0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Witam Państwa serdecznie, Radosław Wilczek. W tym tygodniu wydarzyły się dwie wielkie sprawy, czyli opublikowano dwa ważne odkrycia w dziedzinie fizyki, stąd obecność w studiu profesora Pawła Kowalczyka. Ale zanim o tym, to zróbmy mały przegląd łódzkiego życia akademickiego. Codziennie w tym świecie dzieje się coś ciekawego. W tej chwili na sąsiadującym z naszą rozgłośnią Wydziale Filologicznym odbywa się pokaz aż trzech filmów. Jak mówi dr Sławomir Kalwinek, pokaz zorganizowano w rocznicę śmierci wybitnego łódzkiego pedagoga.
3: W Uniwersytecie Łódzkim w tej chwili odbywa się pokaz filmów i wspomnieniowy wieczór dotyczący profesora Stefana Czyżewskiego, wybitnego operatora filmowego, filmoznawcy, fotografa, ale również artysty, który działał z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Jest to człowiek, który przeszedł całą ścieżkę naukową nie tylko w Szkole Filmowej w Łodzi, ale również na Uniwersytecie Łódzkim, ponieważ profesorem Uniwersytetu był przez długie lata na filmoznawstwie.
2: W wymienionej filmówce trwa kurs dotyczący sztucznej inteligencji. Prowadzący szkolenie Kuba Itczak prowadzi zajęcia dla przyszłych i obecnych aktorów, reżyserów, operatorów, montażystów, a nawet scenografów i scenarzystów.
4: Scenariusz nadal jest potrzebny.
2: Ale scenariusze pomagają pisać boty.
4: Pomagają, ale obecność człowieka w tym procesie jest kluczowa i nasza rola, i myślę, że to, co jeszcze bardzo długo pozostanie naszą rolą jako ludzi w tym procesie, jest wybieranie tego, co zrobić i również wybieranie tego, czego nie zrobić. Więc przy pisaniu tej historii takich decyzji jest bardzo dużo i im więcej takich decyzji jest i im bardziej ten proces jest podzielony na małe kawałeczki, w których okej, wspieramy się sztuczną inteligencją, ale im więcej będzie naszych decyzji, naszego wkładu, tym ten końcowy materiał będzie lepszy. No, sztuczna inteligencja działa jako wielki uśredniacz całej wiedzy, która w internecie, w książkach, no, wszędzie, gdzie jest dostępna cyfrowo, funkcjonuje. Natomiast my musimy dokopać się do tych rzeczy, które są ciekawe, które są inne, odrzucić te, które są oczywiste, które są kliszami powielanymi i uśrednianymi z innych rzeczy, które już były. Im więcej będzie takich naszych decyzji w tym procesie, tym ten końcowy produkt będzie lepszy, ciekawszy, bardziej angażujący emocjonalnie dla widza.
2: Absolwenci Politechniki Łódzkiej, studenci także, wiedzą, że uczelnia od lat prowadzi zajęcia humanistyczne dla swoich dla osób uczących się tam. Dziś o przeprowadzenie takiego wykładu poproszono Jacka Daszyńskiego, absolwenta uczelni technicznej, który skończył także studia pozwalające oprowadzać wycieczki po całym świecie.
5: Tak, oczywiście, studiowałem, skończyłem Politechnikę.
2: Po godzinie 16 wystąpił pan jako prelegent na tej samej uczelni, ale nie mówił pan o tym, czego ludzie uczą się na Politechnice.
5: To jest zaskoczenie. Politechnika nie tylko służy do uczenia się o sprawach technicznych, ale również o podróżach. Więc mówiliśmy dzisiaj o sprawach podróżniczych dotyczących pięknego kraju, którym jest Meksyk.
2: O czym pan opowiadał?
5: O położeniu, o ludziach, o historii troszkę. Potrzebowałbym na to wszystko około 3 godzin, żeby tylko wstęp powiedzieć, a ja miałem tylko godzinkę. Zwróciłem uwagę szczególną na Półwysep Jukatański.
2: A w Muzeum Kinematografii trwa jeszcze seans przygotowany przez osoby, które były nauczane przez profesor Lidię Zon. Wśród nich był także dr Sławomir Kalwinek.
3: Lidia Zon, dokumentalistka, montażystka, przede wszystkim pedagog ze Szkoły Filmowej w Łodzi, ucząca przez kilkadziesiąt lat całe pokolenia filmowców, ale przede wszystkim montażystów, którzy zajmowali się filmem dokumentalnym. Jej styl montażu przeniknął do niezliczonej ilości polskich filmów poprzez osoby, które uczyła w Państwowej Szkole Filmowej w Łodzi przez dziesięciolecia. I dzisiaj odbywa się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego o życiu i twórczości Lidii Zon pod tytułem Zmontowany Życie Lidii Z w reżyserii Andrzeja Sapii, również wieloletniego wykładowcy Szkoły Filmowej w Łodzi.
2: No i takie rzeczy dzieją się choćby jednego dnia, także życie jest bardzo ciekawe, życie akademickie. Ale wróćmy do fizyki. Wczoraj ogłoszono odkrycie w CERN-ie kolejnej, już 40. cząstki elementarnej. Zachowuje się jak proton, ale jest 4 razy od niego cięższa. No to pole do popisu dla naukowców, żeby dalej się tym zajmować, bawić z jednej strony, a badać z drugiej, bo mogą z tego wyniknąć bardzo ciekawe wnioski. No i temat, którym zajmujemy się dziś Pamiętają Państwo, jak w filmie Star Trek, zresztą potem twórcy tego filmu przyznali się, że na początku budżet był bardzo skromny i nie wiedzieli, jak spowodować, żeby ze statku kosmicznego ktoś dostawał się na planetę. Wymyślono teleportację. Znikali w jednym miejscu, pojawiali się w drugim aktorzy grający w tym filmie. No i wydawało się, że to jest tylko science fiction, aż do tego tygodnia chyba. No bo przed kilkoma dniami usłyszeliśmy informację, że zobaczono jeden atom w dwóch różnych miejscach. Wcześniej wiedzieliśmy, że tak dzieje się na przykład z fotonem albo z elektronem, a tu cały atom zobaczono. No a wiadomość sprzed dwóch, trzech dni, że zobaczono cały klaster, całą grupę atomów w dwóch różnych miejscach. Najwięcej na ten temat w naszym mieście, w centralnej Polsce, a być może w Polsce wie oczywiście profesor Paweł Kowalczyk z naszego Łódzkiego Uniwersytetu Łódzkiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: No czy tak może być, że coś co widzimy w dwóch różnych miejscach to już jest teleportacja?
1: To jest pytanie, zacznę od tego, że jak naukowiec odpowiada, że to jest ciekawe pytanie, to znaczy, że odpowiedź jest bardzo złożona. To ciekawe pytanie, panie redaktorze. Więc jasne jest, że odpowiedź jest dosyć złożona. Zależy na co patrzymy, bym powiedział. To znaczy te przykłady, o których pan powiedział, fascynujące przykłady ze świata fizyki kwantowej, są związane z... No, z przenoszeniem, no powiedzmy z teleportacją atomu. Natomiast to bardzo ładnie brzmi medialnie, ale na dnie jest to trochę bardziej skomplikowane, bo w rzeczywistości przenosi się stan kwantowy danej cząstki na inną cząstkę.
2: Co to znaczy? Jak to wytłumaczyć? Bo stanem kwantowym może być na przykład splątanie?
1: W tym całym procesie jest istotne splątanie. Przenosi się, tą informację przenosi się właśnie wykorzystując splątania kwantowe. No, splątania kwantowe to jest ten słynny kot Schrödingera, który jest zamknięty, ten biedny, w tym pudełku i właściwie jednocześnie żyje i jednocześnie nie żyje i nikt nie wie, czy on żyje, czy nie żyje, dopóki nie zajrzy do pudełka. To ten analog wymyślony przez Schrödingera żyje w świecie fizyki i w świecie popularnym cały czas. I to właściwie z punktu widzenia fizyki kot żyje i nie żyje jednocześnie. To jest, no nie, to się nie mieści w głowie, natomiast rzeczywiście tak fizyka pracuje, że żyje i nie żyje jednocześnie.
2: No i do tej pory wiedzieliśmy, że właśnie można znaleźć takie zjawiska, o których mówił zarówno Schrödinger, Heisenberg, Einstein. A Einstein twierdził, że właśnie to splątanie to jest upiorne oddziaływanie na odległość, no bo to łamie zasadę, którą on wymyślił i powiedział, że nic nie może działać szybciej niż przenoszona przez światło. Inaczej niż informacja przenoszona z prędkością światła, a to oddziaływanie działa natychmiast, naraz, bez względu na to, czy te dwie cząsteczki byłyby koło siebie, czy znajdowałyby się na dwóch krańcach wszechświata.
1: No to znowu jest złożony problem, bo zgodnie ze stanem, z obecnym stanem naszej wiedzy, nic nie działa szybciej niż światło. Nie można przekazać informacji szybciej niż światło.
2: A splątanie?
1: Nie wiemy. Problem w tym, że możemy sprawdzić, czy to splątanie, kiedy ono się rozplątuje, natomiast to sam akt sprawdzania odbywa się zgodnie z regułami, znaczy po prostu jest poniżej prędkości światła, czy z prędkością światła możemy sprawdzić.
2: Czyli nie mamy na razie przyrządu, którym moglibyśmy
1: sprawdzić. Dokładnie. Nie możemy sprawdzić, czy coś dzieje się szybciej niż światło. Więc fizyka zakłada, że informacja nie jest przekazywana w żadnym układzie szybciej niż światło. Więc jest to wszystko takie, nie wiemy. Powiedziałbym tak, proszę państwa. Nie wiemy.
2: Ale bada pan, na przykład bada pan powstawanie fal stojących światła w tlenku antymonu. Dlaczego w tlenku antymonu?
1: O, w ogóle tlenki są bardzo ciekawym materiałem z tego względu, że one są przezroczyste dla światła widzialnego. I my szukamy możliwości zbudowania tranzystora, przezroczystego tranzystora na bazie tych tlenków, no różnych tlenków, przezroczystych materiałów generalnie. I teraz ten tranzystor, no po co nam przezroczysty tranzystor?
2: Bo, to było pytanie, które chciałem zadać.
1: No właśnie. bo znaczy moja odpowiedź jest taka, ja uwielbiam literaturę fantastyczno-naukową i filmy fantastyczno-naukowe i widzę w tych filmach, że tam siedzą ci bohaterowie przy tych przezroczystych monitorach i tak sobie myślę, fajnie by było usiąść przy takim przezroczystym monitorze, no ale żeby to było możliwe, musimy rozwiązać kilka problemów technologicznych. Jednym z nich jest tranzystor, który jest pełny przezroczysty. Na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości zbudowania takiego układu. Są pewne półprzewodniki, które są przezroczyste, natomiast my chcemy zrobić właśnie w tlenku antymonu taki eksperyment. Panie redaktorze...
2: A dlaczego fala stojąca?
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest całkowity przypadek. Robimy pewien eksperyment, badamy rzecz A, która jest no, takim standardowym badaniem fizycznym. I nagle bum, jest odkrycie, potknęliśmy się o coś. Jest coś nowego. Patrzymy na to i to jest w ogóle, no mi nie mieści się w głowie. To zupełnie przypadkowo wyszedł nam eksperyment taki, jak byśmy sobie wyobrazili no, ocean wody. Może ocean to źle powiedziane. Byśmy wzięli wanienkę z wodą, mało wody tam jest i jak w nią popukamy, no to tam powstaje fala w tej wanience. Ona się rozchodzi po tej wanience. Jak wstawimy tam jakiś przedmiot do środka, to ten przedmiot stanowi naturalną przeszkodę dla fali. Oczywiście no, to fizyka zna te zjawiska. Fala powstaje odbita od tego obiektu. Ciekawe jest to, że no my, naszym obiektem jest trójkąt, mały, mikroskopowy trójkąt z tlenku antymonu. I okazało się, że to w nim, to on jest tą wanienką i w nim zaobserwowaliśmy falę stojącą światła, która powstaje. Więc no, próbujemy zrozumieć, dlaczego, jak. Więc to, znaleźliśmy coś nowego, musimy zrozumieć, dlaczego to się dzieje. Jaki jest powód. No, szukamy, że tak powiem.
2: No i teraz przechodzimy po tym wstępie do, no bo nie wiem, poprzez kwantowe korale może?
1: No tak, bo
2: do tematu dojdziemy, głównego.
1: Do teleportacji dojdziemy na koniec. Natomiast ja może zacznę od tej, nie, panie redaktorze, na chwilę jeszcze ta teleportacja. Bo tak, ja mam tutaj wiadomość. Czy możemy się przeteleportować?
2: No właśnie to jest pytanie, które miałem zamiar
1: zadać. Nie umiem. Nie umiem nas przeteleportować. Ja nie wiem, czy ktoś na świecie teraz umie. Ja może tutaj odwołam się do twierdzenia Artura Clarka, to filozof literatury brytyjskiej. Jeśli zacny naukowiec mówi, że coś jest możliwe, prawie na pewno ma rację. Jeśli mówi, że coś jest niemożliwe, bardzo możliwe, że się myli.
2: No więc czyli wszystko jest możliwe.
1: No na to wychodzi. To jest taka idea, żeby wyjść z pudełka, spojrzeć poza pudełko. Dzisiaj nie umiemy. Dzisiaj ledwo rodzimy sobie z jednym atomem, z dwoma atomami, żeby je przeteleportować. Ale to też nie znaczy, że ten atom z miejsca A znika i pojawia się w miejscu B. On tam zostaje w miejscu A, natomiast informacja, przenosimy informacje o tym atomie, o tym, jak, w jakim on jest, no ja tu użyję takiego słowa, które nic nie znaczy, słowa klucza, w jakim jest stanie. Skomplikuję, bo to program naukowy w stanie kwantowym, czyli jakie czary wokół niego się dzieją i potrafimy przenieść te czary w inne miejsce, ale nie sam ten obiekt, on zostaje. To, co jest kluczowe, to informacja, ta cała informacja, te czary, ta magia, która jest wokół tego atomu, ulega zniszczeniu w obiekcie, z którego przenosimy informację. Więc mówienie o tym, że teleportujemy atom, oznacza, że przeteleportowaliśmy informację.
2: Którą ten atom niósł.
1: Tak. Można by było powiedzieć, że przeteleportowaliśmy kolor, ale... No,
2: w tej wielkości kolorów jeszcze nie ma.
1: No i są niżej. Kwarki mają kolory, tak?
2: Także tak to, je nazywamy, tak.
1: Więc przenieśliśmy informację. Podstawowa informacja zniknęła, została wymazana, nie istnieje już w tym wszechświecie. W takim układzie to można by było powiedzieć, nie umiemy przenieść 20, 50, 100, 1000. Więc nie możemy mówić o tym, że jesteśmy w stanie przenieść człowieka. Ale pamiętajcie państwo, że skoro mówię, że nie jesteśmy w stanie przenieść człowieka, to czekajmy na to, aż ktoś to zrobi. I ja trzymam kciuki, żeby to się w którymś momencie udało. My nie wiemy jak, ale znajdzie się ktoś pewnie, kto to kiedyś zrobi. Ale to jeszcze chyba trochę czasu musi minąć.
2: No, początki są zawsze trudne. Na początku XX wieku jeszcze nikt nie potrafił sterować lotem oprócz sterowca właśnie.
1: Tak, tak.
2: A w 69 roku ludzie wylądowali na Księżycu. Więc nauka pędzi.
1: Tak, tak.
2: Nauka dokładnie. Z bardzo dużą prędkością się rozwija. I teraz wróćmy do tego, do tych miraży atomów, bo to chyba tak nazywa się w fizyce to
1: tak,
2: zjawisko.
1: Tak, do korali. To znaczy, ja opowiedziałbym Państwu teraz o koralach, o tym, nie o tych koralach, które noszą kobiety na szyi, ale całkiem podobnych. Okazuje się, Szanowni Państwo, że jeżeli w nanoprzestrzeni, w nanoskali ułoży się koral, okrąg z atomów, a właściwie nie okrąg, tylko owal. Bardziej potrzebuję do tego przykładu owal. Jeżeli ułoży się owal z atomów, to na powierzchni, ten owal z atomów jest ułożony na powierzchni metalu. Po tym metalu biegają elektrony, ale elektrony znajdują przeszkodę. To znaczy ten owal jest, ten koral atomowy jest dla nich przeszkodą i tam powstaje fala stojąca. I teraz jeśli w jednym z punktów w tej przestrzeni tego korala kwantowego umieścimy atom, to okazuje się, że fale elektronowe zaczynają interferować i powstaje drugi, bardzo podobny, w innym miejscu w tej przestrzeni. Czyli mamy wrażenie, jakby powstał miraż. Taki kwantowy miraż. To znowu jest na poziomie pojedynczych atomów. Potrzebna jest temperatura 4 kelwiny, czyli minus 270 stopni Celsjusza. No, zimno jak nie wiem co. Trudne do osiągnięcia. Pojedyncze atomy. Specjalna aparatura, którą zresztą mamy na uniwersytecie do robienia takich eksperymentów. To do przeniesienia, do zrobienia mirażu człowieka, który będzie zachowywał się tak jak my, no to trochę daleko jeszcze, bo umiemy to robić na pojedynczych małych obiektach, a nie na wielkich, masywnych cząstkach, takich jak my.
2: No właśnie, takich jak my może nie, ale to, że udało się taki miraż spowodować, nie wiem, stworzyć taki miraż, może tak, dla kilkunastu, kilkudziesięciu atomów, to już w świecie badań, które pan prowadzi, to już jest duże wydarzenie.
1: Ojejku, to jest gigantyczne. To jest postęp się dzieje w tej dziedzinie i my fizycy pracujemy, próbujemy robić eksperymenty, które przekraczają granice. To proszę Państwa, żeby zrozumieć, gdzie jest problem. Jeżeli pomyślimy o świecie kwantowym, to trzeba zacząć myśleć o liczbach. O czymś takim, co się nazywa qubitem. To jest taki bit w świecie kwantowym, w świecie komputerów kwantowych. Ten qubit jest opisany za pomocą, no można było w pierwszym przybliżeniu powiedzieć, za pomocą dwóch liczb. I każdy stan kwantowy jest opisany za pomocą tego jednego qubita. Jak są dwa qubity, no to mamy cztery liczby. Jak są trzy qubity, to mamy osiem liczb. I to rośnie.
2: Osiem?
1: To rośnie w potędze. To jest dwa do potęgi tej, ile mamy tych qubitów. Mhm. Więc ta liczba informacji, która jest zawarta w systemie, przybywa w gigantycznie szybki sposób. Dlatego, jeżeli są dwie cząstki, no to jest, dlaczego ja mówię 4? Bo to przy dwóch cząstkach to jest stan 0, 0, 0, 1, 1, 0 i 1, 1. Przy trzech cząstkach to jest 1, 0, 0, 0, 1, 0 i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc jest już ich 8. Przy 8 cząstkach
2: to będziemy mieli
1: 256.
2: No tak, ale to będziemy mieli 8 pozycji i potem za każdym razem trzeba zmieniać
1: wszystkie możliwe kombinacje. Więc tej informacji jest strasznie dużo i musimy za jednym razem zapanować nad całą tą informacją, gdzie czasami przy dwóch, trzech atomach jest trudno zapanować nad informacją. A my w sobie mamy miliardy cząstek.
2: Chyba trochę więcej nawet. Powiedziałbym, kilka rzędów więcej.
1: Nie liczyłem.
2: W samym mózgu mamy tych cząstek podobno trylion.
1: No więc jest tego dużo. Więc zapanować nad tym wszystkim, no to w Star Treku się udało. Bym powiedział, tutaj w rzeczywistości naszej Może się uda. No ja trzymam, tak jak mówiłem wcześniej, trzymam za to kciuki.
2: Gdzie teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o nauki, o wasze badania w Uniwersytecie Łódzkim? Co ciekawego robimy? O czym możemy opowiedzieć słuchaczom? Dlaczego młodzi ludzie mogliby pójść na fizykę? Czy tam dzieje się coś ciekawego?
1: Oto trzeba by było zdefiniować pojęcie ciekawości. My, naukowcy, jesteśmy ciekawi tego, co jest pod każdym kamieniem. I właściwie pod każdym kamieniem znajdziemy wyzwanie i coś, co nas zainteresuje. Więc my robimy masę rzeczy. Mamy fantastyczne pracownie. My się zajmujemy, znaczy zespół, którym ja kieruję, zajmujemy się fizyką małych, ultracienkich materiałów, takich o grubości kartki pojedynczej, kartki atomowej. Czyli to są grubości, które są właściwie niemierzalne na poziomie pojedynczych angstremów, rozmiarów atomu.
2: Czyli na przykład powierzchnia grafenu i pojedynczej warstwy grafenu byłaby waszym zainteresowaniem.
1: My to bierzemy, przenosimy, manipulujemy tymi obiektami. Próbujemy, ale to, proszę państwa, to też musicie sobie wyobrazić, jak mając duże ręce można manipulować małymi rzeczami, więc trzeba najpierw wymyślić narzędzia.
2: Ja kiedyś próbowałem wytłumaczyć słuchaczom w przybliżeniu, jakby to miało wyglądać. Każdy oglądał film o Godzilli. Wyobraźmy sobie, że Godzilla ma naprawić damski zegarek, wymienić tam kamyki, które są umieszczone wewnątrz, na których jest ośka, na której znajduje się kółko zębate. To chyba jeszcze nie jest takie porównanie. To jest coś jeszcze mniejszego.
1: Nie, no, to ja bym powiedział, to jest tak, jakbyśmy siedzieli na Księżycu i próbowali naprawić ten zegarek, będąc, który leży na Ziemi, tak? Więc to jest ta skala, tak? Więc to są bardzo małe rzeczy i w tą stronę idzie świat, to znaczy rozmiar teraz tranzystora jest na poziomie 2 nanometrów. I te bramki w tranzystorze, bo może tutaj zagalopowałem się, tak? Ale bramki w tranzystorach są na poziomie 2 nanometrów.
2: Czyli kilka atomów.
1: To jest kilka atomów, proszę państwa. To jest kilka atomów. I teraz zachodzi pytanie, czy jesteśmy w stanie to jeszcze zmniejszyć? I ja bym powiedział, nie. Dochodzimy do granicy. Do granicy miniaturyzacji. Ale jak naukowiec mówi, że się nie da, to przyjdzie taki, co wymyśli sposób, żeby obejść ten problem. I jednym z pomysłów na obejście tego problemu jest wykorzystanie nanomateriałów, którymi my się bawimy. Składamy je jak klocki Lego, więc ja bym powiedział, my jesteśmy takimi dużymi dziećmi, które się bawią małymi zabawkami, ale mamy z tego masę frajdy.
2: To żeby może, przepraszam, żeby może państwu przybliżyć temat. W czasie pandemii nosiliśmy maseczki. No i ludzie się zastanawiali, jak to jest, że taka maseczka, w której pomiędzy włóknami są otwory pod mikroskopem oglądając wielkości bramy, mają zatrzymać wirusa, który jest wielkości piłeczki ping-pongowej. No niby tak, tylko że ten wirus sam z siebie nie fruwał w powietrzu. On fruwał w kropli wody, w kropli cieczy. A ta ciecz już przy tych wielkościach zaczyna się przyklejać, bo tam inne siły funkcjonują. Ten świat bardzo mały zupełnie inaczej się zachowuje. No i teraz, jeżeli państwo zajmują się tak małymi przedmiotami, no bo to trzeba tak nazwać, to są przedmioty przecież, to problemy kosmicznie rosną, jeżeli chodzi o posługiwanie się takimi maleństwami.
1: To dobrym przykładem jest to, co pan redaktor, od czego pan redaktor zaczął dzisiejszą audycję. Odkrycie w CERN-ie. Do zabawy małymi zabawkami naukowcy potrzebują dużych zabawek.
2: Więc CERN to największy mikroskop świata, tak, jakby nie patrzeć.
1: Tak.
2: Ma kilkanaście kilometrów średnicy.
1: Dokładnie. Więc my również mamy bardzo duże aparaty, stosunkowo duże, zajmujące pół pokoju, których używamy do tego, żeby patrzeć na te małe rzeczy. No, tak to jest zrobione. Czym mniejsza rzecz, tym większej precyzji potrzeba, tym potrzeba większej rzeczy, żeby na tą małą patrzeć. No. Ale w tym też jest urok, bym powiedział.
2: No i jeszcze coś, co dla fizyków jest rzeczą oczywistą, a może nie wszyscy słuchacze zdają sobie sprawę, że nie da się na to patrzeć, wykorzystując oczy, dlatego że nasze oczy przyjmują światło widzialne, a światło widzialne jest dużo i to wielokrotnie większe niż atom, a państwo przyglądają się strukturom, które są właśnie wielkości kilku atomów. I no, żeby coś zobaczyć przy pomocy światła, to coś musi być, powiedzmy, wielkości kilkuset lub kilku tysięcy atomów. A jak oglądacie coś, co ma kilkanaście atomów, to trzeba wykorzystywać już inne źródła i inne urządzenia badające.
1: My wykorzystujemy mikroskop tunelowy. To jest takie urządzenie, za pomocą którego działa jak magia, jak czary. Ono nie wygląda jak mikroskop, jest to kupa kabelków wiszących, ale pozwala nam obejrzeć te pojedyncze atomy na powierzchni. Natomiast to, o czym pan redaktor zaczął mówić, o świetle, to fantastycznie wpisuje się w ten tlenek antymonu, o którym chwilę wcześniej rozmawialiśmy, ponieważ tym materiale my zobaczyliśmy falę światła, mimo że on jest mniejszy niż fala światła, w którym mógłby się
2: pokazać.
1: Pokazać, tak. Więc oświetlamy to bardzo dużą długością fali światła i jesteśmy w stanie urządzeniem, które bazuje na efektach, no ja użyję tego słowa, chociaż nie lubię, plazmonicznych. To znaczy, to są takie efekty, które powodują, że światło zaczyna pojawiać się w rozmiarach daleko poniżej normalnej długości fali światła. Więc to bardzo ciekawe badania, które również prowadzimy.
2: Jeżeli zaciekawiliśmy państwa, szczególnie mówię o młodych ludziach, którzy zastanawiają się iść na fizykę czy nie iść, to jeżeli ktoś poczuł dreszcz emocji w związku z tym, o czym rozmawialiśmy, to powinien się to wybrać. Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki, profesor Paweł Kowalczyk na pewno mile państwa przywita. Radek Wilczek, dziękuję ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Kolejne Szkiełko i Oko już za tydzień.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk z tej strony. Coraz więcej osób, mam takie wrażenie, ma poczucie, słyszę, że bardziej funkcjonuje niż naprawdę przeżywa swoje życie i nie potrafi zrozumieć, skąd bierze się ten stan. Ten stan nazywa się powszechnie życie na autopilocie. I o tym właśnie życiu będę dziś rozmawiała z ekspertem, z panią Katarzyną Galuba-Lisiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, że przyjęła pani moje i nasze zaproszenie. Pani Galuba-Lisiewicz jest psychologiem, logoterapeutą i psychoonkologiem. Jestem bardzo ciekawa pani wiedzy na temat życia na autopilocie z perspektywy psychologicznej. Czym ono właściwie jest?
2: No, musimy się nad tym pochylić troszeczkę głębiej, dlatego że życie na autopilocie to jest taki stan, w którym funkcjonujemy w oparciu o wyuczone schematy. To są nasze nawyki i tracimy troszeczkę kontakt z bieżącą chwilą. Z perspektywy psychologii jest to mechanizm odciążenia poznawczego. Nasz mózg oszczędza energię, automatyzując codzienne czynności, takie jak jazda znaną trasą czy robienie zakupów. Choć ewolucyjnie to był pomocny schemat, teraz zaczyna być problematyczny w momencie, gdy jest dominujący i zaczyna dominować nad naszymi świadomymi decyzjami i relacjami.
1: Właśnie, ale jeszcze tutaj mam pytanie o mózg. Czym jest mózg dla człowieka? On ma nam wskazywać drogę, czy nas chronić od drogi nieznanej na przykład? I teraz przy życiu na autopilocie, on idzie nam na rękę, czy...
2: Takie jest jego zadanie. Przede wszystkim nasz mózg, tak? Zawsze będzie nas chronił.
1: I to może być dla nas wtórne w takim
2: oczywiście, wypadku. Oczywiście. Aczkolwiek przyjmijmy jedną rzecz, że nasz mózg wyewoluował w czasach, kiedy powinniśmy się bać tygrysa, tak? A obecnie musimy się chronić przed wieloma tygrysami, które nie odchodzą od nas. Jesteśmy cały czas nastawieni na bodźce, na sytuacje, wybory, ciągły stres i dlatego nasz mózg chce nas chronić, tylko w taki sposób jak kiedyś. I gdy mamy taki permanentny stres, on zaczyna się wyłączać, żeby zachować energię, żeby pomóc nam w ogóle funkcjonować somatycznie, żyć.
1: Dlaczego dorosły człowiek w ogóle wchodzi w taki tryb autopilota?
2: Musimy się zastanowić, jak wygląda życie codzienne dorosłego człowieka w dzisiejszych czasach.
1: No właśnie. Mhm.
2: Wejście w tryb autopilota u dorosłego nie jest zazwyczaj wynikiem świadomego wyboru, lecz elementem działania właśnie, tak jak mówiłam, ewolucyjnych i psychologicznych mechanizmów obronnych. Jest kilka powodów, gdy nasz umysł przełącza się na taki tryb. Jednym z nich jest właśnie ekstremalna oszczędność energii. Mózg to najbardziej energochłonny organ, mimo że stanowi tylko 2% masy ciała, zużywa około 20% całej energii organizmu. Świadome myślenie i podejmowanie decyzji, na przykład analiza 35 tysięcy wyborów dziennie, bo tyle mniej więcej podejmujemy decyzji, jest dla mózgu bardzo wyczerpujące. Dlatego on będzie cały czas szukał skrótów, zmieniał nasze powtarzane czynności w nawyki, czyli coś, nad czym już się nie zastanawiamy, robimy to automatycznie.
1: A to życie na autopilocie to jest życie nawykami, czy to jednak jest jakaś różnica?
2: No nawykami, głównie nawykami. Tak dobrze jest na to w ten sposób spojrzeć, że to jest coś, co robimy odruchowo.
1: No dobrze, ale przecież my musimy w jakiś sposób odruchowo postępować w ciągu dnia, bo inaczej byśmy się przegrzali.
2: No tak, tak działa właśnie mózg.
1: No tak, ale życie na autopilocie to jednak jest nieco taka trochę patologia,
2: dobrze.
1: No nie?
2: To zróbmy, pokażę to jeszcze troszeczkę.
1: Bo czym innego jest rutyna, tak. Nawyki?
2: Oczywiście, że tak, zgadzam się z tym, tylko spójrzmy, też to chcę zobrazować. Jeżeli mamy wolnowar, czy szybkowar, jak to chce, byle była zamykana pokrywka. I wszystkie nasze emocje, to co tu i teraz mogłyby do nas przyjść, zaczniemy chować, cały czas czymś przykrywać, chociażby obowiązkami i tym, co robimy na co dzień, to kiedyś to wybuchnie.
1: To tam
2: prawda?
1: Jest takie ciśnienie.
2: Dokładnie. Tak, tam jest ciśnienie. I teraz jeżeli nie ma ujścia w rozmowie, w przeżywaniu emocji, w ruchu na przykład, w uprawianiu jakiegoś sportu, to to wypłynie w inny sposób, chociażby przez chorobę, przez ten najdelikatniejszy punkt w organizmie, czyli przez somatykę.
1: Czyli to, czego się najbardziej boimy.
2: Tak.
1: Mm-hmm.
2: Bo nasze ciało powie stop. To nasz mózg potrafi tak napędzać, odsuwać to, ale nasz mózg na tym nie, nasze ciało za mózgiem nie nadąży.
1: Jak?
2: Jak możemy odkryć moment, tak, w którym coś się zaczyna dziać, wchodzimy w tak zwany tryb autopilota, tryb przetrwania.
1: I kiedy właściwie wchodzimy w ten tryb autopilota?
2: Sygnały przeciążenia, czyli przeciążenie jest takim wstępem do wejścia w tryb autopilota.
1: Przeciążenie.
2: To przeciążenie rzadko przejawia się i pojawia jako spektakularny wybuch. Częściej to ciche, subtelne zmiany, które mózg stara się zracjonalizować, jako na przykład gorszy dzień. Mamy gorszy dzień, nie?
1: No tak.
2: Pierwszymi takimi ostrzeżeniami, że nasz system zaczyna pracować na oparach, są na przykład takie mikroirytacje, utrata dystansu. Rzeczy, które wcześniej nas nie wzruszały, nagle stają się takie nie do zniesienia. Na przykład dźwięk powiadomienia w telefonie budzi niemal taką fizyczną złość. Takie, co znowu ktoś chce ode mnie, nie? Kolejka w sklepie, w korku. Wydaje się takim atakiem losu. To są takie znaki, że zasoby cierpliwości, kontrola emocjonalna są tak na wyczerpaniu. Następnie może być mgła poznawcza i luki w pamięci. Czyli na przykład zaczynamy zapominać o drobiazgach, które zawsze mieliśmy w głowie. Mhm. Taki przykład. Wchodzimy do pokoju, nie wiemy po co. Gubimy klucze, zapominamy o umówionym telefonie. Mózg wyłącza pamięć krótkotrwałą po to, by oszczędzić energię na procesy podtrzymujące życie. I jeszcze, no jest jeszcze kilka takich przykładów. Na przykład zmiana rytmu snu i wyczerpania po przebudzeniu. Mimo przespanej nocy budzimy się z poczuciem, że potrzebujemy kolejnych godzin snu. Anhedonia codzienności. Dużo się o anhedonii ostatnio mówi. To jest utrata kolorów życia. Rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, sprawiały wcześniej, książka, serial, hobby, stają się kolejnym punktem do odhaczenia, że to powinnam to zrobić, tak? Kiedyś to sprawiało przyjemność, a no teraz po prostu trzeba to zrobić. Sygnały z ciała, czyli właśnie te somatyzacje, o których mówiłam. Ciało zaczyna mówić do nas, gdy głowa udaje, że wszystko jest w porządku. Mamy napięciowe bóle głowy, mogą się zdarzyć oczywiście. To jest takie uczucie obręczy wokół czaszki. Zaciśnięta szczęka, budzimy się na przykład z bólem żuchwy. Problemy z trawieniem lub ucisk w klatce piersiowej. No i jeszcze jest taka jeden element, poczucie bycia za szybą.
1: To wie pani co, postawmy tutaj kropkę, dobrze?
2: Dobrze.
1: I rozpoczniemy, za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę w internecie. W studiu razem ze mną obecna jest pani Katarzyna Goluba-Lisiewicz, psycholog, logoterapeuta i psychoonkolog. Zachęcam do pozostania z nami.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie, a dzisiaj bardzo ważny temat do omówienia. I tutaj śmiało można powiedzieć, że ważny z uwagi właśnie na ochronę środowiska, chociaż często o tym problemie, bo to jest zdecydowanie duży problem, nie słyszymy. Leki. Kiedy mamy apteczkę w domu, wiadomo, że nie zwracamy uwagi na to, co potem dzieje się z tymi lekami, ale okazuje się, że są nawet takie określenia dotyczące leków, że jest to cichy wróg środowiska i zdrowia. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Razem z nami profesor Andrzej Kaźmierczak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Cytofizjologii. Witam panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo serdecznie. Czy leki rzeczywiście stanowią tak duże zagrożenie dla środowiska?
2: Leki stanowią bardzo duże zagrożenie środowiska. To jest nieuświadomiony problem. To osoby, które się zajmują tym bezpośrednio, tak jak ja, w laboratorium badam ich znaczenie, wpływ na organizmy, to wiedzą. Natomiast w większości jest ten problem pomijany, lekceważony bym nawet powiedział. Ale tak jak pani powiedziała, że jest to cichy zabójca i wróg środowiska. Tak, zdecydowanie. Dlatego, że przyjmujemy leki. Te leki są metabolizowane. Część z nich nie jest metabolizowana. Wydalamy je do środowiska. Oczywiście trafia to w pierwszej kolejności z wodą, tak, ze ściekami do gruntu i do dużych zbiorników wodnych, rzekami, do mórz, gdzie stężenie tych związków, na przykład beta-blokerów sumaryczne, sięga 100 mg. Znaczy nie całkowicie, ale powiedzmy tam dane są takie około 78-80 mg na litr. To jest bardzo dużo. To proszę sobie wyobrazić, że to jest no około 8 tabletek 10-miligramowych, ale to jest na litr, tak? A tych litrów jest bardzo dużo. Ilość tych substancji rośnie z roku na rok. Jest nas na świecie 8,3 miliarda. Wyobraźmy sobie, że wszyscy przyjmują leki, i jedną tabletkę wyrzucamy, albo nie zwróciliśmy na to uwagi.
1: Taka minimalna ilość, taka jedna tabletka.
2: 10 tych miligramów. To ile to jest ton? To jest bardzo duża ilość. To ja mówię tylko o jednej, a tego jest znacznie więcej. Poza tym taka rzecz trywialna. Nawet jeśli opakowanie po lekach jest puste, to jednak część zostaje w tym opakowaniu. To nie jest tak, że ono jest zupełnie czyste. Trafia na śmietnisko, a koło śmietniska jest mnóstwo tych zanieczyszczeń. Najgorsza jest tutaj woda, bo jeżeli byłyby lokalnie ogrodzone, zabezpieczone wysypiska śmieci, to okej, ale to idzie z wodą. Oczyszczalnie tego nie wyłapią, tylko częściowo. Także dla mnie, biologa, badacza, jest to przerażające.
1: To jest w ogóle taki temat, który pojawił się stosunkowo niedawno, ta świadomość, jak to jest właśnie z tymi lekami. Ja spotkałam się z taką informacją, że właściwie ten problem po raz pierwszy został na przykład w Stanach Zjednoczonych odnotowany w latach 70. Czy ta świadomość z roku na rok rośnie, że tutaj, jeśli chodzi o leki, rzeczywiście mamy problem, trzeba przeprowadzać konkretne badania i trzeba spróbować ten problem rozwiązać.
2: Tak, ta świadomość rośnie, ale to jest duża zasługa osób, które zajmują się tematem, oczywiście krótko mówiąc biologów czy ekologów, tak, już bardziej skoncentrowanych na tym. Ja teraz uczestniczyłem w konferencji, gdzie była mowa o właśnie sposobie detekcji ilości tych zanieczyszczeń, ich identyfikacji, sposobu oczyszczania, ale to były tylko informacje, które mówią o tym, że jest problem. Natomiast rozwiązanie tego problemu jest w toku. To nie da się tego problemu rozwiązać natychmiast. Potrzebne są regulacje prawne i te regulacje prawne muszą być konkretne, nie pomijające problemu, nie zbywające problemu, tylko po prostu rzeczywiście zajęcie się problemem tak jak innymi problemami, które nas spotykają.
1: Jeżeli poczytamy takie raporty, które są właśnie związane z tym tematem, to tutaj pojawia się przede wszystkim wątek, skąd te leki się biorą w tym środowisku i dlaczego właśnie właściwie z roku na rok to stężenie tych leków wzrasta, ponieważ przede wszystkim no my nadużywamy czasami leków, powiedzmy sobie szczerze, że...
2: Zdecydowanie tak.
1: Tak jest i o tym bardzo często się mówi. Wzbogacamy się, jeśli chodzi o społeczeństwo, jest też większy dostęp do tych leków. Także problemów związanych z tym, że tych leków dookoła jest coraz więcej, jest po prostu bardzo dużo. I właściwie taki pierwszy apel, z którym my powinniśmy wyjść do państwa, do naszych słuchaczy, to żeby od dzisiaj zwrócić uwagę na to, co my mamy w tej apteczce i naprawdę zastanowić się nad tym, jeżeli dany lek jest przeterminowany, bo to jest jeden z problemów utylizacji właśnie tych leków, które są na przykład przeterminowane. Zdarza się, że osoba wybiera się do apteki i oddaje te leki. To jest jeden ze sposobów. Natomiast to, o co bardzo prosimy, żeby nie wyrzucać tych leków, bezpośrednio do śmietnika.
2: Tak, dokładnie tak, ma pani tutaj 100% racji. Ten apel powinien być powtarzany wielokrotnie. Natomiast ja oddaję, tak, rzeczywiście przeterminowane leki ze względu na swoją świadomość, ale rzadko to się dzieje. To się zdecydowanie rzadko dzieje, jak rozmawiam z osobami. No wiesz co, daj spokój.
1: No to wrzucę sobie tutaj,
2: tak,
1: prawda?
2: No to, to nic się nie stanie.
1: Nic się nie stanie. A tutaj pan profesor już dzisiaj zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, że to nie chodzi tylko o całą tabletkę, która nam zostaje, czy kilka nawet tabletek, ale te pozostałości, taki proszek, który czasami powstaje w tych opakowaniach, jako właśnie pozostałość po lekach, to są bardzo niewielkie dawki, ale mają ogromny wpływ na środowisko.
2: Tak, dlatego, że to, co pani jak gdyby cały czas tutaj sugeruje, a nie zostało wypowiedziane, kumulacja.
1: Tak.
2: To jest problem gigantyczny, dlatego, że środowisko, czyli wszystkie organizmy, które mogą metabolizować, co szczęściowo powiedziałem, metabolizują do jakichś związków. Niekoniecznie te związki muszą być bezpieczne. Bardzo często w wielu przypadkach, tak na przykład mówiłem kiedyś o bisfenolu, powstają znacznie gorsze substancje, które są no, po prostu zwyczajnie toksyczne. Tak? Organizmy takie jak glony chlorella, które jest naprawdę modelowym organizmem, który używam w badaniach, w tej chwili przy beta-blokerach, 5 beta-blokerów, specyficznych i mniej specyficznych badałem, wszystkie powodują śmiertelność. Już w dawce 0,1 mg na litr powodują, indukują śmiertelność komórek. Przy 100 mg na litr, bo tą graniczną wartość przyjmujemy, jest po prostu śmierć.
1: Ja muszę przyznać się do tego, że przygotowując się do tego tematu, otworzyłam oczy bardzo szeroko ze zdumienia, ponieważ sama nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ogromny, negatywny wpływ na środowisko mają leki. I tutaj jest taki bardzo konkretny przykład. Myślę, że zadziała na wyobraźnię, ponieważ my możemy nawet wymienić, zgodnie z takimi tabelkami, które można spokojnie znaleźć, jeśli chodzi o przeprowadzone badania, konkretne organizmy, na które wpływają właśnie leki. I tutaj na przykład taka informacja. Populacja sępa bengalskiego, wyginęło 95% tej populacji przez leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Kolejny przykład. Krewetki, leki psychotropowe, bakterie i antybiotyki.
2: Gigantyczne niebezpieczeństwo właśnie ze względu na chociażby antybiotykoodporność. To też sprawa, która jest pomijana bardzo często. Świadomości nie mamy, ale każda substancja, każdy lek, który dostaje środowiska, uodparnia bakterie. Pół biedy, jeżeli to są bakterie niechorobotwórcze, ale jeśli są chorobotwórcze, albo z tych niechorobotwórczych mogą powstać chorobotwórcze, bo wszystkie te substancje wpływają na pośrednio, bezpośrednio na DNA. DNA uszkodzone powoduje zmiany w organizmie, mutacje. Jeżeli komórka będzie się mnażać nieprawidłowo, to będzie to, może się okazać również przyczyną nowotworów. Bo to nie jest tylko, że glony giną,

0: funkcji. Konsumpcjonizm jest straszny. Ostatnio robiłem remont i zobaczyłem, ile śmieci, ile ja śmieci sam wygenerowałem. To po prostu nieprawdopodobne i ta świadomość jeszcze bardziej przeraża mnie i chciałbym krzyczeć głośno, przestańcie, przestańmy.
1: Ja wiem, że pan profesor też ma swoje zasługi związane z tematem między innymi ograniczania plastiku, ponieważ, muszę o tym powiedzieć, bardzo lubię tę historię, są takie sklepy, w których interweniował właśnie pan profesor, żeby ograniczyć właśnie używanie tego plastiku. My kiedyś wspominaliśmy o tym, jak ten plastik jest bardzo niebezpieczny i muszę przyznać, że w momencie, kiedy wchodzę do sklepu i widzę, że zamiast tego plastiku jest właśnie takie opakowanie bardziej przyjazne, jeśli chodzi o środowisko, to tak się zastanawiam, czy był tutaj właśnie pan profesor Kaczmierczak.
0: Wszędzie nie byłem, ale w kilku miejscach rzeczywiście byłem i te moje działania rzeczywiście były. Nie myślę, że byłem sam, być może jeszcze ktoś interweniował, ale cieszy taka sytuacja, że jednak ludzie potrafią.
1: Że, tak?
0: że my możemy, bo mówimy ludzie, to taki my. To jest my. Jak ktoś mówimy, że ktoś jest winny, nie, to my jesteśmy winni, nie ktoś inny. Bo my kupujemy, tak? Możemy nie kupić, tak? Możemy nie kupić tego, kupić coś innego, nie w plastiku, tylko w butelce szklanej, która, no powiedzmy, nie jest może zwrotna, ale jednak nie jest tak szkodliwa.
1: Panie profesorze, muszę jeszcze wspomnieć o jednej kwestii, która jest bardzo ważna w kontekście dzisiejszego tematu. Wspomnieliśmy, podkreślaliśmy przed chwilą, my ludzie. Ale jeśli chodzi o problem z lekami, odpady weterynaryjne, między innymi. Przypomnijmy o tym, że w momencie, kiedy tak a propos sklepów widzimy taką etykietkę, że mięso bez antybiotyków, no to gdzieś mamy z tyłu głowy, że jednak pojawiają się również takie produkty, w których te antybiotyki występują, a jak wiadomo, zwierzęta też muszą na przykład pojawiać się na określonych terenach, na łąkach, na pastwiskach.
0: Ale ma pani 100% słuszności. To też pominęliśmy to właśnie tutaj, panie redaktor, jako fachowiec świetnie na to zwróciła uwagę, bo te zwierzęta też są leczone, tak?
1: Tak.
0: Też przyjmują leki. I tak samo jak do nas wraca ten lek, tak samo trafia do zwierząt. I napisanie, że coś jest bez antybiotyku, super. Bardzo, bardzo fajnie.
1: To ale?
0: Znaczy, ale to znaczy świadomość taka, że ten produkt obok to jest z antybiotykiem, tak? Ja pamiętam takie dane, które kiedyś czytałem, to było niesamowite, gdzie osoba chyba w Stanach Zjednoczonych wróciła z krajów typu Chiny czy Indie i zachorowała na jakąś chorobę właśnie zakaźną. Niestety żaden antybiotyk jej nie pomógł, ponieważ jej bakterie były odpornione na wszystkie. Dlatego, że w Chinach nie ma zakazu korzystania z antybiotyków, które są... WHO kiedyś wyznaczyło jakąś listę antybiotyków, które nie są, nie mają być używane do żywności. Właśnie na to, żeby móc uratować człowieka. Okazuje się, że tam tego nie ma, nie przestrzega się. Mamy efekty, tak, dokładnie. Nasze bakterie, tak, i w ogóle bakterie chorobotwórcze są uodpornione, tak. W związku z tym bardzo trudno jest czasami wyleczyć.
1: Panie profesorze, skoro dzisiaj rozmawiamy na temat tego, jak bardzo leki zanieczyszczają nasze środowisko, jakie badania pan profesor prowadzi?
0: Ja prowadzę badania, w których określam tak zwaną krytyczną dawkę dolną, czyli minimalną, przy której organizmy nie reagują negatywnie, no i oczywiście pośrednio dawki wyższe. Najczęściej to zaczynamy od 0,01 mg poprzez 1 mg do 10 mg, 50 i 100 mg danej substancji. Czas hodowli takiego organizmu i obserwacje z czasem 3 dni, 7 lub 2 tygodnie. Po tym czasie analizowane są parametry, takie jak w przypadku glonów, chlorofil, metabolity różnego rodzaju, a co jest bardzo istotne, wszystkie elementy związane z reakcjami redox. Głównie chodzi o ROSy, tak w skrócie mówimy, reaktywne formy tlenu, gdzie to one pierwsze reagują. Organizm reaguje poprzez podniesienie tych substancji, a te z kolei wpływają na genom. I kolejnym moim takim najczęściej badaniem to jest właśnie żywotność tych organizmów. Mam taką metodę, opracowałem, gdzie potrafię na podstawie zabarwienia jądra komórkowego ocenić, czy dana komórka jest żywa, umierająca, czy martwa. No i wyliczam oczywiście poprzez komputerowe pomiary intensywności fluorescencji, wyliczam procent komórek żywych, umierających i martwych. To są takie rzeczy, które są podstawowe, ale do tego mnóstwo innych. Roślina jest to organizm, który ma ścianę komórkową, tak? Bardzo ważne są elementy budowy tej ściany komórkowej. Na przykład kaloza, która jest tak zwaną, kiedyś się mówiło, tkanką przyranną. Nie, jest to substancja, która znajduje się w ścianie komórkowej i w zależności od natężenia jakichś czynników, bo to nie chodzi tylko o czynniki

0: szkodliwe leki, ale na przykład chociażby wzrost temperatury, który teraz obserwujemy, ta ilość tej substancji może grubieć, zwrastać jej ilość, co na przykład wpływa na odporność.
1: Bo te zmiany klimatu też w związku z tym tematem są bardzo istotne.
0: Tak, to jest kumulacja wszystkiego. Tak. Ja jak tutaj z panią rozmawiam, to te obrazy, te naukowe obrazy, publikacje, które czytam, widzę je przed sobą i jestem przerażony, jak już raz powiedziałem, ilością, bo to jest wszystko. Mówimy o lekach, mówimy o produkcji przemysłowej wszelakiej, o dwutlenku węgla, mówimy o nasłonecznieniu zwiększonym, mówimy o wzroście temperatury, nierównomiernym uwodnieniu świata, tak? Są kataklizmy w jednym miejscu suszy, w drugim miejscu powodzie. Musimy coś zrobić. A chyba jedną z takich pierwszych rzeczy, które możemy robić, to właśnie przy pomocy mediów, tak jak tutaj Radio Łódź, interweniować w tych sprawach.
1: Ja chciałabym się zapytać o taką jedną kwestię, ponieważ spotkałam się też z takim określeniem, że może warto stworzyć tak zwane leki ekoprzyjazne. Czy jest możliwość w ogóle stworzenia czegoś takiego?
0: No właśnie. To jest bardzo ciekawa sugestia, dlatego że w organizmach roślinnych jest mnóstwo substancji, jak tutaj odwołujemy się do beta-blokerów, które działają dokładnie tak jak beta-blokery. Są to na przykład związki fenolowe, które mogą właśnie działać bardzo podobnie. Zresztą gama tych substancji jest gigantyczna. Na przykład teraz przypomniałem sobie czosnek. Czosnek obniża ciśnienie.
1: Ten, który każdy z nas ma w domu.
0: Tak. I myślę, że większość lubi, tak? Ten czosnek odpowiednio spreparowany może nam obniżać ciśnienie. Kolejna rzecz. Też lubimy grejpfruty. Nie tylko obniżają ciśnienie, ale jeszcze zmniejszają ilość cukru we krwi, czyli wpływają na ewentualną ochronę przed cukrzycą.
1: Czyli dla diabetyków jak znalazł.
0: Zdecydowanie. Ja tutaj sobie takie przypominam anegdotę ze szpitala, gdzie właśnie na diabetologii jedna z pań chciała już koniecznie wyjść ze szpitala, no i żeby ten cukier wyszedł jej dobrze, to zjadła kilogram grejpfrutu.
1: I zadziałało.
0: I zadziałało. No i wyszła ze szpitala, co nie wiem, jak dalej się skończyło jej zdrowie, bo cukrzyca to nie jest śmieszna choroba, jest to bardzo poważna choroba.
1: Ale to ważne, że przez takie bardzo proste przykłady pokazujemy, że nie zawsze trzeba sięgać po te leki. My oczywiście jesteśmy do tego namawiani, prawda?
0: Oj,
1: z każdej
0: bardzo.
1: Strony nas tutaj nie tylko leki, ale i suplementy diety atakują. Natomiast, szanowni państwo, rzeczywiście czasami jest tak, że kiedy zapoznamy się z badaniami, jak na przykład suplementy diety tak naprawdę wpływają na nasz organizm, no to można dojść do takiego wniosku, że po prostu nie było warto.
0: Tak, ja przyznam się, że kiedyś uległem pewnej takiej sugestii, ponieważ mam problemy z oczami, powstał właśnie nie lek, tylko suplement diety na poprawę wzroku. Co się okazało? Po tygodniu brania nastąpiło rozregulowane ciśnienie. Dlaczego to nie był lek? Bo prawdopodobnie nie dostał certyfikacji, tylko suplement diety. A jedna rzecz, która tutaj cały czas mi chodzi po głowie, ale niewypowiedziana, tych właśnie nieuświadomionych sposobów trafiania leków do środowiska. Polska jest chyba jedynym krajem na świecie o takiej spożywalności leków i suplementów. Chyba nie ma drugiego takiego. Nie ma kontroli. Jest mnóstwo leków, które są wydawane bez recepty. Te, które były na receptę, nagle przestają być
1: i
0: na receptę.
1: I to też jest problem związany z zanieczyszczeniem środowiska, bo my powiedzieliśmy o tym bogaceniu się społeczeństwa, o tym, że powstaje coraz więcej leków właśnie. Ta kwestia też jest niezwykle ważna. Czyli, szanowni państwo, czytamy, co też w takich suplementach się znajduje i w innych, na przykład w kosmetykach.
0: Używamy na zewnątrz, tak? A to wszystko się wchłania. Nieważne, czy my połkniemy tabletkę, czy sobie posmarujemy skórę, bolące miejsce jakąś substancją przeciwbólową, to wszystko się wchłania. To nie jest obojętne.
1: Dlaczego leki są takim dużym problemem, jeśli chodzi o biodegradację? Bo też można spotkać się z takim określeniem, że jeśli chodzi o ten proces biodegradacji, to właśnie z lekami jest bardzo duży problem.
0: Jest duży problem ze względu na to, że właśnie to są substancje, które nie występują w przyrodzie, tak? Są specjalnie w tym celu stworzone. W związku z tym aparat enzymatyczny, w skrócie mówiąc, metabolom, jak to się ładnie mówi w tej chwili, nie jest przygotowany na to. O ile, jak już tu wspomnę o tym bisfenolu, są, bo to jest związek fenolowy i metabolizm wszystkich organizmów jest na to przygotowany, tak na beta-blokery nie. Jeżeli to tylko w jakiejś części. Także jest mnóstwo substancji, które powstało w laboratoriach chemicznych, syntetyzowanych, a nasze organizmy nie są w stanie ich zmetabolizować. I tutaj wspomnę jeszcze, ja w swoim pojęciu naukowym uważam metabolizm za przemianę jakiegoś związku. Natomiast biodegradacja, o której się często mówi, wszyscy tak się zachwycają, biodegradacja to znaczy, że związek jest okej, tak? Nie jest okej. Biodegradacja dlatego, że organizmy go rozłożyły, ale mogą powstać znacznie bardziej toksyczne substancje.
1: To tak podsumowując, panie profesorze, raz jeszcze przypomnijmy zasady, jak powinniśmy postępować z lekami, które gdzieś tam w naszym domu pozostają.
0: Po pierwsze, sprawdzić, czy naprawdę ich potrzebujemy. Otóż w aptece trzeba by się zastanowić, czy naprawdę ich potrzebujemy. Po drugie, jeżeli wykorzystamy część, na przykład antybiotyki, wiadomo, że zawsze nie wybieramy wszystkiego, tak? Bo lekarz zaleca tyle tabletek, a w opakowaniu jest tyle tabletek, tak? Na ogół więcej. To jeżeli już go nie wykorzystamy, to odnieśmy do apteki. Nie wyrzucajmy do śmieci. To nie jest problem. Nie wszystkie chyba apteki przyjmują. Są wyznaczone apteki, w których...
1: Ale warto sprawdzić.
0: Ale zawsze warto sprawdzić. Na pewno jest lista aptek, gdzie można oddać. Zresztą jest taka apteka, nie będę reklamował, gdzie stoi po prostu kosz, gdzie nie trzeba monitować pracowników apteki, tylko po prostu wrzucić i koniec.
1: To ja jeszcze od siebie taki bardzo osobisty apel. Szanowni Państwo, proszę słuchać pana profesora. To przede wszystkim.
0: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Pan profesor Andrzej Kaźmierczak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Cytofizjologii. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 17 maja. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze dziś wiadomości. Amerykańskie wojska zostają w Polsce, przekonują politycy. To reakcja na medialne doniesienia o wstrzymaniu przerzutu 4000 żołnierzy. Ślepy Max znów stanął przed sądem, a wszystko za sprawą nocy muzeów w łódzkim sądzie okręgowym. ŁKS Kulpak bliżej awansu do koszykarskiej ekstraklasy. Łodzianie wygrali z Astorią Bydgoszcz. Niedziela w Łodzi i regionie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Rząd zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. Opozycja zarzuca zaniedbania w dziedzinie obronności. Politycy w programie trzecim Polskiego Radia dyskutowali o decyzji Pentagonu o anulowaniu przeniesienia 4000 żołnierzy do Polski i amerykańskich planach redukcji sił w Europie. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy podkreślał, że jego zdaniem liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce utrzyma się na poziomie 10 tysięcy.
2: Nie mamy tutaj żadnych informacji, aby obecność była ograniczona w Polsce. Natomiast pamiętajmy, że Stany Zjednoczone właśnie w ramach swojej reorganizacji, zmiany strategii, gdzie indziej lokują swoje interesy i można powiedzieć strategiczne i gdzie indziej też dopatrują się swoich konkurentów.
0: Według informacji przekazanych przez amerykańskie media, armia USA nagle odwołała planowe rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce nie ulegnie zmniejszeniu. Ślepy Max sądzony na nowo. Noc muzeów zawitała do Sądu Okręgowego w Łodzi. Dla odwiedzających przygotowano masę atrakcji. Były m.in. warsztaty z technikiem kryminalistyki, spotkanie ze znaną z programu telewizyjnego sędzią Anną Marią Wesołowską oraz gra terenowa w zabytkowym budynku. Największym zainteresowaniem wśród gości cieszyła się jednak inscenizacja drugiego procesu legendy przedwojennej Łodzi i króla podziemia Ślepego Maxa. To nie lada gratka, mówiła w rozmowie z Radiem Łódź prezes Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Maria Witoszyńska.
3: Noc muzeów to otwarcie sądu dla obywateli. Mogą zobaczyć, jak sąd wygląda, ale też poproszę dowiedzieć się, jak funkcjonuje. Rozprawa dotyczy procesu Ślepego Maxa, która to rozprawa sięga czasów okresu międzywojennego. Przyznaję, że jestem zachwycona postawą osób, które przygotowały to przedstawienie.
0: Zwiedzający mieli możliwość przymierzyć togę sędziowską i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Weszli też do sal sądowych, ale również do sądowego aresztu. A przed gmachem sądu funkcjonariusze Wydziału Konwojowego prezentowali pojazdy, które służą do transportu osadzonych. Wygrała Bułgaria. Polska na 12. miejscu. W Wiedniu odbył się 70. konkurs piosenki Eurowizji. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska podczas wczorajszego finału za swój utwór Pray od jurorów z czterech państw otrzymała największą liczbę punktów. Na miejscu była wysłanniczka Polskiego Radia Anna Zakrzewska.
4: Jesteśmy dumni. Alicja prezentuje poziom światowy. Jest to jeden z najlepszych występów z 30 paru lat.
5: Kamil Staszczyszyn, reżyser występu Alicji Szemplińskiej.
6: Dobry wieczór.
5: Jak się czujesz chwilę po, na gorąco?
6: Ktoś powiedział mi przed chwilą, że tylko Bułgaria, która wygrała cały konkurs, też dostała 4 razy 12
5: tak,
6: punktów.
5: Polska i Bułgaria w tym roku.
6: Więc to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego.
5: Alicja! Alicja, ogromne gratulacje.
7: Ja w ogóle się nie spodziewałam żadnych dwunastek, a tutaj tyle razy. Matko jedyna, dziękuję bardzo.
5: Takie największe marzenie, muzyczne oczywiście, jako artystki.
7: Nie będę mówiła o moich marzeniach, bo może się nie spełnią, ale mam nadzieję na to, żeby wydać ich najlepszy album.
0: A tegoroczny konkurs wygrała Dara z Bułgarii i jej utwór Bangaranga. Koszykarze ŁKS-u Kulpak bliżej awansu do Ekstraklasy wygrali pierwszy mecz finału pierwszej ligi z Astorią Bydgoszcz 85-71. Byli lepsi od rywali. Szczegóły Piotr Andrzejczak.
8: Doskonale rozpoczęli rywalizację w finale pierwszej ligi. Koszykarze ŁKS-u Kulpak wygrali pewnie spotkanie wyjazdowe z Astorią Bydgoszcz 85-71. Łodzianie zdominowali rywali praktycznie od początku meczu. Szybko objęli kilkunastopunktową przewagę i na przerwę schodzili z przewagą 12 punktów. A na parkiecie brylował Amerykanin Chauncey Collins. W drugiej połowie ŁKS-iacy utrzymywali przewagę i w Bydgoszczy pewnie wygrali. Rywalizacja w finale pierwszej ligi toczy się do 3 zwycięstw. Mecz numer 2 w niedzielne popołudnie, także w Bydgoszczy.
0: A początek tego meczu o godzinie 17.30. Więcej sportu po 8 w Radiu Łódź, a kolejne wiadomości za godzinę. Niedziela w Łodzi i całym regionie będzie chłodna i pochmurna. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 15 stopni. Wiatr dziś będzie umiarkowany.
1: Czas seniorów.
9: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiejszy program poświęcimy senioraliom, które od wczoraj opanowały nasze miasto i będą trwały przez najbliższe dni, oferując łodzianom dziesiątki aktywności. Zapraszam serdecznie do słuchania. Nasz gość już za chwilę przybliży szczegóły tego wydarzenia, a potem porozmawiam o wolontariacie senioralnym w łódzkim schronisku dla zwierząt.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Katarzyna Jarosińska z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy dzisiaj zapowiadać to, co będzie się działo podczas senioraliów kolejnej, już 12. edycji. Za nami uroczyste otwarcie. To chciałabym, Katarzyna, żebyś troszeczkę powiedziała, co się działo, bo dużo się działo i przez cały dzień. I czy tak intensywnie będzie też w kolejnych dniach?
1: Intensywnie, a nawet bardziej niż w samą inaugurację. To jest tylko jeden dzień, a przed nami jeszcze naprawdę kilka pełnych wydarzeń, wspaniałych dni, więc tak, na inauguracji działo się bardzo dużo. Tor karlingowy, sportowcy, warsztaty, atrakcje dla całych rodzin, bo tegoroczna edycja skupia się na integracji, również tej międzypokoleniowej. Wspaniałe występy na scenie niezawodnych grup, które dobrze znamy, ale też takich, które pierwszy raz się pojawiły, jak chociaż zespół pieśni i tańca Anilana, albo zespół dziecięcy Tytka. To jest naprawdę wspaniałe, jak te różne pokolenia potrafią się wymieszać na jednej scenie i każdy dać doskonały występ. Naprawdę urocze. No nie zapominajmy o pieskach, no przecież dla mnie to jest bardzo ważny temat i cieszę się, że w tym roku współpracujemy również ze schroniskiem przy tej edycji, o tym, że jest chipowanie, co które jest niezwykle ważne, ale też po prostu o wszystkich tych ludziach, którzy razem z nami współtworzą tą wielką imprezę, która jest dla wszystkich mieszkańców. To jest cudowne i myślę, że wszyscy świetnie się bawili i no, życzymy sobie, żeby co roku była taka energia.
0: Była też gwiazda, tak? Co roku jest gwiazda.
1: Co roku jest gwiazda, tak. I w tym roku też nie zabrakło takiej, która jest w wieku zbliżonym do naszych odbiorców, łódzkich senioraliów, czyli zespół Demono, który, co jest bardzo ciekawe, ma fanów w każdym wieku. Mój syn nawet lubi, chociaż jest 20-latkiem, także myślę, że to był strzał w dziesiątkę i wszyscy byli zachwyceni, bo to jest wspaniała podróż zarówno przez muzykę, ale też przez liczne wspomnienia. To jest taki zespół, który nam towarzyszył od lata, niektórym od dziecka.
0: Co będzie się działo? Oczywiście nie możemy powiedzieć o wszystkim, bo tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że mogłybyśmy tutaj siedzieć pół dnia i wymieniać i opowiadać, co będzie się działo, ale właśnie może takie najbardziej istotne albo te, które są nowe, tak jak wspomniałaś, w tym roku współpracujecie ze schroniskiem i tam też będzie aktywność dla seniorów.
1: Tak, będą dwie aktywności fantastyczne. Jedna to będzie specjalny spacer tylko dla seniorów z pieskami, bo są takie spacery wybiegaj słodziaka, na które naprawdę tak zwane bileciki rozchodzą się niezwykle szybko. Tu będzie specjalny dedykowany właśnie dla osób starszych, żeby miały szansę również przejść się z podopiecznymi schroniska, ale będzie też wizyta w kociarni, spotkania z behawiorystami, możliwość zapoznania się z podopiecznymi schroniska, no i wygłaskania oczywiście tych wspaniałych istot. Także wspaniałe wydarzenie, ale z takich zupełnie nowych rzeczy, dużych, z których bardzo się cieszymy. Mamy wspaniałą współpracę z Orientarium, do którego codziennie, dzień w dzień przez cały czas trwania senioraliów, seniorzy będą mogli wchodzić nieodpłatnie i dodatkowo brać udział w spacerach z przewodnikiem, który opowie w sposób ciekawy o całym obiekcie, o wszystkich jego mieszkańcach, oczywiście w tempie dostosowanym do uczestników. Będzie też dzień na fali 21 maja, gdzie poza tym, że z wszystkich atrakcji fali będzie można korzystać nieodpłatnie, to jeszcze będą dodatkowo zajęcia sportowe w wodzie, specjalne ceremonie na saunie. Także jest to, myślę, bardzo ciekawe i fajnie, że tak się otwiera miasto na, no właśnie na mieszkańców 60+. Warto też podkreślić, że skoro nazywamy akcją integracją tegoroczną edycję, mamy też obydwa duże kluby sportowe. Włączyły się w senioralia w tym roku zarówno Łódzki Klub Sportowy, jak i Fundacja Widzewa Łódź. Jedni będą robili bardzo duże zakończenie senioraliów na stadionie na Murawie, gdzie codziennie, na co dzień nie można wejść, nie można podeptać tej wspaniałej trawy, tak jak to piłkarze robią, więc tam będzie bardzo duże wydarzenie organizowane przez Fundację Widzewa Łódź, ale też Łódzki Klub Sportowy będzie zapraszał seniorów do wielu interesujących aktywności. Będzie między innymi mecz walking footballu, oczywiście połączony z treningiem, podczas którego będzie można spróbować swoich sił i zmierzyć się z emerytowanymi piłkarzami. Bardzo ciekawe, fajne wydarzenie. Będzie można też poćwiczyć aerobik i z trenerami piłkarskimi pod stadionem, w zasadzie pod stadionem Łódzkiego Klubu Sportowego. Będzie też specjalny sektor na meczu, więc dużo takich naprawdę fajnych rzeczy, których dotąd nie było, a w których warto wziąć udział, bo przy okazji można też poznać znanych ludzi, a tych nam nie zabraknie, bo poza tym, że już mieliśmy Demono, to będzie też szansa na spotkanie z DJ Wiką, z Zygmuntem Heizerem, z byłą damą Jolantą Kwaśniewską. Będzie pan Paweł Deleng. To wszystko się będzie działo właśnie na zakończenie, ale w środku całego programu senioraliów znalazło się też na przykład spotkanie z panią Anną Seniuk, aktorką, albo recital i spotkanie z finalistką The Voice. Także będzie też dużo znanych osób, z którymi na pewno wielu z nas będzie chciało się spotkać, zrobić zdjęcia i takie wspomnienie dla siebie zachować.
0: Będzie także sporo spacerów, prawda, rozmaitych z łódzkimi przewodnikami.
1: Tak, taki spacer, który najbardziej mnie urzekł, to jest spacer z modą, gdzie przewodnicy będą w różne epokowe ubrania, ubrani, więc to jest takie naprawdę ciekawe i będzie ładnie, uważam, wyglądać. Będzie nawet wycieczka, tutaj już tym razem nie piesza, a autobusem szlakiem łódzkich murali, którymi Łódź słynie, także będzie dużo okazji, żeby pospacerować, pozwiedzać. Dla innych osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, będą spotkania ze specjalistami, różne ciekawe tematy o tym, jak zadbać o swoją skórę. Będą też warsztaty, które pokażą, jak zadbać o swój głos, żeby dbać, żeby nie tylko dbać, ale też brzmieć młodziej. Także też ciekawostka, jeżeli chodzi na przykład o różne kultury, będą spotkania dotyczące folku, różnych innych krajów. Będzie spotkanie ze studentami, którzy pochodzą z państw afrykańskich, opowiedzą o kulturze swoich krajów, a także na przykład kuchni i różne ciekawostki przedstawią na tym spotkaniu. Będzie naprawdę dużo wspaniałych rzeczy związanych z tematyką tegorocznej edycji. Rzeczywiście nie ma czasu, żeby je wymieniać, ale jest ich dużo. Warto je zobaczyć w programie, a z takich rzeczy, które mnie najbardziej urzekły, to jest wykład o Chucku Norrisie.
0: O, pięknie.
1: Tak. Ubawiło mnie to bardzo, bo o Chucku Norrisie zawsze mi się przypominają dowcipy, jak tylko słyszę Chuck Norris, ale jest to niezaprzeczalny fakt, że jest ikoną popkultury i myślę, że na takie spotkanie nie tylko sami seniorzy, ale i młodsze pokolenie razem z seniorami może się wybrać i posłuchać tak samo jak na przykład o Drakuli. To też jest popkultura, ale historia. Dużo jest takich rzeczy, które będzie można porobić też z dziećmi. Przykładem może być możliwość wejścia do Hopalupa, gdzie senior wchodzi zupełnie za darmo i wcale nie musi iść z dzieckiem. Może po prostu pójść sam i się tam świetnie bawić. Zawody bowlingowe. Gra w kręgle cieszy się dużym powodzeniem wśród seniorów, więc to też uważam jest bardzo ciekawe. Warsztaty o Kubusiu Uszatku, możliwość wykonania pająków ludowych. Dużo jest takich warsztatów, których dotąd nie było. Warto się z nimi zapoznać, spróbować swoich sił. No i po prostu dobrze się bawić, bo po to są te senioralia.
0: A żeby to wszystko sobie zaplanować, ułożyć i wybrać to, co najlepsze dla nas, to gdzie możemy znaleźć te wszystkie informacje?
1: W tym roku te informacje nie tak jak zawsze w gazecie od jakiegoś czasu umieszczaliśmy, ale w takim specjalnym wydaniu Łódzkiej Tytki Seniora. Mówię o tym dlatego i podkreślam tą Łódzką Tytkę Seniora, ponieważ ten program jest w kopercie. Wyjątkowo jest kolorowa i ma napis oczywiście 12 łódzkie senioralia, więc po tym łatwo ją rozpoznać. Została i jest na bieżąco jeszcze dostarczana, jeżeli jest taka potrzeba, do wszystkich tych punktów, gdzie normalnie odbieramy łódzką tytkę seniora, czyli to są przychodnie miejskich centrów medycznych, są to filie miejskiej strefy kultury, oczywiście w orientarium na fali też możemy je znaleźć i w pozostałych punktach, gdzie tę tytkę na ogół seniorzy odbierają, tam też znajdą program łódzkich senioraliów.
0: A online gdzieś też możemy znaleźć takie informacje, bo się okazuje, że wielu seniorów wcale nie jest wykluczonych cyfrowo, tylko bardzo dobrze się orientują w tej przestrzeni.
1: Wspaniale się orientują. Naprawdę dużą docieralność mamy właśnie przez social media, więc naprawdę cieszy mnie to. I tak, ten informator jest w wersji elektronicznej, bo wygodniej jest go mieć na przykład na komórce, na stronie urzędu. To jest www.uml.loc.pl, a żeby było łatwo znaleźć, dodajemy ukośnik Łódzkie senioralia, czyli łódzkie senioralia bez polskich znaków razem pisane. I tam można sobie spokojnie zapoznać się z opisem, co się dzieje w tym roku, z poszczególnymi etapami, albo po prostu otworzyć sobie ten informator i pozakreślać, na co chcemy się zapisać, bo na niektóre spotkania trzeba to robić.
0: Są wymagane zapisy, tak?
1: Dokładnie tak. Mhm. Na niektóre tak, ze względu na ich charakter, albo ograniczoną liczbę miejsc. Trzeba się zapisywać, więc warto sobie jak najszybciej taki program ściągnąć bądź odebrać w wersji papierowej i się zapisać, a na otwarte nie trzeba i też oczywiście zachęcamy, żeby na takie spotkania chodzić, bo każde są ciekawe i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: A za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wspomniałaś, że to jest impreza taka, która właściwie ma integrować i łączyć różne pokolenia, bo w zasadzie te wszystkie wydarzenia, o których wspomniałaś, to one są adresowane do wszystkich, więc mogą się wybrać seniorzy z dziećmi, z wnukami. Kompilacje są wskazane rozmaite.
1: Oczywiście, że tak, do czego naprawdę szczerze zachęcamy, bo u wielu osób jeszcze gdzieś tą barierą jest do wyjścia z domu,
0: do
1: wybrania się na jakieś wydarzenie, to, że boi się wyjść sam, nie chce wyjść sam, albo nie ma do tego motywacji, to jest zrozumiałe. Każdy ma różne powody, dla których z tego domu czuje, że nie chce albo w danym momencie nie może wyjść, więc jeżeli ktoś z bliskich taki program odbierze, stwierdzi, że jest coś fajnego, na co chciałby zabrać babcię, mamę, zapraszamy. To o to chodzi, żeby wyciągać się nawzajem z tego domu, bo nie chcę teraz powiedzieć, że seniorzy mają tylko problem z wychodzeniem. Myślę, że to jest teraz taki znak czasów, że coraz trudniej nam, nawet młodszemu pokoleniu, z tego domu wyjść, bo a to nas obowiązki, a to długo w pracy, a to już mi się potem nie chce, albo jest tak dużo wydarzeń, że nie wiem, co wybrać. Myślę, że teraz jest dobry moment, żeby spojrzeć, co jest ciekawego i na przykład siebie też zmotywować do wyjścia, zabierając kogoś z naszych bliskich w wieku 60+ na ciekawe wydarzenie.
0: Ja muszę ci powiedzieć, że właśnie w tym programie Czas Seniorów bardzo często rozmawiamy z seniorami. Byli tutaj też różni goście, chociażby jak wspomniana przez ciebie DJ-ka Wika, ale też tak uśmiechnęłam się, jak właśnie wspominałaś o tych różnych aktywnościach

0: Bardzo dużo seniorów takich aktywnych, którzy robią bardzo dużo rzeczy, których nie robili wcześniej, gdy pracowali zawodowo. Od momentu, kiedy są na emeryturze, to w pewnym sensie przeżywają, można powiedzieć, drugą młodość albo drugie życie. Czy ty też to obserwujesz, pracując z seniorami?
1: Zdecydowanie. Jest mnóstwo seniorów aktywnych, którzy może nie tyle nadrabiają ten czas, który gdzieś tam tracili, będąc w pracy i spędzając w nich tyle godzin, ale na przykład postanawiają, że teraz zrobią coś nowego, coś dla siebie, skupią się na sobie, nie chcą siedzieć w tym domu, chcą spróbować czegoś nowego. No, dobrym przykładem jest moja mama, która może nie powinna mówić, ile ma lat, ale może nie usłyszy. Ponad 70, moja mama podróżuje po całym świecie. Postanowiła sobie, tak, ma teraz na to czas, po to te pieniądze zarabiała, po to je odkładała, żeby teraz jeździć w miejsca, o których nigdy nie pomyślała, że w ogóle je zwiedzi. Jakieś Egipty, nie Egipty, Afryka. No tak, ona teraz to czuje. Kiedyś by się bała, wstydziłaby się, nie wiedziałaby, czy sobie poradzi na lotnisku. Przełamała tę barierę po pierwszym takim wyjeździe i okazało się, że tak naprawdę te bariery jak dotąd były tylko i wyłącznie w jej głowie. I coraz więcej ludzi je przełamuje. Zresztą teraz mamy takie czasy, że zmienia się bardzo, nawet nie tyle stereotyp seniora, co sam senior. To już osoba, która ma 60 parę lat, to jest nadal młodzik, który ma energię.
0: No tak, bo mamy seniorów też 90-parolatków, tak? I mamy 60-latków na przykład. I już między nimi jest różnica, tak?
1: Olbrzymia. I zdarza się, ja z tytułu tego, gdzie pracuję, jakie wykonuję zadania, no stykam się z wieloma właśnie aktywnymi seniorami przede wszystkim. I naprawdę, proszę mi wierzyć, 70, 80 i 90 też potrafią zarażać i zaskakiwać energią.
0: Tutaj też pamiętam takiego seniora, który 94 lata właśnie opowiadał, że uczy się kolejnego obcego języka też właśnie, żeby podróżować. Ale mówiłyśmy też o schronisku. Też poznałam panią, która jest seniorką 70 kilka lat i właśnie jest wolontariuszką w schronisku, więc tam też są seniorzy.
1: Tak, są wszędzie. Znaczy trudno, żeby ich nie było, skoro Łódź jest najstarszym miastem obecnie, ale to dobrze. To są ci ludzie, którym się chce, którzy mają nadal tą chęć do życia, chęć do próbowania nowych rzeczy, a przy okazji są tymi osobami, które nadal mogą nas wiele nauczyć. I to jest wspaniałe, że też angażują się właśnie, czy to wolontariat, czy w jakieś zajęcia, gdzie z młodzieżą próbują działać, bądź przekazywać im swoją wiedzę, bądź doświadczenie, umiejętności. No to jest wspaniałe i myślę, że właśnie chociażby ten fakt, że w Łodzi jest tak wielu seniorów, jesteśmy starzejącym się miastem, są jak całe województwo, no i Polska generalnie, to coraz więcej fundacji, firm i po prostu ludzi dostrzega na nowo potencjał osób starszych. Jest ich dużo i mają dużo nadal do przekazania, do powiedzenia i do zrobienia, jak się okazuje, no bo jest ich pełno teraz, pełno i są coraz bardziej aktywni, coraz bardziej widoczni. A to jest wspaniałe, naprawdę wspaniałe, bo te pokolenia trzeba pielęgnować, no i trzeba dalej starać się ich dogonić, z tego co zauważyłam, przynajmniej wielu z nich.
0: Trzeba też zadbać o zdrowie seniorów, tak? Bo jak powiedziałaś, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i wiele tutaj w kwestii seniorów się zmienia. Opieka medyczna będzie musiała w najbliższym czasie troszeczkę zmienić swoją dostępność. W tej chwili mamy zamykane na przykład oddziały położnicze, bo coraz mniej się rodzi dzieci, ale będzie na pewno potrzebna coraz więcej opieki takiej senioralnej. To jest też taki proces, który trwa, ale powiedzmy, że to jest proces systemowy, ale że sami seniorzy też coraz częściej dbają i są bardzo świadomi swojego zdrowia.
1: Tak, to jest ważne. Zaczynają rzeczywiście bardzo dbać o to zdrowie. Co więcej, większa jest ta świadomość, może w tę stronę pójdźmy. Jest większa też świadomość, że wielolekowość, że łączenie tych leków może szkodzić i coraz większa jest świadomość seniorów, że warto z różnymi lekarzami rozmawiać, pokazywać im, jakie przyjmują leki, żeby nie zrobić sobie krzywdy wtedy, kiedy te leki mają tak naprawdę nieść pomoc. Też sama ta aktywność, o której rozmawiałyśmy, ona przez to, że teraz zaczyna być przez seniorów postrzegana jako coś dobrego, czego nie trzeba się wstydzić, jest na to czas. To było, no, czasami niektórzy się wstydzili rzeczywiście ćwiczyć, jakieś tai chi w parku, inne tego typu rzeczy. Teraz gdzieś ta bariera powoli
0: znika,
1: się zaciera,
0: prawda?
1: Znika. Mhm. A nie oszukujmy się, sam fakt tego ćwiczenia,

0: ćwiczenia przebywania w ogóle z ludźmi, to nie muszą być ćwiczenia, to nie muszą być jakieś ekstremalne aktywności, ale to wychodzenie do ludzi, nie zamykanie się w domu, to też wpływa na to, że to zdrowie jest lepsze. Dłużej się utrzymuje, zarówno sprawność intelektualna, jak i fizyczna. No po to tworzyliśmy te Centra Zdrowego Aktywnego Seniora, żeby nie tylko były spotkania o tematyce zdrowotnej, ale żeby to było zdrowie od podstaw, które zapewnia nam ćwiczenie, przebywanie z innymi ludźmi, rozwiązywanie zagadek logicznych, zdobywanie nowej wiedzy. To jest bardzo ważne. Oczywiście, że czasami nasz organizm, niezależnie od nas, potrzebuje tej pomocy. Są różne schorzenia, ale już sama ta aktywność i większa otwartość na wychodzenie z domu, na innych, powoduje, że z tym zdrowiem jest troszeczkę łatwiej i łatwiej jest je dłużej utrzymać. Więc tak, będzie to problem, będzie to systemowy duży problem, ale cały czas są różne rozwiązania wdrażane, czy to na poziomie krajowym, czy też poszczególnych miast, w tym te prewencyjne. No i to jest bardzo ważne, żeby tą profilaktykę stosować, żeby uczyć ludzi zdrowych zachowań, dbania o siebie, no i myślenia o sobie, bo ja myślę, że chyba w tym wszystkim właśnie myślenie o sobie, uczenie się, że to, że ja o sobie pomyślę, nie jest egoizmem, tylko jest czymś, co jest potrzebne i co może mi pomóc w przyszłości.
1: Naturalne. Wspomniałaś o centrach aktywnego seniora. Czy one spełniają swoją funkcję? Czy może powinno ich być troszeczkę więcej, tak żeby ta droga do takiego centrum dla każdego seniora była nieco krótsza?
0: Troszeczkę więcej jest zdecydowanie zbyt małym słowem, bo zainteresowanie jest olbrzymie, naprawdę. Tam ustawiają się zawsze w dzień zapisów naprawdę kolejki, co prawda telefoniczne, ale kolejki, tak? Jest ogromne zainteresowanie na dowolne zajęcia. Oczywiście, że te sportowe cieszą się największym zainteresowaniem, ale pozostałe tak samo zawsze są wypełnione. Każdy z tych centrów czasami, no oczywiście, że nie da się zrobić tak, żeby każdy miał blisko domu. To jest niewykonalne. My je otwieramy przy miejskich centrach medycznych, więc to musi być przychodnia. Nie ma ich aż tak wiele, żeby każdy miał blisko domu, ale ludzie dojeżdżają czasami przez całe miasto, żeby korzystać z tych zajęć, więc tak, jest taka potrzeba i są oczywiście plany, które cały czas są opracowywane, wdrażane, żeby tych centrów powstawało więcej i więcej, bo ta potrzeba jest, ona nie ustanie, raczej będzie się zwiększać z każdym rokiem. No i dokładamy wszelkich starań, żeby już kolejne takie placówki otwierać, ale wiemy, że i tak zawsze będzie tego wszystkiego za mało. Po prostu mamy bardzo dużo mieszkańców, ale próbujemy. Widzimy problem, staramy się szukać rozwiązań i staramy się je wdrażać najszybciej, jak to możliwe.
1: Wcześniej jakby nie pochylałam się nad tym tematem, a teraz, kiedy przyglądam się temu życiu senioralnemu w Łodzi, to rzeczywiście okazuje się, że jest bardzo zainteresowanie duże, jest bardzo dużo potrzeb. Tak jak wspomniałaś, są osoby, które nie chcą wychodzić, są osoby często schorowane, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo seniorów aktywnych, którzy potrzebują tych wszystkich zajęć, spotkań, rozmaitych aktywności.
0: Jest ich bardzo dużo i dlatego to jest jeden z powodów, dla których właśnie te Centra Zdrowia Aktywnego Seniora otwieramy przy przychodniach, bo wtedy też lekarz pierwszego kontaktu, który najczęściej widuje takiego seniora, który być może jeszcze nie jest aktywny, no ze względu czy to na schorzenia, czy brak wiedzy, bo nie szuka tego w internecie, nie czyta tytki, takie osoby nadal też się zdarzają. Taki lekarz też może powiedzieć: drogi panie, droga pani, skoro już jest tutaj pan naszym pacjentem, to zapraszamy przy tej i tej ulicy. Można jeszcze dodatkowo pójść na zajęcia, albo po prostu napić się herbaty, poukładać puzzle, bo to nie jest tak, że wszyscy muszą iść na ćwiczenia oczywiście. Tam mnóstwo przyjaźni się zawiązuje. Ci ludzie lubią spędzać ze sobą czas. Często przekazują później informacje o takich miejscach swoim sąsiadom, którzy dotąd nie byli zbyt aktywni, nie wychodzili z domu i zachęcają. I to jest świetne, bo to właśnie pomaga przełamywać te bariery i być może pomóc w zrobieniu tego pierwszego kroku do aktywności i bardziej zdrowego, pełniejszego innych ludzi życia. To jest ważne i na tym nam zależy.
1: Czy można powiedzieć, że właściwie senior, czy też to życie senioralne w Łodzi jest tak naprawdę no, też dosyć dużym wyzwaniem dla urzędników, tak?
0: Jest. jest i po, oczywiście poza takimi działaniami, które dotyczą stricte aktywizacji i zdrowia, realizujemy również projekty, które mają wspierać osoby, które mają niesamodzielność, mają problemy w codziennym funkcjonowaniu. Takim przykładem takiego działania jest chociażby Dzienny Dom Opieki Medycznej, który powstał dzięki finansowaniu unijnemu, w którym z kolei mogą się znaleźć, skorzystać ze wsparcia i pomocy specjalistów osoby, które są zagrożone pójściem do szpitala lub dopiero z tego szpitala
1: mówisz
0: wyszły.
1: Mówisz o tym domu przy Dibuła, tak?
0: Odrzańska, dokładnie. To też jest bardzo fajny projekt, który ma pomóc tym osobom w przypadku tych, które mają zagrożenie pójściem do szpitala lub taką opieką 24-godzinną, zachować dłużej to zdrowie i wrócić do tego zdrowia bez konieczności opuszczania swojego mieszkania. W przypadku osób, które dopiero ze szpitala wyszły, poprawić swoją kondycję na tyle, żeby mogły być dalej samodzielne w swoim domu. To są ważne działania i no dostrzegamy tego potrzeby. Będziemy starali się jak najwięcej takich działań kolejnych wdrażać, jeżeli będzie taka możliwość i będą na to finanse, bo to są bardzo, bardzo drogie projekty. To jest opieka specjalistyczna, to jest kadra wyspecjalizowana. To są duże pieniądze, nie zawsze miasto jest w stanie przy tak wielu zadaniach, które realizuje, je sfinansować, dlatego dobrze, że są te środki unijne, z których też możemy czerpać, staramy się pisać wnioski i kreować na ich podstawie takie działania, które będą trafiały nie tylko do tych, jak już wspominałam, aktywnych osób, ale też do tych, które po prostu potrzebują opieki. No i przykładem też takiego działania jest Klub Seniora, który też w ramach tego samego projektu Pogodna Jesień Życia z dofinansowania unijnego powstał przy ulicy Wileńskiej, który też jest skierowany nie do takich bardzo aktywnych seniorów, jak Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora, tylko też do osób, które mają problemy zdrowotne, które to codzienne funkcjonowanie utrudniają. Dostrzegamy ten problem i też dla takich osób spokojniejsze formy aktywności proponujemy, żeby zaopiekować nie tylko tych, których widujemy na co dzień, ale też takich, którzy mogą mieć problem z wyjściem z domu albo problemy zdrowotne sprawiają, że gdzieś po prostu nie mogą uczestniczyć i czują, że pewne aktywności nie są dla nich.
1: Póki co zapraszamy do udziału w senioraliach, w takim razie do którego?
0: Do 24 maja. Wtedy kończymy właśnie na Stadionie Widzewa. Wydarzeniem Serce Łodzi bije dla seniorów.
1: Bardzo w takim razie serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Katarzyna Jarosińska z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
0: Ja również dziękuję i zapraszam serdecznie na senioralia. Robimy je dla Was.

0: Naszym kolejnym gościem jest dzisiaj Albert Kurkowski, dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Co będzie się działo w najbliższych dniach w ramach senioraliów w łódzkim schronisku, bo wy też włączyliście się, dodajmy, że po raz pierwszy właściwie w historii chyba łódzkich senioraliów.
1: Tak, to prawda. Jesteśmy już włączeni w program obchodów tego fantastycznego święta. Stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł, żebyśmy wzięli w tym udział, ponieważ wśród naszych wolontariuszy także są seniorzy, którzy fantastycznie spędzają czas ze zwierzakami. Tak więc poza udziałem w manufakturze, w tym wielkim otwarciu, gdzie pojawiliśmy się ze swoim namiotem i tuż obok policji mieliśmy bardzo fajny namiot. Przychodziło do nas bardzo dużo ludzi i faktycznie można było porozmawiać z naszymi wolontariuszami, z lekarzem weterynarii, który udzielał porad i bezpłatnie chipował i rejestrował zwierzęta, które łodzianie przynoszą na nasze imprezy, bo taka usługa z naszej strony istnieje na prawie wszystkich naszych eventach i serdecznie zapraszam. U nas można bezpłatnie zaczipować i zarejestrować psa lub kota. Poza tym można było oczywiście spotkać nasze zwierzaki. Było kilka zwierzaków, które dumnie spacerowały po rynku manufaktury, a także mieliśmy bardzo miłą prezentację naszych zwierzaków na scenie.
0: Do tej pory postrzegaliśmy seniorów jako te osoby, które ewentualnie posiadają zwierzęta, natomiast nigdy seniorzy nie pojawiali się właśnie w takiej liczbie jak teraz jako wolontariusze w schronisku i właściwie teraz to nie rozumiem dlaczego.
1: Ja myślę, że w ogóle w tej chwili seniorzy się coraz bardziej uruchamiają, pokazują, widać ich i przestali, przynajmniej niektórzy z nich, wstydzić się wieku, bo wiek to tylko numerki. W związku z tym myślę, że faktycznie bardzo fajnie, że ci seniorzy chcą pracować, chcą pokazywać się, chcą działać aktywnie i przykładem jest nasza słynna już w mediach pani Krysia, która od 2 lat jest naszą wolontariuszką, będąc po 70. Naprawdę świetnie spędza czas, bardzo aktywnie i sama ona twierdzi, że teraz, będąc już na emeryturze, ma czas, by przebywać z zwierzakami, które kocha i ludźmi, którzy kochają zwierzaki.
0: Co będzie można robić w takim razie, jak podczas senioraliów włączyć się w działalność schroniska, czy zarówno przy pieskach, jak i przy kotach będzie można podziałać?
1: Najbliższe tygodnie, miesiące to faktycznie ogromna aktywność też naszego schroniska, naszych wolontariuszy i pokazywania się naszych zwierzaków. Ja już teraz zapraszam na te wszystkie imprezy, które w ramach senioraliów w Łodzi się odbywają. Będziemy na kilku. Będziemy także na stadionie Widzewa. Zapraszam bardzo. Tam oczywiście na sam stadion nie wejdziemy ze zwierzakami, bo nie wolno, ale o zwierzakach będziemy mówić i będziemy zapraszać również na wolontariat, bo w tej grupie wolontariackiej można świetnie spędzić czas. No i zapraszam bardzo, bardzo mocno już teraz na nasze pozostałe imprezy. Jest ich bardzo dużo. Praktycznie raz w tygodniu lub kilka razy w tygodniu organizujemy imprezy w mieście, w centrach handlowych, w różnych fajnych miejscach. A kumulacją tego wszystkiego będzie nasza majowa impreza 31 maja. Zapraszam już dziś na Paradę Kundelków, która będzie zorganizowana w ramach obchodów Miejskiego Dnia Dziecka. My o godzinie 11:31 zapraszamy na Paradę Kundelków, która przeddefiladuje ulicą Piotrkowską od Pasażu Schillera do Parku Staromiejskiego. Tam będą również nasze punkty z bezpłatnym chipowaniem, z poradami lekarza weterynarii. Będzie można spotkać naszych wolontariuszy i nasze psy. Wszystkich, którzy mają psiaki, niezależnie od tego, jak bardzo rasowe lub nierasowe, zapraszamy serdecznie na Paradę Kundelków 31 maja o godzinie 11 na Pasażu Schiller.
0: A jeśli seniorzy by zechcieli, to czy mogą, czy w dalszym ciągu prowadzicie takie akcje wyprowadzania na spacery waszych psów?
1: Tak, oczywiście i w ramach właśnie senioraliów robiona będzie za tydzień specjalna akcja, podczas której seniorzy będą mogli również wyprowadzać psy. Oni mogą się zgłaszać na tą akcję telefonicznie, wówczas będą mieli zarezerwowane psiaki. No i wyjdą z psiakami, które są miłe, mniej ciągną, tak żeby nie narazić nikogo na żaden dyskomfort w prowadzeniu dużego psa. Także serdecznie zapraszamy. Senioralia w ramach Wybiegaj Słodziaka, tak nazywa się ta nasza akcja. Te nasze akcje są co 2 tygodnie i można sobie rezerwować takim bezpłatnym bilecikiem, który jest do pobrania na stronie internetowej schroniska. Ale w przypadku seniorów robimy teraz taką zmianę, że będzie można to robić również poprzez rezerwację telefoniczną.
0: Skoro jesteśmy przy wybieganiu Słodziaka, to te akcje w ogóle cieszą się chyba bardzo dużym zainteresowaniem wszystkich łodzian.
1: Powiem szczerze, że przerasta to nasze oczekiwania zupełnie. Akcja jest bardzo popularna i nie tylko wśród łodzian. Na ostatniej naszej akcji przyjeżdżali ludzie, którzy są z Warszawy, z Gdańska, z Bydgoszczy i z Katowic. No, byliśmy bardzo miło zaskoczeni. Całe rodziny, które rezerwują sobie wyjście z pieskiem i przyjeżdżają do nas po to, żeby spędzić kilka godzin w towarzystwie schroniskowego psiaka.
0: Jak często powtarzacie te akcje?
1: Akcje są co 2 tygodnie, za tydzień jest następna, następnie kilka dni przed akcją publikujemy, tak jak wspomniałem, te QR-owe kody, takie bezpłatne bileciki, które rezerwują psiaki. Zrobiliśmy to, ponieważ na pierwszej naszej akcji na 80 psów, które przygotowaliśmy do spaceru, pojawiło się prawie 500 osób, które, no wiele z nich odeszło z kwitkiem, no bo nie wystarczyło nam psów w schronisku.
0: Pamiętam tę akcję, zresztą chyba wszyscy ją pamiętają, bo zdjęcia obiegły całą Polskę. I tak się właśnie zastanawiałam, dlaczego jest tyle chętnych osób do pomagania. Może więcej osób mogłoby w takim razie adoptować pieski, ale też może to jest też taki pierwszy krok do tego, żeby zobaczyć, jak jest z tym zwierzakiem.
1: U nas w schronisku faktycznie adopcji jest sporo, ale też bardzo dużo zwierząt przybywa. My przyjmujemy około 1300 zwierząt rocznie, to bardzo dużo. Połowa z nich mniej więcej odbierana jest przez właścicieli, którzy kupili swoje zwierzęta, ale połowa z nich będzie czekała na nowe domy i na odpowiedzialne, mądre i przemyślane adopcje. Na takie stawiamy. Te adopcje nie odbywają się natychmiast. W przypadku kotów jest to proces łatwiejszy, ale psy chcielibyśmy, by nowi opiekunowie poznali się z tymi psami i czas na przemyślenie, czy na pewno chcą to zwierzę pod swój dach, by zostało ono tam na całe swoje życie. Więc faktycznie wiele osób, które do nas przychodzą, poznają się i wychodzą już z przyjacielem do nowego domu. Natomiast są ludzie, którzy przychodzą na te nasze akcje, tacy, którzy nie mogą mieć zwierzaka w domu, bo alergia w rodzinie, bo nieodpowiednie warunki, bo tych bo może być oczywiście milion, ale chcieliby pokazać chociażby dzieciakom, jak to jest z tym psem na spacerze, kiedy nagle pojawia się taki nowy czworonożny członek rodziny i mogą trochę tego czasu spędzić z psem i nie dość, że zrobić coś bardzo, bardzo fajnego, bo te nasze słodziaki faktycznie tego dnia, kiedy jest spacer, mają wyjątkowo intensywny dzień i długi spacer i wszystkie one opuszczają schronisko. Natomiast tak na co dzień, no to oczywiście spacerują z opiekunami i wolontariuszami. To jest wyjątkowa możliwość kontaktu człowieka ze zwierzakiem, a dla naszych zwierzaków jest to fantastyczna lekcja socjalizacji, bo one wychodzą z innymi ludźmi i spędzają czas tak, żeby opierać się na człowieka, bawić się z człowiekiem i być coraz bardziej przygotowanym do zmiany domu.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Albert Kurkowski, dyrektor Łódzkiego Schroniska dla Zwierząt, był dzisiaj naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na Marmurową w Łodzi do Schroniska dla Zwierząt, gdzie jest najwięcej miłości na metr kwadratowy w tym mieście.
0: A za uwagę w dzisiejszym Czasie Seniorów dziękuję Państwu, Agata Zielińska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Na zegarach 7. To jest Radio Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Pilny apel Fundacji Gajusz. Dwoje małych dzieci z ośrodka preadopcyjnego czeka na rodzinę zastępczą. Asfalt zamiast gruntowej nawierzchni. Ulica Poprzeczna w Konstantynowie Łódzkim przejdzie przebudowę jeszcze w tym roku. Od studia nagraniowego po redakcję informacji.

0: informacji. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zaprosiliśmy słuchaczy do naszego radiowego świata. Chłodna i raczej mokra niedziela przed mieszkańcami województwa łódzkiego, na termometrach maksymalnie 16 stopni. Dwoje dzieci z łódzkiego ośrodka preadopcyjnego pilnie czeka na rodzinę. Ośrodek Tuli Luli Fundacji Gajusz szuka domu dla Majeczki i Pawełka. Dzieci mają zdiagnozowany FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, i potrzebują specjalistycznej opieki. Czasu jest coraz mniej. Maja ma pół roku na znalezienie rodziny zastępczej, a Paweł tylko 3 miesiące. Jak podkreśla Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz, dzieci są wspaniałe mimo doświadczenia porzucania na tak wczesnym etapie życia.
1: Zarówno Majeczka, jak i Pawełek potrzebują indywidualnego wsparcia rodziców, potrzebują opieki lekarskiej, przede wszystkim potrzebują miłości. Co jeśli nie znajdzie się rodzina? Dzieci trafią do domu dziecka, do domu pomocy społecznej, może do zakładu leczniczego.
0: Sprawa jest pilna, bo dzieci w Tuli Luli mogą przebywać tylko do pierwszego roku życia. Kandydaci na rodziców mogą zgłaszać się do Fundacji Gajusz. Rząd zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się. Amerykańskie media informowały o anulowaniu przeniesienia 4000 wojskowych do naszego kraju. Opozycja zarzuca rządowi zaniedbania w sprawach bezpieczeństwa. Przedstawiciele koalicji podkreślają, że Polska pozostaje ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych. W środę Warszawę odwiedzi najwyższy rangą amerykański generał Dan Kane, który spotka się z kierownictwem MON i dowództwem wojskowym. Zmiany na drogach w Konstantynowie Łódzkim. Po jednej z ulic będzie się jeździć wygodniej. Chodzi o gruntową ulicę Poprzeczną, na której jeszcze w tym roku pojawi się asfalt. Bardzo zabiegali o to mieszkańcy, narzekający na uciążliwy dojazd, i te zabiegi przyniosły efekt, mówi Radiu Łódź Tomasz Wójcicki z Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.
2: Planujemy zmodernizować ulicę Poprzeczną poprzez jej utwardzenie asfaltem oraz wybudowanie poboczy. Poprawi to komfort poruszania się tą drogą mieszkańców posesji przyległych przy jednoczesnym ograniczeniu uciążliwości wynikających z użytkowania dróg gruntowych.
0: Nowa droga ma być gotowa do końca października. Instytucje kultury, muzea i różne obiekty otworzyły się dla zwiedzających w Noc Muzeów, w tym także Radio Łódź. Słuchacze, którzy nas odwiedzili, zwiedzali rozgłośnie. Można było zobaczyć słynne studio muzyczne imienia Henryka Debicha, mogące pomieścić całą orkiestrę, ale także studio emisyjne, nagraniowe i redakcję informacji. Nasi goście poznali z bliska, jak powstaje program nadawany na żywo, i mogli spróbować swoich sił przed mikrofonem.
3: To lecimy, to są nasze wpadki.
4: Czasowe zawieszenie akcyzy na piwo, na paliwo.
3: Potrzebuję 5 chętnych osób, jedna już jest, zapraszam do studia. Teraz będzie się pan mierzył z tekstem.
5: 13 w Szczebrzeszynie trząść się zaczął tarzać w Trzcinie.
3: Jak mu poszło?
6: Super.
3: Dobrze, kto chce spróbować?
7: Ale heca, wnuczek mruknął i z chórkotem w hełm się stuknął.
0: Tak pokazywaliśmy naszym słuchaczom kulisy radiowej pracy. Na koniec naszej Nocy Muzeów odbyło się spotkanie z autorką kryminałów Agnieszką Puszej.
8: Więcej na radiołódź.pl.
0: I na koniec jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań obronili tytuł Mistrzów Polski w 33. przedostatniej kolejce. Kolejorz pokonał w Radomiu Radomiaka 3-1. To 10. tytuł Lecha w historii. Za tydzień w ostatniej kolejce podopieczni trenera Nilsa Fredriksena zagrają przed własną publicznością z Wisłą Płock. Za godzinę więcej sportu w Radiu Łódź, a kolejne wiadomości o 8. Mieszkańców województwa łódzkiego i Łodzi czeka spokojna, choć niestety deszczowa niedziela. Dominować będą chmury, możliwe są jednak krótkie przejaśnienia. Na słońce za bardzo bym nie liczyła. Termometry pokażą maksymalnie do 16 stopni, ciśnienie na razie 1012 hektopaskali.

0: poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Zofia Starsta, Małgorzata Warzecha, zapraszamy na nasze kolejne spotkanie. Święty Stanisław Kostka jest doskonałym wzorem dla młodych ludzi rozeznających swoje powołanie. To zapowiedź pielgrzymki szlakiem patrona Polski, świętego Stanisława Kostki. Pielgrzymki z Wiednia do Rzymu w intencji powołań. Pielgrzymka rozpocznie się 4 lipca w Wiedniu, a do Rzymu dotrze 14 września. Udało się zebrać 10 grup z Polski i spoza kraju. Poinformował na specjalnym spotkaniu w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie biskup płocki Szymon Stołkowski.
2: W ubiegłym roku, kiedy przeżywaliśmy 950-lecie istnienia naszej diecezji, to trochę zainspirowany właśnie tym szaleńczym marszem Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu, tak sobie postanowiłem, że spróbuję przejść 950 kilometrów w intencji diecezji. Prawie się udało, 80 mi jeszcze zostało do końca i to też pokazało, że taka wędrówka jest możliwa. Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w czasie rekolekcji, które przeżywaliśmy jako biskupi na Jasnej Górze w listopadzie ubiegłego roku. Myślałem o tej rocznicy, 300. rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła. Potem konsultowałem z Radą do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Konferencję Episkopatu Polski. Usłyszałem też sporo takich krytycznych uwag dotyczących tego projektu. Pokazano właściwie bardzo ciekawie, że żeby to zrobić profesjonalnie, trzeba by wynająć firmę albo oddać to w ręce biura turystycznego. Albo druga opcja, że robimy to trochę spontanicznie. I wybraliśmy tę drugą. I ta spontaniczność polega na tym, że uczestnicy tej pielgrzymki muszą być też konkretnie aktywni. To, co było potrzebne, to przygotowaliśmy, czyli rozpisaliśmy trasę według mapy nawigacji GPS od Wiednia do Rzymu. W takiej wersji też, że ta nawigacja funkcjonuje offline. Każdy będzie miał to w swoim smartfonie czy iPhonie i będzie mógł bezpiecznie dotrzeć do celu. Pomógł nam w tym pielgrzym, który szedł już i do Rzymu pieszo, i do Jerozolimy, też posługując się nawigacją, sam sobie to przygotował, ma to doświadczenie i nam w tym pomógł. Wyznaczyliśmy trasę, wyznaczyliśmy miejsca noclegowe. Ale każda grupa tygodniowa, bo to jest 10 grup, 10 tygodni, musi sama dojechać, sama wrócić, sama się utrzymać. My zapewniamy trasę, zapewniamy miejsce noclegowe, bardzo proste, podłoga, kalimata. Ważne, żeby była łazienka. W niektórych miejscach jest prysznic w ogrodzie, ale będzie lato, więc chyba damy sobie radę. No i zaplecze kuchenne. Trzeba sobie zapewnić też utrzymanie przez ten tydzień, jakąś opiekę lekarską. I tak udało się zebrać grupy, które każdego tygodnia na zmianę będą pielgrzymować z różnych stron, i z Polski, i nie z Polski, i osoby świeckie, osoby duchowne, i siostry zakonne. Idzie też kilku biskupów. Będzie nam towarzyszyć coś, co tak nazwałem walizką powołaniową. To jest taka skrzynka z dębu zrobiona przez stolarza artystę we Francji, która zawiera obraz. To jest obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. Ten obraz znajduje się w Rzymie w kościele świętego Ludwika w bocznej lewej kaplicy. I to jest wersja współczesna. Tam nie siedzą celnicy, nie liczą pieniędzy przy stole, ale siedzą młodzi chłopacy, którzy piją wino, grzebią w smartfonach czy iPhone'ach. Stoi Pan Jezus, który pokazuje na jednego z nich, że Ciebie wybieram. On z takim zdziwieniem pokazuje na siebie, czy to ja, Panie. To są gesty, które zostały jakby skopiowane z Caravaggia. I obok Jezusa stoi kapłan, który też pokazuje na tego powołanego. U Caravaggia stoi święty Piotr. Te trzy palce Jezusa, powołanego i kapłana, to są trzy palce, które muszą się spotkać, jak chodzi o powołanie do służby w Kościele. Powołuje Bóg, musi być konkretny człowiek powołany i na to odpowiedzieć, i Kościół musi to potwierdzić.
1: Siostra Magdalena Wielgus jest odpowiedzialna za formację w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
3: Będziemy modlić się w intencji powołań. Wiemy, że współcześnie młodzi ludzie czasami problem, żeby odnaleźć się w ogóle w życiu, żeby odnaleźć swoją drogę. I tu nie chodzi tylko o drogę kapłańską czy zakonną, ale w ogóle, żeby znaleźć jakiś kierunek, jakieś swoje miejsce w życiu. Chcemy tych ludzi wspierać modlitwą. Chcemy w czasie tej pielgrzymki modlić się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Ale chcemy też omadlać te osoby, które gdzieś rozeznają w swoim sercu, gdzieś słyszą ten głos Boży i może być im trudno tą decyzję podjąć. Też wiemy, że Stanisław Kostka sam miał trudności, może nie takie indywidualne, ponieważ on był przekonany do swojej drogi życiowej, natomiast trudności dotyczyły jego relacji rodzinnych. Współcześnie młodzi tych trudności mają wiele. Czasem są to też relacje rodzinne, a czasem są to różnego rodzaju przywiązania, które gdzieś ich wikłają i jest im trudno to zostawić, dlatego chcemy też ich omadlać, chcemy ich wspierać i naszą modlitwą, też naszą ofiarą, naszym tym pewnym trudem pielgrzymowania, który będziemy podejmować. Chcemy być takim wsparciem dla nich i też chcemy, modląc się za nich, pokazywać im tą osobę świętego Stanisława, który był bardzo zdeterminowany, kiedy walczył o swoje powołanie. Nic go nie zniechęcało. Podjął tą drogę właśnie z Wiednia do Rzymu w takim celu, żeby to swoje powołanie zrealizować. Więc modląc się za te osoby, modląc się o to, żeby Pan Bóg dał powołania Kościołowi, chcemy też pokazywać właśnie na świętego Stanisława, aby był taką inspiracją dla tych młodych, że można rzeczywiście o to swoje powołanie zawalczyć, o tą swoją drogę z Bogiem. Można zawalczyć o to, żeby być w życiu szczęśliwym. No właśnie, żeby tą drogę po prostu swoją odnaleźć i wiernie też na niej trwać, wiernie nią kroczyć.
1: Pielgrzymka szlakiem świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu to doskonała okazja, by przypomnieć postać tego kapłana. Powiedział na spotkaniu w Warszawie wicedyrektor arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ksiądz Paweł Białczyk.
4: Bez wątpienia ta pielgrzymka jest doskonałą okazją ku temu, żeby w ogóle przypomnieć postać świętego Stanisława Kostki. W tym roku mija 300 lat od jego kanonizacji, 500 lat od w ogóle jego życia i mogłoby się wydawać, że to taka postać bardzo odległa, a jednak święci zawsze mają nam coś do powiedzenia i także święty Stanisław Kostka nieustannie pragnie nas czegoś nauczyć. Ale doświadczenie przygotowania tej pielgrzymki przy tak zwanym objeździe trasy, czyli przy takim technicznym, logistycznym przygotowaniu trasy, gdy miałem okazję odwiedzać poszczególne parafie, diecezje, akurat w tym wydaniu niemieckim, co prawda, ale prawdopodobnie w innych krajach jest bardzo podobnie. Te odwiedziny pokazały, że o ile w Polsce jest to postać znana, tak można śmiało powiedzieć, przecież nie tylko w Płocku jest głośno o świętym Stanisławie Kostce, ale zwłaszcza przy okazji września, początku roku szkolnego, mówi się dość często o nim, bo jest patronem polskiej młodzieży, ale jednocześnie w miejscach, które odwiedziliśmy, bo nie byłem tam sam, no okazało się, że gdy ludzie, których spotykaliśmy, dowiadywali się o Stanisławie Kostce, to zdarzało się, że robili wielkie oczy. No tak dziwiąc się temu, że w ogóle ktoś taki istniał, a już w ogóle dziwiąc się temu, że prawdopodobnie przez te tereny on kiedyś przechodził, walcząc o swoje powołanie. Więc to była też dobra okazja ku temu, żeby im opowiedzieć o tym świętym. A to tylko potwierdza, że kierunek tej pielgrzymki jest właściwy. To potwierdza, że pewnie dobrze, żeby Europa, a przynajmniej te kraje, które odwiedzimy, usłyszały na nowo o tym świętym, a dzięki posłudze papieża Leona, kto wie, może nawet i na cały świat będzie dostępna ta nowina, bo ten święty Stanisław Kostka to faktycznie człowiek, który może być doskonałym wzorem dla młodych ludzi. Warto pewnie przywołać wiele różnych takich epizodów z jego życia. Na pewno zmagał się z jakąś taką presją rówieśniczą, jak choćby wtedy, gdy w Wiedniu no tak postawił na Pana Boga, a jego koledzy jakoś tak chyba niespecjalnie byli z tego powodu zadowoleni. A on pokazywał, że jest nie tylko pracowitym uczniem, ale także katolikiem, który no każdego dnia starał się o to, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem na modlitwie, na Eucharystii. Mówi się o tym, że w pięknym mieście Wiedniu znał tylko trzy drogi: do kościoła, do kolegium jezuitów, czyli do szkoły, w której pobierał naukę, oraz do swojego domu. Więc no, to tylko potwierdza jego taki styl bycia, ale na pewno może być doskonałym przykładem dla tych, którzy rozeznają swoje powołanie. Dlatego też zabieramy wielu takich kleryków na te poszczególne etapy. Będą klerycy diecezji płockiej, będą także klerycy diecezji bydgoskiej, będą także klerycy Zgromadzenia Chrystusowców, więc ta obecność osób, mężczyzn kroczących ku kapłaństwu jest o tyle zrozumiała, że przecież oni także ten motyw powołania jakoś mają wpisany w codzienność, rozeznając najpierw to swoje powołanie, a potem formując swoje serce i bezapelacyjnie postać świętego Stanisława Kostki może być w tym bardzo pomocna.
1: Swoimi doświadczeniami z pielgrzymek, głównie na trasach Camino de Compostela, podzielił się podczas tego spotkania Robert Stawiński, pielgrzym diecezji płockiej.
5: Myślę, że każdy z nas jest doświadczonym pielgrzymem, bo jak gdyby nasza droga życiowa to też swego rodzaju pielgrzymka. Ja pielgrzymuję pieszo, polubiłem taki sposób jak gdyby pielgrzymowania i troszkę już szlaków przeszedłem. Zacząłem od naszej pielgrzymki częstochowskiej. Było to w sezonie covidowym, wtedy, kiedy też ta pielgrzymka była taką pielgrzymką sztafetową, podobnie jak ta pielgrzymka śladami świętego Stanisława Kostki. Wtedy jeden dzień szedłem razem z żoną tak dziękczynnie. Wcześniej nie miałem doświadczenia pielgrzymkowego. Na tej pielgrzymce poczułem, że przez ten wysiłek fizyczny jestem w stanie jak gdyby okazywać, wyznawać swoją wiarę i poczułem taką straszną radość. Nie mogłem sobie początkowo tego wytłumaczyć, skąd ta radość, ale ona po tym jednym właśnie wtedy etapie bardzo została we mnie i zacząłem myśleć o pielgrzymowaniu jak gdyby tak można powiedzieć codziennie. Później na swojej drodze spotkałem dwóch księży, którzy pielgrzymują i po prostu dzięki nim miałem możliwość uczestniczenia w innych pielgrzymkach, nie takich zorganizowanych jak pielgrzymka nasza diecezjalna, gdzie idziemy z Płocka na Jasną Górę i wszystko można powiedzieć od rana do wieczora jest zorganizowane. Ten rodzaj pielgrzymowania też mi bardzo odpowiada, też w nim odnajduję sens drogi, aczkolwiek zacząłem uczestniczyć w innego rodzaju pielgrzymkach, a mianowicie w takich pielgrzymkach, można powiedzieć, bardziej indywidualnych, podobnych do tych, jaką formułę będzie miała ta pielgrzymka, o której tutaj rozmawiamy, śladami świętego Stanisława Kostki. Jest to takie pielgrzymowanie, można powiedzieć, kamienowe i głównie chodzę trasami Camino de Santiago, czyli do grobu świętego Jakuba. To troszeczkę inne pielgrzymowanie, bo dojeżdżamy tam razem, wspólnie nocujemy, aczkolwiek w tym pielgrzymowaniu jest więcej ciszy, bo samo wędrowanie jest naprawdę indywidualne. Każdy idzie swoim tempem, nie jest narzucane tempo, nie idziemy w grupie. Czasami w 2-3 osoby wędrujemy, modląc się razem, ale głównie jest to taka cisza, gdzie człowiek bardziej słyszy Boga i bardziej jak gdyby dostrzega i słyszy wszystko to, co do niego mówi. Kiedy usłyszałem o tej pielgrzymce śladami świętego Stanisława, po pierwsze tak jak gdyby ucieszyłem się, że będzie możliwość pielgrzymowania. Ja pochodzę z Ciechanowa i tam mieszkam, to można powiedzieć, że święty Stanisław to taki mój ziomek, bo praktycznie niecałe 20 kilometrów od mojej miejscowości jest Rostkowo. Pielgrzymki, w których uczestniczę, to właśnie pielgrzymki, które prowadzą do miejsc świętych, ale również są to pielgrzymki drogami, którymi święci podążali. I właśnie ta pielgrzymka śladami świętego Stanisława Kostki jest mi bardzo bliska i chciałbym w niej uczestniczyć. Myślę, że wola Boża będzie podobna i to się jak gdyby ziści. Planuję uczestniczyć w pierwszym tygodniu tej sztafety, czyli od 4 lipca do 11 lipca wspólnie z innymi uczestnikami, którzy też w tej grupie będą przemierzać tą drogę, którą w przeszłości święty Stanisław Kostka szedł za swoim powołaniem. Planujemy tam dotrzeć wspólnie, najprawdopodobniej busem. Propozycja, żeby tam dojechać do Wiednia busem. Tam będzie zorganizowany nocleg dla każdego, najprawdopodobniej w domach parafialnych. I to będzie takie wspólne. Będziemy wspólnie zaczynać dzień mszą świętą. Wspólnie ten dzień kończyć modlitwą również. Ale jak gdyby forma pielgrzymowania będzie taka indywidualna, gdzie człowiek ma czas dla Boga i ma czas dla siebie. Oczywiście nie zapominając o pielgrzymach, których po drodze spotyka. Jeśli chodzi o mnie, to gdybym miał tak wytłumaczyć, dlaczego pielgrzymuję, to Pewnie bym nie potrafił tego powiedzieć wprost, aczkolwiek ten wysiłek fizyczny, który w trakcie tego pielgrzymowania i każdego dnia pielgrzymki pieszej jest wkładany przeze mnie, jest to swego rodzaju forma okazywania mojej wiary, wyznawania mojej wiary. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego po takim wysiłku fizycznym człowiek jest w stanie poczuć taką wewnętrzną radość. Jestem przekonany, że to jest po prostu taka obecność Boża przy mnie i po prostu jest to radość typowo Boża. Każdego dnia człowiek przemierza 30, czasami 40 kilometrów dziennie i ja, pomimo że prowadzę na co dzień aktywny tryb życia, to nie pokonuję takich dystansów i na tej pielgrzymce, no, trzeba powiedzieć sobie też jasno, nie sposób nie odczuć tych kilometrów w nogach i tą fizyczność się odczuwa, aczkolwiek no, dzięki tej fizyczności człowiek doświadcza rzeczy, których nie jest w stanie doświadczyć na co dzień. Po prostu ja się nauczyłem przez to pielgrzymowanie mocno cenić drobne rzeczy, które są wokół nas. Przykład, po 30-kilometrowym czy po 40-kilometrowym dniu, no naprawdę czuję się obolały. Czasami myśli w głowie są takie, żeby już nie dam rady na drugi dzień już po prostu to przerwać. Ale człowiek bierze prysznic, który na co dzień jest czymś takim normalnym, a wtedy ten prysznic wydaje się naprawdę czymś nadzwyczajnym, który no, powoduje w człowieku, że wracają siły, odchodzą te myśli, które były, że już trzeba skończyć, bo nie damy rady i na drugi dzień idziemy dalej. Uczy mnie to też również takiej cierpliwości, takiej pokory. Krok po kroku zmierzam do celu i wiem, że tak musi być po prostu. Jeśli chodzi o tą pielgrzymkę śladami świętego Stanisława Kostki, to naprawdę wydaje mi się, że jest to fajna propozycja pielgrzymowania, taka nowa, można powiedzieć, na rynku pielgrzymkowym i myślę, że będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Moje pielgrzymowanie to nie tylko pielgrzymowanie samemu, również pielgrzymuję razem z żoną. Jeśli chodzi o miejsca, to dwa razy już dotarłem do Santiago de Compostela z Porto, trasą Litoral, bo tam też jest tych tras dość dużo. Również udało mi się dojść z Bari do Groty Świętego Michała Archanioła, San Giovanni Rotondo. Również z Lizbony pielgrzymowałem do Fatimy. Każda ta pielgrzymka jest inna i polecam ten sposób oddawania chwały Panu Bogu.
1: Pielgrzymka w intencji powołań szlakiem patrona Polski, świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu rozpocznie się 4 lipca. Do Rzymu 10. ostatnia grupa dotrze 14 września.

0: kilka słów na temat okładki książki o Maryi, którą przekazuje w nasze ręce kardynał Grzegorz Ryś. To są homilie i kazania metropolity krakowskiego, ale ta okładka przyciąga wzrok i uwagę. Nazywano go anielskim bratem, czy dlatego, że lubił malować anioły, czy z uwagi na anielskie piękno jego obrazów. Tak zaczyna swoją przedmowę redaktorka książki w wydawnictwie Znak Katarzyna Węglarczyk. Fra Angelico żył w pierwszej połowie XV wieku, był dominikaninem. Twórczość stanowiła dla niego formę modlitwy. Nie używał zbyt wielu dekoracji, nie miał pretensji do monumentalności. Jego dzieła pociągają prostotą, harmonią, światłem. Bije z nich spokój, cisza. Taka jest też Vergine Annunciata, jedna z licznych namalowanych przez niego scen zwiastowania, która zdobi okładkę tej książki. Maryja jest tu subtelna, delikatna dziewczęca. Sama wygląda trochę jak anioł. Trzyma jednak w dłoni księgę i choćby po tym można ją nieomylnie poznać. Maryja jest uczennicą słowa i Fra Angelico dobrze to wie. I taka jest też Maryja, o której opowiada kardynał Grzegorz Ryś. Skromna, subtelna dziewczyna, dopiero wkraczająca w życie. Dziewczynka, mówi o niej autor. Jeszcze wszystko przed nią można dodać. Jeszcze się okaże, kim się stanie. Kogo w sobie odkryje, na razie słucha. Zapraszam na rozmowę z autorką wyboru i opracowania tej książki, Katarzyną Węglarczyk. Promocja 20 maja, także jesteśmy troszkę szybsi.
1: W poszukiwaniu dialogu. Książki nadesłane.
0: Dzisiaj dotarła do moich rąk książka kardynał Grzegorz Ryś o Maryi. Książka wydana przez wydawnictwo Znak w Krakowie. Gorąca, bo jeszcze jesteśmy przed promocją. A ja mam, witam serdecznie w Krakowie, pani redaktor Katarzyna Węglarczyk, która przygotowała tę publikację, dokonała wyboru i opracowania, bo to jest, pani redaktor, to jest taki plon kazań i homilii kardynała Rysia poświęconych Matce Bożej.
2: Tak, dzień dobry, bardzo miło.
0: Witamy, witamy pięknie.
2: Jest to plon, rzeczywiście kardynał Ryś bardzo chętnie mówi o Matce Bożej i często, nie tylko przy okazji różnych świąt maryjnych, ale też generalnie komentując Słowo Boże, nieraz się do niej odwołuje. No i właśnie dokonaliśmy w porozumieniu oczywiście z kardynałem takiego wyboru, przeglądu różnych jego tych wątków, które on porusza w związku z Maryją i jakoś wydaje mi się udało się to poukładać w rzecz chyba dla każdej wierzącej osoby ciekawą, mam nadzieję.
0: Właśnie o ten układ chciałabym zapytać, bo on tutaj jest bardzo przemyślany. Są te poszczególne części, lekcje Nazaretu, to początek, lekcje zwiastowania, lekcje nawiedzenia, lekcje Kany Galilejskiej, spod krzyża i wieczernika, lekcje wieczernika. Czyli to jest taka próba pokazania również osoby Matki Bożej, osoby Maryi w takim przeglądzie tych najważniejszych wydarzeń życia. Od tej młodej dziewczyny w Nazarecie po to cierpienie przy krzyżu. To trzeba było również, myślę, pani redaktor, dokonać takiego wyboru.
2: Tak, aczkolwiek jeżeli się jakoś na bieżąco śledzi to, co nauczanie księdza kardynała, bo głównie to są rzeczywiście homilie, kazania, no to się jakoś samo tak układa. Są takie motywy, które on szczególnie lubi i często do nich nawiązuje. I to jest właśnie choćby wydarzenie zwiastowania, to jak właśnie ta młoda dziewczyna, co on bardzo podkreśla, prawda, nastolatka, reaguje na Słowo Boże, które do niej przychodzi, które ją bardzo zaskakuje. Więc do tego często kardynał się odnosi jako takiej figury naszego zmagania się z wiarą, tak? Tego, czym w ogóle jest wiara, że słyszymy słowo, no i jak na nie reagujemy, tak? I czy to słowo Boże jest dla nas jakimś wymaganiem trudnym, do czego jakby nie zachęca ksiądz kardynał, czy przyjmujemy taką postawę jak Maria, czyli po prostu jako obietnicę, traktujemy to jako obietnicę i wtedy jest to dla nas coś nie obciążającego nas, tylko zachęcającego, tak? Tak robi Maria i dlatego to, mówi ksiądz kardynał, często jest właśnie matką wiary. Więc o tym bardzo, bardzo chętnie do tego nawiązuje, ale też bardzo często komentuje Magnifikat, prawda, ten hymn uwielbienia, kiedy Maria spotyka się z Elżbietą. Bardzo dużo różnych wątków z tego hymnu wyciąga, więc trochę naturalnie się to tak układało. A trochę, wiadomo, trzeba było też gdzieś tam to poukładać, żeby jakoś tam chronologicznie się to odnosiło. Ale to, co jest też częste i w książkach Józefa kardynała, i w ogóle w jego wystąpieniach publicznych, w kazaniach, to, że on się zawsze opiera na Słowie Bożym, więc zawsze wychodzi z jakiejś ewangelicznej sceny, czy z jakiegoś fragmentu Pisma Świętego i do tego na tym nabudowuje komentarz taki bardzo też egzystencjalny, dotyczący nas w życiu, więc to też jakby sprawia, że nasuwała się trochę taką pozycja, bo on i tak o tych wydarzeniach właśnie w Ewangelii mówi.
0: Ale to jest rzeczywiście taki zamysł, powiedziałabym, troszkę zaskakujący, bo mówi się o tej pobożności maryjnej w Polsce, o tej pobożności takiej, powiedzmy sobie, ludowej, w czym nie ma nic złego, ale o tej również takiej stronie przywiązania do Matki Bożej, którą reprezentował zarówno błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, święty Jan Paweł II, a kardynał Grzegorz Ryś uważany jest za intelektualistę w swoich rozważaniach, również dotyczących tych najtrudniejszych spraw. A tymczasem w tej książce właśnie główną postacią jest i sposób jej takiego funkcjonowania w religijności, nie tylko polskiej, właśnie postać Matki Bożej, w tym także rozważania poświęcone Maryi jako królowej Polski, tej takiej jasnogórskiej właśnie, choć zastrzega również i pani redaktor w przedmowie, że nie będzie tutaj takiej koncentracji na jasnogórskim wizerunku akurat. Mamy maj, więc stąd moje pytanie też.
2: To też z tego powodu to zastrzeżenie, że parę lat temu wyszła książka Koronowana Służebnica przez Wydawnictwo Ojców Paulinów wydane i tam to jest zapis takiej nowenny o właśnie Matce Bożej Częstochowskiej, wygłoszonej przez księdza arcybiskupa chyba wówczas, Rysia, więc jakby chcieliśmy zaznaczyć, że to jest trochę co innego, też nie odsyłamy chętnych też do tamtej książki, a tutaj skupiamy się, jakby wiadomo, że niektóre wątki są rozwijane, ale akurat właśnie tej Częstochowskiej, temu wizerunkowi nie poświęcamy tak dużo miejsca. Chociaż troszkę tak. Natomiast nie wiem, czy bym się w sumie zgodziła tak do końca z tezą, że jest ksiądz kardynał taki irracjonalny. To znaczy myślę, że wiem chyba o co pani tu redaktor chodziło, prawda, że
0: to znaczy tak,
2: ludowej,
0: jako znak, mówi, tak. Jako znak pewien, tak, oczywiście.
2: Tak. Mhm. Tak. Natomiast rzeczywiście on bardzo ciepło akurat o Maryi mówi. I to, co się powtarza jak refren i też w tej książce, to co on mówi, że patrząc na Maryję uczymy się rzeczy ważnych, tak? Że uczymy się rzeczy istotnych, że patrząc na nią uczymy się być Kościołem, że ona pokazuje Jezusa, więc ona jest postawiona jako taka nauczycielka. Natomiast no może jest to rzeczywiście trochę takie odkrywcze, trochę świeże ujęcie tego królowania, to, na to też pani zwróciła uwagę, że my bardzo tak, bardzo w Polsce tradycyjnie nazywamy oczywiście Marię Królową Polski. Ksiądz kardynał jakby zwraca uwagę, że to królowanie jest odbiciem królowania Jezusa, a królowanie Pana Jezusa to jest władza z krzyża. Tak, i to jest, tu następuje takie odwrócenie porządku, jak on to mówi, czyli rzeczywiście zwraca uwagę na to, że to nie jest władza na sposób ziemski, nie jest to władza oparta na przemocy czy na sile, na gwałcie, tylko to jest władza oparta na ofierze, tak, na oddaniu życia za dla ludzi, to co zrobił Jezus. Więc rzeczywiście jest to takie rewolucyjne spojrzenie na te władze. Jeśli Maryja jest królową Polski, to no nie w znaczeniu oczywiście, wiadomo, politycznym, czy w znaczeniu jakiejś takiej ideowej potęgi, która nas ma zagarnąć, tylko ma być królową serc, tak? To znaczy ma królować w ten sposób, że oddaje władzę swojemu synowi. I o tym też trochę w tej książce możemy poczytać.
0: Chciałabym jeszcze przytoczyć dwa, trzy zdania z tej przedmowy, pani redaktor, bo myślę, że one też są takim kluczem do tej książki. Swoje rozważania autor, jak zawsze, opiera na Biblii. Wzorem Maryi trzyma w ręku słowo, weźmy je i my do ręki, dajmy się poprowadzić tym medytacjom. Czy również i dla pani przy układaniu tych właśnie homilii, kazań kardynała Rysia poświęconych Matce Bożej było coś nowego, było coś przedtem zakrytego, też coś panią szczególnie, powiedziałabym może takim słowem troszkę emocjonalnym, uwiodło?
2: Tak, owszem. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście ja też miałam poczucie trochę takich rekolekcji własnych, pracując z tymi tekstami i takich medytacji właśnie, dlatego to napisałam. Bo to jest też sposób, w jaki ksiądz kardynał snuje tą swoją myśl, że no właśnie taki refleks takiej medytacji, że można się zatrzymać, można tylko przeczytać właśnie nie całą książkę, może jednym tchem, tylko po troszeczku zastanawiać się, do pewnych wątków wraca, ale jakby od innej strony. Więc jest to rodzaj medytacji, którą jakby wprowadza, zaczyna od tego, że zawsze właśnie wprowadza nas w jakieś wydarzenie zbawcze, wydarzenie z Biblii, opisane na kartach Ewangelii czy dziejów apostolskich. No a potem przekłada to na nasze życie, ale też, co tutaj wychodzi jego, prawda, wykształcenie historyczne i cały ten warsztat, że często dowiadujemy się czegoś po prostu z historii albo z biblistyki, z realiów życia w Izraelu, więc to też jest ciekawe tak po ludzku. No a dla mnie, tak, było kilka momentów, które mnie zaskoczyły, zwłaszcza chyba w tym, jak ksiądz kardynał zwraca uwagę na pewne takie powiązania biblijne, to znaczy kiedy Maryja mówi coś, to często mówi cytatem z Pisma Świętego, tak, ze Starego Testamentu oczywiście, czego na przykład nie wiedziałam, tak, albo kiedy anioł mówi, błogosławiona jesteś między niewiastami, to też jest cytat i nawiązanie do wcześniejszych ksiąg starotestamentalnych, tak, tak mówiono do innych kobiet, to jest wyjaśnione. Więc są takie bardzo ciekawe też analogie, które tam snuje ksiądz kardynał, czy kiedy wyciąga postać Salome spod krzyża na przykład, to jest bardzo ciekawy moment. To już odsyłam może czytelników, ale ta Salome okazuje się pod krzyżem, jedna z kobiet, które stały pod krzyżem, no bardzo dużo nam też odsłania właśnie o tej władzy Jezusa. Więc tak, jest tam kilka fragmentów, które nawet jak ktoś tak żyje w kościele na co dzień, to jednak mogą być dla niego zaskakujące.
0: To jeszcze chciałabym się zapytać o okładkę, bo ona też ma swoje znaczenie, o czym pani wspomina w przedmowie.
2: Tak, no wiadomo było, że na okładce powinna się znaleźć Matka Boża, ale oczywiście jest tych wizerunków dużo i dużo bardzo pięknych. Tutaj mamy Sra Angelico i to taki jakby Maryję z zwiastowania, ale takiego mniej znanego zwiastowania, bo tam jest kilka tych wizerunków. To, co jakoś nam się spodobało, że Matka Boża jest tutaj bardzo delikatna, bardzo dziewczęca, taka, nie wiem, można powiedzieć subtelna, nieśmiała, młoda na pewno. Piękny jest ten wizerunek po prostu, więc to też jest ważne, że wydaje mi się, że ta książka jest po prostu estetyczna, piękna przez to. Ale jest ten spokój taki w Maryi, właśnie to słuchanie, to od czego się książka zaczyna i co tam też w niej powraca, że Maryja słucha, jest tą, która jest uczennicą słowa, no i właśnie przede wszystkim w ręce trzyma pismo, tak, księgę, trzyma słowo. To też było dla nas istotne, żeby to słowo się znalazło, bo no myślę, że jest to taki klucz też trochę do interpretacji właśnie jej osoby przez księdza kardynała, że to jest uczennica słowa.
0: wzorem Maryi trzyma w ręku słowo. Tak jest. Pani redaktor, za kilka dni 20 oficjalna premiera tej publikacji. Kardynał Grzegorz Ryś o Maryi. Wydawnictwo krakowskie, wydawnictwo Znak. Wybór i opracowanie tych tekstów, zarówno homilii, jak i kazań księdza kardynała Rysia, obecnie metropolity krakowskiego, przygotowała pani Katarzyna Węglarczyk. Bardzo dziękuję za te wszelkie dzisiaj informacje na temat tej książki.
2: Dziękuję. Dziękuję też za zainteresowanie i za miłą rozmowę.
0: Do kolejnego spotkania. Kłaniam się.
2: Do usłyszenia.

0: Nie musisz być doskonały, to hasło 17. edycji wyjątkowego koncertu w Mysłowicach, skierowane zresztą do każdego, jak piszą organizatorzy, niezależnie od wieku, historii życia czy miejsca, w którym dziś jest. Bądź jak Jezus, to koncert dla rodzin, dla młodzieży, dla dzieci, seniorów, osób wierzących, ale także dla tych, którzy po prostu szukają nadziei, dobra i inspiracji. 4 czerwca Park Zamkowy w Mysłowicach stanie się miejscem tego wyjątkowego spotkania. Edycja kolejna, już 17. tego koncertu, Bądź jak Jezus, to wydarzenie, które od lat gromadzi tysiące osób, które chcą przeżyć taki wieczór wspólny, pełen z jednej strony dobrej muzyki, autentycznych emocji, ale i prawdy o człowieku. Na scenie tej 17. edycji w Mysłowicach wystąpią artyści z Polski, ale także ze świata. Będzie grać, wystąpi jedna z najbardziej rozpoznawalnych chrześcijańskich grup młodego pokolenia, Planet Boom z Australii, to jest takie energetyczne, nowoczesne brzmienie. Będzie oczywiście Maleo Reggae Rockers, to polski zespół, który od lat prowadzi Darek Malejonek, zespół, który łączy reggae, rock i bardzo mocny przekaz o wolności, wierze i wartościach człowieka. Wystąpi także poeta, pieśniarz, tworzący taką specjalną autorską muzykę, Marcin Styczeń, który był naszym gościem tu w programie w ubiegłym roku, bo jest takim zupełnie osobnym, niezależnym artystą, niezależnym na wielkich wytwórniach, na dużych scenach. On swoje robi. Wydał Marcin Styczeń do tej pory 12 płyt, a 5 z nich stworzył wspólnie z nieżyjącym już świętej pamięci poetą Ernestem Brylem. Będzie także Tomasz Kamiński, który od lat inspiruje słuchaczy autorskimi utworami mówiącymi o życiu, wierze i codzienności, a podczas tego koncertu w Mysłowicach wystąpią także laureaci 12. edycji konkursu Non-Stop Muzyczne Odkrycie Roku. Koncert w Mysłowicach rozpocznie się 4 czerwca, Park Zamkowy o godzinie 15, potrwa do późnego wieczora, a wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy do audycji Słowo. Dziś ksiądz Krzysztof Kłusek, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha. Życzymy pięknej majowej niedzieli.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ewangelia świętego Jana, rozdział 17, wersety od 1 do 11. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Tymi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Drodzy radiosłuchacze, wyobraźmy sobie, że musimy pożegnać się z kimś, kogo bardzo kochamy. Wiedząc, że czekają nas trudne chwile, o czym byśmy wtedy mówili? Jaka byłaby nasza dyskusja? Jaki byłby nasz dialog? W 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana zaglądamy niejako w samo serce Pana Jezusa tuż przed Jego męką. Pan Jezus nie prosi o ratunek dla siebie. On rozmawia z Ojcem właśnie o Tobie. Mówi, że życie wieczne to poznanie Boga. To niesamowite, bo przede wszystkim oznacza, że niebo nie zaczyna się dopiero po śmierci. Ono zaczyna się dzisiaj w Twojej relacji właśnie z wielkim Bogiem. Dla Jezusa życie wieczne to nie miejsce, to osoba. On mówi Ojcu, wykonałem zadanie. Tym zadaniem było pokazanie nam, że Bóg nie jest odległym sędzią, ale kochającym tatą, kochającym ojcem. Pan Jezus wie, że zostajemy w świecie, który bywa trudny i pełen podziałów, dlatego prosi o jedno, abyśmy byli jedno. I gdybyśmy podsumowali takie króciutkie przesłanie, to nie jesteś sam w swoich zmaganiach. Pan Jezus modli się za ciebie, zanim jeszcze o tym pomyślałeś. Twoim sukcesem dzisiaj nie musi być wielkie osiągnięcie, ale prosta bliskość właśnie z Nim. Jesteś w Jego sercu i to jest ta największa siła. Często w psychologii mówimy o tak zwanym zarządzaniu przez cele. Pan Jezus pokazuje nam jednak coś głębszego, zarządzanie przez sens. Dla Niego ta owa godzina nie jest momentem klęski, choć przed Nim krzyż, ale jest momentem kulminacyjnym. Drodzy radiosłuchacze, zastanówmy się, czy Twoja obecna godzina, ten trudny projekt, być może kryzys w relacji, może Twoja bezsilność, a może po prostu rutyna, jest dla Ciebie tylko ciężarem, czy może etapem, który ma Ciebie doprowadzić do wyższego celu. Chwała, o której mówi Jezus, to nie oklaski, to moment, w którym Twoje życie staje się całkowicie spójne z tym, kim masz być. Padają tam wręcz rewolucyjne słowa, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. To teologicznie biorąc życie wieczne, to nie jest nagroda po śmierci, to jakość relacji, która zaczyna się właśnie dzisiaj. W języku biblijnym znać oznacza wręcz pewną intymność, doświadczenie, obecność. Z perspektywy własnego rozwoju takiego chrześcijańskiego możemy zapytać, na ile Twoje życie jest właśnie obecne. Często biegniemy, goniąc za przyszłością, zapominając, że pełnia życia dzieje się w punkcie takiego styku Twojego serca właśnie z sercem wielkiego Boga. I życie wieczne to relacja, która nie boi się czasu. Doskonale ten fragment obrazuje historia z XX wieku. Mamy taką postać, która niejako była wspaniałym świadectwem wiary. To był sekretarz generalny ONZ, Dag Hammarskjöld, człowiek ogromnego sukcesu, ale i głębokiego życia wewnętrznego. W swoich notatkach opublikowanych jako drogowskazy pisał: nie ja, lecz Bóg we mnie. On zrozumiał to, o czym mówił Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, że chwała człowieka polega na tym, by stać się przeźroczystym dla czegoś większego. Hammarskjöld nie szukał własnego prestiżu. On wiedział, że jego misja pokoju jest mu po prostu powierzona. Kiedy zginął w katastrofie lotniczej w Afryce w 1961 roku, świat zobaczył człowieka, który dokończył dzieła, bo jego życie było modlitwą o jedność. Dokładnie tak, jak chciał Jezus dla swoich uczniów. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś. To zdanie bywa czasami trudne. Można sobie zadać pytanie, czy Jezus odrzuca świat? Skądże? Jezus wie, że aby zmienić świat, musi zainwestować w tych kilku, którzy są blisko. To ważna lekcja. Nie możesz zbawić wszystkich naraz, jeśli zaniedbasz tych, za których jesteś bezpośrednio odpowiedzialny, za Twoją rodzinę, za współpracowników, za przyjaciół. To jest Twój odcinek frontu. Pan Jezus modli się o ich jedność, bo wie, że silny, zintegrowany, skoncentrowany zespół, nawet ten najmniejszy, jest mocniejszy aniżeli rozproszony tłum. Pan Jezus kończy ten fragment prośbą o to, by uczniowie byli jedno. W świecie, który nas dzieli, polaryzuje, szufladkuje, jedność jest najbardziej radykalnym aktem wiary. Drodzy i

0: Minęła godzina 8. Jest niedziela, 17 maja. Słuchają Państwo Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz. Zapraszam na wiadomości. Tragiczne wydarzenia nad jeziorem warmińsko-mazurskim. W trakcie awantury zginął 13-letni chłopiec. Trudne wakacje dla pasażerów MPK Łódź. Miasto zapowiada serię remontów torowisk tramwajowych, głównie w centrum. Tłumy seniorów bawiły się w centrum Łodzi. Oficjalnie rozpoczęło się 9-dniowe święto najstarszych mieszkańców miasta. W regionie łódzkim niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i chłodniejszego powietrza. Temperatura maksymalna do 15 stopni. Trzynastoletni chłopiec poniósł śmierć w trakcie awantury, do której doszło nad jeziorem w miejscowości Arklite w województwie warmińsko-mazurskim. Rzecznik policji w Kętrzynie, aspirant sztabowa Ewelina Piaścik, powiedziała Polskiemu Radiu, że w związku ze śmiercią nastolatka zatrzymano 4 mężczyzn.
1: W tej sprawie policjanci zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Trójka z zatrzymanych mężczyzn była trzeźwa, natomiast

0: najmłodszy, 30-latek. Badanie stanu trzeźwości tego mężczyzny wykazało, że miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie.
1: Szczegóły zdarzenia badają policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia i ślady oraz przesłuchiwani są świadkowie. Trudne miesiące dla pasażerów MPK Łódź. Wakacje mają być czasem intensywnych prac przy torowiskach tramwajowych, szczególnie w Śródmieściu. Ponowny remont czeka m.in. Plac Wolności. W jego bliskiej okolicy prace przy naprawie torowiska prowadzone będą też na skrzyżowaniach Pomorska Kienińskiego czy Kościuszki Struga. Tam prace mogłyby wystartować na przełomie maja i czerwca. Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, na wakacje planowany jest też remont torowiska na Piotrkowskiej na odcinku od Placu Rejmonta do Placu Niepodległości. Pasażerowie już obawiają się remontowej kumulacji.
2: Wie pan, obawiam się, dlatego że trochę się poruszam autobusami, tramwajami, a zwłaszcza tutaj, bo tu mam poradnie.
3: Korzystam właśnie z tych linii tramwajowych szczególnie. No i może być kłopot.
1: W remontowych planach miasta są także prace na torowisku przy rondzie lotników lwowskich i wyburzanie wiaduktu tramwajowego wzdłuż ulicy Kopcińskiego. Na razie miasto nie informuje o dokładnych datach tych remontów. Obywatele Polski i Niemiec wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował grupę pieszych. Później okazało się, że był leczony psychiatrycznie. Mężczyzna trafił do aresztu, postawiono mu zarzuty. Całe zdarzenie trwało około 30 sekund. Kierujący Citroenem najpierw potrącił rowerzystę, a następnie wjechał w grupę pieszych, po czym uderzył w kobietę na chodniku i wjechał w ścianę sklepu. Kobieta straciła obie nogi. Kierowca próbował uciec i podczas ucieczki ugodził jedną osobę nożem. Ostatecznie został zatrzymany. Rannych jest 8 osób, z czego 4 ma ciężkie obrażenia. 3 było reanimowanych na miejscu zdarzenia. Życiu jednej z ofiar zagraża niebezpieczeństwo. Kierujący pojazdem to Włoch pochodzenia marokańskiego, absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego. Jego motywy nie są na razie znane. Wiadomo, że w momencie wypadku nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków. Nie ma także kryminalnej przeszłości. Rozpoczęło się łódzkie święto seniorów. Senioralia to kilkudniowy cykl wydarzeń skierowanych do mieszkańców 60+. Na rynku łódzkiej manufaktury już od rana na uczestników czekały liczne atrakcje, a wieczorem przyszedł czas na kulminacyjny punkt dzisiejszej zabawy, czyli koncert zespołu Demono. Łódzcy seniorzy bawili się świetnie.
4: Ja specjalnie na Senioralia przyjechałam z Kanady. Bardzo mi się podoba, najbardziej mi się podoba energia wszystkich kobiet, które tutaj są.
5: Impreza jest wspaniała, jak co roku zresztą. No, przychodzimy tutaj przede wszystkim po to, żeby nie zardzewieć. Jest to jeden z punktów w zasadzie naszej całorocznej aktywności.
6: Ja jestem chyba 4 raz. Z roku na rok jest coraz lepiej. Uważam, że to się rozwija i tańczyliśmy, śpiewaliśmy, bawiliśmy się. Uwielbiamy to.
1: Wcześniej prezydent Hanna Zdanowska przekazała seniorom klucze do miasta. Senioralia potrwają 9 dni. Za chwilę pogoda, ale najpierw sport i Robert Zwoliński.
7: Dzień dobry, a na początek piłka nożna. Lech Poznań obronił tytuł Mistrza Polski w 33, czyli przedostatniej kolejce tego sezonu. Kolejosz pokonał w Radomiu Radomiaka 3-1, a w innych sobotnich meczach Motor Lublin zremisował z Krakowią 3-3. Wisła Płock przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. Dla Lecha to już 10. tytuł w historii. Za tydzień w ostatniej kolejce podopieczni trenera Nilsa Fredriksena zagrają przed własną publicznością z Wisłą Płock, a dzisiaj piłkarze Widzewa Łódź będą wiedzieli, jak wygląda ich sytuacja przed ostatnią kolejką. W niej podejmą Piasta Gliwice, który ma 2 punkty więcej, a Gliwiczanie dzisiaj zagrają u siebie z Rakowem Częstochowa, natomiast tracąca punkt do Widzewa Lechia Gdańsk podejmie Legię Warszawa. Piłkarze Widzewa 2 Łódź podejmą z kolei Mławiankę Mława w meczu 32. kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Gospodarze od środy są już pewni utrzymania. W teorii może to spowodować pewne rozprężenie w drużynie, ale trener Paweł Ściebura wierzy, że tak nie będzie.
8: Pracujemy nad tym, żeby nie miało to dla nas żadnego znaczenia. Tak jak mówimy, no, w każdym meczu walczymy o 3 punkty i w niedzielę nie będzie inaczej.
9: To był pierwszy mecz może w tej rundzie, no, może drugi, gdzie jeszcze była warta się raz, gdzie faktycznie byliśmy tym zespołem słabszym. Bo do tej pory w każdym meczu nie uważam, żebyśmy byli drużyną słabszą, a wręcz w większości byliśmy tą drużyną, która raczej miała przewagę w meczach.
7: Przekonuje z kolei trener Lechii Tomaszów Mazowiecki Bartosz Grzelak. Lechiści po wysokiej porażce w Troszynie będą chcieli zrehabilitować się w meczu u siebie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Mecz w Tomaszowie i spotkanie Widzewa 2 na Łodziance w samo południe, a o 17:00 Warta Sieradz zagra w Wikielcu z tamtejszym GKS-em i powalczy o powrót na drugie miejsce w tabeli, bo to zajmuje od wczoraj ŁKS Łomża, który wygrał wysoko 5-0 z GKS-em Bełchatów. Podsumowanie tej kolejki tradycyjnie w naszej dzisiejszej strefie kibica Radia Łódź. Zapraszam po godzinie 18:00, a teraz przypominam jeszcze, że dzisiaj w Łodzi nie będzie żużlowego meczu Orła z Wilkami Krosno. Jak poinformowała w sobotę Speedway Ekstraliga, spotkanie na łódzkiej motoarenie zostało odwołane, a powodem były niekorzystne prognozy pogody. Te uniemożliwiałyby rozegranie dzisiejszego starcia. Nową datę rywalizacji mamy poznać wkrótce. Mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik wygrał natomiast w Toruniu pierwszy turniej finałowy indywidualnych mistrzostw Polski. Na drugiej pozycji finiszował Piotr Pawlicki, a na trzeciej Maciej Janowski. Mistrza Polski wyłoni cykl trzech turniejów. Kolejne zawody 4 lipca w Bydgoszczy i 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim. A na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź zapraszam już za godzinę.
1: Przed mieszkańcami województwa łódzkiego spokojny pogodowy dzień. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie we wschodniej części regionu. Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni.
10: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Na naszym zegarze teraz prawie 8 minut po godzinie 8. Witamy serdecznie. Patrycja Wojsznic realizuje program. Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 10. Jak zwykle w Radiu Łódź piosenki sprzed lat.

Kawa zaparzona, telefon działa, wszystko w porządku, mamy przygotowane na następne dwie godziny. 606-787-8778, to jest nasz numer telefonu, już Państwo dzwonią, mówiąc, że słoneczny Teofilów dzisiaj, no trochę chmur jest, ale nie jest najgorzej. Podobno za kilka dni ma być już 25 stopni, czyli wszystko nareszcie wróci do normy i ta wiosna w końcu będzie ciepła. Glen Campbell przed chwilą, a więc artysta, który na początku był no, takim muzykiem sesyjnym, można powiedzieć, współpracował z wielkimi naprawdę artystami, chociażby Elvisem Presleyem, zespołem The Beach Boys, no generalnie z tą amerykańską sceną, głównie zachodnią, głównie gdzieś po stronie Kalifornii, ale on też w Nashville działał. No a w pewnym momencie postanowił zacząć nagrywać sami, to z naprawdę wielkim takim sukcesem, bo miał kilka gigantycznych przebojów piosenek innych artystów, ale sam także komponował. Glen Campbell zmarł w 2017 roku. Zostawił po sobie mnóstwo przepięknej muzyki. Mam taki zestaw, chyba nawet sześciopłytowy, winylowy, którego nie chce się wyłączyć, bo po prostu co piosenka to większy przebój i piękniejsze nagranie. No to jeszcze dzisiaj jedno, żebyśmy tak mieli w pamięci Glena Campbella i o tym nazwisku pamiętali. Oto nagranie By the Time I Get to Phoenix.

Glen Campbell, którego piosenki mają sobie coś takiej nostalgii, nawet te odrobinę szybsze, takie żwawsze, mają sobie coś takiego ulotnego, nawet nieuchwytnego. Przepiękne, przepiękne melodie, świetne wykonanie. Glen Campbell na pewno jeszcze będzie niejednokrotnie wracał w tej audycji. 16 minut po godzinie 8 na zegarze, 606-787-878. Państwo znają ten numer telefonu. Już są pierwsze zamówienia na kolejne audycje. No a teraz czas realizować te, które były zamówione jakiś czas temu. Kasia Sobczyk, czyli artystka, która wylansowała kilka wielkich przebojów. O mnie się nie martw, biedroneczki są w kropeczki 13. O, ten przebój akurat po 13 grudnia 1981 roku to trochę problemów nawet artystce przysporzył. Wiadomo dlaczego. Natomiast ogólnie Kasia Sobczyk miała naprawdę wiele takich piosenek, które przetrwały nawet w XXI wieku. Gdzieś pamiętamy o nich. Artystka miała szansę wyjechać jako 19-latka do Paryża i tam występować w paryskiej Olimpii, której szef gdzieś ją wypatrzył. Zresztą on był zainteresowany polską sceną, bo przecież proponował takie umowy roczne na występy, chociażby Ewie Demarczyk, przecież Niebiesko-Czarni grali w Olimpii, więc orientował się w tym, co dzieje się na polskiej scenie. No i zaproponował Kasi Sobczyk właśnie taki roczny kontrakt, no ale młoda, zakochana dziewczyna trochę się przestraszyła wielkiego świata. Obawiała się, że jak wyjedzie do Paryża, to przede wszystkim ta miłość się skończy, a po drugie trochę zazdrośni koledzy i koleżanki mówili, że nie wiadomo, co to będzie w tym Paryżu. I po prostu Kasia Sobczyk nie podjęła tego wyzwania, a może szkoda. Tak czy inaczej w Polsce radziła sobie przez wiele lat bardzo dobrze. I państwo zamówili nagranie Był taki ktoś.

Kasia Sobczyk był taki ktoś, no, Kasia Sobczyk próbowała potem, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, próbowała tam zrobić jakąś karierę, no, ale ten amerykański sen w jej przypadku akurat się nie ziścił. 606-787-7878 są kolejne zamówienia, a teraz coś a propos, no, miesiąca, który trwa, może nie tak piękny jak w piosenkach, ale ma być jeszcze pięknie. W każdym razie białe bzy już zakwitły.

Chłopak z Lwowa, Janusz Gadkowski, w piosenkach moich kwitną bzy, wcześniej Jerzy Połomski. Kiedy znów zakwitną białe bzy? Białe bzy już zakwitły, te fioletowe także przepięknie pachną. No to jest taka wiosenna atrakcja, niesamowita bzy. Zaraz ich nie będzie niestety. Na zegarze 28 minut po godzinie 8. Przeniesiemy się teraz do Opola, rok 1973. Państwo wymyślili taki utwór. Trochę zajęło mi szukanie go. Nie jest to może najlepsza wersja, tak czysto technicznie, no ale posłuchajmy.

No i tak się urywa ten utwór, Skaldowie pro kontra na granicy dnia. Opole 1973, no świetny utwór, jak to zawsze u Skaldów, to państwo wiedzą, że ja jestem fanem. Pro kontra, taki zespół, który istniał w latach 70., grupa wokalna, przez którą przewinęło się wiele wokalistek, bo to żeńska grupa, tam między innymi Lucyna Owsińska śpiewała i ona w tym nagraniu pojawiła się. Dla pani Lucyny, jeżeli nas słucha, pozdrowienia. Trubadurzy teraz i to podwójni trubadurzy. Najpierw ci z Polski, a potem ci nie z Polski.

Najpierw Cóż wiemy o miłości, Trubadurzy z Polski, a potem Trubadurzy z Dubrownika, albo Dubrowacki Trubaduri, też pod tą nazwą byli bardzo znani. Przez moment nawet w Europie Zachodniej, bo pojawili się na Eurowizji w 1968 roku, a tak to raczej w krajach Europy Wschodniej, no oczywiście Jugosławia, bo to naturalne, kilka wielkich przebojów, też taka była piosenka Szum i Morze w ich wykonaniu, która cały czas nad Adriatykiem jest bardzo popularna i turyści bardzo ją lubią, ci, którzy dzisiaj jeżdżą do Chorwacji oczywiście. Marianna to był utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Patrycja powiedziała, że trochę jej się kojarzy z Jorzinem z Bażin. No pani Patrycjo, to są poważni artyści, a nie Jorzin z Bażin. Maria Koterska, a potem Barbara Książkiewicz.

To też Państwa zamówienia. Maria Koterska, Gustowskie Noce, Barbara Książkiewicz i Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, tutaj pod dyrekcją Andrzeja Rokickiego, tango z tamtych dni. Przed nami jedno z najsłynniejszych nagrań, które kojarzymy z piosenką francuską, to Foxtrot jeszcze z końca lat 40. Zaproponowany w pewnym momencie Yvesowi Montandowi, ale on odrzucił propozycję i dopiero za drugim razem zgodził się, kiedy ta piosenka była już popularna. No a potem zaśpiewała Erta Kitt, także w filmie, i poznał ją cały świat. A Yves Montand śpiewał z Sessibon tak. Si bon, si bon. Si bon, si bon. C'est si bon. Oh, c'est si bon. De partir n'importe où. Oh, c'est si bon. Bras dessus, bras dessous. Oh, c'est si bon. En chantant des chansons. Si bon, si bon. C'est si bon. Oh, de se dire des mots doux. Oh, c'est si bon. Des petits rien du tout. Oh,

A to może jest nawet dobry materiał na historię pewnej piosenki w najbliższym tygodniu. Pomyślę o tym. Yves Montand, C'est si bon, tak śpiewał tę piosenkę w 1950 roku, zdaje się, tak. Riz Ortolani, Nino Oliveiro teraz pojawią się, bo to oni skomponowali utwór Mordo filmu Pieski Świat, nominowany do Oscara, ale też laureat Grammy. Posłuchajmy tej kompozycji z początku lat 60.

Mor, przepiękny temat. Ryszard Tolanin skomponował film Mondo Cane. Namówili mnie Państwo, abym wrócił jeszcze do Glena Campbella po ten jeden konkretny utwór i będzie dziewiąta.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
5: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Minęła godzina 9. To jest Radio Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz zaprasza. Łódź szykuje remontowy maraton na torowiskach. Do łasku trafią najnowocześniejsze myśliwce F-35 Husarz. Baza w województwie łódzkim będzie głównym centrum operacyjnym tych maszyn w Polsce. Rewolucja dla przyszłych kierowców. Dzięki obowiązkowemu logowaniu zniknąć ma problem masowego blokowania miejsc na egzaminy. Temperatura maksymalna dzisiaj do 16 stopni. Stopniowy wzrost ciśnienia pod wieczór. Trudne miesiące dla pasażerów MPK Łódź. Wakacje mają być czasem intensywnych prac przy torowiskach tramwajowych, szczególnie w Śródmieściu. Ponowny remont czeka m.in. Plac Wolności. W jego bliskiej okolicy prace przy naprawie torowiska prowadzone będą też na skrzyżowaniach Pomorska Kilińskiego czy Kościuszki Struga, mówi łódzki radny Marcin Chęcz.
9: Ten układ na Kościuszki, który nie będzie dostępny w weekendy przez długi okres, nie będzie dostępny także Plac Wolności, który zmusi choćby tramwaje do jazdy północą, a tym samym troszkę wprowadzi je w korki.
8: Prace na skrzyżowaniu Kościuszki Struga mogłyby wystartować na przełomie maja i czerwca. W remontowych planach miasta są także prace na torowisku przy rondzie Lotników Lwowskich i wyburzanie wiaduktu tramwajowego wzdłuż ulicy Kopcińskiego. Na razie jednak miasto nie informuje o dokładnych datach tych remontów.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: 13-letni chłopiec zginął po awanturze nad jeziorem w miejscowości Arklity w województwie warmińsko-mazurskim. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w gminie Barciany w powiecie kętrzyńskim. Policja zatrzymała w tej sprawie czterech mężczyzn w wieku

0: od 30 do 43 lat. Jak przekazała kętrzyńska policja, trzech zatrzymanych było trzeźwych, natomiast najmłodszy z mężczyzn miał blisko promil alkoholu w organizmie. Śledczy badają teraz rolę każdego z zatrzymanych w zdarzeniu. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono ślady i przesłuchiwani są świadkowie. Ciało 13-latka ma zostać poddane sekcji zwłok. Do Łódzkiego trafią najnowsze samoloty typu F-35 Husarz. 32 amerykańskie myśliwce trafią do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Do tej pory stacjonowały tam samoloty F-16. Obecność takich maszyn to wsparcie naszego lotnictwa, ale także odczuwalna zmiana dla mieszkańców okolicy bazy. Nowe maszyny mogą generować hałas w okolicy, mówi kapitan Marek Sobieraj.
1: Myślę, że mieszkańcy zdążyli przywyknąć do hałasu. Czasami odbieramy telefony, jednak w większości są to telefony z osobami, które chcą podziękować, że jesteśmy w ich pobliżu i że bronimy przestrzeni powietrznej nad Polską.
0: Nowoczesne myśliwce F-35 Polska zakupiła 6 lat temu. Dzięki tej inwestycji baza w Łasku staje się głównym centrum operacyjnym F-35 w naszym kraju. Nowy rządowy serwis zmienia zasady gry dla kandydatów na kierowców. Mowa o portalu infokierowca.pl. Obowiązkowe logowanie przez e-dowód zablokowało internetowe boty, które do tej pory masowo wykupowały miejsca w ośrodkach ruchu drogowego. Jak tłumaczy Tadeusz Wachowski z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ten proceder właśnie przeszedł do historii.
2: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jak konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli. Trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
0: Nowy system to także potężny krok w stronę cyfryzacji urzędowych formalności. Przez portal można złożyć i podpisać wniosek bez wychodzenia z domu, choć na razie wciąż trzeba dołączać do niego skan papierowego zaświadczenia z badań. To ma się jednak wkrótce zmienić. Zbudowanie portalu integrującego urzędy, szkoły jazdy i ośrodki egzaminacyjne zajęło niespełna 2 lata. Projekt w całości sfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszam teraz na wiadomości sportowe. W studiu jest już Robert Zwoliński.
3: Koszykarze UKS-u Kulpa Kłódź wygrali na wyjeździe w pierwszym meczu finału pierwszej ligi z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz 85-71. Łodzianie zaczęli mocno i objęli prowadzenie już w pierwszej kwarcie, a później systematycznie je powiększali. Trener UKS-iaków Serb Nikola Avramowicz przyznał, że wygrana była możliwa dzięki konsekwencji, ale podkreślił też, że rywale to bardzo dobry zespół.
4: Serio bardzo dobry zespół, doświadczony. Ciężko było grać z nimi. Na naszej stronie jest było dobrze, zaczęliśmy, dobry fokus jest bio i nasi zawodnicy trzymali się zasad, który mieliśmy, który przyczyliśmy i trenowaliśmy, ale musimy dalej być fokusowani na te detale i na zasady, które trenowaliśmy i które przygotowaliśmy.
3: A drugi mecz już dzisiaj, także w Bydgoszczy. Początek o godzinie 17:30. Rywalizacja w finale trwa do 3 zwycięstw i tylko wygrany wywalczy awans do koszykarskiej ekstraklasy. Miko Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk wygrali rajd Nykoping. Dla łódzkiego kierowcy to był główny sprawdzian przed zbliżającą się rundą rajdowych Mistrzostw Europy, rajdem Skandynawii.
5: To był naprawdę dobry test, blisko 70 km odcinków specjalnych. Rozpoczęliśmy rywalizację w pełnej ulewie, w błocie, potem po takiej nawierzchni przesychającej, ostatnie odcinki specjalne już po suchym. Dobrze jest tutaj trenować, bo nie znaleźlibyśmy takich dróg o takiej przyczepności w Polsce.
3: A rajd Skandynawii już od 22 do 24 maja. Podczas tych zmagań pilotem Marczyka będzie wyjątkowo Daniel Dymurski. Na kolejkę przed końcem rozgrywek PKO Ekstraklasy Lech Poznań obronił tytuł piłkarskiego mistrza Polski. Wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radą 3-1, a do końca o utrzymanie walczyć będą piłkarze Widzewa Łódź. Dzisiaj swoje spotkanie w 32. kolejce grupy pierwszej i trzeciej ligi rozegrają piłkarze Warty Sieradz. Podopieczni Marka Przybyła zmierzą się na wyjeździe z trzecim od końca GKS-em Wikielec. Gospodarze walczą o utrzymanie, w dodatku boisko w Wikielcu nie sprzyja takim zespołom jak Warta, mówi pomocnik Sieradzan Szymon Pietrzak.
6: Tam boisko nie sprzyja grze w piłkę, no ale myślę, że jako zespół podniesiemy to z boiska przede wszystkim. Nie będziemy się oglądać za siebie. Najważniejsze jest to, co my zrobimy. Nie patrzymy w tył. Wszystko zależy od nas.
3: A początek meczu GKS-u z Wartą dzisiaj o 17:00. Sieradzanie muszą wygrać, aby powrócić na pozycję wicelidera tabeli. Wczoraj na drugie miejsce wskoczył bowiem UKS Łomża, który rozbił GKS Bełchatów 5-0. Dzisiaj o 12:00 także mecze Widzewa 2 Łódź z Mławianką Mława i Lechii Tomaszów Mazowiecki ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Po raz drugi z rzędu siatkarze Alurono Warty Zawiercie zagrają w finale Ligi Mistrzów. W rozegranym w turnieju półfinale mistrzowie Polski pokonali Zirat Ankara 3-1, a w drugim półfinale broniący tytułu siatkarze Perugii pokonali Projekt Warszawa 3-0. Finał Warty z Perugią dzisiaj o 20:30, a wcześniej, bo od 17:00, pojedynek o brązowy medal pomiędzy Projektem a Ziratem. Więcej sportu w naszej sportowej audycji. Na Strefę Kibica Radia Łódź zapraszam dzisiaj od 18:00 do 20:00.
0: Dzisiaj sporo chmur nad Łodzią i regionem, ale nie zabraknie jednak chwil ze słońcem. Temperatura w niedzielę wyniesie do 16 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Warunki na drogach powinny być dobre, choć miejscami może przelotnie popadać.
7: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

A na naszym zegarze równiutko 8 minut po godzinie 9. Bartosz Florczak, zapraszam jeszcze do godziny 10 na wspólne słuchanie piosenek sprzed lat. Oczywiście niebawem w studiu pojawi się Andrzej Pietrzak. No a póki co coś dla listonoszy dzisiaj mają wolne.

To tylko jedna z kilku wersji tej piosenki, ta najpopularniejsza. To chyba jednak wersja zespołu The Beatles. Nawet nie oryginał w wykonaniu The Marvelettes, ale chyba Beatlesi jednak są popularniejsi, jeżeli chodzi o Please Mr. Postman. Tutaj Carpenters, fantastyczny też duet. Natomiast jeżeli chodzi o oryginał, o Marvelettes, to warto dodać, że to była w ogóle pierwsza piosenka wytwórni Motown, która dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. No i Berry Gordy, właściciel Motown, stwierdził wtedy, że warto inwestować w kobiece zespoły. Nawet myślał, że Marvelettes będą na lata takim flagowym zespołem wytwórni Motown, ale już nigdy nie powtórzyły tego sukcesu, ale pojawiły się kolejne, Martha and the Vandellas chociażby, czy The Supremes, które już biły wszelkie możliwe rekordy. Jeszcze dla listonoszy jedna piosenka.

0: kapelusz przed pocztą zajmę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tu kończą się medytacje wiejskiego listonosza.
1: Otóż wiem, o co chodzi. Trzeba zdjąć kapelusz przed pocztą, pokłonić się medytacji wiejskiego listonosza na Skaldowie. No, to są takie oczywiste piosenki, które znamy na pamięć, ale raz na jakiś czas bardzo miło je sobie przypomnieć. Kwadrans po godzinie 21. Kwadrans po godzinie 9 na zegarze. Tak. I teraz to może być dla Państwa zaskoczenie. Kto stoi za tym nagraniem?

A to jest finał niezwykłej płyty zespołu Aphrodite's Child, za którą stoi Vangelis oczywiście. Dzisiaj 4. rocznica śmierci artysty, zmarł w Paryżu 17 maja 2022 roku. Z Demisem Roussosem powołał ten projekt Aphrodite's Child, bardzo popularny swego czasu. Na później przyszły nagrania solowe, nagrania z Johnem Andersonem i zawsze były to wielkie rzeczy.

Przypomina się telewizyjny koncert życzeń oczywiście z tą piosenką Chariots of Fire, właściwie kompozycją Vangelisa, czyli Rydwany Ognia. No zrobiło się troszeczkę patetycznie, można powiedzieć, więc odrobinę ten nastrój zmienimy. No a za chwilkę pojawi się w studiu Andrzej Pietrzak.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie.

0: Dzisiaj nietypowo, zaczynamy od dźwięków, znajomi z płyt, w studiu jest Andrzej Pietrzak. No a kto to śpiewał, kto to grał? Blood, Sweat and Tears.
1: Zgodnie z zapowiedzią.
0: No właśnie z taką zapowiedzią niepełną, bo ja powiedziałem, że ty byłeś na koncercie, ale ja nie zdradziłem nazwy. Bo dzisiaj będziemy mówić o tym słynnym koncercie Blood, Sweat and Tears w
1: tak,
0: sali
1: z cyklu Piosenka nie da ci zapomnieć. Przyjechali do Warszawy na początku lipca 70 roku opromienieni sławą najlepszego zespołu świata, a to za sprawą pisma Downbeat, które ogłosiła tą wiadomość parę miesięcy wcześniej. O tym, że zespół przyjedzie do Polski, było już wiadomo w marcu 70 roku, kiedy tą niesamowitą wiadomość na łamach sztandaru młodych podał Roman Waszko. Ten wycinek mam do dzisiaj dnia w swoich zbiorach. Niestety bilet z koncertu w sali kongresowej z lipca 70 roku, no mi się po prostu nie zachował. Ale Your Might Me So Very Happy pamiętam doskonale. Przed państwem Blood, Sweat and Tears.

0: A jedna z moich ulubionych piosenek bez wątpienia z zespołu Blood, Sweat & Tears, You've Made Me So Very Happy. Dwie sprawy. Pierwsza to ostatnio słyszałem, że sala kongresowa chyba w 2028 roku będzie oddana do użytku. Nareszcie, po wielu latach. A po drugie chciałem
1: się... Jak zapytać, się tam dostałem?
0: To trzy sprawy w takim razie. Ale wiesz co, pamiętasz te bilety z kongresowej? One wyglądały trochę kartki na mięso,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak,
0: ja jeszcze mam,
1: tak.
0: Byłem na kilku koncertach jeszcze w tej starej sali kongresowej, kiedy właśnie bilety tam się w kasie kupowało i one jeszcze nie były, te koncerty...
1: Te nasze w hali sportowej były podobne,
0: podobne,
1: no pamiętasz,
0: tak.
1: Przynosiłem.
0: Później oczywiście już organizatorzy trochę zadbali, żeby te bilety były kolorowe, ładne, ale wcześniej jeszcze mam kilka biletów.
1: Nie, z tego co pamiętam, to tutaj
0: pamiętam, że kiedy tak poprosiłem członka rodziny z Warszawy, żeby kupił mi bilet na koncert zespołu King Crimson, jak wrócił, to był przestraszony, bo on powiedział mi, słuchaj, no taki bilet, to można w ogóle wydrukować na drukarce,
1: tak,
0: to jest coś,
1: tak.
0: To jest niemożliwe, no takie są właśnie.
1: Ja tylko bardzo żałuję, że ten bilet gdzieś, no nie wiem, no w każdym bądź razie
0: przepadł.
1: Żałuję.
0: A może w płycie gdzieś włożony, w książce?
1: No niestety nie.
0: To trzeba by było wszystko.
1: Przeszukałem.
0: No dobrze, to za chwilę jeszcze zagramy i będziemy rozmawiać o tym, jak się dostałeś, ale póki co to jeszcze powiedz.
1: Tak, trzeba powiedzieć, że to jazz rockowe brzmienie tego dziewięcioosobowego bandu początkowo w dziewięcioosobowym składzie jeszcze z Alice Cooperem, założycielem, prawda?
0: Z Alem Cooperem.
1: Tak, tak. Stanowiło w tamtym czasie ożywczą odmianę w zdominowanej przez dźwięki gitar muzyce końca lat 70. Zanim padły pierwsze dźwięki muzyki wydobyte z licznych instrumentów Blood, Sweat & Tears, wszystkich, a mnie również, zszokowała dosłownie piramida głośników ustawiona na całej scenie, tworząc przy tym tak fantastyczne geometryczne figury. Natomiast na pierwszym planie stały niewidziane u nas do tej pory potężne wzmacniacze. Zdawało się, że leżą kilometry kabli, które można było porównać do takiego kłębowiska węży, a do tego kilkanaście mikrofonów. Światło na sali pociemniało, a na rozświetlonej scenie ubrani tak jak kto woli. Prawda, bo to już nie były czasy garniturów, białych koszul, tak. Z instrumentami w ręku pojawili się oni, Blood, Sweat & Tears. Niektórzy mówią Blood, Sweat & Tears, ale Amerykanie mówią Blood, Sweat & Tears i nauczyłem się to od mojej kuzynki, która właśnie w ten sposób mnie pouczyła, że mówi się inaczej jak w Anglii. A więc Blood, Sweat & Tears i ich kołowrotek, czyli Spinning Well.

0: A oto był wielki, naprawdę przebój Spinning Wheel. Lipiec 1970 roku ten koncert.
1: Dokładnie. Były wakacje.
0: Powiedz, Andrzej, jak ty...
1: Wydawałoby się, że no może nie będzie kompletu, ale komplet był, a poza tym drugi komplet był przed halą.
0: A dlaczego miałby nie być kompletu? Przecież to, wiesz, było wydarzenie takie.
1: Oczywiście.
0: No tylko Woodstock.
1: Tak, tylko że chciałem tutaj ci, Bartku, powiedzieć, że nie było internetu, a więc w Łodzi nie było żadnych plakatów, żadnych ogłoszeń, prawda? Nie można było otworzyć laptopa
0: i
1: przeczytać, że...
0: Ja nie jestem już taki,
1: w lipcu.
0: Ja jestem z tego pokolenia,
1: ja tylko przypominam, co niektórym naszym młodym słuchaczom, bo mam nadzieję, że po tych 3 latach takich słuchaczy mamy, z czego oczywiście ogromnie się cieszymy.
0: No dobrze, to zdradź, jak ty ten bilet zdobyłeś.
1: No więc ja miałem takiego kolegę dziennikarza, którego poznałem w czasie koncertu Rolling Stonesów w Warszawie. Nazywał się Marek Garstecki. I wcześniej przeczytałem w Sztandarze Młodych, no bo wszyscy fani muzyki co sobota kupowali Sztandar Młodych, a tam swoją rubrykę miał pan redaktor Roman Waszko. No i właśnie redaktor Roman Waszko w marcu, tak jak powiedziałem na początku, ogłosił, że przyjadą. Ale już wiele było takich ogłoszeń, a więc niektórzy, pamiętam, moim koledzy mówią: dobra, dobra, Blood, Sweat and Tears. No ale jednak słowo stało się ciałem. Mieliśmy tak zwanego farta. Zespół w tym czasie należał do grona kilku zespołów, które wyznaczały kierunek rozwoju jednego z najbardziej twórczych nurtów muzyki młodzieżowej, pisał Andrzej Stankiewicz, redaktor muzyczny Popularnej Trójki. Miałem też przyjemność poznać kiedyś pana Andrzeja. Z kolei w wywiadzie udzielonym Markowi Garsteckiemu z miesięcznika Jazz byłem przy tych wszystkich wywiadach. Basista zespołu Jim Fielder, paląc taką ogromną fajkę, stwierdził, że nasz zespół, mimo składa się z dużych indywidualności, co jak wiesz jest prawdą, przetrwa jeszcze długo, dłużej niż moje 2 poprzednie zespoły, które grały, między innymi grał zespołem Buffalo Springfield.
0: No to z Neilem Youngiem, z Stevenem Stillsem. A powiedz mi, ty byłeś przy tych rozmowach, tam rozumiem, za kulisami dzisiaj.
1: No więc właśnie to się odbyło, raz się odbyło w kawiarni, bo no, jak wiesz, ten pałac, prawda?
0: Kultury.
1: Tak. No to tam przecież tych pomieszczeń było od choroby i ciut i między innymi była też tam. Ale później byliśmy też w takiej innej, parę godzin później, już nie pamiętam, nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze istnieje. W każdym bądź razie dlatego żałuję, że przy sobie tak. Płytę już Blood, Sweat and Tears miałem, bo przysłała mi wcześniej kuzynka. Nie wziąłem. To chyba wtedy nie było, wiesz, takiego...
0: zbierania autografu,
1: takiego, żeby... Tak. Ale na tym bilecie przecież mogłem temu człowiekowi podsunąć. Chętnie by mi podpisał. No niestety, jestem chyba wielkim frajerem.
0: Może, wiesz, byłeś też pod... No, tak. Bo takim jakby w szoku byłeś, że
1: no, wiesz,
0: nie myślałeś o takich rzeczach.
1: Nie. Ja w ogóle nie myślałem, że Marek mnie poprosi mnie w ogóle, żebym był przy tych rozmowach.
0: No, ale
1: teraz muzyka More and More, czyli więcej i więcej. Blood, Sweat and Tears.

0: No pięknie.
1: Były takie czasy, że ta muzyka była na pierwszych miejscach list sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, z pierwszego składu Blood, Sweat and Tears do Warszawy przyjechał Fred Lipsius, który wspólnie z Dickiem Holligenem tworzyli parę aranżerów zespołu. Jak opowiadał Lipsius, zmiana wcześniejszego składu, który się zajmował aranżacją, nastąpiła po nagraniu pierwszej płyty długogrającej. Teraz, opowiadał, osiągamy niezwykłą perfekcję, a to za sprawą dziesiątków powtórzeń i to, że od naszej drugiej płyty gramy już bez pomocy ludzi spoza zespołu. Liu Solow z uśmiechem na twarzy mówił, że gdy od zespołu odszedł jego współzałożyciel Al Cooper, ktoś z zespołu zadzwonił do mnie, że potrzebują również trębacza. Grałem wówczas, mówi Solow, w studiach w Nowym Jorku i na próby do Blood, Sweat and Tears miałem blisko. Wyraziłem zatem zgodę, no i gram, mówił śmiejąc się, do dziś dnia przed państwem Blood, Sweat and Tears w nieznanej wersji Lucrecia's Reprise.

0: No jak cię ten skrót?
1: No bardzo mi się podoba.
2: No to ja wiesz, ja to wszystko pod tą nazwą mi się podoba. Natomiast tak przypominam sobie, że w ogóle to, że dotarli do Polski, to była część takiej politycznej akcji, jakby wymiany trochę kulturowej między Stanami
0: Zjednoczonymi. Bardzo możliwe, tak było z Plattersami.
2: I z krajami, powiedzmy, za żelaznej kurtyny. I oni właśnie na tym patencie przyjechali do naszego kraju. To były w ogóle dwa koncerty. Ty byłeś na drugim.
0: Ja byłem na tym.
2: No to już ustaliliśmy teraz, że sprawdziliśmy, że to był 5 i 6 lipca.
0: Ostatni z zespołu, który udzielił wywiadu, był nie kto inny jak Kanadyjczyk z urodzenia Davis Clayton Thomas, kawał chłopiska, no potężny po prostu. Jak przyszedł, to pamiętam, że ten fotel pod nim się ugiął i bałem się, że może się po prostu zawalić. Uścisnęliśmy sobie dłonie, tak. Fotoreportera niestety przy tym nie było. Muszą państwo wierzyć mi na słowo. Przez długi czas grałem na gitarze, mówił Thomas, w zespole bluesowym Johna Lee Hookera. Potem jeszcze grałem z paroma mniej znanymi zespołami w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Tak jak wielu Kanadyjczyków, tak zespół The Band oczywiście swoje kariery później rozwijali przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. No i tak było przecież z nim i ze wspomnianym tu przed momentem zespołem The Band. Napisał dla Blood, Sweat and Tears właśnie Clayton Thomas parę niezłych numerów, w tym sławną Spinning Wheel, czyli kołowrotek, które stały się przebojami na całym świecie. Lucrecja to też moja kompozycja, chwalił się Thomas. Na pytanie o ich występ na Woodstocku machnął ręką i powiedział: nie jesteśmy zbytnio zadowoleni. I już na koniec powiem, że koncert Blood, Sweat and Tears był po prostu wspaniały, ale oczywiście, jak to często bywa, jak jest dobrze, to trzeba to z miejsca zepsuć. Z reguły, nie mając nic wspólnego z muzyką, pisały o tym wydawnictwa, które niczym muzyką się szczególnie nie zajmowały. No więc pisały o nastoletniej widowni, a to, że koszule w kwiatki, spodnie też do niczego, a do tego ekipa filmowa uparła się na pokazywanie długości włosów, bo nasza ekipa filmowa, kronika filmowa była.
2: Tak, tak, są te zdjęcia.
0: No i publiczności. Jak się później okazało, ci długowłosi pokazywani to przeważnie byli, uwaga, amerykańscy filmowcy, a ten, który miał najdłuższe włosy, to był członek jednego ze znanych polskich zespołów.
2: No to tak jest, że telewizja czasami, no nie wiem jak dzisiaj, ale to telewizja czasami przychodziła, nie widziała nawet specjalnie.
0: Oczywiście.
2: Z kim i z czym mają do czynienia.
0: Na koniec posłuchajmy jeszcze raz Blood, Sweat and Tears, bo warto, bo jak się miało już niedługo okazać, zespół ponownie zmienił skład muzyków, a to, że Niemen miał zastąpić Davida Claytona Thomasa, to według tego, co pamiętam, można między bajki włożyć. Jeżeli chodzi o Niemena, to Niemen, będąc we Włoszech, nagrał włoską wersję kołowrotka.
2: No po prostu chodziło o to, że Czesław Niemen w pewnym momencie współpracował z CBS-em, z tą samą wytwórnią,
0: tak,
2: co dla Sweden TV. Ktoś tam zaczął to kleić, ale to chyba na wyrost.
0: Na koniec proponujemy państwu kompozycję Goffin King, Hide Ho. Utwór ten znalazł się w listopadzie 70 roku na trzeciej pozycji ogólnopolskiej listy przebojów Rady Koordynacyjnej. No, to długi tytuł. A siedzibą tego był Stary Rynek w Warszawie. I w Warszawie też odbył się ten koncert. No i to niestety dzisiaj już wszystko.
2: Bardzo dziękujemy za te wspomnienia z pierwszej ręki, tak można powiedzieć. Andrzej, ty byłeś w kongresie. Byłeś w 95, jak oni powrócili? Bo oni byli 25 lat później. Nie. Już nie byłeś. No, ale byłeś na tych ważniejszych koncertach. No. Słuchamy zespołu Blood, Sweat and Tears, dziękując i zapraszając też za tydzień oczywiście państwa do słuchania kolejnych opowieści.
0: A to będzie słodka muzyka duszy.
2: Słuchamy teraz Blood, Sweat and Tears.

0: Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Znajomi z płyt oczywiście powrócą w przyszłym tygodniu. A ja zapraszam Państwa jeszcze dzisiaj po godzinie 20 do audycji Veni Vidi Vinyl. Będziemy grać oczywiście z czarnych płyt. Po godzinie 10 Piotr Bielawski, proszę zostać z nami, proszę słuchać Radia Łódź. Bartosz Florczak, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidw.edu.pl.
3: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Po reklamie.
4: Jest godzina 10. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na kolejne wiadomości. 4 osoby zatrzymane po śmierci 13-latka na Warmii i Mazurach. Policja bada okoliczności tragedii. Kasztanowce pod ochroną w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto testuje pułapki na szrotówka. Niecodzienna gratka dla fanów komiksów. Do Bełchatowa przyjedzie ilustrator współpracujący z Marvelem i DC. Aura w Łódzkiem będzie dziś typowo majowa. Chwilami deszczowo, chwilami słonecznie. Synoptycy przewidują temperaturę do 16 stopni. Trzynastolatek pobity na śmierć nad jeziorem Arklickim na Warmii i Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 osoby w wieku od 30 do 43 lat. 3 z nich były trzeźwe. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek został mocno uderzony w głowę, powiedział w TVP Info aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
5: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
4: Policjanci pracowali nad jeziorem Arklickim, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady, a dziś odbędzie się sekcja zwłok 13-latka. To może być koniec Radosława Marca w Prawie i Sprawiedliwości. W poniedziałek partyjny sąd koleżeński zajmie się sprawą zawieszonego łódzkiego radnego. Radosław Marzec to radny PiS w Łodzi wielu kadencji. Były przewodniczący klubu radnych tej formacji, związany z frakcją Janiny Gos. Ale rządy wszechwładnej pani mecenas zostały zakończone prawie półtora roku temu. Od tamtego czasu na czele lokalnych struktur PiS-u jest posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, na której wniosek zawieszono Marca w partii. Konflikt zaognił się po ostatniej komisji nagród i odznaczeń, której Marzec jest przewodniczącym. Miał on doprowadzić do negatywnego zaopiniowania wniosku, na którym zależało lokalnym władzom partii.
6: Żywaczewski, dziennikarz Republiki.
7: Ażże dziwne, że tylko jeden głos za.
6: Ja jestem w tym momencie troszeczkę oburzony i zdziwiony waszą postawą.
4: Mówił Radosław Marzec, którego losem sąd koleżeński zajmie się w poniedziałek w Warszawie. Marzec może zostać wyrzucony z partii. Piotrków Trybunalski ratuje kasztanowce na miejskich skwerach i w parkach. Kilkadziesiąt drzew zostało uzbrojonych w specjalne opaski. To pułapki na

0: Szorotówka kasztanowcowiaczka, niewielkiego szkodnika, który niszczy kasztanowce. Zaatakowane przez niego drzewa stają się coraz słabsze, ich liście brązowieją, a z czasem kasztanowce mogą nawet obumierać, mówi Maciej Kutyła z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie.
1: Na 61 drzewach rozwiesiliśmy taśmy lepowe, które mają ograniczyć występowanie tego szkodnika na kasztanowcach. Planujemy również jeszcze rozwieszenie pułapek feromonowych, które ograniczą rozmnażanie się tych szkodników.
0: Metoda testowana jest na kasztanowcach w Parku Świętego Jana Pawła II, Parku imienia Księcia Poniatowskiego, a także tych rosnących przy ulicach Cmentarnej i Belzackiej.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
0: Ilustrator Marvela i DC przyjedzie do Bełchatowa. Światowa legenda komiksu Mike Perkins 19 września weźmie udział w Festiwalu Sztuki Jabłka. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć Mike'a Perkinsa przy pracy na żywo, a także poznać kulisy tworzenia profesjonalnych komiksów. I to jest szansa dla najmłodszych rysowników, mówi Alicja Galewska z Fundacji Art for Us.
3: Z tego powodu zrodziła się idea stworzenia konkursu dla dzieci, które miałyby możliwość wykazania się kreatywnością i stworzenia własnego bohatera komiksowego i przedstawienia tych swoich pomysłów właśnie profesjonaliście.
0: Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na oryginalność koncepcji, estetykę wykonania i walory artystyczne pracy. A więcej na naszej stronie www.radioloc.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o 11:00. Dziś w Łodzi i okolicach mogą przydać się parasole. Prognozowane są przelotne opady deszczu i niestety sporo chmur, choć miejscami za nich jednak wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna do 16 stopni.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: 5 minut po godzinie 10. Niektórzy z Państwa wczoraj odwiedzili nasze radio, więc to zadziała na wyobraźnię tych, którzy tu byli, a jeśli kogoś nie było, nie widział radia, tego studia, chociażby czy reżyserki, to powiem tak. Patrycja Wojsznis bardzo się uśmiecha, siedząc za konsoletą, będzie realizować dzisiejszy program. Ja też. Odrobina uśmiechu się przyda i możemy zaczynać. Piotr Bielawski, zapraszam.
2: Oh, look at you, fellas. Take it from your Uncle Bootsy. Ain't no shame begging in the rain. Tell her how you really feel.

Put on a smile w takim razie na początek dzisiejszej audycji. No to trochę się uśmiechamy. Teraz my sobie wyobrazimy, jak to u Państwa w domach. Państwo się uśmiechają. Kawę zrobię, bardzo proszę, zrób moją ulubioną, prawda? To jeszcze radio włącza, już włączone, to pogłoszę, żeby było jednak wyraźnie słychać. Rozumiem, że tak Państwo właśnie zaczynają niedzielę i bardzo się cieszę i jesteśmy z Państwem. Kawę pijemy też z Państwem. Jeśli ktoś naprawdę tak wcześnie się budzi, ja uważam, że po 10 w niedzielę to tu może być jeszcze taki wczesny świt, bo to niedziela, a nie zwykły dzień tygodnia. I skoro tak się Państwo budzą, to na pewno coś znajdę dla Państwa w prezencie. Na przykład będą Państwo mogli się wybrać do teatru albo do kina. Kto wie zresztą, co się wydarzy w dzisiejszym programie. I nie będę gonił, zwłaszcza muzyką. Będzie w miarę spokojnie.

Witam, Daniel Godson, można powiedzieć ludzie od nas, bardzo proszę. I takie pomiędzy wstawaniem, a jeszcze decyzją, co w ogóle zrobić z niedzielą. Można coś zrobić. Właśnie, to jedno z zaproszeń, o których już mówiłem Państwu, to na dzisiaj, na godzinę 17, więc może tak szybciutko i może rzeczywiście dla tych, którzy już słuchają, już są gotowi i planów nie mają, więc o 17 mogą się pojawić w klubie Wytwórnia, a tam komedia Teściowie, w wersji teatralnej oczywiście, to sztuka teatralna i można się tam wybrać, usiąść sobie spokojnie i zabawić się, no bo to skoro komedia, to będzie śmiesznie, a z teściami bywa śmiesznie podobno. Nie wiem, powiem szczerze, że będę unikał odpowiedzi, czy bywa śmiesznie, czy nie, ale wydaje mi się, że w każdym dobrym towarzystwie bywa śmiesznie. A bywa też poważnie. Na ile to poważna sztuka, na ile komiczna, to już rzeczywiście dowiedzą się ci, którzy wybiorą się dziś na 17. No i jeśli to jest taka wczesna pora, to nie powinienem chyba zadawać zbyt trudnego pytania konkursowego. To może w ogóle dla osoby, która coś na przykład o komediach teatralnych napisze, będzie to zaproszenie. No bo tych komedii jest mnóstwo, która podoba się najbardziej, a może ktoś już widział właśnie sztukę pod nazwą Teściowie i też jest w stanie opisać, wie coś na jej temat, kogoś chciałby wysłać, bo samemu już zobaczył, chętnie podaruję takie zaproszenie. studio@radiowrot.pl, to proszę napisać coś o swojej ulubionej komedii. Czekam, powiedzmy, że do godziny 11.

prawdziwie łączymy pokolenia, biorąc pod uwagę, kiedy powstawały te dwa utwory Daniela Godsona, Człowieka od nas, bo już o tym opowiadałem, i Fleetwood Mac, to Everywhere, z kilku wielkich przebojów Fleetwood Mac. Doceniam również płyty, które pozornie nie przyniosły przebojów, ale moim zdaniem są dawką znakomitej muzyki, wzorcowej wręcz muzyki, wzorcowych piosenek do dzisiaj. No pytałem o tę komedię i tutaj najpierw pan Wojtek mi napisał, że absurd jest najbardziej śmieszny, czego w ogóle wszystko to, co absurdalne, śmieszy, ale tego absurdu jest w tej chwili w życiu aż tyle, że nie wie, z czego się śmiać. I to jest ładne zdanie w sumie. Bardzo też wnikliwa taka analiza rzeczywistości, ale powiem szczerze, na zupełnie inny temat, zupełnie inną audycję, długą audycję. O absurdach można by rozmawiać i o tym, co jest tak naprawdę nie do nazwania, prawda, co wymyka się jakimś klasyfikacją. O tym wczoraj rozmawiałem z pewną panią w cyklu łódzkiej Jestem Stąd. Jest taka wystawa na OFIE, ona się pojawia. No, abstrakcyjnie trzeba myśleć. Ta abstrakcja nam pomaga uruchomić wyobraźnię i w ogóle pomaga nam w życiu. I z abstrakcją właśnie mamy do czynienia w tej wystawie. A później pan Piotr napisał, że w Teatrze Komedia ma w sobie coś magicznego. Potrafi rozbroić napięcie jednym spojrzeniem aktora, absurdalnym dialogiem albo sytuacją tak niezręczną, że widownia wybucha śmiechem jeszcze zanim padnie puenta. Dobrym przykładem jest komedia Zemsta, jego ulubiona, czyli pana Piotra ulubiona komedia. Sztuka, która mimo upływu lat nadal bawi celnymi charakterami, sprzeczkami o mur i błyskotliwym językiem. Cześnik i Rejent przypominają współczesnych ludzi bardziej niż chcielibyśmy przyznać, uparci, dumni i przekonani o własnej racji. A jednak cała ta wojna sąsiedzka zamienia się w komedię pełną ironii i humoru, który pokazuje, że ludzkie przywary nigdy się nie starzeją. I pewnie jest w tym coś. I pani Krystyna przed momentem, bardzo lubię komedie teatralne, ostatnio ubawiłam się na spektaklu Wojna na trzecim piętrze w Jaraczu. To czeska tak komedia, tak, znam. Uwielbiam czeski humor, a to spektakl z tego gatunku. Przedstawienie obok ogromnej dawki humoru z pogranicza groteski zawiera ponadczasowe przesłanie humanistyczne, antywojenne. I pan Paweł napisał, że zabrałby swoją teściową wreszcie na komedię, skoro już tak zagadnąłem, bo od wielu lat po prostu nie była. Tylko nie wiem, czy w teatrze, czy na komedii. Ale to jest taka zachęta, żeby to pan Paweł zabrał to zaproszenie, ale jak powiedziałem, no do 11:00 proszę pisać o swojej ulubionej komedii i tutaj komisyjnie rozstrzygniemy, komu podarujemy zaproszenie na 17:00 dzisiaj do klubu Wytwórnia, bo tam grana jest komedia pod tytułem Teściowie.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
8: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
1: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
9: Pan Paweł chciałby zabrać swoją teściową na dzisiejszy spektakl. Już za sam fakt, że chciałby ją zabrać i za opowieść, którą by później, mam nadzieję, napisał, jak było z teściową w teatrze, chętnie mu przyznam dzisiejszą nagrodę w tym programie, ale do 11 to jeszcze wiele się może zdarzyć i okazuje się, że pani Ania napisała, że dla niej najlepszą komedią była sztuka niezwykle poważna. No ale jej mąż tak się starał, że po prostu nie dało się usiedzieć. Wszystko było radosne i splot ciekawych wydarzeń, przypadkowych zupełnie sprawiał, że co rusz coś się działo. Tak czy inaczej mąż wrócił cały z teatru, tyle, że niekoniecznie wyglądał w doskonałym stanie. No rozumiem, że tam jakieś jedzonko albo jakieś picie, albo coś, wszystko się na piękną białą koszulę wylało. Studio małpa radio.pl.

fajnie został rozszerzony temat. A, może najpierw powiem, że to znowu łączyliśmy pokolenia, bo to była Luka, Suzanne Weg i to jeszcze miniony wiek, lata 80., a tu wcześniej Kasia Sienkiewicz, która zapowiada swoją płytę i Były momenty jest piosenką, która nową płytę, solową płytę Kasi Sienkiewicz zapowiada. Kwiat jabłoni na razie sobie pomilczy, a Kasia swoje jakieś takie wynurzenia w piosenkach osobistych bardziej nam odśpiewa w tych różnych utworach, nie tylko w momentach, ale na razie są Były momenty. No i właśnie o momentach też w pewien sposób można tutaj rozmawiać. Został rozszerzony temat, który podałem, konkursowy temat. Ja tylko zapytałem o Państwa ulubioną komedię teatralną i myślałem, że to będą takie odpowiedzi właśnie i będą Państwo podawać tytuły, ale temat jest jakby wokół tego wszystkiego i się okazuje na przykład, że kawa w tygodniu, jak się szybko robi, bo się człowiek śpieszy i tak dalej, to pyk, pyk, pyk i po prostu błyskawicznie wychodzi. A w niedzielę, jak się chce celebrować, to zawsze nie tak coś wyjdzie. Nie ten smak. No po prostu trzeba, proszę pana, robić tak jak w tygodniu, a później dopiero się uspokajać, siadać swobodnie i już się przestać śpieszyć. No ale kawę to może rzeczywiście dynamicznie, no, skoro wtedy wychodzi, a w niedzielę, kiedy troszeczkę człowiek inaczej do tego podchodzi, nie wychodzi ta kawa, no, operując fragmentami pana maila. Pozdrawiam tak czy inaczej gorąco. Rozumiem, że to pana rozśmieszyło, a nie zdenerwowało, co mnie cieszy najbardziej, bo mówimy jednak o śmiesznotkach, o rzeczach, które się bawią, radują. Komedia na pewno raduje. No i pan, i tutaj też znowu mam wątpliwość, na ile to jest taka historia, która tylko i wyłącznie raduje, bo pan chciał zaprosić swoją żonę na komedię, o której tutaj opowiadam dzisiaj, czyli na komedię Teściowie do Klubu Wytwórnia na godzinę 17. Ja mam to podwójne zaproszenie dzisiaj do wygrania, ale żona nie chciała w tygodniu. Jak dzisiaj usłyszała w programie, że rozdaje to zaproszenie, to już by chciała. Jakby może zapomniała, że to właśnie o ten teatr chodziło, proszę pana. Może tylko w tym jest problem, a nie w tym, że ja dzisiaj proponuję w programie, a wcześniej to pan proponował. Nie sądzę, bo taka z kolei sugestia była w tym mailu. studio@radiuj.pl. To proszę pisać tutaj na ten adres. Bardzo bym prosił, bo też przychodzą, no już nie mówię o Messengerze i takich informacjach też związanych z komedią, ale przychodzą przede wszystkim na mój adres mailowy, także ciekawostki komediowe. Tu proszę pisać studio@radiuj.pl i te maile biorą udział w naszym dzisiejszym konkursie.

To o tej miłości troszeczkę. Maja i Zuzia Jabłońskie podpisują się imieniem i nazwiskiem, jak to w rodzinie potrafią jednak wspólnie coś stworzyć. Proszę, kwiat jabłoni na chwilę przerwał działalność duetu, a tutaj dwie dziewczyny postanowiły z kolei, że trochę pośpiewają razem i nieźle im to chyba wychodzi. To taka piosenka, która może stać się przebojem, to prawda. Nie wiem, co myślę o miłości. O miłość dzisiaj nie będę pytał, to już obiecuję. Wystarczy, że pytam o komedię, ale okazuje się, że na przykład Zemsta jest w dalszym ciągu bardzo ceniona. Taki klasyk, bym powiedział. Zupełnie sztuka nie z tej epoki. Wydawałoby się, że bardzo nienowoczesna, a jednak już kilka osób wspomina właśnie Zemstę. No i cieszę się również, od razu dorzucę, że polskie sztuki się taką tutaj estymą cieszą. No, czeski humor też jest bardzo ciekawy i też został tutaj zauważony, ale nikt nie zauważa jakiegoś angielskiego na przykład humoru. To jest czarny humor, prawda? I tutaj no, nie ma na razie przynajmniej takiego przypadku, takiego przykładu angielskiego humoru. Zobaczymy. Jeszcze 12 minut dla Państwa. Jest do wygrania zaproszenie dzisiaj do teatru na komedię Teściowie o 17 w Klubie Wytwórnia. Proszę tylko napisać, jaką komedię teatralną Państwo cenią najbardziej i dlaczego. Studio @radio.pl.

No to Prince, taki nowy, stary, bo wcześniej niepublikowany, i cieszę się, że znajdują się te utwory, że z szuflady zostają wyciągnięte, że możemy teraz ich słuchać. To jest taka piosenka wylansowana nie przez Stinga, przepraszam, nie przez Prince'a, o Stingu za chwilę, ale no, to on ją napisał i to jest oryginał tak naprawdę, on ją wyśpiewał. Sting z kolei to jest artysta, który powinien dzisiaj zabrzmieć. Ja wiem, że mówię o komedii, ale takie uspokojenie stingowskie, na przykład Fragile, by się przydało, bo ile można się śmiać. I pan miał podobno cały tydzień taki, że co chwilę coś. No i po prostu już pęka w szwach z tego śmiechu. No niewyobrażalne rzeczy. Jakby opisywał, to bym musiał czytać podobno z godzinę. To nie będę w takim razie czytał. To jeszcze czekam przez 7 minut na państwa opowieści o komediach.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
7: Jest godzina 11. To jest Radio Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Konflikt w łódzkim PiS-ie może zakończyć się wyrzuceniem radnego z partii. Policja bada sprawę śmierci 13-letniego chłopca w warmińsko-mazurskim. Emocje na boiskach trzeciej ligi. Widzew 2 gra z Mławianką. Lechia Tomaszów chce zrehabilitować się po wysokiej porażce, a Warta Sieradz walczy o podium. Mieszkańców województwa łódzkiego czeka spokojna i nieupalna niedziela. Lokalnie może padać deszcz. To może być koniec łódzkiego radnego w Prawie i Sprawiedliwości. W poniedziałek partyjny sąd koleżeński zajmie się sprawą Radosława Marca. Marzec od niemal 20 lat jest członkiem partii, łódzkim radnym wielu kadencji, ale od półtora roku jest w konflikcie z lokalnymi władzami PiSu. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
8: Radosław Marzec to człowiek Janiny Gos. Pani mecenas przez lata była wszechwładna w łódzkim Prawie i Sprawiedliwości, ale jej rządy od nowej kadencji Sejmu ukróciła posłanka Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, na której wniosek Marca zawieszono w partii.
9: Pan prezes jest pod wprowadzony w błąd.
10: Przez kogo?
9: Pozostawię to bez komentarza.
8: Mówił Marzec półtora roku temu, a teraz konflikt powrócił po posiedzeniu Komisji Nagród w Łódzkiej Radzie Miejskiej, której Marzec jest przewodniczącym.
11: Żywaczewski, dziennikarz Republiki.
12: Aż dziwne, że tylko jeden głos za.
11: Ja jestem w tym momencie troszeczkę oburzony i zdziwiony waszą postawą.
8: Marzec może zostać wyrzucony z partii. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
7: Sprawą Radosława Marca partyjny sąd zajmie się w najbliższy poniedziałek w Warszawie.
13: Więcej na radiołódź.pl.
7: Tragedia nad Jeziorem Arklickim w województwie warmińsko-mazurskim. Nie żyje 13-letni chłopiec. Miał zostać uderzony w głowę podczas awantury. Sprawę badają służby. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
14: W sprawie zatrzymano 4 osoby w wieku od 30 do 43 lat. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek został mocno uderzony w głowę, powiedział w TVP Info aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
15: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków, trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
14: Jedna z zatrzymanych osób była pod wpływem alkoholu, dodała aspirant sztabowa Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
16: Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości u trójki z tych mężczyzn wykazało, że są trzeźwi. Natomiast badanie stanu trzeźwości 30-latka wykazało, że miał w organizmie blisko promil alkoholu.
14: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok 13-latka. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
7: A do tematu będziemy jeszcze wracać w wiadomościach Radia Łódź. W Pabianicach powstanie tężnia soniczna. Wytwarzany aerozol posłuży inhalacji na świeżym powietrzu.

0: Stażnia stanie przy ulicy Grota Roweckiego. Na popularnych bulwarach pojawią się też nowe ławki, toalety i drzewa. Na bulwarach trwają prace nad montażem nowych ławek i siłowni plenerowej, a także nasadzenie zieleni. Stażnia ma stanąć w te wakacje, ale miasto szuka jeszcze wykonawcy.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Piłkarze Widzewa 2 Łódź podejmą Mławiankę Mława w meczu 32. kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Gospodarze od środy są już pewni utrzymania. W teorii może to spowodować pewne rozprężenie w drużynie, ale trener Paweł Ściebura wierzy, że tak nie będzie.
2: Pracujemy nad tym, żeby nie miało to dla nas żadnego znaczenia. Tak jak mówimy, no w każdym meczu walczymy o 3 punkty i w niedzielę nie będzie inaczej.
3: To był pierwszy mecz może w tej rundzie, no może drugi, gdzie jeszcze była warta się raz, gdzie faktycznie byliśmy tym zespołem słabszym. Bo do tej pory w każdym meczu nie uważam, żebyśmy byli drużyną słabszą, a wręcz w większości byliśmy tą drużyną, która raczej miała przewagę w meczach.
0: Przekonuje z kolei trener Lechii Tomaszów Mazowiecki Bartosz Grzelak. Lechiści po wysokiej porażce w Troszynie będą chcieli zrehabilitować się w meczu u siebie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Mecz w Tomaszowie i spotkanie Widzewa 2 na Łodziance w samo południe. A o 17:00 Warta Sieradz zagra w Wikielcu z tamtejszym GKS-em i powalczy o powrót na drugie miejsce w tabeli, które obecnie zajmuje ŁKS Łomża po wczorajszym zwycięstwie 5-0 z GKS-em Bełchatów. Podsumowanie kolejki tradycyjnie w wieczornej strefie kibica Radia Łódź. Zapraszam, a kolejne wiadomości o godzinie 12:00. Na razie na termometrach 14 stopni, a maksymalna temperatura dzisiaj do 16 kresek. Ciśnienie 1013 hektopaskali, może będzie trochę wyższe, mówią synoptycy. No i dzisiaj mogą przydać się parasole, bo może popadać deszcz i patrzę tutaj na mapę pogody, nawet nie przelotnie, tylko trochę mocniej.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: 5 po 11. Piotr Bielawski, zapraszam. No to za moment rozstrzygnę ten konkurs poprzedniej godziny, obiecuję. I za moment najpierw to tak naprawdę zaproszenia kulturalne się pojawią i okaże się, że nie tylko ta komedia, na którą zapraszam dziś, jest do obejrzenia, jest atrakcją jakąś dla Państwa. Jeśli ktoś planuje niedzielę, proszę z nami pozostać.

0: O, to tak, żeby przebudzić bardziej rytmiczne nagranie. I bardzo proszę, już weszliśmy w kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W poprzedniej pytałem o ulubioną komedię teatralną, podkreślę. No są też takie propozycje jak Limakterium 1 albo Szalone nożyczki. Spodziewałem się tego. Są takie propozycje. A pytałem, bo chciałem kogoś nagrodzić podwójnym zaproszeniem do teatru na komedię, która dziś w klubie Wytwórnia się pojawi. To jest komedia pod tytułem Teściowie. Na godzinę 17 tam wybierze się pan Paweł. Tak, tak jednak zdecydowałem, bo napisał, że chętnie by zabrał teściową. Jak się okazuje, rzeczywiście doczytałem, bo nie była dawno od wielu, wielu lat na komedii. No to bardzo proszę, już się cieszę na samą myśl, że pan Paweł opisze, jak było właśnie dziś w tym teatrze, czyli w klubie Wytwórnia o 17. To podwójne zaproszenie już do pana Pawła wysyłam i miłej zabawy życzę. Ale to nie jedyny oczywiście punkt na kulturalnej mapie, który dziś jest ważny i będziemy polecać. Właściwie Wiktoria Makowska będzie polecać.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, witam i zapraszam na Wiadomości Kulturalne. Niedziela nadal będzie żyła kulturą. Po intensywnej nocy muzeów miasto nie zwalnia tempa i przygotowało mnóstwo propozycji dla miłośników teatru, filmu, muzyki i sztuki współczesnej. To będzie spokojniejszy, ale bardzo różnorodny finał kulturalnego weekendu. Jednym z najważniejszych wydarzeń dnia będzie festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity, odbywający się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej EC1 przy ulicy Targowej 1/3. Niedzielne projekcje rozpoczną się o godzinie 12 i potrwają aż do wieczora. To jedno z największych wydarzeń poświęconych filmowi dokumentalnemu w Europie. W repertuarze znalazły się filmy poruszające tematy społeczne, ekologiczne i psychologiczne, a organizatorzy tradycyjnie stawiają na kino zaangażowane i opowiadające o współczesnym świecie. Widzowie podkreślają, że to festiwal, który nie tylko pokazuje dobre kino, ale też skłania do refleksji i dyskusji. Miłośnicy muzyki współczesnej powinni zwrócić uwagę na 87. Festiwal Muzyka Moderna, organizowany przez Akademię Muzyczną w Łodzi. Niedzielne koncerty rozpoczną się po południu w sali koncertowej Uczelni przy ulicy Żubarskiej. To wydarzenie od lat promuje nowoczesne i eksperymentalne brzmienia oraz młodych kompozytorów. W programie znajdą się koncerty kameralne i prezentacje współczesnych utworów wykonywanych przez studentów oraz wykładowców Akademii Muzycznej. To propozycja dla tych, którzy lubią odkrywać mniej oczywistą stronę muzyki. Teatralnych emocji również nie zabraknie. O godzinie 18 w Teatrze imienia Stefana Jaracza przy Jaracza 27 w Łodzi widzowie będą mogli zobaczyć spektakl Internat. To przedstawienie inspirowane historiami młodych ludzi dorastających w trudnej rzeczywistości społecznej. Spektakl wyróżnia się nowoczesną scenografią, dynamiczną formą i mocnym aktorstwem. Publiczność zwraca uwagę przede wszystkim na aktualny temat i bardzo emocjonalny klimat tego przedstawienia. O godzinie 17 warto zajrzeć również do Teatru Wielkiego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego, gdzie odbędzie się spektakl baletowy Don Quixote. To jedna z najbardziej widowiskowych, klasycznych produkcji baletowych, pełna kolorowych kostiumów, hiszpańskiego temperamentu i efektownych choreografii. Spektakl od lat pozostaje jednym z ulubionych tytułów publiczności. Ciekawie zapowiada się także niedzielny program na OFF Piotrkowska. Po godzinie 12 w przestrzeniach artystycznych i klubokawiarniach odbywać się będą kameralne koncerty, wystawy oraz spotkania z twórcami. Wieczorem warto również zajrzeć do wytwórni przy Łąkowej 29. O godzinie 19 odbędzie się koncert Queen symfonicznie. To projekt łączący rockowe brzmienie z orkiestrą symfoniczną i chórem, dzięki czemu największe przeboje grupy Queen zyskują zupełnie nowe aranżacje. Widowisko przyciąga fanów klasycznego rocka, ale też tych słuchaczy muzyki symfonicznej. Warto też wspomnieć o aktualnych wystawach w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy Piotrkowskiej 282 w Łodzi, które można oglądać do późnego popołudnia. Muzeum rozwija swoją ofertę nowoczesnych ekspozycji i pokazuje właśnie historię łódzkiego przemysłu w nowoczesny, multimedialny sposób. Przypominam, że to miejsce świetnie łączy historię miasta ze współczesnym designem i sztuką. Tak więc niedziela, 17 maja w Łodzi upłynie pod znakiem filmu, teatru, muzyki i sztuki. To świetna okazja, aby zakończyć weekend spokojniej, ale nadal bardzo kulturalnie. A ja oczywiście przypominam, że więcej informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo na radiołódź.pl. Tymczasem ja życzę spokojnej i miłej niedzieli. Do usłyszenia.

Można powiedzieć, że w niedzielę ten świt jest trochę później, budzimy się później i odpoczywamy. I pozdrawiam tych, którzy nie zdążyli zabawić się w naszym konkursie. Jest już taka osoba, trochę żałuję, ale będę jeszcze miał zaproszenie do kina. To proszę uważać, bo nigdy nie wiadomo, w którym momencie na przykład postanowię, że zadam jakieś pytanie konkursowe. Może przy drugiej kawie, no właśnie. I to mnie zastanawia, bo jest godzina, już sprawdzam, 11:23, a ktoś pije już drugą kawę? To widocznie jest niesamowita potrzeba, żeby obudzić się szybciutko, pomimo, że to niedziela. Nie wiem, czy to filmowy temat, ale teraz do Berlina się wybierzemy. Martyna Baranowska bez zespołu Nago, bo też swój solowy projekt otworzyła.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
6: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
7: Doszło do wypadku niestety na drodze numer 91, odcinek Krośniewice-Topola-Królewska. Tam zderzyły się 2 busy i droga zablokowana jest w obu kierunkach w tej chwili. Można jeździć objazdami oczywiście, czyli drogami lokalnymi. Nawet trzeba, bo te utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Przypomnę, droga numer 91, dokładnie w miejscowości Daszyna, odcinek Krośniewice-Topola-Królewska. Tam już w tej chwili oba pasy ruchu są zablokowane i to utrudnienie potrwa co najmniej 3 godziny, więc w Krośniewicach albo w Topoli Królewskiej należy zjechać z drogi 91 i szukać objazdów.

Męskie granie, nie tegoroczne, ale moim zdaniem bardzo wyjątkowa piosenka, a teledysk kręcony w Łodzi. Chociaż jeśli chodzi o trasę męskiego grania, no to jakoś tak Łódź omija rzeczywiście. To Warszawa, to Gdańsk, to Wrocław, to Kraków, Żywiec oczywiście jakby z założenia, no i Poznań, a w ten sposób po prostu trasa odbywa się wręcz w całej Polsce i trzeba przyznać, że z Łodzi, no to chyba najbliżej do Warszawy, ale do Poznania, Wrocławia też można jechać. No i podczas tej trasy w tym roku na przykład też i jazzowo się zrobi, bo Hania Derej Trio pojawi się na scenie, żeńskiej scenie, bo męskie granie już od jakiegoś czasu ma taką scenę, jest odpowiedzią na babskie granie, czyli babie lato, babie lato to jest z kolei trasa kobiet, która też odbywała się tu z kolei w Łodzi, ale się nie odbywa i w tym roku też nie ma koncertu w Łodzi. Na scenie głównej chociażby Sisters, co naprawdę cieszy, że wreszcie razem i że taki koncert się odbędzie, ale też premierowe rzeczy, jak na przykład Rubens, który z nową płytą przedstawi właśnie tą płytę i tak będzie chociażby w Gdańsku, że ten Rubens tam się pojawi. Ale już dzisiaj grałem Kasię Sienkiewicz i to będzie tak, że z tymi swoimi solowymi piosenkami także na męskim graniu się pojawi. Będzie też taki projekt bardzo wyjątkowy w hołdzie dla Staszka Sojki. Między innymi oczywiście opowiadam, bo tych wydarzeń koncertowych w ramach trasy Męskie Granie jest naprawdę mnóstwo, niezwykle ciekawe rzeczy. Z hołdów dla artystów i genialnej muzyki i piosenek też dla Andrzeja Załuchy będzie taki tribut podczas tej trasy w tym roku. Proszę samemu spojrzeć na szczegóły, jeśli chodzi o tą drugą trasę, już wspominaną przeze mnie, czyli babskie granie. No, też tam się dzieje i też wiele ciekawych projektów w ramach tych wszystkich koncertów.

Powrót, koncertowy powrót Céline Dion elektryzuje świat i nie tylko muzyki, jak się okazuje, i wielu chciałoby się znaleźć na jej koncercie, a ona zapowiedziała zaledwie kilka. No ale podobno jest to szansa, że po prostu będzie więcej tych występów również tu w Europie. A tak naprawdę to nie spodziewam się, że będzie to bardzo szeroko zakrojona akcja i że długa trasa koncertowa to pożegnalne przede wszystkim koncerty, jak twierdzi Céline Dion. Ale piękne piosenki śpiewała i śpiewa, bo to jest właśnie utwór, który promuje najnowszą jej trasę koncertową. I przy pięknych piosenkach pozostaniemy.

Bondowsko się zrobiło, no dobrze, bo bondowskie przeboje są wieczne, po prostu jak te melodie, które w nich tkwią, są wieczne, mają siłę, oddają niesamowity klimat, to prawda. No to bondowsko już będę kończył tą drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania.

0: Łapamy po cienkim lodzie.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
2: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
3: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Po reklamie.
4: Minęła 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Jest niedziela, 17 maja, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na kolejne wiadomości. Najmłodsi biegacze opanowali ulicę Piotrkowską. W Łodzi trwa rekordowy minibieg dla dzieci i młodzieży. Wśród poszkodowanych w wypadku we włoskiej Modenie jest Polka, za chwilę szczegóły. Katalońska prasa żegna Roberta Lewandowskiego. Temperatura maksymalna 16 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Biometr może być dziś niekorzystny. Rekordowy minibieg ulicą Piotrkowską w Łodzi na dystansie od 200 do 900 metrów. Dziś zmierzy się łącznie 1500 zawodników w wieku do 16 roku życia. Trasa biegnie od pasażu Schillera prawie do ulicy Moniuszki.
5: Pogoda nie odstraszyła?
6: Ciężko się biegło bardzo, ale pogoda dobra.
5: Jak nastroje?
7: No, wyspani, gotowi, także czekamy, kibicujemy. Mamy nadzieję, że fajna zabawa będzie.
8: Cieszy się ogromnie ten fakt, bo przecież wśród tych zawodników są pewnie przyszli uczestnicy tego głównego biegu, który także się mocno rozwinął, bo dodam tylko, że w tym roku na starcie stanie aż 13 tysięcy osób.
4: Mówi organizator wydarzenia Robert Blesiński, a na miejscu był nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Polska obywatelka jedną z poszkodowanych podczas wczorajszego ataku we włoskim mieście Modena. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest to 69-letnia kobieta. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał, że ministerstwo na razie nie wypowiada się na temat stanu jej zdrowia.
9: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
4: Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj w mieście Modena we Włoszech. Mężczyzna pochodzenia marokańskiego potrącił autem 8 osób, a później ugodził nożem przechodnia. Wiele osób jest ciężko rannych. Życiu jednej z ofiar zagraża niebezpieczeństwo. Według informacji przekazanych przez tamtejsze służby, mężczyzna to absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego. Sprawcę zatrzymali cywile. Mężczyzna trafił do aresztu, postawiono mu zarzuty. Kutno coraz bliżej wprowadzenia nocnych ograniczeń sprzedaży alkoholu. Blisko 80% osób biorących udział w konsultacjach społecznych chce wprowadzenia takiego rozwiązania. Najwięcej ankietowanych opowiedziało się za całorocznymi ograniczeniami obowiązującymi od godziny 22 do 6 rano. W internetowej ankiecie udział wzięło ponad 1400 mieszkańców. Respondenci zwracali uwagę przede wszystkim na zakłócanie ciszy nocnej, agresywne zachowania i wpływ alkoholu na poczucie bezpieczeństwa. Wyniki konsultacji zostaną teraz przekazane do zaopiniowania m.in. Policji, Straży Miejskiej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dopiero później możliwe będzie przygotowanie projektu uchwały, którą zajmą się radni miasta. Pomógł drużynie z martwych wstać. Legendarna dziewiątka. Teraz pożegna się w wielkim stylu. Tak o Robercie Lewandowskim i jego ostatnim spotkaniu w barwach Barcelony na Camp Nou pisze katalońska prasa. Dziś o 21.15 Duma Katalonii podejmie na swoim stadionie Real Betis, a lokalne dzienniki zapowiadają mecz przez pryzmat pożegnania polskiego napastnika. Więcej wie Krzysztof Kuczyński.
10: 4 lata temu Camp Nou głośnymi okrzykami witało polskiego napastnika.

0: Wieczorem Robert Lewandowski wyjdzie w pierwszym składzie Barsy, a w czasie meczu zostanie zmieniony, by otrzymać owację na stojąco od kibiców przybyłych na Camp Nou. Polak po zakończeniu spotkania ma przemówić do fanów. Dzięki Robert, pisze Mundo Deportivo. Dziennik podkreśla, że za Polakiem cztery nieskazitelne sezony z trzema mistrzostwami i 119 golami, które napędziły zmartwychwstanie drużyny. Z kolei Sport podkreśla, że Polak ukształtował kurs klubu w ostatnich czterech latach, w trakcie których Barsa zdobyła trzy tytuły mistrzowskie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Robert Lewandowski w ciągu czterech lat rozegrał w barwach Barcelony 191 meczów, w których strzelił 119 bramek. Trzykrotnie z Barceloną wygrał Ligę Hiszpańską i Superpuchar. Raz zdobył Puchar Kraju. Do pełni szczęścia, jak zauważają katalońskie media, zabrakło triumfu w Lidze Mistrzów. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 13:00. Popołudnie w Łodzi i regionie będzie dość pochmurne. Synoptycy przewidują dużo chmur z większymi przejaśnieniami, ale miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 16 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, będzie wiał z północy i może obniżać temperaturę odczuwalną. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: 6 minut po 12. Piotr Bielawski, do 13 sobie miło niedzielnie spędzamy ten czas.

Obłok, po prostu obłok. No, oby tych obłoków było jak najwięcej dzisiaj, żeby po prostu ciepełko się sączyło, chociaż w prognozie pogody różnie bywa, jak Państwo sami słyszeli. Ale tych spokojnych utworów, takich nastrojowych, klimatycznych jest troszeczkę i oddających właśnie taką aurę niedzielną i pogodną przede wszystkim. No, a jeszcze na dodatek dorzucę, że to polskie utwory.

0: szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle kliszę. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń. I to byłoby na tyle.
1: I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

0: A to jeszcze na dodatek łódzka scena muzyczna, nie tylko polska. Nie da zmusić się do szczęścia, to Lukas Flint właśnie z Łodzi. To w Łodzi pozostaniemy, do kina będę zapraszał.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Jest czas, jest weekend, ale przecież można wybrać inną porę i dowolny seans, na który warto się wybrać. Tych muzycznych rzeczy w kinie jest troszeczkę, bo i Michael, i Billie Eilish, i Iron Maiden chociażby, no jest w czym wybierać, ale są też i inne tytuły. Niektóre zabawne, dzisiaj dużo o komediach, to mógłbym wspominać właśnie o jakiś film komediowy, ale jest też taka seria Top Gun, seria właściwie. No tytuł jest po prostu przypominany, Top Gun, a myślę, że to jest bardzo znany film i wszyscy wiedzą dokładnie, o co chodzi w tym filmie i wszyscy też wiedzą zapewne, kto gra główną rolę w tym filmie, męską główną rolę. A ponieważ obiecywałem, że dzisiaj będzie bardzo prosto, no to spytam, kto gra tą główną rolę. studio@radiuch.pl. Mam jedno podwójne zaproszenie. Będzie do wykorzystania do 7 czerwca.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Przed chwilą samolotu, to była dziwna wiosna. Z Dawidem Karpiukiem, liderem tej formacji, to trzeba o jego solowym projekcie pogawędzić. A pewnie tak się stanie niebawem. Na razie jedna piosenka, Kosmos, zapowiada całość tej płyty. Ba, z tego co słyszałem, to on ma już tych piosenek tyle, że ze trzy płyty by co najmniej mógł wydać. Za moment ten Kosmos pojawi się w programie, tyle że trzeba rozwiązać konkurs filmowy, to prawda. Pan Robert był szybki, bardzo szybki, bo jako pierwsza osoba wygrała podwójne zaproszenie. Pierwsza osoba z poprawną odpowiedzią, Tom Cruise oczywiście, to on jest tym głównym aktorem w filmie Top Gun. Wszyscy wiedzieli, dlatego ta szybkość wysyłania maila ma tutaj kolosalne znaczenie. No a skoro pan Robert aż tak szybki, jak samolot wręcz bym powiedział, jak Tom Cruise bym powiedział, no to wygrywa i już może szykować się na dowolnie wybrany seans do kina.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Proszę Państwa, w dalszym ciągu bardzo duże utrudnienia na drodze krajowej numer 91, mówiłem godzinę temu o tym. W dalszym ciągu ta droga jest zablokowana w miejscowości Daszyna. Mówię o odcinku Krośniewice, to Pola Królewska, tutaj należy zjeżdżać objazdami. Próbować jechać w obu kierunkach, dlatego że tam doszło do wypadku dwóch busów i droga będzie jeszcze zablokowana, no co najmniej dwie godziny. Droga numer 91 Daszyna, w tej miejscowości wypadek dwóch busów, odcinek Krośniewice, Topola Królewska jest w tej chwili nieprzejezdny.

I nie ma to jak Bruno Mars, zwłaszcza z ostatniej płyty, a ja twierdzę, że nie tylko z ostatniej, od razu człowiek się uśmiecha i te rytmy też sprawiają, że więcej energii. No, bo już jesteśmy przed 13, 20 do 13, proszę Państwa, to już nie jest tak, że ja mówię, o, poranek niedzielny, no, taka piękna chwila, nie trzeba szybko wstawać i tak dalej. No, przed 13 to już dobrze by było wiedzieć, co robimy z tak pięknie rozpoczętym dniem, jak to się mówi, czyli z niedzielą. A planów można mieć mnóstwo i proszę nie zasłaniać się na przykład pogodą. Ona nie jest taka zła jeszcze. Nie jest taka zła. Ja będę tak czy inaczej trochę uspokajał muzycznie już do 13.

stary dobry Steely Dan, myślę, że jeszcze jest nas wielu, którzy pamiętają te czasy, muzykę Steely Dan, a nawet solowe projekty właśnie Donalda Fagena chociażby. Tak, miło jest wracać do takiej muzyki, a soulowo będzie, klasycznie soulowo nawet bym powiedział w pewien sposób też, no ale gdzieś ta muzyka także, ponieważ będzie z różnych czasów, bo Policjanci to na przykład całkiem niedawno wydali swój krążek, to też i zabarwienie tego soulu różne i też trzeba przyznać, że to z domieszką czegoś jeszcze więcej, to nie taki tylko soul, inspiracji można by się było doszukać więcej rzeczywiście w tych nagraniach. Policjantów zapowiedziałem, ale Jill Scott też będzie jeszcze. Uda się. Zmieścimy to jakoś wszystko do godziny 13. Pięknej niedzieli Państwu życzę. Piotr Bielawski, to ja pięknie dziękuję i do usłyszenia. Yeah.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Utrudnienia w powiecie łęczyckim. W Nowym Sławoszewie zderzyły się dwa samochody dostawcze. Cztery osoby zatrzymane po śmierci 13-latka w gminie Marciany. Śledczy wyjaśniają okoliczności tej tragedii. Trzy towarzystwa lekarskie apelują o zmianę codziennych nawyków. W dzień zachmurzenie oraz opady deszczu, wiatr przeważnie umiarkowany z kierunków północnych. Utrudnienia na drodze krajowej nr 91 w powiecie łęczyckim. W miejscowości Nowy Sławoszew doszło do zderzenia dwóch samochodów dostawczych, Volkswagena i Opla. Jak informuje policja, kierowca Volkswagena z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do wypadku. Policja potwierdza, że na miejscu są wciąż utrudnienia. Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim 13-letniego chłopca. W tej sprawie zostało zatrzymanych czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat, informuje aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
1: Ich udział w tym zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. W najbliższym czasie z ich udziałem zaplanowane zostały czynności procesowe. Wczoraj na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, przesłuchali pierwszych świadków. Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu. Od wyników zebranego materiału dowodowego zależą dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Policja na prośbę prokuratury nie udziela szczegółowych informacji na temat tego, co udało się dotąd ustalić i w jakich okolicznościach chłopiec zginął. Zaplanowano sekcję zwłok 13-latka. Według policji początkowo miała się ona odbyć dziś, ale bardzo możliwe, że odbędzie się jednak jutro. W Łodzi powstanie aplikacja do zgłaszania awarii i problemów. Magistrat ogłosił przetarg na stworzenie systemu mającego ułatwić i poprawić kontakt z mieszkańcami. To realizacja zwycięskiego projektu w łódzkim budżecie obywatelskim, mówi Radio Łódź Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej.
2: Mieszkaniec będzie mógł pobrać tę aplikację na telefon, zrobić zdjęcie tej awarii, przesłać tą aplikacją do nas, do Urzędu Miasta Łodzi i potem, co istotne, będzie mógł sprawdzać, co z tym zgłoszeniem się dzieje.
0: Przetarg potrwa do 19 maja, a po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca aplikacji Napraw Łódź. Zwycięzca na realizację zadania będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Trzy towarzystwa lekarskie ogłosiły dziesiątkę zdrowia, czyli podstawowe zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zapobiegania najgroźniejszym chorobom. Według opracowanych zasad swój organizm możemy chronić m.in. poprzez zdrowe żywienie, dobry sen, kontrolę masy ciała, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i glukozy, mówi profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, prezes ELEKT Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
4: Dbałość o właściwą dietę, odpowiednia dawka ruchu, dbałość o dobrostan psychiczny, czyli radzenie sobie ze stresem, ale też absolutna abstynencja od alkoholu, niepalenie. Jeszcze są inne czynniki, mamy dużo do zrobienia, natomiast myślę, że ważne jest to, że dbając o zdrowie, realizując ten plan profilaktyczny, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko chorób kardiologicznych, neurologicznych i onkologicznych.
0: Eksperci apelowali o to, aby w szkołach i zakładach pracy był dostęp do zdrowej i nieprzetworzonej żywności. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 14:00. Teraz już pogoda. Niedzielne popołudnie w Łodzi i regionie upłynie pod znakiem typowo majowej zmiennej pogody. Nad województwem utrzymuje się spore zachmurzenie, ale pojawią się też krótkie chwile ze słońcem. W Łodzi termometry maksymalnie pokażą 16 stopni, podobnie będzie w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty.
3: Książkomania.
5: Anna Groblińska, dzień dobry. Główna część dzisiejszej książkomanii poświęcona będzie powieści, której akcja toczy się w Piotrkowie, jeszcze nie trybunalskim, w XV wieku. I to jest świat, gdzie wierzenia pogańskie spotykają się z chrześcijaństwem. Świat zaludniony nie tylko przez ludzi i zwierzęta, ale także przez rozmaite stwory. Nadprzyrodzone wątki ważne są bowiem w powieściach z gatunku fantasy. A do takich należą najnowsze książki Agnieszki Kulbat.

0: szósta godzina. Rym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas.
1: Zanim połączymy się z Piotrkowem Trybunalskim, to powiedzmy jeszcze o wizycie Pucia w Pradze. Kto to jest Pucio? Tego nie muszę tłumaczyć rodzicom, dziadkom, opiekunom maluchów, ale wszystkim innym powiem, że to jest bohater bardzo popularnych książek Marty Galewskiej-Kustry. A Pucio w czeskim przekładzie występuje jako Petia. A z jakiej okazji w Pradze gości ten bohater? Otóż trwają tam 30. Międzynarodowe Targi Książki i Festiwal Literacki Świat Książki. Polską literaturę i wydawców reprezentują publikacje dla dzieci, komiks, reportaż. Jest też pierwsza biografia Agnieszki Holland. Lucja Zakopalowa z Instytutu Polskiego w Pradze powiedziała polskiej agencji prasowej, że Czesi uważają Agnieszkę Holland za swoją z racji studiów w Pradze, znajomości języka i tematyki podejmowanej w niektórych filmach. Podobnie trochę jest z książką Aleksandry Wojtaszek. To jest autorka reportażu o Chorwacji. A Chorwacja jest dla Czechów ważnym miejscem, bo wielu z nich spędza tam swój urlop. A to jest książka, która pokazuje trochę inną Chorwację, jej historię, politykę, współczesność, czyli nie tylko plaże. Polskę reprezentuje także Joanna Kuciel-Frydryszak. Jej książka Służące do wszystkiego została właśnie wydana po czesku. Są też przymiarki do Głośnych chłopek, czyli książki, która w Polsce była prawdziwym bestsellerem. Jest znana także czeskiej Polonii. No i Marta Galewska-Kustra, czyli właśnie wspomniana autorka serii o Puciu. Jedna z czeskich czytelniczek już pytała nawet, czy film o Puciu, który dostępny jest w Polsce, będzie miał także czeską wersję. Bardzo cieszymy się, że mamy tak ciekawą reprezentację na targach i festiwalu Świat Książki w Pradze. Potrwa ten festiwal jeszcze do poniedziałku. No a niedługo już z Piotrkowem, zgodnie z zapowiedzią, będziemy się łączyć.

0: Pani inżynier Agnieszka Kulbat jest moją rozmówczynią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ponieważ autorka książki, o której dziś będziemy rozmawiać, ale książek wiele już powstało właśnie Agnieszki Kulbat, jest faktycznie inżynierem energetyki. Jest także sportsmenką z sukcesami w Oyama Karate. Jest także flecistką, absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej. Pani Agnieszko, tych pasji wiele. Proszę nam powiedzieć, jakie miejsce wśród nich zajmuje pisarstwo.
1: Jasne, dzień dobry, dziękuję bardzo tutaj za zaproszenie i bardzo chętnie dziś porozmawiam z Panią o książkach i w ogóle też właśnie o ich pisaniu. To jest no, bardzo duża część mojego życia. Przyznam szczerze, że pasji miałam wiele przez no, to 28 lat, że tak powiem, mojego życia. Pisanie pojawiło się relatywnie wcześnie, ponieważ gdzieś jakoś jeszcze w gimnazjum zaczęłam stawiać pierwsze kroki, ale zaczęło się od czytania. Myślę, że dzięki temu, że od małego jeszcze rodzice zaznajomili mnie z książkami i zawsze te książki po prostu gdzieś dookoła mnie były. Potem sama, że tak powiem, zapałam do nich miłością wielką do tego stopnia, że jak skończyły mi się w szkolnej bibliotece, to prosiłam bibliotekarki o dokupienie części, których mi brakowało i przyznam szczerze, że były dokupywane, także miałam co czytać. A że pisanie jest dla mnie, że tak powiem, odwrotnością czytania, dosłownie przez jakby kreowanie akcji i to, że moja wyobraźnia działa dość obrazowo, czyli jak czytam książkę, to tak naprawdę czuję się, jakbym oglądała film, to pisanie książek jest dla mnie dokładnie tym samym, tylko odwrotnie, bo muszę opisać ten film, który już widzę.
0: Większość z nas w ten sposób odbiera literaturę, że właśnie wyświetlają nam się te sceny i widzimy bohaterów, choć wiem, są wyjątki, są ludzie, którzy w jakiś sposób taki abstrakcyjny właśnie z literaturą obcują. Ale w przypadku pani książek to chyba bardzo jest to pożądane, żeby sobie wyświetlać ten film w głowie, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Teraz mam na myśli akurat książki fantasy. Pisze pani rzeczy różne, a dzisiaj skupimy się na cyklu Dziedzictwo stróża Navi. To są dwie książki. Wcześniej było Wezwanie żmija. Ja przeczytałam Wolę żmija. I to jest świat, w którym spotyka się chrześcijaństwo, pogaństwo, przeróżne wierzenia. I to jest świat, który zaludniają nie tylko ludzie, ale także i inne istoty, i istoty po
1: dokładnie
0: części
1: tak,
0: tylko ludzkie, i zupełnie inne stworzenia, poza zwierzętami oczywiście. Taki pomysł, aby cofnąć się do wieku, to jest mniej więcej wiek XV, prawda?
1: Tak, gdzieś pod Grunwaldem.
0: Pierwsza część to był Poznań, a w drugiej części wędrują i przybywają bohaterowie do Piotrkowa. No i tutaj Piotrków jest opisany nieco demonicznie, dzieją się tam rzeczy dziwne. To jest pani rodzinne miasto.
1: Tak, dokładnie. Ja z Piotrkowa, teraz już Trybunalskiego, bo w XV wieku Piotrków Trybunalski jeszcze nie był, był po prostu Piotrkowem, stąd bohaterowie w okolicach właśnie 1420 roku wędrują do Piotrkowa, ale ja już w XXI wieku pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego i też tutaj już mieszkam, wróciłam po studiach z Warszawy, także historia zatoczyła koło.
0: I ta historyczna topografia miasta jest oparta na rzeczywiście
1: na historii. Tak. Tak, dużo rzeczy, które są elementem fabuły Woli Żmija, czyli tak jak pani powiedziała, drugiej części trylogii Dziedzictwo Stróża Navi, czerpią z historii miasta, ale przyznam szczerze, że równie wiele czerpią z jego legend, ponieważ legendy dotyczące Piotrkowa są naprawdę raz, że interesujące, a dwa, że są dla pisarza, tak z mojej perspektywy, są bardzo przydatne, dosłownie, przy tworzeniu fabuły, ponieważ dużo rzeczy, które są elementem świata przedstawionego w Woli Żmija, są bezpośrednią gdzieś jakąś taką moją wariacją, na tym, jakąś adaptacją tych legend. Chociażby to, że w treści znajdzie pani trzy gaje słowiańskie, prawda, na terenie Piotrkowa.
0: Tak, że musiała być równowaga. Jak są trzy miejsca chrześcijańskie, to muszą być trzy gaje, tak.
1: Musi, dokładnie. Jakby żadna strona nie może być faworyzowana. Więc przyznam szczerze, że to mi wręcz samo pasowało, ale czy Gaj Belboga, gdzie obecnie znajduje się klasztor ojców Bernardynów, czy Gaj Czernego, gdzie obecnie jest kościół tak zwany na Krakówce, się u nas w Piotrkowie mówi, czy na Bugaju, no to pierwsze dwa pochodzą w ogóle z legend, więc ja nie musiałam ich wymyślać, ja nie musiałam gdzieś zastanawiać się, gdzie by je tu ulokować. Ja to miałam po prostu bezczelnie napisane w legendzie, gdzie to było, jak to było i ja z bardzo dużą chęcią po prostu w całości sobie to zabrałam.
0: A jest taka legenda o schwytaniu diabła?
1: Jest tu troszeczkę, jeśli chodzi o legendę diabelską, to dotyczy ona bezpośrednio trybunałów, i ona miała dziać się, że tak powiem, później, no bo trybunały były w wieku XVI, a nie w wieku XV, więc to pojmanie diabła na samym początku powieści, to jest, że tak powiem, moja fantazja. Niemniej jednak wątek diabelski sam w sobie i proces diabelski jest wzięty bezpośrednio z piotrkowskiej legendy, z tym, że no, tutaj jest to fantastyka. Ja też zawsze podkreślam, że to nie jest podręcznik ani do historii, ani do nauki o wierze słowiańskiej, więc jest to po prostu słowiańska rozrywka osadzona w XV wieku, co pozwoliło mi też na przesunięcie pewnych rzeczy w czasie, albo wręcz, żeby pani nie okłamać, no, jedną legendę przesunęłam tak, no, z 500 lat w drugą stronę. Więc tutaj na pewno jest inspiracja tymi legendami, jest dużo rzeczy tak związanych z historią miasta, bo czy to, że Piotrków strawił wielki pożar około 1400 roku, czy to, że Władysław Jagiełła później nadał miastu ponownie prawa, to wszystko to jest prawda. A to, że pasowało mi to jednocześnie do książki i pewne aspekty podbiłam, a pewne, że tak powiem, przemilczałam, no to już jest domena, tak, fikcji tutaj, powieści po prostu z elementami słowiańskimi oparte na średniowiecznej Polsce.
0: Ale to, co na stronie 62 napisano, to jest wszystko prawda. Piotrków, miasto książęce, królewskie, miejsce zjazdów rycerskich oraz sejmowych, siedziba wielu synodów, jak i pomniejszych zgromadzeń pogańskich, położona niemal na granicy kasztelanii wolborskiej i rozpierskiej, przebiegającej wzdłuż rzeki Wierzejki. Osada ulokowana na szlaku handlowym wiodącym ze Śląska na Mazowsze oraz z Prus na Ruś, gdzie niegdyś gościli książęta dzielnicowi i dostojnicy państwowi, a potem nawet sam Władysław Jagiełło. To wszystko jest prawda i tym samym pani tutaj przypomina tę znakomitą przeszłość Piotrkowa, bo choć Łódź jest miastem wojewódzkim, to Piotrków był potężniejszy niż Łódź i to dużo wcześniej, zanim ta nasza mała osada się rozwinęła.
1: Tak, Piotrków ma szalenie ciekawą historię i przyznam szczerze, że miałam nadzieję, że też, że poprzez tą powieść i osadzenie jej w Piotrkowie gdzieś pozwoli mi tą historię wynieść trochę na powierzchnię i też może gdzieś do jakiejś szerszej audiencji tutaj wynieść, ponieważ no, tak jak pani mówi, Piotrków jest naprawdę starym miastem, z naprawdę imponującą historią. Tu działy się naprawdę duże rzeczy i po prostu losy miasta potoczyły się jak potoczyły, w związku z czym ono w pewnym momencie no, przestało ewoluować, tak, i się zatrzymało, a wręcz doszło do pewnej, powiedzmy, nawet degradacji, ale to jest wynik wielu, wielu czynników na przestrzeni stuleci. Niemniej jednak Piotrków ma mega ciekawą historię i przyznam szczerze, że tutaj naprawdę miałam z czego czerpać i serdecznie zachęcam do zapoznania się z tym, co wiadomo, a czego nie wiadomo o Piotrkowie, bo to, co jest też ciekawe, to na wiele pytań nie ma jednoznacznych odpowiedzi, czyli chociażby to, kto założył Piotrków, prawda? Jakiego tutaj historyka się zapytamy, tak odpowiedź może być inna. Różne źródła mówią o różnych Piotrkach. Co tutaj w powieści postanowiłam ograć tak zwanym festynem Piotrków, który sobie wymyśliłam w pełni, nie ma nic związanego to z historią. Po prostu w treści Wolirzmija Piotrkowianie, mieszkańcy miasta, raz na 5 lat wybierają sobie patrona, demokratycznie głosują, poganie koło chrześcijan, ramię w ramię, śpiewają przyśpiewkę, do której wybierają sobie tego Piotrka i przez kolejne 5 lat mają danego patrona.
0: A Piotrków to też jest miasto zbudowane na bagnach, o czym ja nie wiedziałam. Korzystali budowniczy z niewielkiego wzniesienia, takiego cypla i tam właśnie Piotrków powstał. Pewnie te bagna potem zostały osuszone i dlatego już teraz nikt tak o Piotrkowie nie myśli.
1: Tak, dosłownie jedna z największych ulic w Piotrkowie biegnie praktycznie w korycie rzeki. To była bardzo duża taka inwestycja infrastrukturalna, żeby właśnie tą główną przelotówkę przez Piotrków zrobić, ponieważ ona dosłownie pokrywa się w pewnych miejscach z rzeką Strawką i co prawda potem już łączy, prawda, Wierzeje, bo kiedyś Wierzeje to też była osobna wioska, to też nie był Piotrków, jeśli spojrzymy daleko, daleko w historię, więc teraz no, patrzymy na to jak na jedno wielkie miasto, ale to był teren bardzo bagienny do tego stopnia, że jeszcze przed X wiekiem w źródłach historycznych no, są wzmianki, że właśnie wtedy domy były stawiane na palach, a pomiędzy domami ludzie pływali do siebie łódkami.
0: To jest rozmowa o książce, a właściwie o książkach z cyklu Dziedzictwo Stróża Nawi. Było Wezwanie Żmija, teraz mamy Wolę Żmija. Autorka Agnieszka Kulbat jeszcze pozostaje z nami.
2: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
3: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. Atlasarena.pl.
2: Po reklamie.
4: Książkomania.

I to jest ten moment. Teraz można zdobyć książkę o Żmiju, a właściwie książki, bo mamy zestaw, pierwsza i druga część dla naszych słuchaczy. Trzeba skorzystać z adresu a.groblińska@radiołódź.pl, a.groblińska@radiołódź.pl i napisać nam, z jakiego to uniwersum pochodzą bohaterowie o imionach Aragorn i Legolas.

0: Przypomnę, że z Agnieszką Kulbat dzisiaj rozmawiamy o wezwaniu żmija, a głównie o woli żmija chcę teraz porozmawiać. Wróćmy do książki, bo dużo o Piotrkowie było. Teraz trzeba powiedzieć, kim są wymienieni przez panią Wojmir i Żywia, ale także Stef, ale także pani Radzanowa. Mamy taką tu sytuację, że najpierw drużyna Wojmira, tak ją nazwijmy, ona zmierza do Piotrkowa i ta droga jest trochę też momentem, żeby przypomnieć, nawiązać do poprzedniej części, jakby ktoś na przykład zaczynał od woli żmija, tak? Żeby trochę określić, kim są ci bohaterowie i co ich do tej pory spotkało.
1: Tak, dokładnie, bo co prawda jest to trylogia, która jest ze sobą bezpośrednio powiązana, czyli każda z powieści powinna być czytana, że tak powiem, po kolei, ale właśnie też chciałam dać takie odpowiednie wprowadzenie, żeby gdyby ktoś jednak postanowił czytać gdzieś właśnie od środka, powiedzmy, czyli od woli żmija, to żeby nie czuł się tak totalnie jak taka śliwka wrzucona w kompot, ale żeby jednak to tło zarysować, ale też jednocześnie jest to taki zabieg, no książka wyszła prawie rok po pierwszej części, więc też tutaj chciałam przypomnieć odbiorcom, którzy pierwszą część mają już za sobą, żeby nie było takiej konieczności powracania do pierwszej części, bo wiadomo, tutaj z ludzką pamięcią jest różnie. Są osoby, które czytają bardzo dużo książek i no akurat tej może mojej konkretnej nie pamiętają na tyle, żeby bezpośrednio móc sobie w drugą część wejść z rozpędu. Więc tutaj jak najbardziej przypominamy, kim jest Wojmir, Żywia i Stefa, bo tak naprawdę to jest to nasze główne trio, choć jak najbardziej istotna jest pani Radzanowa, która jest absolutnie niepowtarzalna.
0: Dla niektórych czytelników to jest wręcz ulubiona postać. To jest
1: tak.
0: Starsza pani, zażywna, jak to się czasem mówi, o niewyparzonym języku. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. Dobrze, to może powiedzmy, Wojmir, nasz główny bohater, syn żmija, co jest istotne, to jest widzący i on ma przed sobą bardzo duże zadanie i nie wie, czy on temu podoła, ponieważ nie przywykł do brania dużej odpowiedzialności. I to jest ten bohater, który nam się zmienia, prawda? Który nam dojrzewa na kartach książek.
1: Tak, dokładnie. On w momencie, kiedy go poznajemy, czyli de facto w opowiadaniu, ale i w wezwaniu żmija, to może być nasze pierwsze spotkanie z nim. On jest bardzo dużym lekkoduchem, który no tak naprawdę spaceruje między karczmami, cmentarzami, zantuzami i na tym polega jego życie. Czasem sporadycznie przyjmuje zlecenia, których nie lubi, no bo tak jak powiedziała pani, jest on synem żmija, co powoduje, że potrafi rozmawiać z duchami, widzi duchy, rozmawia też z demonami, no i czasem po prostu może na tym zarobić, ale to tylko po to, żeby skoczyć do kolejnej karczmy, mieć co się gdzieś przespać i coś zjeść. No, zmienia się to dość drastycznie właśnie w wezwaniu żmija, kiedy no, okazuje się, że w Poznaniu, gdzie trafił razem z Żywią i później ze Stefą, dochodzi do serii tajemniczych opętań. No i jest on no, jedyną osobą, która jest w stanie zobaczyć to, co się faktycznie dzieje, no bo z racji bycia synem istoty, która odpowiada za przeprowadzanie dusz zmarłych przez rzekę zapomnienia do Nambi, jednej z dwóch krain w mitologii słowiańskiej. On po prostu to wszystko widzi i może też nawet z tymi duchami rozmawiać, a nawet zamienić się sam w ducha i w tej postaci te zbuntowane duchy ścigać, w związku z czym on wtedy po raz pierwszy czuje trochę ciężar tej odpowiedzialności, o której pani mówi, że no, ta moc może nie jest tylko po to, żeby raz na jakiś czas mógł sobie dorobić, ale że idzie za tym jakaś większa odpowiedzialność. I tak jak w wezwaniu żmija, on jest jeszcze na takim etapie trochę wypierania, że może wcale on nie musi nic robić, że tutaj może dadzą mu spokój. Tak w drugiej części klimat się trochę bardziej zagęszcza i ta odpowiedzialność wychodzi coraz bardziej na front i wręcz zmusza go do tego, żeby on ją w końcu wziął. No a trzecia część, która została przed nami, ona będzie miała z kolei miejsce, będzie rozgrywała się w Krakowie, no tam już będzie musiał być naprawdę tym synem żmija i robić to, czego się od niego oczekuje, czego nie jest fanem, no ale to jest jakby charakter tej postaci. Ja tutaj pisząc go chciałam odejść od takiego stereotypu głównego bohatera w powieściach osadzonych w średniowieczu, gdzie zwykle to są tacy wielcy, potężni mężczyźni, którzy raczej nie mówią, tylko mruczą albo warczą i mają miecz przy pasie zawsze. No Wojmir mieczem to raczej by sobie krzywdę zrobił niż komuś innemu. A i z takim nastawieniem mruka poważnego nie ma za wiele wspólnego, stąd też ten lekkoduch o no, nie zawsze trafnych żartach no, musi tutaj stanąć na wysokości zadania, ale czy mu się to uda, no to już tego się dowiemy z trzeciej części.
0: Bardzo ciekawa jest jego relacja z kobietami. Żywia to jest strzyga aspirująca do bycia szlachcianką. Stefa to jest szeptucha, bardzo mądra i sprytna kobieta, bardzo ciekawa postać, choć niektórzy lubią właśnie takie żywienie poskromione, prawda? I trochę jest tak, że te kobiety w nim właściwie wyzwalają jakąś energię i wolę działania.
1: Tak, one go prowadzą. On jest też mężczyzną, który dorastał w domu, w którym były same kobiety, bo wychowała go matka, a miał same siostry. W związku z tym gdzieś ta, że tak powiem, ta energia kobieca jest dla niego wygodna i znajoma. Żywia, tak jak pani powiedziała, ona jest generalnie bardzo bezczelna, egoistyczna i taka czasem narcystyczna wręcz, ale no ma coś w sobie, coś, co powoduje, że ludzie ją lubią i ma gdzieś tą iskrę, która ludzi do niej przyciąga, a Stefa z kolei jest tym, bym powiedziała, odważnikiem, który tutaj stabilizuje nam dość mocno sytuację, ściąga Żywię i Wojmira właśnie na ziemię i jest tym pierwiastkiem realizmu, który no, nie pozwala im się ciągle bawić i robić jakichś nierwanych rzeczy, mimo że by chcieli. I tutaj Wojmir, mimo że pierwotnie skłaniał się w stronę Żywi, no tak tutaj już w wyzwaniu Żmija, bo tak nie chcę tutaj źle powiedzieć, w opowiadaniu była to Żywia, już w książkach odchodzimy trochę od tego z różnych powodów, tutaj nie powiem, żeby za dużo nie zdradzać, ale tak, Wojmir skłania się tutaj w stronę Stefy, która tak naprawdę musiała być taka, jaka jest. To znaczy, z punktu widzenia powieści, kiedy zaczynałam z Wojmirem, który jest takim, no, lekko duchem, rzucającym żartami, zaraz obok jest Żywia, która jest bardzo gadatliwa, bezczelna, narwana, to gdybym dołożyła trzecią postać, która byłaby też, powiedzmy, gdzieś tutaj w tym spektrum cech, no to mogłoby być mi bardzo trudno, żeby przedstawić to racjonalnie i żeby to było dla czytelnika przyjemne w odbiorze. No a przypominam jeszcze, że jest pani Radzanowa, która ewidentnie pasuje do tej pierwszej grupy, a w drugiej no, jest Stefa i później jest jeszcze Florian, więc mamy 3-2 i tak ten pierwiastek szaleństwa jest większy, ale Stefa, no tak jak pani mówi w sumie, no prowadzi faktycznie Wojmira do przodu, jednak bardziej bym powiedziała, że go popycha do przodu, niż prowadzi za rękę do przodu, bo de facto on sam podejmuje decyzję i ona go w tym po prostu wspiera, to jest coś, czego on nigdy nie miał. To jest tak naprawdę no, młody chłopak, tak? On ma około 20 lat i w momencie, kiedy w końcu znajduje kogoś, kto w niego wierzy i kto jest skory mu pomóc i po prostu bez względu na to, jaką decyzję podejmie, to po prostu będzie za nim, no to też go w jakiś sposób skrzydla i pozwala tą odpowiedzialność faktycznie na swoje barki wziąć.
0: Jest też sporo humoru w tej książce. Mamy też takie wątki, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są takie wątki feministyczne, krytyka feministyczna w żartobliwej postaci, bo na przykład mówimy o świecie, gdzie można kogoś usynowić, a nie można nikogo ucurczyć czy ucurkowić, prawda?
1: Tak, Żywia bardzo to przeżywa. Tak, przyznam szczerze, dlatego też ja mówię, że to jest powieść osadzona w alternatywnej rzeczywistości. Raz z powodu tego, że jest to historia alternatywna, ponieważ no nie było równouprawnienia chrześcijaństwa i pogaństwa, prawda? Nie było chrześcijańskiej Rady Królewskiej Władysława Jagiełły i pogańskiej Rady Królewskiej. Te legendy były w sferze legend, a nie były elementem, że tak powiem, życia codziennego ludzi. W związku z tym pozwoliłam sobie też na wariację właśnie w podejściu po prostu kobiet, ale to wynika z tego, że kieruję swoją książkę do odbiorcy z XXI wieku i to jest też zabieg, który zastosowano w ogóle w serialu 1670, gdzie tutaj osadzamy akcję jakby w danym czasie. Mamy zachowane w jakimś stopniu dane realia, ale no jednak postaci zachowują się bardziej pod odbiorcę teraźniejszego. I to jest też coś, po co...
0: No tam to już bardzo, tak, tam to już bardzo. Absolutnie w dużym stopniu, u pani w mniejszym stopniu, aczkolwiek język książki jest współczesny, tam są tylko nawiązania
1: jest jakieś... Tak, ale tak jak pani mówi, on jest dość współczesny i no na pewno nie było takich feministek wtedy, jakimi jest Żywia i Stefa. I Radzanowa oczywiście, to jest naczelna feministka.
0: Proszę powiedzieć, do kogo pani tę książkę adresuje? Barwna okładka, taka bardzo fantasy, kojarząca się z tym gatunkiem literatury, łącznie z nadrukiem na grzbiecie książki, gdzie mamy świat w ogniu przedstawiony, to kojarzy się nam z propozycją dla młodych odbiorców, dla młodych dorosłych, jak to teraz mówimy. A jak tak naprawdę jest?
1: Wie pani, co moim zdaniem grono tej książki jest naprawdę szerokie. To znaczy, mogę się wręcz pokusić o stwierdzenie, że ta książka spośród wszystkich moich książek, czy ta książka i Wyzwanie i Wola, czyli ta trylogia tak naprawdę, ona ma największą grupę odbiorców, dlatego że ona jest napisana w ten sposób, że jeśli przeczytają nastolatek, to jakby nie będzie tam treści, które miałyby kogoś zgorszyć. Ale jednocześnie jest na tyle uniwersalna, że większość moich czytelników, jeśli chodzi o te powieści, to są osoby dorosłe. Najstarsza moja czytelniczka, z tego co wiem, dobiła lat 77 i nadal lubi moje książki, ale mam też czytelniczki 17-letnie, więc bardzo trudno mi odpowiedzieć na pani pytanie.
0: Wola Żmija, a wcześniej Wezwanie Żmija to tytuły książek, na których dziś skupiłyśmy się w rozmowie z Agnieszką Kulbat. Trzecia książka, jaki będzie miała tytuł i kiedy się ukaże?
1: Jaki będzie miała tytuł, jeszcze nie mogę zdradzić. Kiedy się ukaże, chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiem. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się do końca roku ją oddać, co by implikowało, powiedzmy, premierę w pierwszej połowie przyszłego roku.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę naszej autorce z Piotrkowa, dziś Trybunalskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I przypomnę, że nazywa się autorka Agnieszka Kulbat.

Jeszcze jedną książkę od wydawnictwa Replika mam dla naszych słuchaczy. Na okładce młodzi kobieta i mężczyzna siedzą na ławce pod drzewem. Pogoda jest ładna i tak sobie właśnie wyobrażam, że ta lekka lektura dobra będzie do czytania przy ładnej aurze na ławce w parku, pod drzewem, może w ogrodzie. Paulina Kozłowska, tytuł Miłość jest blisko z cyklu Bracia Dreks. A to jest historia o Wojtku Dreksie, którego nie bez powodu zresztą prześladuje pewna kobieta. Za namową zaniepokojonej rodziny w obawie o swoje bezpieczeństwo bohater wynajmuje agencję ochrony. Nie spodziewa się jednak, że jego bodyguardem zostanie kobieta i to o głowę niższa od niego. Iga Daniec, młoda, ambitna profesjonalistka, niekoniecznie ma ochotę czuwać nad zdrowiem i życiem jakiegoś zarozumiałego biznesmena, szczególnie teraz, gdy mierzy się z własnymi problemami. Jak ułoży się ta relacja? Przekonają się ci, którzy przeczytają powieść Miłość jest blisko z cyklu Bracia Dreks. A teraz konkursowe pytanie. Przywołam książkę gatunkowo inną zupełnie niż powieść Pauliny Kozłowskiej, ale tytuł bardzo nam pasuje, tytuł miłosny, mianowicie Miłość w czasach zarazy. Kto jest autorem tej znakomitej powieści?

Hashtag Tata też czyta. To jest ogólnopolska kampania proczytelnicza. Ma swoją kolejną odsłonę. 19 maja ukaże się nowy spot z udziałem Zbigniewa Bońka. Zbigniew Bońk twierdzi, że książka uczy wielu rzeczy i pomaga odnosić w życiu sukcesy. Ambasadorami akcji są naukowcy, sportowcy, aktorzy, pisarze, twórcy internetowi. Jest Łukasz Orbitowski, jest Tomasz Majewski i Anna Dereszowska, która mówi, nic nie zastąpi bliskości drugiego człowieka w wychowaniu dziecka. Dlatego tak ważne jest, by czytali oboje rodzice. Jako, że po książki sięga więcej kobiet niż mężczyzn, to odpowiednio 47% i 34%, Fundacja Powszechnego Czytania, organizator akcji, właśnie stwierdza, że jest ogromna potrzeba mobilizowania ojców, bo budowanie kultury czytania w rodzinie wymaga zaangażowania obojga rodziców. Hasło tegorocznej kampanii brzmi, bo czytanie rozwija mózg, co znajduje potwierdzenie w wynikach badań naukowych nad rozwojem dziecka, ale też i potwierdzają to codzienne doświadczenia i obserwacje rodziców.

Naszą książkomanię kończymy zapowiedzią festiwalu translatorskiego Za Słowo, organizowanego przez Dom Literatury w Łodzi, a to jest jedyny festiwal translatorski w Polsce. W tym roku będziemy mieć jego trzecią edycję, a z roku na rok to wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To przestrzeń spotkania, wymiany doświadczeń. W tym roku organizatorzy będą upowszechniać wiedzę o roli przekładu we współczesnej humanistyce, no i oczywiście integrować środowisko. A w programie warsztaty translatorskie, spotkania autorskie, wykłady, panele dyskusyjne, spacer oraz debaty. Przekład w roli głównej w Łodzi od 21 do 23 maja. Anna Groblińska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
8: Na zegarze jest 14:00.

0: Mariusz Kowalski z łęczyckiej policji.
1: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca Volkswagena Kedy z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z jadącym w kierunku Łęczycy Oplem Mowaną.
0: Utrudnienie na krajowej 91 w rejonie miejscowości Nowy Sławoszew mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Obywatele Polski, Niemiec wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował tam grupę pieszych. Rannych jest 8 osób, z czego 4 ma ciężkie obrażenia. 3 było reanimowanych na miejscu zdarzenia. Życiu jednej z ofiar zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca zdarzenia miał problemy psychiczne, mówi o tym więcej Krzysztof Kuczyński.
2: Mężczyzna trafił do aresztu i postawiono mu zarzuty. To Włoch pochodzenia marokańskiego, absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego, mówiła Fabrizia Trioli, prefekt prowincji Modena. W czasie aresztu nie był pod wpływem psychotropów, wydawał się przytomny umysłowo. Zmiany psychiczne w nim odnotowano już w 2022 roku, gdy dostał skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami schizoidalnymi. Trafił tam na obserwację i potem słuch o nim zaginął. Jedną z poszkodowanych osób jest 69-letnia turystka z Polski. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Ze względu na tragedię premier Giorgia Meloni odwołała swoją wizytę na Cyprze. Lubelscy łowcy głów schwytali internetowego oszusta. To 36-latek, który był poszukiwany od 2 lat, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
3: Poszukiwanego 3 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi. Mieszkaniec powiatu chełmskiego został zatrzymany na terenie Wrocławia. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy naszych policjantów z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: Teraz 36-latek trafił do aresztu, aby odsiedzieć karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Ukraiński bezzałogowiec uderzył z powietrza w rosyjski okręt na Morzu Kaspijskim. Do tego zdarzenia doszło niemal 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. Uszkodzona jednostka to okręt patrolowy przeznaczony do niszczenia celów na morzu i w powietrzu. Z nagrania udostępnionego przez Ukraińców wynika, że okręt bezskutecznie próbował zestrzelić nadlatujący ukraiński dron. Tyle w tym serwisie, a w kolejnym za godzinę m.in. o początku głosowania na budżet obywatelski w Sulejowie. W regionie jest na ogół pochmurno, w tej chwili jeszcze w miarę ciepło, na termometrze około 15 stopni, na barometrze mamy 992 hektopaskale, według prognoz do wieczora możemy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr dzisiaj słaby z północy.
4: Z sensem piosenki.
5: 4 minuty po godzinie 14, a ja już potwierdzam, tak, to muzyczne spotkanie ma sens i pora zaczynać. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Rafał Tyluś realizuje program, działamy zespołowo. Zanim powiem, jaki dziś klimat, kto będzie naszym gościem, jeszcze słowo od mistrza, tak a propos piosenek, które lubimy.
6: Oj, lubicie wy piosenki z byle jakich słów i nut, co sprzedają swoje wdzięki, ale zimne są jak lód. Albo tanim makijażem pacykują ten nasz świat. No a mnie się ciągle marzy już od kilku ładnych lat. Taka piosenka, taka ballada, co byle czego nie opowiada. Bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, bo nagli czas. Taka piosenka, taka ballada, która naszemu w życiu wykrada w nagłym porywie to, co wstydliwie skrywamy w nas. Taka piosenka, taka ballada, co dzień i noc się za wami skrada.

a kto swe życie w czek bez pokrycia zamienił już. Można wpychać tanie słowa do piosenki jak pod klosz, można do niej wynajmować tanie fakty za psi grosz. Z tą piosenką

twarzy. Ludziom drwina wciąż nie w smak. No a mnie się ciągle marzy, no a mnie tak ciągle brak. Takiej ballady, takiej piosenki, co po próżnicy gęby nie strzępi. Bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, nie woda krew. A mnie się marzy taka piosenka, która się gorzkiej prawdy nie lęka. Jest prosta, szczera, słów nie dobiera, gdy wpada w gniew. A mnie się marzy taka ballada, co z cudzych grzechów się nie spowiada. Sercem się rządzi i nie zabłądzi,

Wojciech Młynarski w Radiu Łódź. To dzisiaj będzie o śpiewaniu piosenek i o powrotach do piosenek. Julianna Sroka-Kierończyk, studentka trzeciego roku Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, będzie dzisiaj naszym gościem, to już za moment. Spotkanie nie będzie przypadkowe. Julianna jest laureatką konkursu piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty, tegorocznego konkursu, także już gratulacje. Za chwilę także rozmowa, ale ja wiem, że to jest artystka, która ma bardzo poetycką duszę, także będzie dzisiaj lirycznie. To tak tytułem wstępu.

0: A ta piosenka pojawiła się nie bez powodu. Liryka, liryka, tkliwa dynamika. Dlaczego właśnie dzisiaj ta piosenka tak na dzień dobry? Osoba, która jest już z nami, Julianna Sroka-Kierończyk. Witam cię, Julianno, bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest taką osobą, która ma poetycką duszę. Czy możesz to potwierdzić?
1: Myślę, że tak. Przyznaję się bez bicia.
0: Dobrze, przyznaję się od razu. Muszę ci powiedzieć, że to nie jest dzisiaj popularny temat, jeżeli chodzi o taką poezję śpiewaną. Natomiast chciałam właśnie tak nawiązać do tej lirycznej twojej duszy, ponieważ muszę przyznać się do tego, że w momencie, kiedy zapoznałam się z tym, co już zrobiłaś, czego dokonałaś, to gdzieś ta poezja śpiewana jest gdzieś tam w twoim sercu, w twoim życiu, w twoim życiorysie właśnie.
1: Jak najbardziej.
0: Bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie miałam przyjemność gościć właśnie w tym programie studentów naszej szkoły, ponieważ okazuje się, że to jest po prostu dla nas i dla was taki wyjątkowy, piękny czas. Ja muszę wspomnieć o tym najważniejszym wydarzeniu w ostatnim czasie. Trzecie miejsce w konkursie piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty.
1: Tak.
0: Gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Julianno, to było na pewno wielkie przeżycie.
1: Jak najbardziej. Też bardzo miło było mi tam powrócić, ponieważ w zeszłym roku również byłam finalistką konkursu. Wtedy wystąpiłam z troszeczkę innym repertuarem.
0: Jaki to był wtedy repertuar?
1: Śpiewałam Ogrzej mnie, Wojciecha Młynarskiego i Nieobecni, Jonasza Kofty.
0: Jonasza Kofty, tak.
1: I tym bardziej było mi miło móc znaleźć się ponownie wśród grona finalistów. Konkurs wspominam bardzo dobrze i atmosferę teatru muzycznego. Myślę, że jest to piękne przeżycie.
0: I powiedziałaś sobie wtedy, ja też jeszcze chcę tam wrócić, tak?
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Okazało się, że czasem warto dać te drugie szanse. No i też miło, że się udało. To tak trochę jest, że jak się startuje w konkursach, to tak trzeba mieć taki trochę dystans do tego, bo jednak...
0: Bardzo dobrze, że o tym wspominasz. Zawsze to podkreślam, prawda?
1: Tak.
0: Umówmy się. To nie jest tak, że my tam sobie jedziemy, żeby sobie pojechać i tak dalej. No jest gdzieś tam z tyłu głowy taka myśl, że fajnie by było, gdyby ktoś docenił to, co ja właśnie robię, jak ja to zinterpretowałam, prawda? Mm-hmm. Tutaj ważne jest jednak to, żeby mieć do tego, tak jak powiedziałaś przed chwilą dosłownie, taki dystans, ponieważ my znajdujemy się w określonym czasie, w określonych okolicznościach, w określonym towarzystwie.
1: Absolutnie.
0: I to też nigdy nie wiadomo, jaki ktoś będzie miał nastrój, co się w danej chwili spodoba. Podkreślano w tym roku także między innymi, że konkurs był po raz kolejny na bardzo wysokim poziomie.
1: Mm-hmm, tak, muszę przyznać. To prawda. Dlatego tym bardziej wyjątkowo było być tego częścią.
0: Po raz kolejny.
1: Jak najbardziej, tak.
0: No muszę nawiązać tutaj do piosenki Ogrzej mnie.
1: Tak.
0: Która wersja dla ciebie była zawsze tą ważniejszą? Krystyny Jandy czy Michała Bajora?
1: Myślę, że jednak Michała Bajora.
0: Jednak, tak?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: I to jest też fantastyczne, że właściwie wy też macie taką szansę, żeby stworzyć zupełnie swoją wersję danej piosenki, tym bardziej, że wy macie takie podejście, że to jest nie tylko zaśpiewana piosenka, mhm. ale również tutaj jest też taka interpretacja.
1: Tak, właśnie. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy tak troszeczkę przywłaszczamy sobie utwór, zżywamy się z nim, ponieważ dużo go ćwiczymy i wkładamy w to swoje serce, to jakoś tak potem on się staje tak mimowolnie taki trochę nasz. I to też jest takie, tak trochę tak zaadaptować piosenkę. Jakieś to jest rzeczywiście piękne. Bo na przykład do takiego Ogrzej mnie mam rzeczywiście ogromny, ogromny sentyment do tego utworu. Ja też w zasadzie powróciłam do tego na drugim roku w szkole, ponieważ wykonywałam ten utwór na piosence z panią profesor Agnieszką Greinert. Troszkę to połączyłam z fragmentem Życie, kocham cię nad życie, który śpiewała Edyta Geppert, więc pozwoliłam sobie na taki troszeczkę miks tego, więc trochę zaeksperymentowałam i myślę, że dobrze to wyszło.
0: I zobaczymy, jakby mogło to wyjść, ponieważ spróbujemy sobie to wszystko wyobrazić, przypominając właśnie te dwie piosenki.

Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Temu ciału wystarczy 36,6. Mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak.

Edyta Geppert w Radiu Łódź, czyli jak można połączyć te dwie piosenki z uzasadnieniem, to ważne, my wiemy, że to jest możliwe. Julianna Sroka-Kierończyk jest dzisiaj gościem programu Z Sensem Piosenki. Za chwilę wracamy do tej rozmowy, ale najpierw wrócimy jeszcze do tekstów Kofty.

zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
6: Z sensem piosenki.
7: A dosłownie za moment porozmawiamy sobie o piosence aktorskiej, poezji w piosence. To żeby poczuć klimat, najpierw piosenka o tym, jak powstaje poezja, jak powstają wiersze, bo to jest taka piękna opowieść.

0: Stanisław Sojka. W radiu Ucia z nami ponownie Julianna Sroka-Kierończyk, studentka trzeciego roku Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, laureatka trzeciego miejsca tegorocznego konkursu piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. To wrócimy do tegorocznej edycji festiwalu właśnie teraz. Piosenki bardzo różne były prezentowane, zawsze prezentowane są dwie. Jakie to były piosenki?
1: Tak, to była pieśń o seksualnym uzależnieniu Bertolta Brechta oraz samba przed rozstaniem Jonasza Kofty. I to też rzeczywiście z sambą było tak, że jednak to jest utwór, który znają wszyscy.
0: I wszyscy kojarzą ten utwór z jedną osobą.
1: Oczywiście, że tak.
0: Bo to była w ogóle piosenka też stworzona przecież tak naprawdę na prośbę Hanny
1: Banaszek.
0: Mhm. Tak, tak. I teraz pytanie, jak ty to zrobiłaś? Jak podeszłaś do tego utworu?
1: Przede wszystkim zrezygnowałam z samby, ponieważ było to w tango zagrane. Zresztą z pomocą niezawodnego Marcina Powalskiego, który bardzo, bardzo mi pomógł w tym procesie, ponieważ wyglądało to tak, żeśmy po prostu rzeźbili na gorąco. I tutaj mówiłam, że zobacz, ten tekst bardziej pasuje mi do tego, a zobacz, tutaj niech będzie tak bardziej tanecznie i bardziej ciepło, a tutaj znowu bądźmy tacy ostrzejsi w tym. I to tango rzeczywiście jakoś tak korespondowało mi po prostu z jakąś taką drapieżnością odchodzenia. Z taką drapieżnością tego, że ktoś od nas odchodzi. I tak bardzo jeszcze chcemy przez chwilę go mieć, a to nie do końca jest możliwe. Jest w tym dużo namiętności, jest w tym dużo smutku, jakiejś nostalgii. Tak, rzeczywiście, od razu jak usłyszałam samby, pomyślałam sobie, kurczę, a gdyby tak to zrobić w tango?
0: Ale wiesz co, ja sobie to teraz wyobrażam, to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że rozstanie to są zawsze emocje, a tango ma w sobie mnóstwo emocji.
1: Absolutnie.
0: Prawda?
1: Absolutnie, tak, tak. No i tak, i miałam świadomość tego, że jest to bardzo znany utwór. I bardzo trudno porzucić w głowie i w uchu tę wersję wcześniej wspomnianą.
0: Ale dobre było to odejście właśnie od tej wersji, prawda?
1: Tak, myślę, miałam tak z tyłu głowy, że okej, kurczę, to jeżeli klasyk, to trzeba na drugą stronę go po prostu wywrócić i jakoś tak zaryzykować po prostu. No i chyba się udało.
0: No zdecydowanie się udało. A jeżeli chodzi o Brechta, jaki to był klimat mniej więcej?
1: Oj, to był klimat...
0: No już słychać, że to był klimat.
1: Tak, to był klimat szalony, zwariowany. Ja też zresztą ten utwór odkryłam pierwotnie w wykonaniu Agnieszki Fatygi. I to też było, wydaje mi się, że w związku z PPA, że to był jakiś koncert czy coś takiego, po prostu odkryłam tę konkretną interpretację. No i kurczę, po prostu...
0: Muszę.
1: Tak, coś mnie tak tknęło. I oczywiście Brecht to też jest klasyk zongszpilowy i piosenki aktorskie i w zasadzie jakieś takie korzenie.
0: Trzeba się z nim zawsze zmierzyć.
1: Dokładnie. Mnie się to udało właśnie na drugim roku i tak sobie pomyślałam, że dobrze, to jest trochę szalone, ale co gdyby właśnie spróbować tego w kontekście konkursowym. No na egzaminie rzeczywiście odbiór tego utworu był kompletnie inny, ponieważ ja tam troszeczkę, no można powiedzieć, że troszeczkę się wygłupiałam, śpiewałam operowo. Myślę, że moi koledzy, koleżanki mogli być troszeczkę w szoku, bo to była taka odsłona mnie, taka zupełnie z innej bajki. Ale to też jest świetne w piosence aktorskiej, zresztą to właśnie kocham, że tak bardzo możemy pokazać różne swoje wrażliwości.
0: To jest różne, właśnie, tak, to jest najcudowniejsze, prawda?
1: Tak, różne swoje diapazony i tak czasem aż siebie samego można zaskoczyć. I jednak to, że to jest forma piosenki, mam wrażenie, że to bardzo wiele wymaga, ale też wiele wybacza. Bo jednak dużo można jakoś tak załatwić taką, no po prostu swoim wnętrzem, że jednak to płynie ze środka.
0: Bo z jednej strony to jest kreacja aktorska,
1: tak,
0: ale z drugiej strony wybierając te wszystkie piosenki, które pojawiają się właśnie podczas takich przeglądów, podczas takich festiwali, w ogóle podczas występów związanych właśnie z piosenką aktorską, to są piosenki, po które sięga się nie przez przypadek, ponieważ musi być taki sygnał, to jest ta piosenka. Dla mnie.
1: Tak.
0: Ja ją biorę.
1: Tak.
0: Ona musi być moja.
1: Ja sama nie wiem, jak to się dzieje. To się po prostu dzieje.
0: Tak,
1: po prostu.
0: Tak jest.
1: Utwory do nas przychodzą. No i właśnie, i my takie adoptujemy, tak jak powiedziałam wcześniej.
0: Nawet chciałam zrobić takie... puk, jestem dla ciebie, prawda? Tak. Ale coś w tym jest, rzeczywiście coś w tym jest, jeżeli chodzi o poezję w twoim życiu, bo wiem, że to jest bardzo ważny temat. Konkurs piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty, wyjątkowa sprawa, natomiast wiem, że to nie jest jedyna sprawa festiwalowa, konkursowa. Możesz się jeszcze pochwalić? Jakie to były sytuacje?
1: To nie jest jedyna sytuacja, choć pierwsza taka na studiach. Ja rzeczywiście na konkursach występuję w zasadzie od dziecka, od bardzo młodego wieku i w ogóle zaczęło się to jakoś jeszcze w szkole podstawowej. Ja jestem z Szamotuł, z Wielkopolski. I Szamotuły rzeczywiście, mimo tego, że jest to niewielkie miasto, to dawało ogromną szansę na spróbowanie swoich sił na scenie, ponieważ regularnie były organizowane turnieje recytatorskie, tak to się nazywało. I pamiętam, że kiedyś jakaś polonistka po prostu standardowo gdzieś tam mnie zaciągnęła i mnie się to spodobało. I tak odkryłam, że kurczę, ja naprawdę mogę coś powiedzieć przez te 5 minut na tej scenie, a miałam, Boże, nie wiem, 12-13 lat. I tak mnie to po prostu wciągnęło, absolutnie mnie pochłonął ten świat. I te konkursy, one były jakoś tak właśnie na wiosnę i na jesień. I zawsze to była świetna okazja, żeby po prostu jakoś tak się wygadać, tak czułam. Potem to trochę weszło na inny szczebel, ponieważ zdecydowałam o tym, że pójdę do liceum do Poznania. I w Poznaniu trafiłam do takiego miejsca w Centrum Kultury Zamek, które nazywało się Pracownia Słowa i Poezji Śpiewanej. I pod opieką Piotra Dera. No, że tak powiem, historia toczyła się dalej, tylko że już trochę na innym szczeblu, ponieważ szczeblu ogólnopolskim. To też było zmierzenie się z trochę inną sceną, z inną konkurencją, choć rzeczywiście ja nigdy też nie postrzegałam tego pod kątem konkurencji, bo zawsze te konkursy i festiwale i przeglądy to była świetna okazja do tego, żeby spotkać się z ludźmi, którzy myślą podobnie, którzy mają podobne wrażliwości.
0: I spotyka się w ogóle fantastyczne osoby, z którymi potem utrzymuje się kontakt. To jest tak, że kiedy słyszymy konkurs, kiedy słyszymy właśnie festiwal i tak dalej, to wyobrażamy sobie jakąś rywalizację.
1: Tak.
0: Ta rywalizacja oczywiście gdzieś tam jest, ale to jest tak, że wy też czerpiecie od siebie mnóstwo rzeczy.
1: Prawda? Jak najbardziej, jak najbardziej. No los bywa przewrotny. Krystian Kanclerz, którego poznałam, Boże Święty, lata temu, właśnie na konkursie, obecnie studiuje ze mną na roku. A Szymon Andrzejewski, którego też bardzo dobrze pamiętam z konkursów recytatorskich, teraz jest rok wyżej ode mnie. Więc jak najbardziej te relacje zostają, przewijają się przez życie. I rzeczywiście też te konkursy czułam, że one trochę kierunkują nas, młodych ludzi, i gdzieś tam wydeptują te ścieżki przyszłości, gdzieś tam nawet nieświadomie to się dzieje, tak myślę. Albo mniej lub bardziej. Natomiast poezja śpiewana też się pojawiła.
0: Nawet w serialowej sprawie, prawda?
1: Nawet w serialowej sprawie to rzeczywiście
0: opowiedz o tym.
1: Kolejna przewrotność.
0: Tak, to jest niesamowita historia.
1: Tak, tak, to prawda.
0: Musimy o tym wspomnieć.
1: To prawda, zostałam zaproszona przez Bartosza Blaszkę do wzięcia udziału w serialu Nieborok w piekle. No i dostałam informację od agentki.
0: Jaka to będzie rola?
1: Tak, że będę śpiewać, że ekipa bardzo chciałaby wykorzystać moje umiejętności wokalne i tak sobie myślę, no dobra, w porządku, ale w sumie trochę nie wiem w jakich okolicznościach to będzie, ale dobra. I okazało się, że to właśnie został zainscenizowany w jednej z pierwszych scen serialu, w scenach otwierających, gdzie bohater Sebastian wybiera się właśnie na konkurs poezji śpiewanej.
0: I to a chyba tam jest Julianna.
1: Tak, no właśnie. A to świetnie to w ogóle wyglądało. Niesamowite to było przeżycie, bo to było tak ucharakteryzowane na lata 90. Taka scena, taki amfiteatr na świeżym powietrzu. To były zdjęcia pod Warszawą. I tak sobie pomyślałam, kurczę blade, no po prostu, no chyba coś jest na rzeczy.
0: Co, bo rzeczywiście, coś to musi być.
1: Tak, rzeczywiście przyciągnęłam po prostu taką sytuację. nawet na ekranie.
0: I ja po raz kolejny poproszę o chwilę cierpliwości. Będzie nawiązanie muzyczne, także za chwilę wracamy do naszej opowieści.

0: To Hanna Banaszak w Radiu Łódź. Teraz ta samba zamienia się w tango. Proszę to sobie wyobrazić. A te wszystkie zadania, działania na wyobraźnię serwuje nam dzisiaj Julianna Sroka-Kierończyk, studentka trzeciego roku Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. To pora zapytać o plany na przyszłość. Jakie to są pomysły?
1: Powiem szczerze, pomysły mam jak najbardziej. Głową staram się aż tak nie uciekać, choć dobrze mi w szkole i nie ukrywam, że bardzo zżyłam się i z ludźmi, i z miejscem i bardzo trudno, myślę, będzie mi kończyć ten etap, ale na pewno z taką świadomością, że ten etap myślę, że był jednym z ważniejszym w życiu. I myślę, że taki będzie, jestem tego pewna, ponieważ bardzo wiele mi dał ważnych lekcji i o świecie, i o sobie. Natomiast taki mam w sobie jeszcze głód trochę studiowania, jakoś tak, kurczę.
0: Ja jeszcze poproszę jeden rok, tak?
1: Tak, tak.
0: Jeden jeszcze będzie, słuchaj.
1: Tak, jakoś się odnajduję, jeden jeszcze będzie, to prawda. Jakoś się odnajduję w tej sytuacji szkoły.
0: Szkoły,
1: tak.
0: No bo wiesz, chodzisz do szkoły.
1: Tak, tak, w zasadzie.
0: To jest takie cudowne.
1: W zasadzie nieprzerwanie, bo też tak. Dostałam się od razu po maturze. Z jednej strony czuję, że pewnie ten oddech by się przydał i trochę takie zaznanie życia poza akademickiego, ale bardzo, bardzo marzy mi się spróbowanie, sprawdzenie się, czy w ogóle, czy to jest moje miejsce. Bardzo chciałabym spróbować swoich sił w wokalistyce jazzowej w Gdańsku, tak o tym myślałam, ponieważ ta muzyka, chciałabym, żeby rosła we mnie i nie ukrywam, ja też gram na fortepianie i na gitarze. Tak czuję, że chciałabym po prostu mieć większą styczność z tą muzyką, ponieważ tak ona, kurczę, tak się trzyma mnie i tak nie może odpuścić. I tak czuję, że nawet mimo tej szkoły teatralnej, gdzie rzeczywiście te zajętości są od rana do nocy, tak jak pani powiedziała, tak czuję, że ta muzyka jest i jest takim silnym spoiwem, myślę. W moim życiu.
0: Ale to też otworzy ci nowe ścieżki, ponieważ jeżeli prosto po maturze trafiłaś do szkoły teatralnej, to wiesz, jeszcze jest bardzo dużo czasu, żeby rozwijać te swoje wszystkie pasje. I to w ogóle jest teraz tak, że ta nasza łódzka szkoła jest taką szkołą, która gdzieś tam bardzo pomaga tym osobom, które właśnie mają ten talent muzyczny. Nazwijmy to tak, bo to nie tylko chodzi o ten talent aktorski właśnie do recytacji, natomiast ten talent muzyczny też jest bardzo ważny. Wiem, że bardzo dużo jest tych zajęć związanych właśnie z piosenką. To też jest takie cudowne, że właściwie dzisiaj ta szkoła teatralna to nie jest tylko szkoła, która przygotowuje was do teatrów dramatycznych, ale wy macie naprawdę bardzo dużo innych możliwości. Są te teatry musicalowe, produkcje muzyczne, w których potem można wziąć udział. Także jak najbardziej powodzenia, po prostu.
1: Bardzo dziękuję.
0: No muszę zapytać, skoro tak poetycko idziemy, to taki twój ukochany poeta, jeżeli miałabyś jeszcze tak na koniec opowiedzieć. Niekoniecznie związany z muzyką, chociaż to też się czasami pojawia.
1: Tak, to jest Miron Białoszewski.
0: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a naszym gościem była dzisiaj Julianna Sroka-Kierończyk, studentka trzeciego roku Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej i laureatka trzeciego miejsca w tegorocznym konkursie piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kowdy. Powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.

To raz jeszcze serdeczne pozdrowienia. Dzisiaj muzycznie będzie jeszcze karuzela. Do opowieści wracamy tuż po wiadomościach Radia Łódź, ale najpierw właściwie takie nawiązanie do kolejnego muzycznego wątku. Wyjaśnienie tuż po godzinie 15.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja.
3: Na zegarze jest 15. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. A w serwisie muzyczna parada swingujących par na Piotrkowskiej, głosowanie na budżet obywatelski w Sulejowie i największy ukraiński atak na cele wokół Moskwy. A w regionie w tej chwili pochmurno, na termometrze około 15 stopni. Do wieczora możemy spodziewać się opadów deszczu. Muzyka, taniec i mnóstwo kolorów mimo szarej pogody przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł swingowy spacer. Co roku łodzianie w najróżniejszym wieku spotykają się w strojach z lat 20. i nie tylko.

0: Tak mówili swingujący naszemu reporterowi Michałowi Dąbrowskiemu. Trasa swingowego spaceru została skrócona z powodu zapowiadanego deszczu, ale na szczęście nie padało, a zdjęcia z tego przemarszu już można zobaczyć na naszym portalu.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Mieszkańcy gminy Sulejów zdecydują, na co przeznaczone zostaną pieniądze z sulejowskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie ruszy jutro, ale z wyborem najlepszego projektu trzeba się pospieszyć, bo czas jest tylko do wtorku. O szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
2: Każdy mieszkaniec gminy Sulejów może oddać jeden głos. Co ważne, nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że głos można oddać na wybrany projekt w dowolnej lokalizacji. Do wyboru są 33 projekty.
3: 7 z nich dotyczy poszczególnych sulejowskich obwodów, a pozostałe sołectw.
2: Mówiła burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska. W poniedziałek głosowanie będzie prowadzone od 7.30 do 17.00 w Urzędzie Miejskim przy ulicy Koneckiej.
3: A od 17.00 do 19.00 we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy Sulejów.
2: We wtorek zagłosować będzie można w urzędzie od 7.30 do 15.30. Na projekty mieszkańców zarezerwowano łącznie 300 tysięcy złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: To jest dopiero druga edycja sulejowskiego budżetu obywatelskiego, ale burmistrz Dorota Jankowska przyznaje, że ten pomysł cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na obwód moskiewski przeprowadzono największy atak od początku wojny, ogłosił doradca ministra obrony Ukrainy. Ukraina wystrzeliła w kierunku Rosji ponad 550 bezzałogowców. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 12 zostało rannych. Mówi o tym Mateusz Czmiel.
4: Serhii Sternenko dodał, że ataki będą jeszcze większe, w tym na samą Moskwę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że tej nocy zestrzelono 556 ukraińskich dronów, które pojawiły się nad 14 obwodami okupowanym Krymem, Morzem Czarnym i Azowskim. Ukraińskie drony sparaliżowały rosyjskie lotnictwo cywilne. Ponad 50 samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska, a kolejne 32 maszyny odnotowały znaczne opóźnienia. W obwodzie moskiewskim płynie stacja przeładunku paliw w Słonecznogorsku. To duży obiekt paliwowo-przeładunkowy. Służy do magazynowania, przepompowywania oraz załadunku benzyny i oleju napędowego. Na nagraniach udostępnionych w sieci widać potężne kłęby czarnego dymu unoszące się nad zakładem. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
0: Na ukraiński atak to odwet za ostatnie zmasowane rosyjskie ataki na Kijów. My wróćmy do regionu, żeby powiedzieć o piłce nożnej, bo ze zmiennym szczęściem grały piłkarskie drużyny trzecioligowe. W naszym regionie właśnie Lechia Tomaszów Mazowiecki sięgnęła po 3 punkty, ale Widzew Drugi Łódź przegrał swoje spotkanie. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
5: Tomaszowianie podejmowali świt Nowy Dwór Mazowiecki i wygrali dosyć pewnie. 2 bramki strzelił Mateusz Kępski, jedną na początku spotkania, a drugą pod jego koniec. Choć wynik nie miał dużego znaczenia dla układu tabeli, to wygrana 2-0 na pewno cieszy, bowiem w środę Lechia wysoko przegrała w Troszynie. Widzewiacy, którzy w tygodniu wygrali i zapewnili sobie utrzymanie, tym razem dali więcej szans młodzieży i to miało wpływ na wynik meczu z Mławianką Mława. Goście wygrali na Łodziance 2-0, ale druga bramka padła tuż przed końcem meczu, kiedy gospodarze grali w dziesiątkę. Rezultat w Łodzi najbardziej rozczarował chyba walczących o utrzymanie piłkarzy GKS-u Bełchatów, którym Mławianka uciekła w tabeli. Michał Malinowski, Radio Łódź.
0: Dzisiaj zagra jeszcze Warta Sieradz, która powalczy o powrót na pozycję wicelidera tabeli. Podopieczni Marka Przybyła zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Wikielec. Pierwszy gwizdek o 17.00, a podsumowanie 32. kolejki trzecioligowych zmagań w naszej wieczornej strefie kibica w Radio Łódź. W regionie pochmurno, cały czas w miarę ciepło, od 14 do 15 stopni na barometrze 992 hektopaskale, ale zapowiadam się, że wieczorem będzie padać, bo od zachodu zbliża się powoli na razie duża deszczowa chmura, która dopiero delikatnie wchodzi na teren naszego województwa, więc tak czy owak pokropi. Dzisiaj mamy wiatr słaby z północy.
1: Sensem piosenki.
6: To wracamy do muzycznych klimatów, które oj tak mają sens, a jaki to wracamy jeszcze na chwilę do Krzysztofa Zalewskiego, taka niespodzianka w ważnej sprawie, a potem też będzie poetycko i będzie wyjaśnienie, ale najpierw. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie raz jeszcze, Rafał Tyluś realizuje program, pozdrawiamy razem i potwierdzamy, że dzisiaj to będzie taki tomik poezji.

0: Piękna dziś to nasza wędrówka. Ta piosenka to też przepiękny wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a wcześniej Adam Asnyk i Jednego Serca. I teraz tak, to jest ukłon w stronę Julianny Sroki-Kierończyk, która była dzisiaj naszym gościem tuż po godzinie 14, opowiadała o piosence aktorskiej i poetyckiej. I tak obiecałam, że nastrój zostanie zachowany i uzupełniony o artystów, którzy sięgają do piosenek innych artystów. Także takie wątki przed nami w tej godzinie. Będzie też wspomnienie Stanisławy Celińskiej. Przypomnimy bardzo różne, ale wyjątkowe piosenki. Także taki jest plan działania. A teraz też poetycko autor wiersza Juliusz Słowacki.
1: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą. Przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Jak puste kłosy spod

Kasia Nosowska oczywiście i takie klimaty dzisiaj w Radiu Łódź Poetycko, tak, Agnieszka Osiecka i wersja piosenki w wykonaniu Katarzyny Nosowskiej właśnie, bo przecież są takie piosenki, do których wracają inni i dobrze, że to robią i przed nami kolejny taki przykład.

0: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
1: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Z sensem piosenki.
5: Poetycko, a do tego czasem w ponownym wykonaniu, tak możemy to dzisiaj w skrócie opowiedzieć. I tutaj od razu przyznam się do tego, że mam ogromną słabość do tej wersji słynnej piosenki Wojciecha Młynarskiego. Wiem, że Państwo także uwaga, znowu kolor zielony.

Daria Zawiałow w Radiu Ucia. Za chwilę wrócimy do tematu ciekawych wykonań piosenek dobrze znanych, ale dzisiaj obiecałam też wspomnienie. Kilka dni temu dotarła do nas informacja o tym, że odeszła Stanisława Celińska, aktorka, pieśniarka. I to jest już bardzo poważny tytuł, ale chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego jest odpowiedni. Wystarczy posłuchać, bo takich artystów po prostu brakuje. Każdy kiedyś ruszy w swoją niebieską podróż.

smutku, prócz tej stokrotki w moim ogródku. Pragnę ją zabrać z kawałkiem ziemi, na której rośnie, gdzie ma korzenie.

Zdecydowanie należą się brawa. Stanisława Celińska w Radiu Łódź, a ten występ zostanie już z nami na zawsze, choć ten uśmiech tak już przez łzy niestety. Historia kultowa, chyba najlepsze słowo. Ja podrzucę kolejne piękne słowo, nadzieja. Jak rozwinąć tę myśl?

0: Po prostu bądź
1: i bądź. Po prostu bądź.
0: Po prostu bądź.
1: Po prostu bądź.
0: Po prostu bądź
1: i bądź.
2: A czasami po prostu warto zaśpiewać od serca. Co dzieje się, kiedy nosimy w sercu poezję? Ja nawet mogę powiedzieć więcej. Poezję Juliana Tuwima, Wojciecha Młynarskiego. To posłuchajmy.

A ta podróż już prawie za nami. Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i wiadomości od Państwa. Ja też mam takie życzenie, żeby ktoś kiedyś pięknie, równie pięknie i poetycko zaśpiewał ten wiersz, tę piosenkę. To na zakończenie ode mnie dzisiaj klasyka gatunku.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
5: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
6: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
7: Na śniadanie angielka albo żulik.
8: No i chodzimy na Pietrynę.
9: No, to jest Galanta ulica.
4: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. Finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
12: Minęła godzina 16. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie otwarcie remontowanej ulicy Zakładowej w Łodzi. Inwestycje w oświatę w powiecie bełchatowskim i doniesienia o możliwym ataku Kubańczyków na amerykańską bazę w Guantanamo. W regionie pochmurno, na termometrze około 15 stopni, od zachodu nadciąga deszcz. Na początek o tym, że ważna trasa w Łodzi została otwarta. Na Olechowie zakończył się remont ulicy Zakładowej od Hetmańskiej do Transmisyjnej. Na miejscu pojawiły się nowa nawierzchnia jezdni, ciągi pieszo-rowerowej, zieleń. To także koniec utrudnień na tym odcinku ulicy Zakładowej. Mieszkańcom się podoba.
13: Wydaje mi się, że lepiej.
14: Co na plus?
13: Drogi pieszo-rowerowe, sama ulica, tak, bo jestem kierowcą, więc tu trawniki. Będzie pewnie jeszcze ładnie, jak trawa wyrośnie, ale myślę, że wszystko na plus.
14: A duże utrudnienie to był ten remont?
15: Duże i za długie.
13: By było fajnie, no to na coś potrzeba czasu, tak, więc no ja akurat wychodzę z takiego założenia.

0: Tów o szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
1: Częściej samorządy decydują się na zamykanie szkół ze względu na problemy demograficzne. Na tym tle wyróżnia się gmina Bełchatów. Wójt Konrad Koc przyznaje, że rozbudowa placówki jest konieczna między innymi ze względu na przyrost mieszkańców.
2: Inwestujemy w młode pokolenie, w przyszłość naszego narodu. Nie da się tego wycenić.
1: W ramach inwestycji powstaną między innymi sale dydaktyczne, świetlica, szatnie czy łazienki. Arkadiusz Kubik, łódzki wicekurator oświaty, tłumaczy, że takie inwestycje są ważne dla lokalnej społeczności.
3: Ludzie, którzy mieszkają na terenie danej gminy, mają blisko swoją własną szkołę. To buduje w jakiś sposób też pewną solidarność lokalną.
1: Koszt przebudowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Janowie wynosi prawie 5 milionów złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: A wcześniej na terenie gminy Bełchatów rozbudowano zespół szkolno-przedszkolny w Domiechowicach. W planach jest także rozbudowa placówki w Dobrzelowie. Kuba rozważa atak dronowy na amerykańską bazę, podaje portal Axios. Dziennikarze powołują się na tajne dane wywiadowcze i wysokiego rangą urzędnika Stanów Zjednoczonych. Według tych doniesień Kuba kupiła ponad 300 wojskowych dronów i rozważa plan ich użycia do ataku na amerykańską bazę w Zatoce Guantanamo. Amerykańskie okręty wojenne, a być może także nawet na Key West na Florydzie. Hawana zmaga się z najgorszymi od dziesięcioleci przerwami w dostawie prądu i brakiem paliw. To wszystko jest związane z zablokowaniem wyspy przez Stany Zjednoczone. I kończymy sportem, bo koszykarze ŁKS-u Kulpak Łódź wygrali na wyjeździe w pierwszym meczu finału pierwszej ligi z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz. Wygrali 85-71. Łodzianie zaczęli mocno i objęli prowadzenie już w pierwszej kwarcie, które później systematycznie powiększali. Trener ŁKS-iaków Serb Nikola Avramowicz przyznał, że wygrana była możliwa dzięki konsekwencji, ale podkreśla, że rywale to bardzo dobry zespół.
4: Serio bardzo dobry zespół, doświadczony. Ciężko było grać z nimi. Na naszej stronie jest było dobrze, zaczynaliśmy, dobry fokus jest bio i nasi zawodnicy trzymali się zasad, który mieliśmy, który ćwiczyliśmy i trenowaliśmy, ale musimy dalej być fokusowani na te detale i na zasady, które trenowaliśmy i które przygotowaliśmy.
0: Drugi mecz już dzisiaj, także w Bydgoszczy. Początek tego spotkania o 17:30. Rywalizacja w finale trwa do 3 zwycięstw i tylko wygrany wywalczy awans do koszykarskiej ekstraklasy. A o innych sportowych zmaganiach łódzkich drużyn, jak zawsze piszemy dużo na naszej sportowej stronie w zakładce na radiołódź.pl.

0: Na termometrze od 14 do 15 stopni w regionie w tej chwili, na barometrze 992 hektopaskale, wiatr mamy słaby z północy, a w regionie jest pochmurno i od zachodu napływają deszczowe chmury. Na razie jeszcze pozostają na krańcach zachodnich, czyli ten deszczowy, taki pochmurny pejzaż ciągnie się na zachód od Warty, z Duńskiej Woli i Zelowa, ale są też lokalne opady i w tej chwili pada już m.in. w okolicach Łowicza, Skierniewic, na wschód od Łodzi i na południe od Piotrkowa Trybunalskiego.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Można powiedzieć, że tradycyjnie już w niedzielne popołudnie zapraszamy na koncert z naszego radiowego archiwum. Dziś sięgamy po występ poznańskiej grupy Snowman z 2019 roku. Grupa debiutowała w roku 2008, wydała kilka bardzo dobrze przyjętych płyt, potem zniknęła na jakiś czas i powróciła w roku 2017 bardzo udaną płytą zatytułowaną Gwiazdozbiór. Koncert w Radiu Łódź był częścią wciąż jeszcze tych koncertów, tej trasy, która promowała właśnie płytę zatytułowaną Gwiazdozbiór. Posłuchajmy teraz obszernych fragmentów tego występu.
2: Dobry wieczór.

0: Coś było takiego tutaj. Jakiś gorący prąd chyba przeszedł, albo zimny, nie wiem. Ale wybrnęliśmy z tego, nie? Chwilę nas nie było nigdzie, nie? Byliśmy tylko tu.
1: Ale w gardłach zasło.
0: To jest najpiękniejsze, słuchajcie. Przeniesiemy was teraz troszeczkę w czasie. Pierwsza płyta nasza, Hen Hen, dawno temu.

Dziękujemy wam bardzo. Słuchajcie, teraz już możemy sobie na wszystko pozwolić, chyba jesteśmy... Nie, jeszcze nie jesteśmy poza anteną. Żartuję. Dobra, no my gramy dalej, koncert trwa dalej, wy jesteście tu, my jesteśmy tu, niektórzy są tam, niektórzy nie słuchają, mieszkają daleko.

To był zespół Snowman ze studia imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. Koncert z roku 2019. Dziękujemy bardzo serdecznie, że Państwo wysłuchali z nami tych archiwalnych już dzisiaj, no ale znakomitych nagrań.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
9: Minęła 17. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości w Radio Łódź. W serwisie plan wakacyjnych remontów łódzkich torowisk tramwajowych. Niepewność co do pozostawienia amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce i ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. W regionie pochmurno i zaczyna padać deszcz. Na termometrze około 14-15 stopni. Niebawem ruszy remontowa ofensywa i utrudnienia dla pasażerów łódzkiego MPK. To przez naprawy, które w najbliższych miesiącach przejdą ważne trasy tramwajowe. Prace będą prowadzone m.in. na kilku skrzyżowaniach w Śródmieściu. Przez to w ciągu wakacji swoje trasy może zmienić nawet kilkanaście linii tramwajowych. O szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
10: To będą wakacje pełne utrudnień dla pasażerów MPK. Na najbliższe miesiące zaplanowane są prace na Placu Wolności, a także w jego bliskim sąsiedztwie, na skrzyżowaniach Kościuszki Struga i Pomorska Kilińskiego.
11: Potrwają od czerwca do roku akademickiego w październiku,
10: mówi łódzki radny Marcin Chęcz. W wakacje rozpocznie się też budowa nowej trasy tramwajowej w centrum miasta. Przez to wyburzony zostanie wiadukt tramwajowy na ulicy Kopcińskiego, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
12: Nie będą kursowały tramwaje od skrzyżowania Marszałków do ulicy Narutowicza.
10: Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, wakacyjne prace planowane są też przy torowiskach na Rondzie Lotników Lwowskich i na Piotrkowskiej między Placem Rejmonta a Placem Niepodległości.
9: Póki co nie ma informacji o dokładnych datach i terminach, a także kolejności prowadzenia tych remontów.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Młodzi mieszkańcy regionu będą się uczyć, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Urząd

0: W konkursie wymagany jest 20% wkład własny.
1: Na realizację projektów samorząd województwa przeznaczył 350 tysięcy złotych, a szczegóły można znaleźć na stronie urzędu. Amerykański kontyngent wojskowy w Polsce nie zostanie zmniejszony, zapewnił w TVP Info doradca prezydenta Alvin Gajadur. W tym najbliższym tygodniu przedstawiciele resortu obrony będą jednak rozmawiać o tym ze stroną amerykańską, a więcej o tym teraz Witold Banach.
2: Plany reorganizacji obecności wojsk USA w Europie nie obejmują naszego kraju, zapewnia Alvin Gajadur.
3: Ja bym uspokoił, raczej to nie dotyczy Polski.
2: W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że spotkanie wyjaśni sytuację.
4: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona.
2: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Nasi politycy są zgodni co do tego, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest ważnym elementem naszego bezpieczeństwa. To będzie ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na stadionie Camp Nou w barwach FC Barcelona. Wielopolskich kibiców w ostatniej chwili zdecydowało się na spontaniczny wyjazd do Hiszpanii, a ci, którzy planowali udział w niedzielnym meczu, od dawna cieszą się z niespodziewanego pożegnania z klubem jednego z najlepszych polskich piłkarzy.
5: Po tym, jak wczoraj ogłosił, że odchodzi, to stwierdziłem, że taka okazja nie zdarza się wiele razy w życiu.
6: Mam nadzieję, że całe serce stadionu będzie skierowane w stronę Roberta i wszyscy kibice będą bardzo go tam oklaskiwać. I nawet w samolocie widać, że dużo ludzi na ostatnią chwilę kupiło bilety. Co druga, co trzecia osoba w koszulce Barcelony.
7: Bo to będzie jedyny mecz taki w historii.
1: A FC Barcelona zmierzy się dzisiaj z Realem Betis Sevilla. Ten mecz zacznie się o 21:15.

Na termometrach na razie bez większych zmian, od 14 do 15 stopni w regionie. Ciśnienie też stabilne, 992 hektopaskale, wiatr słaby z północy, ale w regionie jest pochmurno, a od zachodu napływają deszczowe chmury. Na zachodzie województwa już pada, chociaż niezbyt intensywnie w nocy. Także będzie pochmurno i deszczowo, chociaż opady w nocy powinny już być coraz słabsze i zanikające.

Agata Zielińska, dzień dobry. W historiach nieodległych bardzo ważny epizod z życia Łodzi, kiedy to nasze miasto zaraz po zakończeniu II wojny światowej na chwilę stało się stolicą artystyczną Polski. Tutaj pojawili się i na kilka lat zamieszkali artyści, ludzie pióra i sztuki. Pretekstem do dzisiejszej audycji stała się premiera książki Małgorzaty Czyńskiej zatytułowanej Pisz do mnie na Łódź, życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy.

0: jak to się stało, że krakowianka z urodzenia, warszawianka z zamieszkania napisała książkę o warszawiakach w Łodzi. Myślę jednak takim akcentem na Łódź przede wszystkim.
1: Byłam bardzo ciekawa Łodzi. Zaczęłam miasto poznawać jakieś 12 lat temu, kiedy pracowałam nad książką o Katarzynie Kobro. Łódź była dla mnie ziemią zupełnie nieznaną, nierozpoznaną i każdy przyjazd tutaj otwierał mi oczy na to miasto, a pracując nad książką o Kobro, weszłam też w ten okres powojenny, w czas właśnie działalności Władysława Strzemińskiego czy Stefana Wegnera w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, gdzie zaczęli się pojawiać artyści przyjezdni, którzy budowali, współbudowali to łódzkie środowisko artystyczne. Więc najpierw poznawałam to środowisko plastyczne, ale potem doszli do tego literaci, ludzie filmu, ludzie teatru i nagle otworzył się przede mną jakiś zupełnie nieznany świat tej właśnie ziemi obiecanej dla twórców, którą Łódź była tuż po II wojnie. Wydało mi się, że to jest temat właśnie mało znany nie tylko dla mnie. Robiłam taki wywiad wśród znajomych i właściwie mało kto miał pojęcie o tym, jak ważnym ośrodkiem kulturalnym była Łódź w pierwszych powojennych latach.
0: Kto pierwszy, czy może jakieś środowisko tutaj z Warszawy przybyło do Łodzi zaraz po wojnie?
1: No właściwie bardzo szybko wszyscy naraz, tak można powiedzieć, bo przyjeżdża Jerzy Borejsza, który już w Lublinie tworzy spółdzielnię wydawniczą Czytelnik i on ściąga ludzi zewsząd, odszukuje tych wojennych rozbitków po całej Polsce, proponuje mieszkania w Łodzi, rezerwuje na potrzeby literatów kamienicę przy Bandurskiego 8, dzisiaj to ta narożna kamienica u Zbiegu Mickiewicza i Kościuszki i przyjeżdżają dziesiątki twórców. Szacuje się, że w tych pierwszych powojennych latach mieszkało w Łodzi jakieś 200 pisarzy i to są wielkie nazwiska. Zofia Naukowska, Pola Gojabiczyńska, ale też młodzi, najpierw dziennikarze, początkujący literaci, Julia Hartwig, która zaczynała w Łodzi, Zygmunt Kałużyński, ale jest też Jan Brzechwa, no wielu, wielu innych. Wystarczy naprawdę, zachęcam słuchaczy do spaceru na dawną Bandurską 8 i po prostu przeczytanie tych plejady nazwisk, które tam
0: jest tablica, tak,
1: są dwie tablice przy każdym wejściu i to już pokazuje po prostu ten przynajmniej ułamek tego życia literackiego, które toczyło się w Łodzi. Kamienica Siemensa mieściła czytelnika, więc są pisarze, są dziennikarze, są satyrycy, rysownicy, kadra techniczna, ale przyjeżdża też środowisko filmowe z Aleksandrem Fordem i twórcami przedwojennego polskiego filmu. I zaczyna się organizować wytwórnia filmowa tutaj w Łodzi, a potem również Łódzka Szkoła Filmowa, która właściwie takie początki ma w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, gdzie prowadzony jest kurs dla operatorów. To wszystko się rozwija bardzo dynamicznie. Przyjeżdża Teatr Wojska Polskiego. To wszystko się dzieje w tych pierwszych tygodniach po wyzwoleniu. Naprawdę, to jest niesamowity czas, pełen entuzjazmu, pełen, no oczywiście też tworzenia takiej tuby dla nowej władzy. Ciekawy jest dla mnie ten okres, ponieważ pokazuje jakieś takie przemieszanie emocji, radości, trwogi, poczucia straty, ale też nadziei na jutro. I twórcy z bardzo różnych opcji politycznych są przygarniani przez tą nową władzę. Więc te pierwsze 3 lata są okresem naprawdę niesamowicie dynamicznym i Łódź w tym czasie przypomina takie, jak nawet pisali sami twórcy tego czasu, renesansowe miasto.
0: To nie jest jeszcze taki okres, kiedy władza pokazuje tak swoje prawdziwe oblicze. To jest jeszcze taki okres, gdzie można po prostu czuć się wolnym po odzyskaniu wolności, tak?
1: Tak, jest nadzieja. To jeszcze mamy trochę czasu do nastania doktryny socrealistycznej. I rzeczywiście twórcy mają nadzieję na na tą wolność. Więc to tutaj w Łodzi Zofia Naukowska pisze medaliony, to tutaj Leon Schiller wystawia fantastyczne spektakle teatralne i w ogóle Olśniewa Łódź, ale to są dzieła, które rezonują na całą Polskę. Łódź przede wszystkim dostaje szkolnictwo wyższe. Miasto, które przed wojną nie miało wyższej uczelni, nagle dostaje i uniwersytet, i wyższe szkolnictwo artystyczne. Więc bardzo wielu bohaterów mojej książki albo zaczyna swoją drogę twórczą w Łodzi, albo tutaj już właśnie mają okazję występować, grać w teatrze, grać w filmie, tworzyć te dzieła. No, Łódź daje po prostu artystom dach nad głową i stół do pracy.
0: Uniwersytet to też wybitna postać profesora Kotarbińskiego, tutaj ciągle wspominana i przez uniwersytet, tak, również, ale w ogóle bardzo ważna dla Łodzi.
1: Ja mam poczucie takiego żalu, że ten okres takiej prosperity, tego boomu kulturalnego i naukowego w wielu dziedzinach trwał tak krótko, że przyjezdni, że warszawiacy, wilniacy, lwowiacy potraktowali Łódź jako taki przystanek. Wtedy, kiedy pojawiła się możliwość powrotu do Warszawy, to oni właśnie czuli się tacy jakby nagle z bocznego toru wrócili na tor główny, a przecież te 3-4 lata w Łodzi to właśnie był tor główny.
0: W przypadku profesora Kotarbińskiego to nawet podobno była taka sytuacja, że pracownicy uniwersytetu pisali jakieś pisma z prośbą, żeby nie zabierać go z Łodzi.
1: Tak się działo, bo te decyzje o wyprowadzce z Łodzi nie zawsze były tylko i wyłącznie prywatne. Nie zawsze to było tak, że wracało się po prostu do domu, który przez kilka lat leżał w gruzach, ale bardzo często były podyktowane jakimiś odgórnymi decyzjami.
0: Poświęciła Pani też fragment Polskiemu Radiu, które w ostatnich dniach wojny częściowo zostało zniszczone. Budynek, w którym zresztą obecnie się mieści radio, budynek, który był tuż przed wojną bardzo nowoczesnym budynkiem. No i właśnie powiem szczerze, że pierwszy raz widziałam te fotografie z Alei Kościuszki, gdzie przez moment zaraz po wojnie radio się mieściło.
1: No to cieszę się, że Pani coś mogła też w tej książce odkryć dla siebie ze swojej dziedziny. Rzeczywiście łodzianie bardzo krótko nacieszyli się tą nowoczesną rozgłośnią, która tuż przed II wojną została wybudowana. Niemcy, wycofując się, zniszczyli rozgłośnię, ale radiowcy zorganizowali się tuż po wyzwoleniu w jakimś szaleńczym tempie i bardzo szybko radio, które po prostu miało swoją rozgłośnię w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Kościuszki, zaczęło nadawać i łodzianie byli informowani i o sytuacji z frontu i mogli posłuchać piosenek, które puszczano z tych takich kilku zdobycznych płyt.
0: W którym miejscu, czy też w jakich miejscach spotykali się, bo przecież nie tylko pracą żyli literaci, filmowcy, czy też aktorzy?
1: Ten szlak jakiś taki kawiarniany czy knajpiany jest bardzo bogaty, bo tych miejsc zaraz po wojnie powstawało dużo. No oczywiście ważny jest Grand Hotel, w którym też wielu bohaterów mojej książki zaczynało swoje zakwaterowanie w Łodzi, więc kawiarnia w Grandzie, ale na przykład kawiarnia Fraszka, która powstała przy spółdzielni wydawniczej Czytelnik w kamienicy Siemensa, i klub Pickwicka w hotelu Savoy, gdzie schodziła się cała boema, taka grupa artystów łódzkich, więc miejsc było naprawdę bardzo dużo. Tabarin, kasino, to też można by tego dużo wymieniać, ale tak, łodzianie i przyjezdni naprawdę mieli się gdzie bawić, gdzie bywać w Łodzi.
0: W których miejscach powstały teatry? Czy to są budynki, w których dzisiaj również mieszczą się teatry, czy niektóre teatry jakby zniknęły bezpowrotnie razem z warszawiakami?
1: No tak, tych scen było dużo, natomiast tak jak mówiłam, te lata 48-49 50 powodują nie tylko odpływ ludzi, ale tak naprawdę też znikanie wielu instytucji kulturalnych z mapy miasta. Ważny jest oczywiście Teatr na Cegielnianej. Dzisiaj to Jaracza, gdzie po wojnie zainstalował się Teatr Wojska Polskiego, ale tych scen było naprawdę sporo.
0: Wspomniała Pani o tym żalu, być może takim, który pozostał w związku z tym, że Łódź potraktowano jako takie miejsce chwilowego pobytu, ale czy to się właśnie jakoś przejawia rzeczywiście w tym, co potem mówili wszyscy ci ludzie sztuki, czy też pisali, czy odnosili się jakoś do tego epizodu łódzkiego?
1: Odnosili się do tego epizodu łódzkiego. Ten epizod łódzki był bardzo, bardzo ważny, natomiast w przyjezdnych jednak była wielka tęsknota za domem, za tymi miastami utraconymi, jak Wilno czy Warszawa. Było też takie poczucie właśnie odstawienia na boczny tor. Wiadomo było, że Warszawa będzie odbudowana. Oczywiście, że w styczniu 1945 roku wydawało się to jakąś ogromną mrzonką, czy rzeczą nie do dokonania, ale przecież ta decyzja o odbudowie stolicy zapadła, a powstało biuro odbudowy stolicy. Już w maju była prezentowana bardzo ważna wystawa Warszawa Oskarża i u przyjezdnych, u artystów, o których piszę, no było takie poczucie odstawienia. I w momencie, kiedy pojawiła się możliwość powrotu, kiedy zaczęto się oglądać na Warszawę w 1948 roku, to wtedy następuje ten masowy odpływ właśnie i ludzi, i instytucji. I dla mnie to jest bardzo taki zastanawiający temat, bo mam wrażenie, jakby Łódź została, brzydko mówiąc, wykorzystana. Jakby to wszystko działo się jakoś tak bezrefleksyjnie. Oczywiście nie, po latach w tych wspomnieniach pojawia się i nostalgia za przede wszystkim latami młodości, za tym czasem pełnym entuzjazmu i czasem wielkich możliwości. To oczywiście jest. Natomiast rzeczywiście tęsknota za Warszawą, chęć powrotu do siebie, do swojego miasta była ogromna. Kiedy w 1948 roku Teatr Syrena, już po wyprowadzce z Łodzi i wprowadzeniu się do nowego, docelowego miejsca na ulicy Litewską w Warszawie, zresztą gdzie teatr mieści się do dzisiaj, dał pierwsze przedstawienie, to aktorzy śpiewali taką piosenkę właściwie pożegnalną i z podziękowaniem dla Łodzi, której słowa brzmiały: Łódź nas przyjęła z czułą troską, a my niegodni tego bośmy, Piotrkowską zwali Marszałkowską, i byli obcy. Więc to poczucie obcości było. Na pewno było.
0: Tak sobie też pomyślałam, bo niejednokrotnie rozmawiałam na przykład z osobami, które brały udział w powstaniu warszawskim i były urodzone w Warszawie, natomiast zostały w Łodzi już po wojnie. Jest to jakaś tam grupa osób, ale być może, nie wiem, artyści uznali, że karierę albo bardzo szybko zrozumieli, mogą zrobić jednak w stolicy, a skoro Warszawa się odbudowuje, to jest właśnie to centrum, tak?
1: No te przenoszące się instytucje, właśnie likwidowanie coraz to kolejnej chociażby sceny teatralnej w Łodzi i przenoszenie do Warszawy, no jednak jest tak, że tam, gdzie ludzie, gdzie to tworzy się środowisko, ale na przykład to, co pozostało w Łodzi, to bardzo mocne środowisko filmowe, więc też Łódź jest tutaj wygrana w tym temacie, bo tuż po wojnie rozpatrywano, czy jednak na ten ośrodek filmowy nie wybrać Krakowa. Wygrała Łódź i to jest to szczęście tego miasta.
0: No właśnie, Łódź troszeczkę się obraziła w którymś momencie na Andrzeja Wajdę, bo on też bardzo chciał przenieść łódzką szkołę filmową w którymś tam momencie właśnie do Warszawy, więc takie zakusy były, tak?
1: Chyba to jest ten problem Łodzi, miasta, które jest zbyt blisko stolicy. Jest dużym miastem, autonomiczne w pełni, powinno mieć właśnie swoje środowisko artystyczne, mocne środowisko, a stolica to zawsze jest stolica i po prostu zabiera ludzi.
0: O Łodzi powojennej opowiadała Małgorzata Czyńska, autorka książki Pisz do mnie na Łódź, życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy.

0: Teraz sięgniemy do naszych archiwów. Dziennikarki Radia Łódź, Grażyna Papier i Romana Mater z okazji 70. rocznicy powstania radia przypomniały postacie Zofii Naukowskiej i prezentera radiowego Igora Sikirickiego, którzy zaraz po wojnie mieszkali i pracowali w Łodzi.
1: Zachowały się bardzo ciekawe nagrania właśnie z Nieborowa. Pozostał w naszej taśmotece głos Zofii Naukowskiej.
2: Która zresztą po wojnie mieszkała w Łodzi.
1: Mieszkała przez wiele lat w Łodzi i można tylko żałować, że w naszej rozgłośni nie pozostał żaden ślad
2: dźwiękowy
1: tego pobytu Naukowskiej. Natomiast ta maleńka wypowiedź jej, którą chciałabym tutaj przytoczyć, została nagrana na pewno przed rokiem 60. Pisarka znana ze swojego perfekcjonizmu nie zdecydowała się wypowiadać, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli na żywo, i napisała tę
2: przygotowaną wcześniej
1: pochwałę Nieborowa.
3: Znalazłam się w tym pięknym miejscu, pragnąc nieco wytchnąć po dość gorącym ostatnio czasie pracy w Warszawie. Miejsce jest istotnie piękne. Piękne zarówno jako odmieniona przez człowieka natura, gdzie bzy kwitną, nie naruszając linii architektonicznej, symetrycznych klombów, a korony prastarych drzew kończą się równą, jednolitą ścianą, ściśle w miejscu, gdzie wytknięta została strzyżona zielona aleja. Piękne jest to miejsce także jako wyładowane skarbami sztuki wnętrze starego pałacu, zwożonymi tu przez stulecia z różnych krain Europy, pochodzącymi z sięgających starożytności jej epok. Miejsce to, dawniej znane tylko nielicznym, dziś stanowi muzeum dostępne całym masom zwiedzających. Zdarzyło mi się tu w ciągu zaledwie paru dni oglądać szereg malowniczych wycieczek młodzieży szkolnej, słyszeć muzykę młodej orkiestry amatorskiej, ozdobionej dźwiękiem instrumentu podobnego do pili, a zwanego klingą, o bardzo miłego kobiecego kontraltu. I wieść ciekawą rozmowę z uczniami 15 liceum w Łodzi, z których dwoje wydają mi się materiałem na pisarzy, oraz kierownikiem ich profesorem Wiesławem Dzwonkowskim, który okazał się miłośnikiem nauki najbliższej mi od głębin dzieciństwa, to jest geografii.
2: Nasz starszy kolega, pierwszy speaker Polskiego Radia w powojennym Lublinie, a wkrótce w Łodzi.
1: Igor Sikirycki.
2: Ale nieprawda. Nie pierwszy, okazuje się, dlatego że w Lublinie, kiedy rozpoczynał pracę w tamtejszym radiu, które było takie dziwne, bo to osłonięte studio kocami, węglowy mikrofon.
1: No, powojenna prowizorka.
2: Powojenna prowizorka. To okazuje się, jak mi powiedział w wywiadzie udzielonym rok przed śmiercią, czyli to było w 1983 roku, bo Igor Sikirycki zmarł 2 stycznia 1984 roku. Powiedział mi, że właściwie to pierwszym speakerem był Tadeusz Chabros, drugim Zbigniew Lutogniewski, później Stefania Grodzieńska, a na końcu Igor Sikirycki. Chociaż okazało się, że oni przychodzili po sobie albo 2 godziny później, albo dzień później, także to było wszystko naraz.
1: Czyli właściwie wszyscy byli pierwsi.
2: Wszyscy byli pierwsi.
4: Chciałbym wspomnieć o tym, że uboga jest niezwykle z tego okresu ikonografia. Nikt nas nie fotografował w tym czasie. No ja mam przypadkowo tutaj, to rzeczywiście na zasadzie przypadku chciałem pani pokazać, z tyłu to zdjęcie jest zrobione, bo na pierwszym planie jest mikrofon i właśnie wyłożona, obita kocami ściana. Jest to nasze pierwsze studio, tu siedzi pani Stefania Grodzieńska, no a tutaj z prawej strony właśnie ja siedzę i czytamy tutaj wiadomości wspólnie, jest to nasz dwugłos. Jedyne zdjęcie z tego okresu, takie robocze, autentyczne.
2: A potem była Łódź. W momencie, kiedy zaczęto uruchamiać w Łodzi rozgłośnie, Igora Sikirickiego przywieziono specjalnym wojskowym samolotem z Lublina do Łodzi.
4: Tak, to prawda. Przyleciałem, proszę pani, wojskowym samolotem. Jeśli pamiętam, to chyba już nie najlepiej pamiętam. Nie, pamiętam. To była Dakota. To były takie rozklekotane samoloty. I takim samolotem przyleciałem tutaj do Łodzi. Zresztą nie przyleciałem tutaj sam. Znaleźliśmy się wkrótce poza Tadeuszem Chabrosem, to i Zbyszek Lutogniewski, i pani Stefania Grodzieńska, która z Łodzią była związana po prostu wcześniej. chociaż związana była uczuciami z Warszawą jak najbardziej, ale Łódź w jakiejś mierze także była tym miastem, do którego ona się tu przytuliła na ten okres, kiedy Warszawa była zniszczona. Także znaleźliśmy się tutaj w Łodzi, Zbigniew Lutogleniewski, Stefania Grodzieńska oraz jak. No i jak pani z opowiadań wie, jedynym budynkiem, który Niemcy zdążyli przed opuszczeniem Łodzi zniszczyć, wysadzić w powietrze, była właśnie rozgłośnia Polskiego Radia. No cóż, proszę pani, trzeba powiedzieć chyba o tym, że myśmy jednak rozpoczęli pracę natychmiast, że spotkaliśmy tutaj speakerów przedwojennych, którzy w Łodzi pracowali. Myślę o Jadwidze Cedrowskiej, o Zdzisławie Suwalskim. No, przyjęli nas tutaj gorąco, bardzo serdecznie. Wspólnie prowadziliśmy audycję przy ulicy, w budynku, przy tej samej ulicy, przy której obecnie mieszkam, Alei Kościuszki 40. Tam mieściło się pierwsze studio zastępcze, pierwsze studio łódzkie, z którego płynęły no, świat i muzyka i tak dalej. Już Bolesław Busiakiewicz działał również z różnych stron świata. Ludzie wracali, Ludwik Szumlewski, wspominam starych radiowców, później pan Chłodziński. No i pomału, pomału zbierał się ten ogromny, no ogromny, może nie ogromny, ale w każdym razie ten zespół ludzi, którzy przed wojną tą rozgłośnią kierowali.
2: No i oprócz tego płynęły w eter piosenki, piosenka o mojej Warszawie. Aha. Gdzie idziesz, Wojtuś, płyty tak. Przywiezione przez
4: no
2: pana.
4: Tak, tak, te płyty właśnie zostały przywiezione. Tutaj myśmy bez przerwy je nadawali, dopóki pan Bolesław Busiakiewicz, który miał przecież ogromne zapasy płyt, no, nie wzbogacił no, tej płytoteki. Wtedy już oczywiście ten program był bardziej interesujący. Ja chciałem powiedzieć również i o tym, bo to tak, że się wiąże również z tym momentem chyba, który ja podkreślałem, że często zapomina się o ludziach, którzy po prostu nie byli w pierwszym planie, bo tutaj oczywiście ja nie muszę tutaj, nie musi zabrzmieć jakaś nuta przechwałki, a wręcz przeciwnie, jest to sprawdzalna historia, że kiedy wreszcie rozgłośnia została odbudowana, to miałem szczęście i przyjemność, mam tu także dokumentację, otwierać i nadawać uroczystą audycję wspólnie z koleżanką Jadwigą Cedrowską. To myśmy otwierali rozgłośnię Polskiego Radia w tym dniu. Uroczyste były koncerty i w ogóle była to sprawa piękna. Ale trzeba również powiedzieć, że nigdy by do otwarcia tej rozgłośni, może nigdy, ale nie tak prędko by nie doszło, gdyby nie to, że mimo iż dwie komisje sprowadzone, jedna z zachodu, a druga ze wschodu, orzekły, że z tej wysadzonej w powietrze rozgłośni, gdzie została kupa gruzów, nic się już nie da zrobić. Trzeba rozpocząć pracę od podstaw. Upór wspaniałych ludzi, z którymi do tej pory niektórzy pozostali, z którymi się jeszcze przyjaźnię. Chciałbym wymienić tutaj chyba na pierwszym miejscu inżyniera Klimaszewskiego, inżyniera Gawrońskiego. Wspominam tych, którzy mi są najbliżsi. Jana Wójcika. No po prostu tych, którzy zabrali się do pracy i z tych gruzów wyciągali rozmaite elementy, żeby uratować, po prostu coś tam wystukać, wyklepać, sprowadzono później tylko lampy. Dzięki ich zapałowi, tam był pan Kosiński i bracia Trojańczykowie i tak dalej. No dzisiaj już gubię nazwiska, bo to dawno, dawno było, chciałbym tu wszystkich wymienić, ale dzięki ich pracy udało się odbudować wspaniałą rozgłośnię. Rozgłośnię, która wkrótce, no dzisiaj jest takie modne słowo, którego ja nie uwielbiam, bo można je zastąpić, ale w danym wypadku z całą pewnością można użyć znaczącą rolę, ogromnie znaczącą rolę pełniła funkcję ta rozgłośnia, ze względu na to, że zgromadzili się tu przede wszystkim znakomici wykonawcy i fachowcy od radia. Wspaniali ludzie. Można też wspomnieć, że i Gałczyński także był z radiem związany, a mam na myśli pana Tadeusza Łopalewskiego, który kierował działem literackim tej rozgłośni. Warto wspomnieć, że pracował tutaj także Marian Piechal. Był kierownikiem działu literackiego. No, początku działalności rozgłośni. No i znakomitych reżyserów. Mieliśmy wspaniałych. Wystarczy dwa nazwiska. Markowski i Kopalko. No a wykonawcy? Kwiat aktorstwa polskiego. A mimo to, iż występowali, prawda, że już tutaj było wielu aktorów, często jeszcze do tych audycji już o zarysie, o profilu artystycznym, a nie tylko jakimś takim dziennikarskim, wykorzystywano już, można powiedzieć, pewne doświadczenie byłych pracowników, spikerów, tych, którzy przyjechali właśnie tutaj z Lublina do Łodzi.
0: Za chwilę wrócimy do wspomnień i wielkich nazwisk, które tworzyły kulturę w powojennej Łodzi.
5: Marynarka w pepitkę, Borsalino i Baczek, taki fason faktycznie nie wypada inaczej. Zaruby kreska, pieska niebieska, obrysowuje całość i profil. Znalazł się na scenicznych deskach rodak warszawski, Piecyk Teofil. Niech go napisał, Dodek zagrał. Czy są pytania? Nie ma. A gdzie to było?

Życie jest wieczne, a bez teatru życie na kogoś utyka. Taram, pa tu, taram, pa tam. To nie złudzenie apteczne, na widowni znowu frekwencja, czyli publika. Bo życie płynie, chociaż jest wieczne, szybciej niż człowiek pomyślał. Na lewo most, na prawo most. To nie złudzenie apteczne, a pośrodku detalicznie uskutecznia fale Wisła. Zmienią się obyczaje, prędzej niż nam się zdaje, i tematy, i typy, ale żart pozostaje. Zmienia się forma, zmienia się treść, dostaje śmiech, jak szczere złoto ten śmiech potrafi się wznieść ponad historię anegdotą. Czy Dotka pamięta Warszawa? Spytaj pan każdą tej sceny deskę. Jeszcze w powietrzu zostały brawa w Teatrze na Litewskiej, w Teatrze na Litewskiej.

0: powojennej Łodzi niekwestionowanym mistrzem był Leon Schiller, którego w archiwalnej audycji wspominają aktor Mirosław Skoczylas, a potem dyrektorka teatru Sabina Nowicka.
1: Pod koniec 1946 roku, gdy Teatr Jaracza nosił jeszcze miano Teatru Wojska Polskiego, wystawiano sztukę od Finowskiego Wielkanoc właśnie w reżyserii Leona Schillera. W jednej ze scen za oknami miała zabrzmieć długa seria karabinu maszynowego. W Teatrze Wojska Polskiego? Cóż, żaden problem. Do dyspozycji reżysera odkomenderowano żołnierza z popularną wtedy pepeszką. Pod sceną umieszczono wielką skrzynię wypełnioną po brzegi piaskiem. Szef elektryków, Henryk Głowacki, zmontował sygnalizację. No po prostu żarówka połączona przewodem z pulpitem inspicjenta, który naciskał guziczek, żarówka zapalała się, a żołnierz strzelał, dopóki nie wyłączono światełka. No jak to zwykle na próbach, wszystko szło jak z płatka, jednak ostatnia próba generalna, a tak zawsze bywa, obfitowała w niespodzianki. Schiller, zdenerwowany, że coś nie wychodziło, bębnił palcami po poręczy krzesła, a kiedy już był u szczytu wściekłości, klął soczyście pod nosem, no na całe szczęście klął po francusku.
2: Nie wszyscy rozumieli.
1: Tak jest. I gdy doszło do sceny z serią karabinu maszynowego, nagle zaległa martwa cisza, dialog się urwał, ponieważ aktorzy nie mieli do czego nawiązać dalszej akcji. Strzelaj do cholery, strzelaj! Zduszonym głosem ponaglał żołnierza inspicjent Karol Łabęcki. A spod sceny było słychać bezradne dreptanie w miejscu i po chwili drżący głos speszonego żołnierza. Nie mogę, zacięło się. No tutaj Schiller nie wytrzymał i huknął głębokim basem. Tu nie wojna, tu jest teatr, tu się nie może zaciąć.
3: Do pani się zwrócił Schiller z powiedzeniem takim: w tym teatrze zawsze jest odwrotnie. Wtedy, kiedy potrzeba pieniędzy, to ich nie ma, a gdy ci na nich zależy, sypią się deszczem jak manna z nieba.
4: Sytuacja była bardzo śmieszna, bo rzeczywiście walczyliśmy o pieniądze. Nawet ten kram z piosenkami prawie że bez pieniędzy został zrealizowany, bo kiedy Schiller mnie poprosił, że chciałby bardzo, żeby uszyć nowe kostiumy do kramu z piosenkami, ja wtedy założyłam małe weto, ponieważ w tym teatrze, to muszę na marginesie dodać, teatry jeszcze były nieupaństwowione. I teatry musiały gospodarować tak swoją dotacją i własnymi wpływami, żeby na wszystko starczyło. A jeżeli się wydało na wydatki rzeczowe, to mogło się okazać, że nie starcza na wypłatę uposażeń. I wtedy powiedziałam, że jeżeli my, a to była właściwie szkolna sprawa, że jeżeli my sfinansujemy wystawę do tej sztuki, to może się okazać, że nie mamy na garze dla aktorów. I zaproponowałam, żeby uszyć wszystkie kostiumy ze starych kostiumów znajdujących się w naszej kostiumerni, z tym zastrzeżeniem, żeby potraktować je jako materiał i z tego materiału uszyć nowe. Schiller zgodził się na to, rozumiejąc, że sytuacja jest trudna. I wtedy oto Akser, Józef Rachwalski, Ewa Sopoltowa przez 3 dni siedzieli w bogatej naszej zresztą bardzo kostiumerni, wybierali wszystkie materiały. Materiały zostały poprute, wyprane i z nich szyło się nowe kostiumy. Wystawa była przepiękna. Kostiumy, dekoracje dostawały brawo.
3: Wszyscy, którzy pamiętają Łódź tamtego okresu, wspominają te czasy z łezką w oku.
4: Był okres bezpośrednio powojenny. Okres, gdzie właściwie wszyscy byli równi, wszyscy byli jednakowo biedni. Wszyscy żyli budowaniem nowego kraju, budowaniem kultury, literatury, właściwie sztuki, mogłabym powiedzieć to właśnie w ten sposób. I pracowali z ogromnym oddaniem i poświęceniem. Entuzjazm właściwie towarzyszył wszystkim poczynaniom.
3: Leon Schiller przebywał w Łodzi w latach 1946-49. Opuścił tę Łódź, tak jak opuszczali ją inni znani artyści, by powrócić do swojej, jak mawiali, Warszawy. Wydaje mi się, że Leon Schiller tutaj popełnił chyba błąd, opuszczając miasto, które było dla niego dobrym miastem.
4: Przypuszczam, że tak. W jego późniejszych wypowiedziach, a takie były, zawsze wspominał Łódź jako miasto dla niego dobre. Oczywistą jest rzeczą, że chciał pojechać do Warszawy, wierząc w to, że tam będzie miał większy wpływ na życie teatralne kraju. Czasy były trudne. Te jego przewidywania nie sprawdziły się. Był właściwie chyba tylko 2 sezony w Teatrze Polskim w Warszawie, a potem pozbawiony już został możliwości kierowania którymś z teatrów. Jeszcze doraźnie reżyserował czy Kordiana w Teatrze Dramatycznym, czy Halkę w Operze, może jeszcze jakąś inną pozycję, ale już nigdy nie był dyrektorem teatru.
3: I szkoda, że się nie dowiedział o tym, iż okres łódzki miał wielki wpływ na życie teatralne kraju.
4: Tak. Kiedy złożony był ciężką chorobą i kandydował wtedy jako poseł na Sejm z ramienia właśnie Łodzi. Tej Łodzi, która go obdarzyła nagrodą teatralną miasta, którą sobie niebywale cenił. Napisał artykuł do prasy łódzkiej, której również wspominał o tym, że Łódź zawsze była dla niego miastem dobrym. On to podkreślał wielokrotnie. Jak bardzo był z tym miastem związany i z ludźmi tego miasta, świadczyć może fakt, że krótko przed śmiercią telefonowała do mnie pani doktor Schillerowa z prośbą dyrektora Schillera, aby poprosić profesora Jakubowskiego, żeby przyjechał do Warszawy go zbadać. Profesor Jakubowski pojechał. No, niestety to już dni Schillera były policzone. Ale sercem w tych trudnych okresach zawsze jakoś pamiętał o tej Łodzi. Widocznie wierzył, że z Łodzi jakąś pomoc może otrzyma.
3: Czym jest dla pani teatr?
4: Tu mogłabym odpowiedzieć tylko cytatem, myślą głęboką Leona Schillera. Teatr nie jest to archiwum ani muzeum szacownych pamiątek, nie jest także narzędziem literatury, tylko to, co żywe, co współczesne ma prawo w nim istnieć, gdy do żywych i współczesnych ma przemówić.
0: Kolejna postać z panteonu powojennych gwiazd to Aleksander Ford, o którym opowiada Anna Michalska z Muzeum Kinematografii.
2: No bez wątpienia nie był przypadkową osobą w Łodzi. Mówiło się, że jest carem polskiej kinematografii. W latach 40., wtedy kiedy osiadł w Łodzi i stworzył tę Łódź filmową, no przecież był pierwszym dyrektorem jeszcze wówczas wojskowego filmu polskiego. Potem z tego się stworzyła wytwórnia filmów fabularnych w Łodzi. Był absolutnie osobą, która decydowała o tym, jak wygląda polska kinematografia lat 40. i 50. Natomiast droga była naturalna. On trafił do Związku Radzieckiego po wybuchu wojny i podróżował z pierwszą dywizją piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, tą dywizją piechoty formowaną w Związku Radzieckim, więc trochę przyszedł właśnie w randze pułkownika do Łodzi ze wschodu, trochę z nadania. Na pewno dzięki temu było mu łatwiej załatwiać różne rzeczy, żeby w tej hali sportowej przy ulicy Łąkowej zbudować wytwórnię, bo przecież wytwórnia była budowana od zera właśnie w Łodzi, z pozyskiwanych z Berlina materiałów z UFY, z różnych powojennych, zagrabionych po prostu sprzętów, maszyn. No i takie były początki tej łódzkiej wytwórni. On wybrał to miejsce, opowiadała o tym Stefania Koprowicz, matka reżysera Jacka Koprowicza, wieloletnia księgowa wytwórni filmów fabularnych, żona dźwiękowca Józefa Koprowicza, tutaj się pojawia ten wątek filmowych klanów, ale Stefania Koprowicz wspominała, że ona była harcerką i właśnie wojskowy Aleksander Ford zapytał ją, gdzie by tu można wytwórnię filmów założyć. I ona powiedziała, a jest taka hala sportowa. Ford pojechał, obejrzał tę poniemiecką halę sportową i powiedział, tak, to jest świetne miejsce, tutaj zaczynamy, no ale przecież to jest zima jeszcze 45 roku, sam początek roku, dopiero pierwsze tygodnie po wyzwoleniu i co się dalej dzieje? Ford musi pozyskać środki, musi pozyskać sprzęt i musi zaadaptować te hale, czyli zbudować hale zdjęciowe, przestrzenie, takie zaplecze, garderoby, charakteryzatornie. No to wszystko, co się wiąże ze studiem filmowym. Ford wiedział, jak to zrobić, bo w latach 30. te warszawskie studia filmowe działały bardzo prężnie. To może nie były takie wielkie wytwórnie, jak te hollywoodzkie tego samego czasu, ale jak najbardziej w pełni samodzielne i doskonale wyposażone. No więc wiedział, jak to zrobić, wiedział, co zrobić, żeby tu ruszył film. Łódź nie była zniszczona, miasto w ogóle było właściwie od razu gotowe do działania. No i Ford pozyskał środki. W ciągu kilku miesięcy udało mu się wyrównać podłogi. To są słynne opowieści o gwoździach sterczących z podłogi, ale właśnie zrobić podłogi, pomieszczenia, przygotować studia, hale dźwiękowe i zdjęciowe. Wytwórnia rusza w grudniu 1945 roku. No i chwilę potem mamy pierwsze filmy już nakręcone w Łodzi.
0: I kolejna, ostatnia już w naszym programie gwiazda Stefania Grodzieńska w opowieści Marty Zdanowskiej z Łódzkiego Szlaku Kobiet.
5: Stefania Grodzieńska o tym opowiadała bardzo anegdotycznie i to jest ciekawa anegdota, więc ja ją chyba przytoczę na sam początek. Mówiła, że tak to się wydarzało, że zawsze córki w tej rodzinie rodziły się w Łodzi, bo kiedy babka Grodzieńskiej przyjechała do Łodzi, urodziła tu jej matkę. Jej matka w przedziwny sposób opuściła właściwie swojego pierwszego męża i przejechała w zaawansowanej ciąży w 9. miesiącu z Genewy do Moskwy z przystankiem w Łodzi i właśnie w ramach tego przystanku w Łodzi 2 września 1914 roku urodziła Stefanię Grodzieńską, a potem, żeby było jeszcze zabawnie, już po wojnie w Łodzi Stefania Grodzieńska urodziła swoją córkę, więc to wszystko szło takim tropem. Natomiast rzeczywiście ona się urodziła w roku wybuchu Wielkiej Wojny, w 1914 roku, a tak powiedzmy przejazdem w Łodzi, bo 2 tygodnie później jej matka postanowiła pojechać jednak do tej Moskwy i wyjechała. I przez kilka lat Stefania Grodzieńska była takim dzieckiem, które razem ze swoją matką i jej drugim partnerem wędrowało po Europie i właściwie nawet do końca nie znała dobrze polskiego, tylko posługiwała się taką mieszaniną francuskiego, polskiego, niemieckiego, rosyjskiego. No i kiedy zaczęła podrastać, mniej więcej 6-7 lat, matka zdecydowała, że to nie jest życie dla dziecka dobre, zwłaszcza, że jej partner tak średnio akceptował tę córeczkę już podrastającą i oddała ją na wychowanie do dziadków w Łodzi. I rzeczywiście mieszkała przy ulicy Piotrkowskiej 175. To było dosyć dobre, ładne i zaopiekowane dzieciństwo, można by tak powiedzieć, bo jej dziadek Max był bardzo otwartym i trochę szalonym człowiekiem, ale był też właścicielem małej fabryki. Ta fabryka przynosiła całkiem niezłe dochody, więc ona była dzieckiem, które dosyć dobrze rozwijało się w dzieciństwie. Chodziła na przykład z dziadkiem co tydzień do filharmonii, więc to nie jest takie oczywiste w Łodzi w ówczesnym czasie. I rzeczywiście ona właściwie sama wymogła, żeby zapisać ją na lekcję baletu do szkoły Janiny Prusieckiej i rzeczywiście ukończyła tę szkołę. Co więcej, jest taka anegdota, że stwierdziła, że to będzie balet, bo razem z mamą w Moskwie, mając kilka lat, widziała po raz pierwszy Jezioro Łabędzie i to jej tak zostało w pamięci, że postanowiła zostać baletnicą. Została w Łodzi do 17 roku życia, no ale po drodze przydarzyły się też wypadki przykre, a mianowicie wielki kryzys na giełdzie, który dotknął też Łodzi. To jest końcówka lat 20., potem lata 30. i ona w 32 roku zdecydowała się, że skoro przenosi się szkoła do Warszawy, to ona również się przeniesie, a przyspieszyła to jeszcze jedna decyzja, ponieważ jej dziadek padł ofiarą tego wielkiego kryzysu i zrobił coś, co znamy choćby z ziemi obiecanej. To znaczy, żeby zostało ubezpieczenie i żeby babka, czy jego żona, mogła swobodnie dalej żyć, popełnił samobójstwo. Oficjalnie podawało się, że zmarł na serce, ale dzięki temu to przejście od względnego bogactwa do nieco trudniejszego życia w rodzinie dziadków Grodzieńskich było delikatniejsze. Takie są wczesne lata Stefanii Grodzieńskiej.
6: Ten 45 rok, powrót na chwilę do Łodzi.
5: To są mniej więcej 3 lata i dzieje się rzecz następująca. Warszawa zburzona, wiadomo, że Łódź ma swój taki okres, powiedziałabym, diwy operowej, kulturalnej na scenie polskiej. Nawet przez chwilę rzeczywiście władze zastanawiają się, czy nie przenieść tutaj stolicy. Całe środowisko literackie, artystyczne, teatralne tutaj ściąga i tutaj żyje i tutaj mieszka. Stefania Grodzieńska przyjeżdża tutaj wraz ze swoim mężem, z Jerzym Jurandotem, który ma założyć tak zwany Teatr Małych Scen. I rzeczywiście zakłada ten teatr. teatr. On działał w Grand Hotelu. Był konkurs na nazwę. Wybrano, że będzie to Teatr Małych Form Syrena. Syrena, bo syrena w herbie Warszawy i syrena fabryczna w Łodzi. Grydzińska występuje w tym teatrze, na przykład w towarzystwie Aliny Janowskiej. Jest bardzo lubianą aktorką. Jest młoda, jest zabawna, ma w sobie dosyć dużo życia, takiej werwy. Zresztą wszyscy mają ją, bo to jest czas po wojnie, więc wszystko się odradza. Mieszka w ówczesnym domu literatów. To jest dom, który stoi po dzisiejszy dzień, ówczesny róg Bandurskiego, czyli teraz Aleja Kościuszki i Aleja Mickiewicza. Ona wtedy dosyć dużo występuje, pisze humoreski, pisze fragmenty kabaretowe, gra w tejże syrenie, pisze do przekroju, pisze do szpilek, których redakcja mieści się zresztą w Łodzi na Piotrkowskiej przez jakiś czas i rodzi tutaj córkę, tak jak i jej matka i tak jak jej babka. Mówi, że to był taki czas, kiedy urodziła w 1946 roku. To pięknie zachowała się publiczność, ponieważ to był czas, kiedy nie było wózków, nie było wielu rzeczy dla dzieci. Ona nosiła ją w takiej chustce, jakby takim pseudonosidle zrobionym z chusty. I któregoś dnia po prostu w sieni znalazła wózek z kartką, że to dla córki, więc tak ładnie się łódzka publiczność zachowała. Ona była tutaj bardzo lubiana, spędziła 3 lata, no ale potem Syrena oczywiście wyjechała do Warszawy i właściwie całe późniejsze życie Stefania Grudzińska związała już z Warszawą, ale zawsze o Łodzi bardzo ciepło mówiła, bardzo ciepło ją wspominała i właściwie we wszystkich wspomnieniach ta Łódź to jest taki jej kraj lat dziecinnych, a potem pierwszy czas po wojnie.
0: Na tej opowieści kończymy dzisiejsze spotkanie z Łodzią powojenną, a po więcej historii odsyłamy do książki Małgorzaty Czyńskiej zatytułowanej Pisz do mnie na Łódź, życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. Za uwagę dziękuję, Agata Zielińska.
7: Historie nieodległe.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
5: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
6: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
7: Krótki przekaz dominuje.
8: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
4: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
9: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
7: Świat mediów bez tajemnic.
4: W każdą środę o 10:40.
7: Anna Karp
4: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl. Po reklamie.
10: Na zegarze jest 18:00.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Ja w serwisie brak decyzji w sprawie dokończenia łódzkiego tunelu średnicowego. Łodzianie tańczący swinga na ulicy Piotrkowskiej i Kuba, która zbroi się przeciwko Amerykanom. W regionie pochmurno, zrobiło się także coraz bardziej deszczowo. Na termometrze mamy 12 stopni. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wciąż nie podjęła decyzji w sprawie kamienic na trasie budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Chodzi o budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika. Decyzje mają zapaść dopiero po dodatkowych analizach technicznych. Na razie trwają rozmowy o przejęciu przez kolejową spółkę nieruchomości na trasie tunelu. Do czasu wyłonienia nowego wykonawcy ma powstać ocena stanu technicznego budynków znajdujących się w najbliższym otoczeniu tarczy drążącej i na dalszej trasie drążenia. Rafał Wilgusiak z PKP PLK mówi, że ponowne uruchomienie maszyny po ponad 16 miesiącach postoju może być dla okolicznych kamienic ryzykowne.
11: Ze względu na długotrwały postój oraz zmiany gruntowe, moment ruszenia tarczą jest najbardziej krytyczny dla infrastruktury naziemnej. W przypadku pozostawienia budynków może to wywołać niekontrolowaną katastrofę, a do tego absolutnie nie chcemy doprowadzić.
10: Tarcza drążąca pod miastem od ponad półtora roku stoi pod kamienicą przy Alei 1 Maja i od września 2024 roku około 250 mieszkańców wciąż przebywa w hotelach i lokalach zastępczych. Muzyka, taniec i mnóstwo kolorów. Pomimo szarej pogody przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł dzisiaj swingowy spacer. Co roku łodzianie w najróżniejszym wieku spotykają się w strojach z lat 20. i nie tylko, aby jazzowym krokiem przejść po Piotrkowskiej.
12: Po pierwsze piękna muzyka, po drugie rytm jest.
13: Ja to lubię stroje, kapelusze.
12: Z któryś raz jesteśmy, zawsze byliśmy odpowiednio do epoki, no ale ciągle w tym samym nie możemy chodzić.
14: Każdy ma tutaj dowolność stroju, bo ta muzyka też jest taka w sumie nieograniczająca ruchy. Każdy może samemu coś od siebie dodać.
15: Swing jakby nadaje koloru każdemu dniu mojego życia i mam nadzieję, że też waszego, dlatego teraz się zrobiło absolutnie kolorowo.

0: mogłyby posłużyć za pretekst do podjęcia przez Waszyngton działań militarnych wobec wyspy. To pokazuje też, że administracja Donalda Trumpa postrzega Kubę jako zagrożenie, co wynika z rozwoju technik walk z użyciem dronów, ale także wcześniejszej obecności irańskich doradców wojskowych w Hawanie. Kuba jest klasyfikowana przez Stany Zjednoczone jako państwowy sponsor terroryzmu. Waszyngton nie uważa, że Hawana stanowi bezpośrednie zagrożenie, jednakże amerykański wywiad wskazuje, że wojskowi przedstawiciele wyspy omawiają plany prowadzenia działań zbrojnych przy użyciu dronów na wypadek wybuchu walk w miarę dalszego pogarszania się relacji z Waszyngtonem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A w ostatnim czasie z powodu amerykańskiej blokady na Kubie w zasadzie już skończyły się wszelkie zapasy paliwa. Policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej posesji w pobliżu Lipska i wcześniej zaatakował mężczyznę. Zwierzę zostało wytropione w pobliskim parku. Tygrys należał do znanej traserki zwierząt, która trzyma kilka dużych kotów. Poszkodowanym jest asystent właścicielki, który trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę uciekło z wybiegu. Hodowla tygrysów prowadzona przez traserkę od dawna budzi kontrowersje, a śledczy prowadzą już postępowania dotyczące możliwych naruszeń przepisów o ochronie zwierząt. A informacje z Łodzi regionu na bieżąco, jak zawsze, na naszym portalu radio.łódź.pl. Temperatura lekko spadła, teraz na termometrze mamy 12 stopni, na barometrze bez większych zmian 992 hektopaskale, wiatr słaby z północy. W regionie jest pochmurno, od zachodu napływają deszczowe chmury. Na zachodzie województwa już zaczyna padać, ale miejscowo także w centralnej części. W nocy również będzie pochmurno i deszczowo, chociaż będą to już opady słabe i zanikające.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Pięć minut po godzinie 18, czas zacząć spotkanie ze sportem w Radiu Łódź. No i dzisiaj też dużo dyscyplin będziemy mieli na tak zwanej tapecie, bo będzie i piłka nożna, będzie i oczywiście koszykówka, którą no, śledzimy na żywo. Nie zabraknie również co nieco siatkówki, a zahaczymy również o badmintona. Tak, to wszystko w dzisiejszej strefie kibica. W drugiej godzinie, w tej ostatniej części, także tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi, choć no nie będzie to pełne podsumowanie. Na pewno Warta Sieradz zakończy swój mecz w Wikielcu, no ale jeszcze będzie trwało spotkanie pewne już co prawda awansu Legii 2 Warszawa, no ale to oczywiście nie przeszkodzi nam w tym, żeby sprawdzić, jak poszło drużynom z regionu łódzkiego. To wszystko do godziny 20. Rafał Tyluś program realizuje, Robert Zwoliński przed mikrofonem. No to mówimy takie małe dobry wieczór, bo jeszcze za oknami dość jasno. Za kilka minut sprawdzimy, jakie wydarzenia w tym momencie dzieją się i jakie tam wyniki. No właśnie w różnych halach, na różnych boiskach.

Tak jak mówiłem, sporo dzieje się na różnych arenach sportowych w kraju i na świecie. No to może zacznijmy od świata tym razem. W Turynie trwa mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. Projekt Warszawa gra z tureckim Ziraatem. No i na razie 1-1 w trzecim secie. Warszawianie prowadzą 4-1. Wieczorem wielki finał o 20:30. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z włoską Perugią. No to teraz przechodzimy do tego, co w kraju. Najpierw koszykówka. W Bydgoszczy trwa drugi mecz finału pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. No i w tym drugim meczu jak na razie ŁKS Kulpak prowadzi z miejscową Astorią Bydgoszcz 29-28. To jest druga kwarta w tym spotkaniu. Do jej końca pozostały 3 minuty i niespełna 40 sekund. Wczoraj ŁKS-iacy wygrali zdecydowanie w Bydgoszczy 85-71. Rywalizacja trwa do trzech zwycięstw. Dwa zwycięstwa jeszcze potrzebne koszykarzom ŁKS-u Kulpak. No i ten drugi mecz dzisiaj w Bydgoszczy, a później trzecie spotkanie na pewno będzie rozegrane w Łodzi. No i ewentualny czwarty mecz też w Łodzi. Ewentualne piąte spotkanie decydujące ponownie w Bydgoszczy. No ale może koszykarze ŁKS-u Kulpak poradzą sobie. No i wygrają to na przykład w trzech spotkaniach cały ten finał. A to by dało awans do koszykarskiej ekstraklasy. Oczywiście drużyna z Bydgoszczy łatwo się nie podda. To lider tabeli po rundzie zasadniczej. No to to koszykówka. Była siatkówka, to teraz czas też na piłkę nożną. Tutaj spore emocji w polskich rozgrywkach. W Ekstraklasie Lechia Gdańsk, Legia Warszawa 0-1. To wynik, który na pewno śledzą kibice, ale też pewnie piłkarze, trenerzy, działacze łódzkiego Widzewa, no bo Lechia Gdańsk jest tuż za Widzewem, a Widzew jest tuż nad strefą spadkową. Lechia tę strefę spadkową otwiera, tracąc tylko punkt do Widzewiaków. No i Widzewiacy już mają do rozegrania tylko jeden mecz, a lechiści ten, który trwa, no i jeszcze ten jeden za tydzień w sobotę w ostatniej kolejce. Ale jak na razie Lechia przegrywa z Legią 0-1, 42 minuta w tym spotkaniu. W Betclic pierwszej lidze Pogoń Grodzisk Mazowiecki, GKS Tychy w 55 minucie remis bezbramkowy. W drugiej lidze Hutnik Kraków prowadzi z Podhalem Nowy Targ w 54 minucie, a Świt Szczecin przegrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 0-2 do przerwy. No i wreszcie to, co też nas mocno interesuje, czyli grupa pierwsza trzeciej ligi. Ja mówiłem, że podsumowanie to oczywiście później, ale nie możemy nie mówić i nie śledzić tego, co dzieje się teraz w Wikielcu, bo tam miejscowy GKS podejmuje Warta Sieradz i jak na razie goście prowadzą 1-0. Taki wynik był do przerwy po trafieniu Olega Trubnikowa. Co ciekawe, to pierwszy gol Sieradzan na boisku w Wikielcu w historii. No i teraz 58 minuta, cały czas ten sam wynik 0-1, a zatem Warta no, nie poddaje się w walce o drugie miejsce dające prawo gry w barażu, awans do drugiej ligi, no ale oczywiście jeszcze dużo czasu pozostało w Wikielcu. Muszą się Radzanie uważać na to, żeby coś złego, niepokojącego się nie wydarzyło. To na razie tyle, jeśli chodzi o ten przegląd najważniejszych meczów, najważniejszych wydarzeń z perspektywy, no tutaj szczególnie kibiców z regionu łódzkiego, ale też później uzupełnimy to wszystko o wyniki innych spotkań. Może też powiem co nieco o innych ligach. No to wszystko do 20:00. Strefa Kibica w Radiu Łódź.

0: 17 minut po godzinie 18 do przerwy w Gdańsku. 0-1 Lechia przegrywa z Legią Warszawa w meczu 33 przedostatniej kolejki w PKO Ekstraklasie. No a już we wrześniu Polska gościć będzie mecze Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet. Spotkania rozgrywane będą m.in. w Łodzi i to właśnie w mieście Włókniarzy. Odbyło się oficjalne losowanie grup w EC1. W piątek był nasz reporter Seweryn Potentas.
1: Grupy Mistrzostw Świata U20 kobiet wylosowane. Polki zmierzą się z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Grupa daje nadzieję na pozytywny wynik, stwierdziła po losowaniu legenda polskiej piłki kobiecej i selekcjoner seniorskiej reprezentacji Nina Patalon.
2: Zarówno Meksyk, jak i Argentyna są to zespoły nam znane. Są to też zespoły, które na pewno są na naszym poziomie. Nasze piłkarki, zwłaszcza te młodsze, też często grając w turniejach UEFA, mają taką możliwość, że czy to z Kolumbią, czy z Meksykiem, czy z Ekwadorem, z zespołami właśnie z innych kontynentów też rywalizują, więc tutaj myślę, że w jakiś sposób znamy tych przeciwników. Na pewno takim dużym wyzwaniem jest Benin, bo to jest zespół, o którym mało wiemy i to trzeba przyznać.
1: Optymizmu nie brakuje też trenerowi drużyny Marcinowi Kasprowiczowi.
3: Sportowo będziemy grali w każdym meczu o zwycięstwo. Natomiast jestem podekscytowany tym, że na inaugurację Mistrzostw Świata zagramy z Argentyną. To niewątpliwie spełnienie marzeń dla nas wszystkich. Dla mnie jako dla trenera, na pewno dla zespołu również. Takim marzeniem naszym było 2 lata temu, kiedy graliśmy w Dominikanie Mistrzostwa Świata, te historyczne, debiutanckie rozegranie meczu z Brazylią. Los rządził tak, że z tą Brazylią graliśmy i wtedy remisem zwycięskim zagraliśmy później w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. To piękne wydarzenie. Tutaj z Argentyną zagramy na inaugurację. Te mecze będą na pewno ekscytujące i fascynujące nas wszystkich.
2: To jest grupa, która będzie ciekawą grupą dla nas i jestem przekonana, że tutaj, jeśli chodzi o nasz zespół, który jest w pewien sposób stabilny, który ma pewnego rodzaju już zawodniczki ukształtowane także w ligach seniorskich, więc myślę, że spokojnie będziemy przygotowani na to, żeby rywalizować z tymi zespołami.
3: Te doświadczenia są bardzo ważne i niewątpliwie nasze Mistrzostwa Świata w Dominikanie z reprezentacją U17, ale ja przypomnę, że to większość tych piłkarek jest teraz na poziomie U19, a we wrześniu na poziomie U20, więc to będzie podobny zespół. No wiadomo, forma piłkarska, forma sportowa będzie determinowała, kto się znajdzie w gronie tych 21 piłkarek.
1: Szanse gry na Mistrzostwach Świata U20 mają m.in. zawodniczki Grot SMS-u Łódź. Wśród potencjalnych reprezentantek jest Zofia Pongowska, która w ubiegłym roku tak komentowała swoje szanse na występ w turnieju.
4: Z dnia na dzień czuję progres, rozwijam się, treningi, które mamy, czuję, że dużo mi dają, także wiadomo, po drodze jeszcze będzie sporo i meczy, i jakichś innych zgrupowań, kadry i tak dalej. Bardzo bym chciała wystąpić na tym mundialu, no i zrobię wszystko, aby się tam znaleźć.
3: W maju mamy zgrupowanie selekcyjne U19, przejrzymy szerszą kadrę do reprezentacji U19, ale niewątpliwie to będzie szansa dla piłkarek, żeby trafiły do reprezentacji do lat 20. W czerwcu zgrupowanie od 4 do 9, rozegranie meczu jednego towarzyskiego z Meksykiem. No i 21 czerwca rozpoczynamy zgrupowanie Euro 2026 i lecimy do Bośni i Hercegowiny. Tam gramy na pewno 3 mecze, wierzę głęboko, że jeszcze zagramy dalej, a niewątpliwie to Euro będzie przygotowanie do Mistrzostw Świata. Następnie w sierpniu zgrupowanie plus już to zgrupowanie bezpośrednio przed Mistrzostwami Świata.
2: Jestem ostatnia, która mówi o wynikach i myślę, że jeśli nasze dziewczyny będą grały dobrze w piłkę, to też i przed telewizorami, i na trybunach będzie dużo kibiców. Turniej także niech spowoduje, że będziemy mieli nowe może idolki, może osoby, które w jakiś sposób wpłyną na to, że te najmłodsze dziewczynki się zainteresują sportem, a konkretnie piłką.
1: Młodzieżowy Mundial Kobiet potrwa od 5 do 27 września.
0: O tym wszystkim opowiadał Seweryn Potentas, a ja jeszcze dodam, że mecz otwarcia odbędzie się w Katowicach, a poza tym mistrzostwa będą rozgrywane w Sosnowcu, Bielsku Białej i oczywiście w Łodzi na stadionie imienia Władysława Króla. No i to właśnie w Łodzi ma być rozegrany mecz finałowy. Na jedną z ambasadorek mundialu jest pochodząca z Sieradza była reprezentantka Polski Patrycja Balcerzak, obecnie nadzorująca rozwój sekcji kobiecej w łódzkim Widzewie. Natomiast jak wyglądało samo losowanie grup do Mundialu U20 kobiet, no to wszystko można zobaczyć na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej, do czego serdecznie zapraszam. A za kilka minut kolejny raport z tych boisk, z tych hal, z tych stadionów, na których byliśmy kilkanaście minut temu.

Mecze się wygrywa atakiem, mistrzostwa tytuły zdobywa się obroną. No to takie mocne powiedzenie z koszykarskiej ligi NBA, które oddaje na pewno to, co dzieje się w drugim meczu finału w pierwszej lidze koszykarzy. ŁKS Kulpak Łódź gra na wyjeździe z Astorią Bydgoszcz i do przerwy po dwóch kwartach wynik 36-36. No to we wspomnianej lidze NBA często kwarty pierwsze tak się kończą, no ale i zdarzało się przecież w naszej lidze, że tyle koszykarze niemalże punktów zdobywali, ale widać tutaj jednak, no jest, obrona góruje nad atakiem. No w końcu stawka tego meczu jest duża. ŁKS może objąć prowadzenie w finale 2-0, natomiast Astoria broni się, żeby w Łodzi nie musieć stać pod murem, tak kolokwialnie mówiąc. Przypomnę, wczoraj ŁKS Kulpak zwyciężył 85-71 i tak naprawdę łodzianie mieli przewagę od samego początku. Dzisiaj już tak łatwo, tak kolorowo nie jest. To wszystko zasługa Karola Gruszyckiego w drużynie Astorii Bydgoszcz, który do przerwy ma 17 punktów, a więc no w zasadzie połowa niemalże punktów drużyny gospodarzy to jest zdobyta przez tylko jednego koszyka w drużynie ŁKS-u. No też Marcel Ponitka daje z siebie dużo, ma już na koncie 11 punktów, no i Chancey Collins dorzucił też 11, a zatem no tutaj jest ta gra jednak rozdzielona między dwóch koszykarzy. Na pewno ŁKS-iacy dzisiaj przegrywają walkę na tablicach póki co, bo mają 16 zbiórek, a ich rywale aż 23, no to 1/3 niemal zbiórek więcej tylko po pierwszej połowie. Tu na pewno jest duże pole do poprawy. No i tutaj na pewno trener Nikola Avramowicz będzie w przerwie zwracał na to uwagę swoim podopiecznym. Mowa oczywiście o koszykarzach ŁKS-u Kulpak. No to czekamy, jak to będzie wszystko działo się, co będzie się działo w drugiej połowie. Na pewno też na uwagę zwraca tym razem bardzo słaba skuteczność ŁKS-iaków w rzutach trzypunktowych. Do tej pory no w playoffach prezentowali się w tym zakresie wyśmienicie, a dzisiaj na razie 3 trafione trójki na 17 wykonanych, gospodarze 5-12. No to na pewno w tym meczu na razie trzyma Astorię Bydgoszcz, tak można ocenić. Co w pozostałych meczach, które śledzimy? W Turynie, w meczu o trzecie miejsce Ligi Mistrzów Siatkarzy, Projekt Warszawa blisko wygrania drugiego seta i wyjścia na prowadzenie 2-1. No, drugiego swojego seta, a łącznie to jest trzeci set spotkania z tureckim Ziraatem. 23-13 w tym momencie w Turynie, a wieczorem przypomnę wielki finał, gdzie mistrzowie Polski najnowsi po raz pierwszy w historii Aluron CMC Warta Zawiercie zdobyła ten tytuł mistrza Polski, powalczy z włoską Perugią. No to na pewno będzie też wielkie spotkanie, wielkie siatkarskie widowisko. Natomiast w Wikielcu Warta Sieradz walczy o to, żeby powrócić na fotel, no na fotel, na pozycję wicelidera tabeli w grupie pierwszej, trzeciej ligi. To drugie miejsce na koniec sezonu da grę w barażu o awans do drugiej ligi. No i Sieradzanie na razie spisują się dobrze, choć to prowadzenie tylko jednobramkowe cały czas od 32 minuty, kiedy to Olek Trubnikow trafił do siatki. Warta prowadzi tylko jednym golem. No, choć Sieradzanie mieli sporo swoich sytuacji, jednak na razie nie udało się po raz drugi trafić do siatki, a w zasadzie to trafić drugi raz do siatki to się udało, ale wcześniej był gwizdek sędziego, no i gol Sójki nie mógł być uznany, bo właśnie Artur Sójka był na spalonym. 72 minuta w tym spotkaniu. Warta z GKS-em Wikielec prowadzi 1-0, a tak jak mówiłem, w przerwie meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa wynik 0-1, no to dobry wynik na pewno dla łódzkiego Widzewa. W Grodzisku Mazowieckim w Betclic pierwszej lidze tamtejsza Pogoń cały czas bezbramkowo remisuje z GKS-em Tychy. To też spotkanie, które w pewien sposób no, mogłoby oddziaływać na łódzki klub sportowy.
bo pogoń Grodzisk była długi czas tuż pod strefą barażów o awans, ale w ostatnich meczach 3 porażki, no i to oddaliło Grodziszczan od tej strefy barażów, w której to ŁKS w tym momencie jest na ostatniej pozycji. O ŁKS-ie będziemy jeszcze jednak mówić niebawem w naszej strefie kibica. Teraz jeszcze 2 wyniki z BetClick drugiej ligi. Hutnik Kraków Podhale Nowy Targ 1-0. Tam 72 minuta. Świt Szczecin przegrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 1-3. I tam godzina gry za piłkarzami. Ja przypomnę, że w piątek był jeden mecz niezwykle ważny dla losów całej ligi, no ale też dla losów drużyn z regionu łódzkiego. Unia Skierniewice w Bełchatowie pokonała ŁKS 2 Łódź, który był gospodarzem tego spotkania. Unia dzięki temu zwycięstwu 3-1 awansowała do pierwszej ligi, a ŁKS przez to, że nie zdobył kompletu punktów, no to już jest pewny spadku. No i w przyszłym sezonie rezerwy ŁKS-u będą występowały w grupie pierwszej, trzeciej ligi.

0: 26 minut pozostało do godziny 19 w strefie Kibica Radio Łódź. Tak jak powiedziałem, za chwilę o ŁKS-ie, no to teraz właśnie o piłkarskim ŁKS-ie, który no naprawdę jest bardzo bliski tego, żeby zapewnić sobie już udział w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. No nawet łodzianie, gdyby nie zgubili 2-3 razy dość głupio punktów, no to mieliby szansę jeszcze powalczyć ze Śląskiem Wrocław o drugie miejsce, no i właśnie ze Śląskiem. We Wrocławiu grali ostatnie swoje spotkanie. To był mecz 32. kolejki. ŁKS jechał do Wrocławia, no, żeby nieco sprawić niespodziankę, bo faworytem była drużyna śląska, która w przypadku wygranej przypieczętowałaby sobie awans, powrót do PKO Ekstraklasy, natomiast ŁKS-iacy chcieli zrobić wszystko, żeby to uniemożliwić i byli blisko, żeby w ogóle nawet to spotkanie wygrać. Ostatecznie skończyło się podziałem punktu, a więcej o tym powie teraz Michał Malinowski.
1: We Wrocławiu spotkały się pierwsza i trzecia drużyna pierwszej ligi, biorąc pod uwagę punkty zdobywane w tym roku. Nieco żywiej mecz rozpoczęli gospodarze, ale wraz z upływem czasu kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami przejmował ŁKS. Niewiele w sumie jednak z tego wynikało. Najgroźniejsza sytuacja to ta z 11 minuty, kiedy Mateusz Wysokiński trafił z dystansu w słupek, a cała akcja rozpoczęła się od złego wybicia piłki przez bramkarza Śląska. W 42 minucie ŁKS wyszedł jednak na prowadzenie i tutaj znów nieco pomogli gospodarze. Właściwie dwukrotnie w bardzo prosty sposób tracili piłkę. Za drugim razem dopadł do niej Andreu Arasa i wypuścił w uliczkę Fabiana Piaseckiego. Napastnik ŁKS-u, będąc sam na sam z Michałem Szromnikiem, umieścił piłkę w siatce. Od początku drugiej połowy Śląsk próbował przycisnąć, ale to ŁKS zdobył drugą bramkę. Ładna akcja Arasy na prawym skrzydle, zagranie w pole karne, ale z tej sytuacji raczej niewiele by wyszło, gdyby nie to, że Jehor Madsenko uprzedził Szromnika i wpakował piłkę do własnej bramki. Można przypuszczać, że gdyby wynik 2-0 utrzymał się przez chwilę, to łódzki klub sportowy spokojnie zgarnąłby 3 punkty. Jednak już w pierwszej akcji po rozpoczęciu gry Śląsk zaatakował lewą stroną, zagranie w pole karne, Łukasz Bomba odbił jeszcze pierwszy strzał, ale wobec dobitki Krzysztofa Kurowskiego był już bezradny. Po kolejnych 5 minutach było już 2-2, dośrodkowanie z rzutu rożnego i Madsenko głową strzela gola. Ta sytuacja była jeszcze sprawdzana na warze, bo lecąca piłka została wybita i trzeba było ustalić, czy sprzed linii, czy już zza niej. Okazało się ostatecznie, że Piasecki stał już w bramce. Później to Śląsk był nieco bliższy strzelenia trzeciego gola. Goście też próbowali, no ale wynik ustalony w 68 minucie już się nie zmienił i mecz zakończył się podziałem punktów. Oto pierwsze słowa trenera ŁKS-u Grzegorza Szoki na pomeczowej konferencji.
2: No na pewno rozpiera nas złość i niezadowolenie, bo wiemy, w jak dobrej sytuacji byliśmy przy prowadzeniu dwubramkowym.
1: A co czuł po spotkaniu Mateusz Wysokiński?
3: Zaskoczyłbym, jeśli bym powiedział coś innego niż niedosyt. Że to jest takie uczucie, które towarzyszy nam w szatni, ponieważ wiadomo, wiedzieliśmy, że gramy z naprawdę mocnym rywalem, który walczy o awans w tym meczu, o przypieczętowanie tego awansu. No ale mimo wszystko prowadzimy 2-0, no i nie możemy tego wypuścić ze swoich rąk.
2: Uważam, że pierwsza połowa, może poza kilkoma pierwszymi minutami, bardzo, bardzo dobra w naszym wykonaniu. Druga połowa, początek, wyszliśmy z jasnym planem, żeby podwyższyć prowadzenie i wydaje mi się, że jeden moment zadecydował, że po prostu przy bramce na 2-0 gdzieś trudno, to oczywiście z boku mogę mówić, że wdarło się jakieś rozluźnienie i pozwoliliśmy sobie na chwilę dekoncentracji, która spowodowała to, że straciliśmy bramkę na 2-1 i po prostu publika, stadion poniósł drużynę gospodarzy.
3: Często się mówi, że te pierwsze 5 minut po strzeleniu lub stracie bramki są mega istotne. No i tak było w tym przypadku. No gdzieś troszkę poszliśmy, uważam, zbyt emocjami w tej akcji. Na zasadzie trochę powyciągaliśmy siebie ze światła bramki. No i konsekwencją był gol.
2: Naprawdę trudna końcówka. Było czuć, że ten napór jest duży. Stadion jest nakręcony, więc szacunek za to, że wywozimy stąd punkt. Choć na pewno nie możemy w żadnym wypadku być z tego punktu w takich okolicznościach zadowoleni.
3: Wiadomo, końcówka była mocna, bo Śląsk nas docisnął, już poszli all-in tak naprawdę. Nie mieli nic do stracenia.
2: Musimy zrobić wszystko, my jako sztab, drużyna, ale też cała społeczność, żeby po prostu taki remis w takich okolicznościach nas nie podciął w tym momencie sezonu, nie zabrał nam energii. Mi się chce krzyczeć, wyjść, ale wiem, że bardzo dużo zrobiliśmy, żeby być w tym miejscu i po prostu musimy poczekać, aż te emocje opadną.
3: Patrząc na przebieg spotkania, po prostu jest duży niedosyt, zwłaszcza, że jesteśmy w dobrej formie. Jako drużyna, zespół rośniemy, także tym bardziej chcieliśmy utrzeć nosa troszeczkę tutaj drużynie Śląska na ich stadionie.
1: No to teraz tę formę połączoną z pracą mentalną i wyciągnięciem wniosków z meczu we Wrocławiu trzeba będzie pokazać w ostatnich dwóch kolejkach, mówi strzelec pierwszego gola na tarczyńskiej arenie Fabian Piasecki.
4: Złapaliśmy swój jakiś tam rytm, to wszystko się gdzieś tam wyklarowało i zaczęło to dobrze wyglądać. Wiadomo, że na początku sezonu dużo nowych transferów, dużo nowych chłopaków, dużo zmian w klubie. Na pewno potrzebowaliśmy czasu, żeby się zgrać i tutaj ten czas grał na naszą korzyść, bo z każdym kolejnym meczem zaczęliśmy wyglądać coraz lepiej. Też na pewno trener, myślę, że poukładał nas w defensywie, gdzie w pierwszej rundzie mieliśmy problemy też z meczami na wyjazd. Tak, właśnie z grą w defensywie i myślę, że tutaj największy postęp zrobiliśmy, ale też troszkę więcej swobody jest w ofensywie. Wrócił jeszcze Andreu Arasa, który dużo nam daje teraz w tej drugiej rundzie. W pierwszej go nie było i gdzieś to wszystko zaczęło się zazębiać, że tak powiem. Przez to zaczęło to wyglądać, jak miało wyglądać od początku sezonu.
1: A przypomnę, że przywołany Hiszpan zaliczył asysty przy obu golach we Wrocławiu. Cel na końcówkę sezonu jest jasny.
3: Najpierw je dostać do barażów, w ostatnim meczu być w tych barażach, ale najlepiej jakbyśmy byli na jak najwyższym miejscu.
4: Zostały nam 2 mecze, 6 punktów do zdobycia. Mam nadzieję, że się uda zdobyć 6 i będziemy walczyć w barażach o awans. O ten cel, który został przed nami postawiony na początku sezonu i no nic, no zostało nam tylko zagrać 2 mecze i po prostu zrobić swoje.
3: 2 mecze, bardzo trudne teraz wyjazd do Niepołomic, no zapewne będzie to inny mecz niż tutaj. No i będzie się trzeba nastawić na dużo walki, pokazanie jakości oczywiście, bo w tym musimy być mocniejsi od rywala. A później mecz z Górnikiem Łęczna u siebie w domu, no i mam nadzieję, że po tym meczu będziemy w barażach.
4: Co, no podchodzimy do tych meczów 2 ostatnich z optymizmem. Wiemy, że jesteśmy mocną drużyną i wiemy, na co nas stać. No tylko mówię, musimy się wystrzec tych takich w sumie banalnych błędów, które nam się gdzieś tam przydarzają jeszcze w defensywie i myślę, że jak to poprawimy, to i w Niepołomicach zapunktujemy, mam nadzieję, że 3 punktami, a później myślę mecz u siebie, kibice mam nadzieję przyjdą licznie i nas poniosą po prostu w tym ostatnim meczu do zwycięstwa.
1: To uporządkujmy nieco fakty. Puszcza w teorii ma jeszcze szansę na grę w barażach, ale jest ona niewielka. Łodzianom tymczasem zwycięstwo w Niepołomicach zapewni już miejsce w 6. Z drugiej strony porażka nie spowoduje, że ŁKS wypadnie z gry. Co więcej, podopieczni Grzegorza Szoki wciąż będą zależni tylko od siebie. A na zakończenie sezonu do Łodzi przyjedzie zdegradowany już Górnik Łęczna. Póki co jednak trzeba się skupić na poniedziałkowym meczu w Małopolsce, bo to duże wyzwanie. Po starciu z najlepiej punktującą drużyną bieżącego roku czeka ŁKS-iaków spotkanie z wiceliderem tego zestawienia. A punkty są ważne także w kontekście walki o rozstawienie w barażach.
0: No i jutrzejszy mecz Puszczy Niepołomice z ŁKS-em Łódź o godzinie 18:00. No i sytuacja w tabeli jest taka, że Puszcza ma 46 punktów. Jeśli wygrałaby 2 ostatnie mecze, to może jeszcze przeskoczyć tylko jedną drużynę, która jest w strefie barażów o awans i tą drużyną jest Łódzki Klub Sportowy. Z drugiej strony ŁKS-iacy mają spory zapas, bowiem nawet jeśli przegraliby to jedno spotkanie, to i tak jeszcze z tej strefy nie... No, pozostaną w tej strefie barażów i będą mieli wszystko jeszcze pod kontrolą w swoich rękach i nogach. No to na pewno jest dość duży handicap. A jeśli chodzi o spadkowiczów, tu już wszystko wiemy. Górnik Łęczna, Znicz, Pruszków i GKS Tychy. Te drużyny pożegnają się z pierwszą ligą. Do ekstraklasy awansuje na pewno Wisła Kraków, a Śląsk Wrocław jest tego bardzo blisko. Wrocławianie jeszcze dzisiaj zmierzą się z Polonią Bytom, no i wtedy mogą przypieczętować awans w strefie barażów. W tym momencie KS Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, Ruch Chorzów i ŁKS Łódź. Szanse dojścia do tej 6 mają jeszcze Polonia Warszawa, Miedź Legnica, Polonia Bytom, no i w teorii również Puszcza, nie Połomice, ale szanse i Puszczy, i Polonii Bytom są dość małe. Jeśli chodzi o Bytomian, to dużo zależy od tego, czy uda im się dzisiaj sprawić pewnego rodzaju niespodziankę i na przykład pokonać Śląsk-Wrocław. Ale to wszystko okaże się wieczorem. Na pewno ostatnia kolejka zapowiada się bardzo ciekawie, ale na razie Puszcza, nie Połomice, UKS Łódź jutro godzina 18:00, relacja tekstowa na radioloc.pl, to już mogę zaprosić. Nie mam dobrych wieści dla kibiców z Sieradza. GKS Wikielec, Warta Sieradz 1-1 w 78 minucie wyrównał Adrian Rajski po dośrodkowaniu i uderzeniu Rajskiego. Jest 1-1. Końcówka tego meczu. Sieradzanie walczą o to, żeby po raz kolejny wyjść na prowadzenie i zdobyć 3 punkty w Wikielcu. Jeśli tak się stanie, Warta powróci na drugie miejsce. Jeśli nie, to będzie trzecia w grupie pierwszej trzeciej ligi.

0: to warto się raczej jeszcze walczy. No, atakują się radzanie, ale na razie nie udało się wyjść po raz kolejny na prowadzenie. Już doliczony czas gry meczu GKS-u Wikielec z Wartą Sieradz. A tymczasem o siatkarskich parkietów będą teraz, no, wieści, a w zasadzie nawet będzie rozmowa, bo pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego Mikołaj Sawicki po niezwykle wymagającym sezonie, w którym to musiał walczyć nie tylko pod siatką, ale i odzyskanie dobrego imienia po niesłusznej dyskwalifikacji przez Komisję Antydopingową, teraz może świętować zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski z Bogdanką Luk Lublin. Przyjmujący zespołu z Lublina przyznaje, że po trudnych miesiącach pełnych złości i smutku, teraz czuje przede wszystkim dużą satysfakcję z powrotu na parkiet w tak dobrym stylu, a dodatkowym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy dla piotrkowianina jest powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Polski przez trenera Nikolę Grbicia. Z Mikołajem Sawickim rozmawiał Józef Kufel.
1: Złoto Mistrzostw Polski rok temu, teraz srebrny medal. Już po kilkudziesięciu godzinach, jak odbierasz ten sukces, Mikołaj Sawicki?
2: Tak szczerze, dla mnie to sama gra to już był sukces. Po tym całym sezonie, no powiem tak, w grudniu biorę w ciemno. Więc no dla mnie i tak to jest wygrana.
1: Ten finał miał swoją dramaturgię, ty też wchodziłeś już na więcej minut niż wcześniej. Czułeś tę swoją rolę w drużynie?
2: Tak, no byłem tam coraz częściej wprowadzany na boisko. Też nie spodziewałem się, że zagram w tak dużym wymiarze, no ale chyba byłem gotowy.
1: Ten sezon to z jednej strony właśnie walka drużyny o obronę mistrza Polski, a z drugiej strony twoja walka o odzyskanie dobrego imienia, o powrót na parkiet. Co było trudniejsze?
2: No oczywiście, że walka o powrót, no bez dwóch zdań. Potem już było tylko z górki.
1: Z perspektywy czasu, teraz jak patrzysz na to, co cię dotknęło, co czujesz? Ja wiem, że to jest pewnie złość, jest pewna frustracja, ale koniec końców jesteś zwycięzcą.
2: Teraz czuję tylko satysfakcję. Złość była wcześniej, smutek był wcześniej. W razie jest tylko szczęście i satysfakcja.
1: Mówiłeś, też wspominałeś o tym, że twoi prawnicy podejmują walkę o to, żeby otrzymać odszkodowanie w związku z tym straconym dla ciebie czasem. Możesz coś powiedzieć, na jakim to wszystko jest etapie?
2: Na razie na początku, zbieramy materiały.
1: Mikołaj, też otrzymałeś powołanie do reprezentacji Polski, znalazłeś się w tej szerokiej kadrze powołanej przez trenera Nikolę Grbicia. To też jest dla ciebie ważny sygnał, właśnie wysłany od szkoleniowca i taka motywacja do jeszcze cięższej pracy?
2: No oczywiście, że tak. Ja się cieszę, że dostałem przestrzeń do trenowania. Jest to dla mnie motywujące. To jest też sygnał, że jeszcze mnie trener nie skreślił, więc ja się cieszę z tego powodu.
1: A ten sukces Bogdanki Luk Lublin, będący twoim sukcesem, ten srebrny medal, jest pewną taką osłodą tych ciężkich miesięcy?
2: Tak, jest to pewnego rodzaju nagroda pocieszenia. Chłopaki też ciężko na to pracowali. Ja nie miałem niestety tyle szczęścia. No, cieszę się z tego medalu.
0: I tyle. Mikołaj Sawicki, z którym rozmawiał Józef Kufel, a jeśli chodzi o siatkówkę, no to w meczu o trzecie miejsce Ligi Mistrzów na razie w drodze po tiebreaka drużyna tureckiego Ziratu, która w czwartym secie prowadzi 17, już teraz tylko do 16. W całym meczu PGE Projekt Warszawa prowadzi 2-1, a w Gdańsku zdaje się, że będzie remis, bo Lechia trafiła do siatki Legii, no ale oczywiście jeszcze poczekajmy, czy tam jakieś analizy VAR nie będzie.

To nic się nie zmieniło, w sensie VAR niczego nie zmienił. Lechia Gdańsk, Legia Warszawa 1-1, Tomasz Bobczek i 67 minuta. Lechiści remisują z Legionistami 1-1 i gdańszczanie będą teraz napierać, a jeśli dzisiaj by wygrali, to przeskoczą w ligowej tabeli Widzew Łódź, a zatem no najbliższe pół godziny z drżeniem serc. Kibice Widzewa na pewno będą nasłuchiwali wieści z Gdańska. Tymczasem w Turynie Projekt Warszawa przegrywa w czwartym secie z Zira 19-21, ale w całym meczu warszawianie prowadzą 2-1 w meczu o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów, a w Bydgoszczy 44-41-42 w tym momencie już Astoria Bydgoszczy prowadzi z ŁKS-em Kulpak Łódź na 3 minuty 20 sekund przed końcem trzeciej kwarty. To drugi mecz finału pierwszej ligi koszykarzy. No i w tej serii ŁKS prowadzi 1-0, zatem to jest drugie spotkanie. A w Wikielcu zakończył się mecz GKS Wikielec Wartosierac 1-1. Więcej o trzeciej lidze już po godzinie 19, do której zostało niespełna.

0: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
5: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
4: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
6: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Na zegarze 19. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie sprzeczne informacje o polskich ofiarach dramatycznego wypadku w Modenie, głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Sulejowie i basenu łódzkiego Mosiru. Gotowe na wakacje. A w regionie dzisiaj pochmurno ze słabymi opadami deszczu. Na termometrze mamy teraz 12 stopni. Włoska agencja informacyjna ANSA podała, że wśród rannych przechodniów, w których w Modenie staranował samochodem Włoch pochodzenia marokańskiego, są 4 osoby z polskiej rodziny zamieszkałej we Włoszech. Polski MSZ na razie nie potwierdza oficjalnie tych informacji. Policja w Modenie wciąż podtrzymuje swoją wersję o jednej rannej Polce. Mówi o tym więcej Urszula Rzepczak.
8: Ranni przebywają w 2 szpitalach, w Modenie i w Bolonii. 53-letnia Polka przeszła kilka operacji w szpitalu w Modenie i jest w ciężkim stanie. Oprócz niej przebywa tam 69-letnia Niemka w stanie poważnym, ale stabilnym. Była ostatnią kobietą potrąconą przez samochód prowadzony przez 31-letniego Salima El-Kudriego, a w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Trzecim hospitalizowanym w Modenie jest 59-letni Włoch z urazem twarzy. W szpitalu w Bolonii w stanie ciężkim, ale stabilnym znajduje się włoskie małżeństwo. Konsulat RP w Mediolanie nie udziela informacji w sprawie doniesień lokalnych mediów i władz o tym, że w wypadku ucierpiały osoby z tego samego kręgu rodzinnego, z których wszyscy są pochodzenia polskiego i są rezydentami miejscowości Castel Franco Emilia. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
7: A włoskie władze informują, że sprawca wypadku leczył się psychiatrycznie. W poniedziałek rusza głosowanie w ramach sulejowskiego budżetu obywatelskiego. Na wybór najlepszych projektów mieszkańcy będą mieli tylko 2 dni. Jak powiedziała Radio Łódź, burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska, w tym roku można zagłosować na jeden z 33 zgłoszonych projektów. 7 z nich dotyczy poszczególnych sulejowskich obwodów, a pozostałe sołectw.
9: W poniedziałek od 7.30 do 17.00 zapraszam do głosowania u nas w Urzędzie Miejskim przy ulicy Koneckiej 42 w Biurze Obsługi Mieszkańców, a od 17.00 do 19.00 we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy Sulejów.
7: Z kolei we wtorek będzie można oddać swój głos w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, to między 7.30 a 15.30. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi przygotowuje się do rozpoczęcia sezonu na odkrytych pływalniach. Niecki basenowe już napełniono i obecnie prowadzone są badania wody. Łodzianie będą mogli korzystać z 3 odkrytych pływalni: Wodnego Raju, basenu przy ulicy Sobolowej i obiektu przy ulicy Głowackiego. Dyrektorka Mosiru Iwona Safianowska powiedziała Radiu Łódź, że baseny zostaną otwarte 1 czerwca.
10: Woda lazurowa niemalże, czekamy na wyniki badań, czekamy na łodzian. Zapraszamy na różne atrakcje, na Sobolowej, relaks, bicze wodne, różne atrakcje dla dzieci, mini place zabaw. Myślę, że jak co roku będzie sympatycznie i bez

0: nadrzecznych zaroślach.
1: To są bardzo skromne ptaki, które siedzą w tych krzakach, zajadają się komarami i śpiewają nie tylko w nocy, też w ciągu dnia, ale to w nocy najłatwiej je usłyszymy, bo nie ma zakłócaczy, więc one wówczas tak fantastycznie brzmią. Śpiewają dość krótko, bo zaledwie 3-4 tygodnie, no ale kto śpiewa tak jak słowik?
0: W Polsce występują słowiki rdzawe i szare. Te drugie są sklasyfikowane jako bliskie zagrożenia wyginięciem. To dlatego, że są niszczone ich naturalne siedliska, czyli nadrzeczne zarośla. Słowik szary jest również uznawany za jeden z symboli narodowych Ukrainy. A informacje z Łodzi regionu na bieżąco na naszym portalu radiołódź.pl. Na termometrze mamy teraz 12 stopni, na barometrze 992 hektopaskale. Ciśnienie jest stabilne, wiatr słaby z północy. W regionie jest pochmurno z okresowymi opadami słabego deszczu. W nocy również będzie deszczowo, chociaż opady będą wtedy już coraz słabsze i zanikające.

5 minut po godzinie 19, czas na drugą godzinę naszego spotkania ze sportem w Radiu Łódź. No i w tej drugiej godzinie będzie o badmintonie, będzie też dużo piłki nożnej i to na różnych poziomach rozgrywkowych. Oczywiście na koniec także podsumowanie kolejki, 30 już drugiej kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi. No i cały czas też śledzimy to, co dzieje się między innymi w hali w Turynie, czyli mecz o trzecie miejsce Ligi Mistrzów Siatkarzy, w hali w Bydgoszczy, czyli drugi mecz w finale pierwszej ligi koszykarzy, no i też na boisku na stadionie w Gdańsku, gdzie trwa spotkanie 33. kolejki PKO Ekstraklasy. No i za chwilę raport właśnie z tych trzech miejsc, ale nie tylko.

I to już 19:09 na zegarach, a w meczu piłkarskim w Gdańsku w 33. kolejce PKO Ekstraklasy 81, a w zasadzie 82 minuta właśnie się zaczyna. Lechia Gdańsk, Legia Warszawa 1-1. Ten wynik, no to na razie jeszcze jest dobrym wynikiem dla Widzewa Łódź, bowiem Lechia Gdańsk nie przeskoczy Widzewiaków w ligowej tabeli, no natomiast na pewno można drżeć jeszcze o wynik, bo no tak dwie minuty temu bramkarz Legii Otto Hindrich uratował swój zespół przed utratą drugiego gola w tym spotkaniu. No i te ostatnie minuty na pewno będą nerwowe. Legia też oczywiście na pewno chce jeszcze wygrać ten mecz, bo w teorii legioniści cały czas nie stracili szans na te mityczne europejskie puchary, o których mówił ich trener Marek Papszon. No ale to na razie zostawmy. Sprawdźmy, co tam w Bydgoszczy, gdzie koszykarze UKS-u Kulpak Łódź grają w drugim meczu finału w pierwszej lidze koszykarzy, no i przegrywają, i to już zdecydowanie. Czwarta kwarta, 8 minut do końca meczu, albo przynajmniej do końca tej kwarty, 52-66 UKS-iacy przegrywają, zatem no tutaj już marginesu błędu żadnego nie ma i trafia trójkę Jacqueline Carlos, a zatem 55-66 UKS przegrywa na 7 minut 58 sekund przed końcem czwartej kwarty, być może całego meczu, być może nie, no to jeszcze wszystko się okaże. To tutaj jeśli chodzi o to, co dzieje się w Polsce, w Turynie, z kolei w meczu o trzecie miejsce siatkarzy w siatkarskiej Ligi Mistrzów trwa tiebreak. On się rozpoczął tak naprawdę 5 minut temu i Projekt Warszawa remisuje z tureckim Ziraatem 2-2. Taki wynik również oczywiście w meczu. Zatem czekamy, kto wygra to spotkanie, a wieczorem wielki finał Aluron CMC Warta Zawiercie kontra włoska Perugia. No i rozpoczęła się też przedostatnia kolejka w hiszpańskiej ekstraklasie piłkarskiej, czyli La Lidze, i już naprawdę sporo się dzieje. Mimo że dopiero 11 minut w większości spotkań, to już 3 gole, 1-1 Real Sociedad San Sebastian z Walencją i 0-1 Athletic Bilbao przegrywa z Celtą Vigo, a więc na razie w kraju Basków tylko postanowili piłkarze strzelać. No, w angielskiej Premier League kibice West Hamu United, no myślę, że w coraz gorszych humorach. Ich drużyna przegrywa z Newcastle 0-2, 40 minuta w tym spotkaniu, a West Ham, jeśli nie wygra, no to już będzie miał iluzoryczne szanse na pozostanie w Premier League na przyszły sezon. To jeśli chodzi o Anglię, a jeśli chodzi jeszcze o Polskę, w grupie pierwszej, trzeciej ligi broni Radom Legia 2 Warszawa 0-1, 41 minuta w tym meczu. Na szersze podsumowanie grupy pierwszej, trzeciej ligi przyjdzie jeszcze czas i przyjdzie też czas dzisiaj co nieco powiedzieć poniekąd o hiszpańskiej La Lidze. A zatem jeszcze na pewno przy tych spotkaniach pozostaniemy i niebawem sprawdzimy też, jak tam dalej Lechia Gdańsk radzi sobie z Legią Warszawa. Na razie w 85 minucie 1-1.

0: Zmiany wyniku jak na razie w Gdańsku nie ma, ale jest zmiana, jeśli chodzi o liczbę zawodników na murawie i niewykluczone, że zaraz będzie kolejna taka zmiana, bo no, prawie że jak w ringu MMA i to takim już po walce, pewnie nawet w tych galach freakowych, no ale wcześniej czerwona kartka za drugą żółtą dla Iwana Żeliski i 89 minuta, 1-1, taki jest wynik, Lechia w 10, Legia w 11, ale niebawem zaraz wyjaśni się, jakie decyzje sędziego, bo naprawdę zrobiło się bardzo gorąco po faulu Augustyniaka na Carlosie Menie. No taki faul zdecydowanie taktyczny, cyniczny. Mena złapany za barki, sprowadzony do parteru. No raczej nie na czerwoną kartkę, bo to nie było jakieś takie przesadnie niebezpieczne wejście. No po prostu zdecydowane zatrzymanie rywala, który wychodził z kontratakiem. No chociaż może i można by się zastanowić, czy o czerwonej kartce sędzia nawet w takim wypadku mógł nie pomyśleć, ale decyzja jest taka, że tylko żółta kartka dla Augustyniaka i chyba jeszcze jakieś kolejne kartki też dalej będzie sędzia Sylwestrzak rozdawał w Turynie. PGE Projekt Warszawa coraz dalej od wygrania meczu o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów Siatkarzy, bowiem w tiebreaku to turecki Zirat prowadzi 7-5, ale warszawianie jeszcze nie zamierzają się poddawać, jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. No a my teraz o piłce nożnej, ale na takim, no można powiedzieć, niższym poziomie, jednak dającym nadzieję nawet na grę w europejskich pucharach. I jak to czasami pół żartem, pół serio mówimy, to najszybsza droga do europejskich pucharów dla drużyn z niższych lig. Mowa oczywiście o Wojewódzkim Pucharze Polski. Kto go wygra, to w przyszłym sezonie będzie grał w Ogólnopolskim Pucharze Polski, a jak wiemy, zwycięzca tego trofeum, no to już wywalczy kwalifikacje właśnie do Europy, tak jak w tym sezonie zrobił to Górnik Zabrze. Oczywiście drużynom z niższych lig jest o to niezwykle trudno, to dla nich ogromnie trudne zadanie, natomiast no, marzenia oczywiście są, no i marzyć oczywiście też każdemu wolno. No ale najpierw trzeba wygrać ten Wojewódzki Puchar Polski. W finale przed tygodniem zameldował się Widzew 2 Łódź, a teraz w tym tygodniu rozgrywany był drugi półfinał. Zjednoczeni Stryków podejmowali Pelikana Łowicz. Mecz drużyn z czwartej ligi obserwował Michał Malinowski.
1: W półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski mierzyło się dwóch czwartoligowców. Zjednoczeni Stryków podejmowali Pelikana Łowicz. Faworytem byli goście, którzy są liderem rozgrywek. Gospodarze to zespół środka tabeli, który jednak jesienią był bliski wywalczenia punktów w starciu z Łowiczanami. Dopiero gol strzelony w doliczonym czasie gry dał Pelikanowi zwycięstwo. Zjednoczeni przystąpili do meczu z jasno nakreślonym przez trenera Wojciecha Majewskiego planem.
2: Pomysł był taki, żeby po odbiorze piłki grać przez napastników, ewentualnie przez zawodników środka pola i bocznymi sektorami konstruować ataki na bramkę Pelikana.
1: W odróżnieniu od meczu ligowego, w którym gole strzelano dopiero w drugiej połowie, tym razem worek z bramkami otworzył się bardzo szybko. Już w szóstej minucie do siatki gospodarzy trafił Paweł Gierach, a po pół godzinie gry w odstępie zaledwie kilkudziesięciu sekund kolejne gole dołożyli Maksymilian Czeczko i Krzysztof Supera.
2: Niestety ta dość szybko stracona bramka trochę ustawiła ten mecz, trochę nam skomplikowała plan na to spotkanie, ale tak jak pan powiedział, no Pelikan zasłużenie awansował, chociaż to jest tylko jeden mecz i zawsze ta niespodzianka mogłaby się przytrafić. No ale nie dziś.
1: Po przerwie kibice obejrzeli już tylko jedną bramkę. Jej autorem był Radosław Kuciński. Trener Pelikana Piotr Kocęba był zadowolony z pewnej wygranej.
3: Myślę, że zdecydowanie zasłużony stylu. Wygraliśmy 4-0. Myślę, że ten wynik mógł być jeszcze bardziej okazały. Natomiast no nie ma znaczenia. Wygrywamy, meldujemy się w finale. Patrząc na to, że gdzieś tam mamy za 3 dni bardzo, bardzo ważny mecz, to też się cieszę, że to się ułożyło tak, jak się ułożyło, że mogliśmy w miarę szybko zrotować ten skład tych zawodników, którzy te minuty mają nabite w większym stopniu, więc też mogliśmy szybko te zmiany zrobić, więc ja jestem niesamowicie zadowolony z tego, jak się ten mecz ułożył, jak się potoczył. No i z tego, że jesteśmy w finale, no będąc już na etapie półfinału, no to już nie wypada gdzieś kalkulować czy zastanawiać się, że za 3 dni gramy ten najważniejszy mecz w sezonie pod kątem ligowym. No po prostu trzeba wyjść na boisko i wygrać, tak? Więc tutaj jestem niesamowicie dumny z chłopaków, jak się zaprezentowali, jak wyglądali, jak pracowali. No nie zatrzymujemy się, chwila trwa, piękna seria. Mam nadzieję, że do końca sezonu utrzymamy tą koncentrację i ten poziom. poziom, bo naprawdę to jest wielka rzecz.
1: To na chwilę odejdziemy od pucharowych rozgrywek, bo szkoleniowiec Pelikana wywołał bardzo istotny temat. Łowiczanie, jak już wspomniałem, są liderem czwartoligowych rozgrywek. Sami już chyba nie pamiętają, kiedy schodzili z boiska nie wygrywając, a wczoraj mierzyli się z wiceliderem AKS-em SMS Łódź. I to właśnie o tym meczu wspomniał szkoleniowiec. Pelikan wygrał w Łodzi 3-2 i już tylko kataklizm może mu odebrać awans, bowiem na 5 kolejek przed zakończeniem sezonu ma 11 punktów przewagi nad drugim miejscem. Wracamy jednak do meczu w Strykowie.
2: Pelikan zdecydowanie grał w obronie twardo, to nam utrudniało i trochę konstruowanie naszych akcji nie przebiegało tak, jak to sobie planowaliśmy.
3: Dopiero w drugiej połowie, po naszych tych licznych zmianach, gdzieś Stryków doszedł do głosu i kilka razy gdzieś tam się zakotłowało pod naszą bramką, natomiast no myślę, że każdy miał to poczucie, że jednak ta kontrola pełna jest po naszej stronie i nic wielkiego się nie powinno wydarzyć. Wydobyliśmy 4 bramki, mogliśmy zdobyć jeszcze na pewno ze 2-3 więcej, ale to już nie ma gdzieś tam większego znaczenia. Jesteśmy w finale i to w tym się liczy.
1: Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski 17 czerwca. Pelikan zagra z rezerwami łódzkiego Widzewa, które w półfinale wygrały 3-1 z Wartą Sieradz.
3: No, Widzew w tym momencie jest naprawdę w świetnej formie. Punktuje niesamowicie na poziomie trzeciej ligi. Tutaj widać, że trener Ściebura też mocno poukładał te klocki i o ile ten początek rundy mieli gdzieś tam taki jeszcze może niemrawy, powoli się rozkręcali, ale teraz już weszli na takie obroty, że no to gdzieś jest ta przyjemność zmierzyć się z takim zespołem, który jest rozpędzony, który w tym momencie stawiam tezę, że jest czołowym zespołem trzeciej ligi, mimo że ta tabela pewnie tego nie pokazuje, natomiast jak złapiemy tabelę za wiosnę, to widzę w tym czubie będzie. No nic tylko się cieszyć. No, dla mnie to jest też kapitalna okazja gdzieś tam, żeby ten finał sezonu zwieńczyć. Mam nadzieję, że na ładnym obiekcie, gdzie zmierzą się dwa zespoły. Na pewno Widzew będzie faworytem, na pewno Widzew będzie tą stroną, która bardziej będzie teoretycznie przynajmniej gdzieś tam zasługiwała na to zwycięstwo. Natomiast no nikt nam nie zabiera marzeń. Staramy się walczyć już jednego trzeciego ligowca. Myślę, że w dobrym stylu wyeliminowaliśmy Lechię Tomaszów. To jest jeden mecz, no może się wydarzyć wszystko. Mam nadzieję, że postawimy twarde warunki dobremu trzecio ligowcu.
1: Gospodarzem finałowego meczu będą Widzewiacy, więc jest szansa, że zostanie on rozegrany na stadionie przy Alei Piłsudskiego.
0: No ale to jeszcze musimy poczekać. Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w czerwcu ma się odbyć, zatem na pewno będziemy na antenie Radio Łódź i oczywiście na portalu w aplikacji mobilnej o tym informować na bieżąco, o każde informacje. No tymczasem muszę poinformować o tym, co w Gdańsku, no bo tam zmiana wyniku, Legia ponownie na prowadzeniu, no... Kto by pomyślał, że kibice Widzewa będą cieszyli się z wygranej Legii Warszawa. Ale dzisiaj tak może być, bo zwycięstwo Legii no na pewno daje tutaj dużo większe nadzieje kibicom, piłkarzom, także członkom sztabu czy zarządu Widzewa Łódź. Jeśli Lechia Gdańsk dzisiaj nie zdobędzie punktów, cały czas do Widzewa będzie traciła punkt i Widzewiacy będą mieli przed ostatnią kolejką nieco lepszą sytuację, no bo tak naprawdę lechiści, żeby wyprzedzić Widzew, będą musieli wygrać, no i też liczyć na to, że Widzewiacy przegrają z Piastem Gliwica, przepraszam, no nie tyle przegrają, co nie wygrają, bo remis wtedy też daje gdańszczanom lepsze miejsce w tabeli, no ale na razie skupmy się na tym, co teraz. 7 minuta doliczonego czasu gry. 5 było doliczonych, co najmniej 5, no bo działo się dużo. Bramka Legii też po zamieszaniu w polu karnym, podobnie jak to było w meczu z Widzewem, też gospodarze mieli tutaj trochę pretensji do arbitrów. Wydaje mi się, że jednak niesłusznych, no ale takiej dokładnej powtórki nie widziałem niestety. Zaraz sędzia Sylwestrzak powinien to spotkanie zakończyć i tak, w tym momencie sędzia kończy ten mecz, zatem Legia wygrywa w Gdańsku z Lechią 2-1, wynik bardzo dobry dla Widzewa Łódź, sprawiający, że Widzewiacy pozostają nad strefą spadkową przed ostatnią kolejką PKO Ekstraklasy. No jeszcze jutro mecz Arki Gdynia z Brukbet Termaliką nie ciecza, ale Arka Widzewa też nie przeskoczy w ligowej tabeli, a zatem Widzewiacy, można powiedzieć, że jednak w tej ostatniej kolejce będą mieli ponownie wszystko w swoich rękach, nogach, głowach i generalnie no, będą za wszystko odpowiedzialni sami, choć bali się po piątkowej porażce w Kielcach, że tak może nie być i że to wszystko ten los nie będzie już po ich stronie, no ale wyniki wczoraj, przepraszam, dzisiejszych meczów Piasta Gliwice z Rakowem Częstochowa i teraz Lech i Gdańsk z Legią Warszawa ponownie oddają wszystko we władanie Widzewa Łódź, no ale trzeba oczywiście sprostać temu zadaniu. Najbliższa sobota, 23 maja, godzina 17:30, rozpocznie się właśnie o tej porze ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy w tym sezonie i wszystko wtedy będzie jasne. Na razie jasne jest, że mistrzem Polski Lech Poznań spada Brookbet Termalika Nieciecza, a wszystko pozostałe, no to jeszcze może się rozstrzygać. Co więcej, Legia Warszawa z szansami na puchary.

0: Na zegarach 19.30, strefa kibica w Radiu Łódź. Dobiegł końca również mecz w Turynie w spotkaniu o trzecie miejsce w tegorocznej Lidze Mistrzów Siatkarzy. Turecki Zirat lepszy od PGE Projektu Warszawa. Wygrana zawodników tureckiej drużyny 3-2. Oczywiście w kadrze między innymi Tomasz Fornal, który od nowego sezonu będzie grał w zawierciu. Tak wszystko na to wskazuje. Na zawiercie dzisiaj o 20.30 rozpocznie mecz Sir Xikoma Perugią i to będzie mecz finału Ligi Mistrzów. Zawiercianie po zdobyciu pierwszego w historii klubu Mistrzostwa Polski. Teraz przed szansą na sięgnięcie po trofeum Ligi Mistrzów. A w Bydgoszczy ŁKS Kulpak niebawem przegra swoje spotkanie z miejscową Astorią, bo na niespełna dwie minuty przed końcem czwartej kwarty 84-62 prowadzą gospodarze. To drugi mecz finału pierwszej ligi koszykówki. Pierwsze spotkanie wczoraj wygrali koszykarze ŁKS-u Kulpak, więc niebawem w rywalizacji finałowej będzie remis 1-1. A teraz u nas o badmintonie, bo dwa brązowe medale Kacpra Grabasza z Korony Pabianice to dorobek reprezentacji województwa łódzkiego w turnieju badmintona. A to wszystko w ramach 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Najlepsi młodzi badmintoniści przez 3 dni rywalizowali w Piotrkowie Trybunalskim, a turniej odwiedził nasz reporter Michał Stafiejczuk.
1: W Piotrkowie Trybunalskim zakończyły się zmagania najlepszych w Polsce badmintonistów w ramach 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Startowało 135 zawodników z całego kraju. Poziom zawodów był bardzo wysoki, podkreślił prezes Polskiego Związku Badmintona Robert Mateusiak.
2: Zawsze oceniam to dwutorowo, czyli poziom organizacyjny i poziom sportowy. Oczywiście poziom organizacyjny jest też bardzo ważny i tutaj jak zwykle od wielu lat stoimy na wysokim poziomie, a w Piotrkowie Trybunalskim i organizator sprawny z Dorotą Danielak na czele wiem, że zawsze wszystko jest dopięte na ostatni guzik i organizacyjnie impreza na 6. Jeśli chodzi o poziom sportowy, to jest zawsze najważniejsze pytanie i najbardziej nurtujące, bo zawsze chcemy wyników. To są jeszcze zawodnicy, którzy są na początku swojej kariery, mam nadzieję, że długiej i pięknej. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to są roczniki U17, bardzo ważne dla nas. Jesteśmy w przebudowie struktur Polskiego Związku Badmintona i wierzę, że chcemy odbudować poziom sportowy. Wypadliśmy już 2 razy z Igrzysk Olimpijskich i tutaj to nie jest tajemnicą, trzeba głośno o tym mówić, że robimy wszystko i pracujemy nad tym, żeby nasi reprezentanci wrócili na Igrzyska Olimpijskie. No i tutaj tak naprawdę to cała nadzieja właśnie w tych rocznikach U15, U17.
1: Województwo łódzkie zaprezentowało się z dobrej strony. 2 brązowe medale wywalczył zawodnik Korony Pabianice Kacper Grabasz, mówi trenerka Ruchu Piotrków, organizatorka turnieju Dorota Danielak.
3: Zaprezentowali się bardzo dobrze, bo to młode roczniki, te niższe startujące w tej kategorii. Natomiast nasz jeden zawodnik z Korony Pabianice, Kacper Grabasz, zdobył 2 brązowe medale w grze pojedynczej i w grze mieszanej z zawodniczką z Kędzierzyna-Koźle. To są młode roczniki, które tak naprawdę po raz pierwszy zagrały na Mistrzostwach Polski. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zdobędą awans na Warmię i Mazury, bo tam się będzie odbywała 33. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Mamy swoje plany, cele i będziemy je realizować.
1: A Piotrków Trybunalski już za tydzień będzie organizatorem kolejnej dyscypliny w ramach 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Przez 4 dni w hali Relax rywalizować będą najlepsi w Polsce młodzi szczypiorniści.
0: O czym opowiadał Michał Stafiejczuk, dodam, że w turnieju badmintona wystartowało 135 zawodników z całego kraju. No a teraz jeszcze o wynikach. Dobiega końca mecz koszykarzy ŁKS-u Kulpak Łódź. Drugie spotkanie w finale pierwszej ligi za Starią Bydgoszcz. Bydgoszczanie prowadzą 84-62, a na boiskach piłkarskich, tak jak mówiłem, Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1-2 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. klasie, a trwa 37. kolejka w hiszpańskiej La Lidze. Sporo się dzieje, między innymi Celta Vigo prowadzi z Athletic Bilbao na wyjeździe, Atletico Madryt prowadzi z Gironą, Elche z Getafe, a Levante z Majorką. Tam wszędzie 1-0 te drużyny prowadzą, podobnie jak Espanyol w Pampelunie z miejscową Osasuną, a Alaves z Realem Oviedo też na wyjeździe prowadzi 1-0. 1-0 również Rayo Vallecano wygrywa z Villarrealem, a Real Madryt na wyjeździe z Sevillą. Natomiast jedyny mecz, gdzie padło więcej goli, to mecz Realu Sociedad San Sebastian z Walencją. Tam 1-2. Natomiast wieczorem o 21:15 FC Barcelona Betis Sevilla. No i już wiemy, że to będzie ostatni mecz, jeśli oczywiście zagra, ale wydaje się, że zagra ostatni mecz domowy Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony, bowiem kapitan reprezentacji Polski zapowiedział w mediach społecznościowych, że po zakończeniu obecnego sezonu opuści szeregi Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski dołączył do katalońskiego klubu w 2022 roku, a więcej o tym Tomasz Kowalczyk.
4: To koniec epoki. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną po 4 tłustych latach. Informacje na ten temat przekazał na Instagramie. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony, do tego trofeo Pichichi w sezonie 22-23 dla najlepszego strzelca La Ligi, kiedy zdobył 23 gole i zaliczył 7 asyst. To, czego brakowało, to bramek w wielkich meczach, czy to w tym sezonie z Atletico w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, czy w poprzednim w półfinale Champions League z Interem. Robert Lewandowski przez 4 lata wywalczył też Puchar Króla i 3 Superpuchary Hiszpanii. Kiedy przychodził do Barcelony, pełnił bardzo ważną rolę mentora dla młodych, piłkarza, który miał przełamać marazm klubu, oraz funkcję wizytówki dla katalońskich i polskich kibiców, którzy długo mogli mówić: patrzcie, to jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. A to ostatnie słowo i pożegnanie z kibicami Barcelony w niedzielę po 21:15. Wtedy rozpocznie się mecz z Betisem. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
0: Oprócz 3 tytułów mistrza Hiszpanii, Lewandowski wywalczył z Blaugraną także Puchar Króla oraz 3 Superpuchary Hiszpanii. No to teraz pozostaje już tylko poczekać na ten ostatni mecz w Barcelonie. Być może ostatni mecz w drużynie Barcelony to za tydzień z Walencją. No a później oczekiwać na to, gdzie w nowym sezonie Robert Lewandowski będzie grał. Czy to będzie jakaś liga z Półwyspu Arabskiego, czy to może amerykańska MLS, a może jednak Półwysep Apeniński, Milan, Juventus. O tych drużynach mówiło się najwięcej. Za kilka minut tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej trzeciej ligi.

0: 19 minut pozostało do godziny 20. Czas zatem rozpocząć podsumowanie 32. kolejki w piłkarskiej grupie pierwszej, trzeciej ligi. I to podsumowanie, jeśli chodzi o drużyny z regionu łódzkiego, zaczynamy od tego, co działo się w Łomży wczoraj. O 19.26 UKS podejmował GKS Bełchatów. No i UKS to spotkanie wygrał zdecydowanie 5-0. Tymoteusz Klub się otworzył, wynik spotkania w 28 minucie. Później 3 gole Huberta Antkowiaka w 37 minucie z karnego, w 40 i w 47. A wynik spotkania ustalił Bartłomiej Olszewski w 86 minucie. 12 minut doliczonego czasu gry w drugiej połowie z powodu zadymienia boiska przez kibiców gospodarzy. UKS wygrywa 5-0. Dla GKS-u to ogromny cios, o którym mówił po spotkaniu trener Mateusz Milczarek.
1: Koszmarny wieczór i na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy ten mecz. Popełnialiśmy proste błędy dziecinne przy pierwszych trzech golach. To są błędy indywidualne, więc tak naprawdę po pierwszej połowie ten mecz już był zamknięty i rozstrzygnięty. No niestety, bolesna porażka, ale zostały nam dwa mecze. I musimy szukać zwycięstw w tych dwóch ostatnich meczach, żeby stał się cud na chwilę obecną i tyle. Tak można do tego podchodzić, na pewno tak będziemy podchodzić i wierzyć do końca, aczkolwiek no, nie możemy się tak zachowywać przede wszystkim. No, musimy być odpowiedzialni i konsekwentni, zorganizowani. No, my straciliśmy pierwszego gola z braku organizacji. No, później finalnie poszła druga bramka i trzecia. Jeżeli przyjeżdżamy do tak silnego przeciwnika, no to musimy być odpowiedzialni i trzymać przede wszystkim dyscyplinę i tyle. No, trudno naprawdę mi cokolwiek powiedzieć.
0: Nie udało się utrzymać dyscypliny. GKS przegrywa w Łomży 0-5 i nie dość, że bełchatowianie sobie sami robią przykrość, no to sprawiają ją też piłkarzom Warty Sieradz, bowiem Łomża wyprzedziła Wartę na drugim miejscu w tabeli. Warta mogła to dzisiaj odmienić, ale grała na trudnym boisku w Wikielcu, no i choć prowadziła do przerwy 1-0 po trafieniu Olega Trubnikowa, ten gol w 32 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Jakuba Pieli trafił właśnie Olek Trubnikow i jeszcze rykoszet to nie przy tym golu, natomiast Olek Trubnikow uderzył z główki i wyprowadził Wartę na prowadzenie. Przed końcem pierwszej połowy jeszcze raz piłka w siatce GKS-u, ale wcześniej gwizdek sędziego Artur Sujka był na spalonym. Sieradzanie mieli swoje sytuacje, między innymi właśnie Sujka, Bartłomiej Kręcichwost, czy też Jakub Piela, ale drugiego gola nie udało się strzelić. Za to trafili gospodarze w 78 minucie. Adrian Rajski uderza. Nie udało się Jakubowi Pieli w tej sytuacji piłki przeciąć dośrodkowanej z bocznej strefy boiska. No i Warta remisuje w Wikielcu 1-1. Jakie to ma znaczenie dla tabeli? O tym za moment. A teraz o meczach, które też dzisiaj były rozgrywane w samo południe. Na Łodziance widzę w dwa chciał przedłużyć serię zwycięstw, ale tym razem to się nie udało. Widzewiacy przegrywają z Mławianką Mława 0-2. Do przerwy było już 0-1. Michał Stryjewski trafił do siatki. Mławianka miała przewagę, a duża w tym też zasługa Widzewiaków. Dzisiaj w składzie zagrało więcej zawodników młodzieżowych niż zazwyczaj, mówi trener Widzewa 2 Paweł Ściebura.
2: Zagrało 6 zawodników młodzieżowych, natomiast to jest dobry moment, żeby nabierali doświadczenia, bo taki mecz o stawkę, bo nie mówmy, że mecze ligowe są bez stawki, to każdy mecz ligowy jest o stawkę, powoduje, że zbierają te cenne minuty, które zaprocentują w przyszłości i pokazuje im drogę, kierunek, w którym muszą podążać i dzisiaj to było widać na boisku, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie tego doświadczenia nam troszeczkę brakowało i no niestety przegrywamy ten mecz. W tej pierwszej połowie mieliśmy problemy, żeby się przebić, natomiast nie graliśmy tak, jak sobie zakładamy. Byliśmy troszeczkę za daleko od przeciwnika, graliśmy za wolno, baliśmy się wziąć odpowiedzialność za piłkę pod wysokim pressingiem Mławianki 1-1. No, zabrakło nam tej odwagi, natomiast w drugiej połowie zagraliśmy już dużo odważniej, zagraliśmy na naszych zasadach i wydaje mi się, że nawet grając w dziesiątkę mieliśmy kontrolę nad tym meczem i dominowaliśmy, więc no, szkoda przerwania tej serii porażki, natomiast to jest dobra lekcja na przyszłość, szczególnie dla tych młodych chłopców.
0: Widzowiacy mieli też w drugiej połowie szansę na doprowadzenie do wyrównania. Później plany pokrzyżowały nieco czerwona kartka dla Daniela Tanżyny. W 59 minucie doświadczony obrońca obejrzał swoją drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Jak bardzo wpłynęło to na losy spotkania? O tym jeszcze raz trener Ściebura.
2: Wydaje mi się, że skrzydłem nam to nie podcięło, bo nawet w dziesiątkę dążyliśmy do tego, żeby wyrównać wynik spotkania. Natomiast na pewno utrudniło nam to zadanie i w końcówce rzeczywiście Mławianka miała kilka szans kontrataku, no ale to jest naturalne w piłce. Jeżeli dąży się do zwycięstwa, gra się jednego zawodnika mniej, to gdzieś tej przestrzeni dla rywala się tworzy trochę więcej i takie sytuacje no, kreuje po prostu.
0: No i Mławianka jedną taką sytuację wykorzystała w 90 minucie. Tomasz Rojkowski trafił do siatki Widzewiaków. Mławianka wygrywa na Łodziance z Widzewem 2-0 i jak się zaraz okaże, odskakuje w tabeli, jeśli chodzi w walce o utrzymanie GKS-owi Bełchatów, a zatem drużyny z regionu łódzkiego w tej kolejce zbytnio sobie nie pomagały. Lechia Tomaszów Mazowiecki, no to jedynie ona może powiedzieć, że coś próbowała pomóc, bo wygrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-0. Mateusz Kępski strzelił dublet. W 6 minucie trafił po raz pierwszy, a w 80 po raz drugi. Pomiędzy tymi minutami, no to trochę przewagi miała Lechia. Kilka sytuacji miał Świt. Jak to wyglądało oczami trenera Bartosza Grzelaka? Posłuchajmy.
3: Pierwsza połowa pod kontrolą. W większych fragmentach pod kontrolą, bez piłki. Ale drużyna Świtu w pierwszej połowie myślę, że nie stworzyła sobie żadnej klarownej sytuacji. Za to my mieliśmy bodajże dwie stuprocentowe sytuacje w 45 minucie. Jedną chyba Piotrek Gębala, drugą Filip Becht, aby podwyższyć prowadzenie do przerwy. No ale tak się nie stało. No i co? Do przerwy schodziliśmy z jednobramkowym prowadzeniem.
0: No Świt też tam w tej doliczonym czasie. Poprzeczka i też świetna interwencja waszego bramkarza. A druga połowa to tak dość długimi fragmentami. No, z góry wyglądało na taki mały chaos i to po obu stronach. Trudno było gdzieś tam przejąć kontrolę w środku pola.
3: Tak, na pewno. Tutaj na pewno ciężki mecz, bo drużyna Świtu myślę, że zagrała, jak obserwuję, jeden z lepszych meczów w tym sezonie i na pewno nam nie było łatwo. Na pewno fragmentami dużymi musieliśmy skutecznie bronić i tutaj chcę w końcu pochwalić. Może nie pochwalić, ale zapracowaliśmy na tyle, aby w końcu zagrać na zero z tyłu, co w lidze nam się nie udało bodajże od meczu z Widzewem, a ostatni mecz na 0 z tyłu to pucharowy z GKS-em Bełchatów i tutaj taka podwójna radość, że mimo tego, że większymi fragmentami byliśmy bez piłki, szczególnie w pierwszej połowie, to bardzo dobrze broniliśmy, bardzo skutecznie byliśmy w tych działaniach, dobrze kontrolowaliśmy pole karne, fajnie blokowaliśmy strzały, byliśmy cały czas blisko przeciwnika, gdzie no trzeba też powiedzieć, że w drugiej połowie Świt stworzył sobie kilka bardzo dobrych sytuacji. No ale dzisiaj drużyna stanęła na wysokości zadania pod kątem takim też mentalnym, pod kątem chęci tego zero z tyłu.
0: Ze mną dwóch bohaterów meczu Lechii Tomaszów Mazowiecki ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, Mateusz Kępski, popularnie zwany Kępesem, strzelec dwóch goli. Mateusz, gratulacje.
4: Dzień dobry, dziękuję za gratulacje.
0: I Piotr Gębala, pomocnik, a hobbystycznie slalomista?
5: No, można tak powiedzieć. Dzień dobry, dziękuję też.
0: Tu oczywiście mam na myśli drugą bramkę. Mateusz trafia, ale to chyba 95% zasługi kolegi.
4: Zgadza się, no napastnik żyje z podań, a Gębi zrobił świetną akcję, trzeba było ją tylko wykorzystać.
0: Jak to wyglądało z twojej perspektywy, ta akcja? Bo tam, nie wiem, pięciu chyba zawodników miniętych.
4: Jestem przyzwyczajony do takiej gry Piotrka, przyzwyczajony nas do tego na treningach, więc spodziewaliśmy się tego w meczu. Fajnie, że wykorzystuje swoje atuty i mam nadzieję, że będzie dobrym piłkarzem w przyszłości.
0: No to po tej akcji to chyba tylko modliłeś się, żeby Mateusz trafił, bo tak to poszłoby to na marne i pewnie nikt by nie pamiętał.
5: Nie, byłem pewny, miałem duże przekonanie, że Kępi wykończy. Też piłka nie była tak naprawdę najlepsza, ale poradził sobie jak najbardziej i cieszymy się z tego, że jest w bardzo dobrej formie i strzela bramki i wygrywamy. Wygrywamy mecz i to jest najważniejsze.
0: Ten mecz szybko rozpoczęty, pierwszy gol, 6 minuta, na pewno pierwszą połowę grało się łatwiej.
4: Zgadza się, no trener tak jak nas uprzedził, to będzie ciężki mecz, to miał być ciężki mecz, bo Świt w dobrej formie, dwa mecze z rzędu wygrane, byli na fali, więc ta bramka szybko strzelona ułatwiła nam trochę pracę w pierwszej połowie.
0: Po przerwie sporo chaosu, tak to z trybun wyglądało.
5: No na pewno, znaczy myślę, że lepiej pracowaliśmy jako kolektyw w defensywie w drugiej połowie, właśnie po korektach w przerwie, ale na pewno gdzieś tam nie mogliśmy jeszcze swojego tempa narzucić, ale strzeliliśmy znowu bramkę i tak naprawdę już mecz mecz ułożył tak samo w pierwszej połowie na początku.
0: No i też przełamujecie tę serię meczów bez wygranej. No, do trzech ona urosła, ale w końcu jest zwycięstwo, no to może seria trzech meczów zwycięskich na koniec.
4: Czemu nie? Mieliśmy to z tyłu głowy, byliśmy wszyscy mocno zmotywowani, żeby tą złą pasę przerwać. No trzy mecze to już była taka pasa, której nikt by nie chciał, a trzy mecze zwycięskie? No czemu nie? Pewnie jesteśmy chętni.
0: A żeby te trzy mecze zwycięskie były, to przede wszystkim teraz trzeba w tym drugim meczu ewentualnej serii pokonać na wyjeździe Mławiankę Mława, która dzisiaj zdaje się wygrała z Widzewem 2.
5: No na pewno do każdego meczu podchodzimy z chęcią zwycięstwa i robimy to, co możemy robić, kontrolujemy to, co możemy robić dzień po dniu z pozytywną energią na treningu i też tak będzie w tym tygodniu, a co będzie w weekend, to postaramy się wygrać i zobaczymy.
0: Piotr Gębala, slalomista, ewentualnie jak tutaj powiemy zaraz o Mateuszu Kempes, no to Piotr Gębala niech dzisiaj będzie Messim z Tomaszowa?
5: Nie wiem, raczej jeszcze troszkę trzeba osiągnąć, żeby w ogóle gdzieś tam takie przyzwisko dostać, ale no mówię, cieszymy się po prostu z bramki kolejnej i ze zwycięstwa drużyny.
0: No ale to dzisiaj ode mnie masz to przyzwisko, na dzisiaj tylko, na razie, a dalej trzeba popracować, no i Mateusz Kempski, Kempes.
4: Tak jest. Bardzo dziękujemy za gratulacje i tego się trzymajmy. Wygrywajmy dalej.
0: No Lechia, Tomaszów Mazowiecki, tak jak było powiedziane, wygrała dzisiaj ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-0 i Lechia umocniła się w środkowej strefie tabeli, a tabelę rozpoczyna Legia 2 Warszawa, która ma 78 punktów na koncie, pewny awans, natomiast legioniści grają teraz swoje spotkanie na wyjeździe z Bronią Radom 0-1, 61 minuta w tym meczu. Tak na razie to wygląda. Na drugiej pozycji UKS Łomża 65 punktów, 65 ma też trzecia Warta Sieradz, ale ma gorszy bilans spotkań bezpośrednich, bo raz zremisowała, no i raz przegrała z UKS-em. Czwarty Wigrys Wałki, one jeszcze mogą włączyć się do walki o to drugie miejsce, dające prawo gry w barażu o awans do drugiej ligi, więc no tutaj stawka jest ogromna. Wigry tracą tylko 3 punkty do tych dwóch drużyn. Na piątej pozycji KSC Katroszyn, rewelacja rundy wiosennej, 57 punktów. No tu już strata do drugiego, trzeciego miejsca wynosi 8 punktów. Szósta Wisła 2 Płock, 50 punktów. Dalej dwie drużyny z naszego regionu, Widzew 2 Łódź 48 i Lechia Tomaszów Mazowiecki 46 punktów. Za Lechią na dziewiątej pozycji Jagiellonia 2 Białystok 45 oczek. Później Ząbkowia Ząbki, która w końcu wygrała pierwszy raz w tym roku kalendarzowym. Ząbkowia, czyli rewelacja jesieni, zwyciężyła, no i Ząbkowia już pewna utrzymania, 43 punkty. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 41 punktów, też już pewny utrzymania, a drużyny, które jeszcze nie są pewne utrzymania, to 12 Mławianka Mława 37 punktów, 13 Olimpia Elbląg też 37 punktów. I w strefie spadkowej, no bo z drugiej ligi spada UKS 2 Łódź, to w tym momencie w strefie spadkowej jest też GKS Bełchatów. 34 punkty, 33 ma GKS Wikielec i 33 Broń Radom. Przypominam, Broń jednak gra z Legią 2 Warszawa i uwaga, w Radomiu zmiana wyniku, Broń Legia 2 1-1, a zatem w wirtualnej tabeli Broń dogania punktami GKS Bełchatów, KS Wasilków i Znicz Biała Piska już pożegnały się z grupą pierwszą trzeciej ligi. No jeśli chodzi o GKS Bełchatów, GKS Wikielec czy Broń Radom, no to te drużyny na pewno liczą na to, że kto zajmie drugie miejsce w tej grupie, to awansuje do drugiej ligi, to wtedy jedna drużyna dodatkowo pozostanie jeszcze w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Dwie kolejki do końca, a w najbliższej 33. Widzew 2 Łódź 21 maja o 11 zagra w Urszulinie z Legią 2 Warszawa. Warta Sieradz 22 maja prawdopodobnie o 18 podejmie Wigry Suwałki, a więc mecz niezwykle ważny dla górnej części tabeli. GKS Bełchatów podejmie Jagiellonię 2 Białystok 23 maja o 17, a Mławianka Mława zagra z Lechią Tomaszów Mazowiecki 24 maja o 17. No i jeszcze muszę tutaj powiedzieć, KSC Katroszyn, ŁKS Łomża 23 maja godzina 16 będzie się działo w 33 kolejce, a jej podsumowanie za tydzień w strefie kibica. Za dzisiaj dziękujemy bardzo. Rafał Tyluś, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze jest 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie śledztwo w sprawie śmierci 13-letniego chłopca w gminie Barciany. Przewidywania, gdzie dalej będzie grał Robert Lewandowski. Inwestycje w oświatę w gminie Bełchatów. W regionie jest pochmurno i mokro, chociaż w tej chwili na ogół bez intensywnych opadów, na termometrze około 11 stopni. Śledczy wciąż prowadzą czynności w sprawie śmierci 13-letniego chłopca w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Policja i prokuratura na razie nie ujawniają szczegółów zdarzenia. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek miał zostać mocno uderzony w głowę. Policja podała, że trzech zatrzymanych było trzeźwych. Czwarty z mężczyzn, 30-latek, miał około promila alkoholu w organizmie. Policja przekazała też, że jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok nastolatka. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną, a coraz więcej wskazuje na to, że kolejnym przystankiem w jego karierze może być Arabia Saudyjska. Przed ostatnim meczem Polaka w Barcelonie głosom ekspertów przysłuchuje się Waldemar Oleński.
10: Jak mówi Maciej Kaliszuk z przeglądu sportowego Onet, kapitan reprezentacji Polski zasłużył na wyjątkowe pożegnanie.
11: Przecież przez te 4 lata zrobił bardzo dużo dla tego klubu i zasłużył sobie na to, aby żegnać go tak jak inne wielkie gwiazdy Barcelony, bo też taką był. No.
10: Zdaniem komentatorów, europejski etap kariery Lewandowskiego powoli dobiega końca. Michał Pol z kanału sportowego zwraca uwagę, że saudyjskie kluby są gotowe płacić największym gwiazdom ogromne pieniądze.
12: Widzę arabskiej, zarabiają olbrzymie pieniądze, trochę odcinają kupony od sławy, ale wciąż są liderami tych drużyn.
10: Według ekspertów decyzję dotyczącą dalszej kariery Robert Lewandowski ma podjąć po zakończeniu sezonu. Jan Olencki, Polskie Radio.
9: A FC Barcelona jeszcze z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzy się dzisiaj wieczorem z Realem Betis Sevilla. Rusza przebudowa i rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Janowie pod Bełchatowem. Wiele samorządów decyduje się na zamykanie placówek edukacyjnych ze względu na problemy demograficzne i finansowe, ale na tym tle gmina Bełchatów się wyróżnia. Wójt gminy Konrad Koc tłumaczy w rozmowie z Radiem Łódź, że szkoły łatwo się zamyka, ale ich reaktywacja jest dużo trudniejsza.
13: Kiedy ona się tam zamknie, to środowisko zaczyna obumierać. Też moglibyśmy szkołę w Dobiecinie, w Rękawie, może nawet w Janowie też myśleć o ich zamknięciu. Nie idziemy w tą stronę, idziemy w kierunku otwarcia. Będzie tak, że te szkoły będą pełne dzieci.
9: W placówce w Janowie w nowej części budynku powstaną m.in. sale dydaktyczne, szatnie, łazienki i świetlica. Koszt przebudowy, która ma trwać pół roku, to prawie 5 milionów złotych. Parzęczewie, młodzi czy przedsiębiorcy będą mogli nauczyć się, w jaki sposób wykorzystać odpady, aby wyprodukować nowe przedmioty. Za miesiąc w miasteczku odbędzie się pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone gospodarce obiegu zamkniętego, która zakłada wydłużenie cyklu życia produktów i ponowne wykorzystanie części, które z pozoru nie nadają się już do użycia. Podczas drugiej edycji wydarzenia

Temperatura powoli spada, na termometrze mamy teraz 11 stopni, na barometrze 992 hektopaskale, wiatr słaby z północy. W regionie jest pochmurno i mokro, okresowo może jeszcze padać słaby deszcz. W nocy również pochmurno i zanikające opady. Jutro w ciągu dnia będzie sporo chmur, na ogół bez opadów i jutro z temperaturą do plus 17 stopni Celsjusza.

0: Veni, Vidi, Vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Kolejne spotkanie z płytami winylowymi na antenie Radia Łódź. Dzisiaj z mojej strony kilka płyt siedmiocalowych, tych małych singli. Marcin, albumy widzę 12-calówki dzisiaj przyniósł.
2: Zaczniemy, ale też maxi singiel.
1: Ale masz jakiś maxi singiel. Zaczniemy od siedmiocalówki, właśnie z roku 1974, z nagraniem The Wild Boys zespołu Duran Duran. To jeden z tych wielkich przebojów, wielkich singli Duran Duran, mimo że to już był czas, kiedy w zespole nie działo się najlepiej z różnych powodów. Muzycy nie dogadywali się, za chwilę ten skład taki oryginalny rozpadł się i chyba dopiero w 2006 roku oni powrócili właśnie w tamtym składzie. W każdym razie no, to był kolejny duży singiel zespołu, kolejny przebój The Wild Boys. Ta piosenka ukazała się oczywiście na singlu, na maxi singlu. Ja mam dzisiaj tę wersję siedmiocalową. Zacznijmy dzisiejszy odsłuch płyt od właśnie tej konkretnej kompozycji The Wild Boys, oto Duran Duran.

0: Zespół Duran Duran, The Wild Boys, rok 1984, potem oczywiście jeszcze był wielki przebój A View to a Kill. A tak sięgnąłem po Duran Duran, bo powracają, nie tak dawno ukazał się ich singiel z Nilem Rodgersem, Free to Love, taki bardzo w stylu tych lat 80. Ta piosenka też była przez Nila Rodgersa produkowana, więc gdzieś ta ciągłość historyczna w przypadku tych nagrań i w przypadku tej grupy istnieje.
1: No, dekady mijają, a Nile Rodgers jest wciąż jednym z najczęściej zapraszanych współproducentów, współtwórców przez najróżniejszych artystów. Przecież w tamtym czasie, czyli w latach 80. pracował między innymi z Davidem Bowiem, ale także z Grace Jones, po której płytę teraz sięgam. No i postać Nila Rodgersa będzie łącznikiem między poprzednim nagraniem a kolejnym, bowiem płyta ósma w dorobku jamajskiej artystki Inside Story jest płytą właśnie współprodukowaną przez Nila Rodgersa, z którym zresztą też przy przynajmniej kilku utworach Grace Jones współpracowała kompozytorsko. Ja tę płytę pamiętam przede wszystkim ze względu na jeden utwór, Victor Should Have Been a Jazz Musician. Tego utworu posłuchamy sobie w drugiej części naszego spotkania, natomiast tym pierwszym nagraniem będzie też nagranie, które płytę otwiera, czyli I'm Not Perfect, But I'm Perfect For You. Oto Grace Jones ze swojego albumu Inside Story.

0: Grace Jones, krążek Inside Story, rok 1986. Ciekawe, bardzo popowe brzmienie, ale też na tamte czasy, można powiedzieć, bardzo futurystyczna okładka. W środku nawet znajdziemy jakiś taki kolaż dziwny, na którym pojawia się również prom kosmiczny. No takie to były czasy i takie były nasze wówczas wyobrażenia o tym, jak będzie pewnie ten świat przyszłości wyglądał. Jakaś taka emanacja tego graficzna towarzyszy tej okładce, tej płycie. Czy to się broni po latach? Nie wiem. Muzycznie chyba bardziej.
1: Jeżeli chodzi o tę płytę, to ja też bardzo lubię, tam jest taki utwór White Collar Crime. Ona, Grace Jones, zagrała go podczas koncertu na festiwalu. Fantastycznie zabrzmiał. Zespół The Beatles teraz z siedmiocalowej płyty, którą ty kiedyś przyniosłeś jako element takiego boksu wydanego przy okazji jubileuszu płyty Revolver. Tak. I do tego boksu dołączono właśnie singiel siedmiocalowy, ale ten brytyjski z utworami Paperback Writer i Rain. I graliśmy z jakiś czas temu z tej płyty, a dzisiaj mamy samo amerykańskie wydanie Capitol Records z tymi samymi piosenkami, ten sam czas. No, wielki singiel zespołu The Beatles, co by nie mówić. Jedna z moich ulubionych piosenek, Paperback Writer Paula McCartneya. No i jeszcze jest tutaj ten znakomity utwór. Dzisiaj posłuchamy obu. Mówię o Rain, że to też jest fantastyczne nagranie. Zacznijmy od strony A, oczywiście króciutkie nagranie, ale no sekcja tutaj jak walec pędzi, podobnie zresztą jak gitara. Hey!

0: Paperwork Writer, 2 minuty z sekundami. Też jest ciekawa ta okładka, bo widzimy, zobacz Marcin, zdjęcie George'a Harrisona, Johna Lennona, którzy są leworęczni. Grają. No a tak. Paul McCartney jest praworęczny. No zobacz, jak to się w Stanach pozmieniało. Nikt to specjalnie uwagi nie zwrócił, co jest trochę śmieszne. Warto dodać, jeżeli chodzi o zespół The Beatles, taką ciekawostkę, bo to jest, myślę, że bardzo interesujące, że ten słynny budynek przy Savile Row, gdzie Beatlesi zagrali na dachu w 69 roku w styczniu, został kupiony przez Paula McCartneya. No i to będzie prawdopodobnie coś na kształt pierwszego muzeum The Beatles, bo zostaną odtworzone te wnętrza tak, jak wyglądały, kiedy Beatlesi rejestrowali tam chociażby muzykę do Let It Be. Będzie można wejść na ten dach, zwiedzić cały budynek, który był ich taką kwaterą główną w pewnym momencie.
1: Policja nikogo nie wygoni.
0: Tak. Ja się bardzo cieszę, bo to jest oczywiście dla fanów The Beatles jeden z takich obowiązkowych punktów na mapie londyńskiej, aby tam pójść. No i właściwie stoi się pod tym budynkiem, można sobie drzwi zobaczyć, zrobić pod nimi zdjęcie i tyle, bo zadzierając głowę do góry wysoko i tak nie widzimy nic kompletnie, jak wygląda dach tego budynku. Jest to centrum ścisłe Londynu. Savile Row to jest taka ulica, gdzie najlepsze zakłady krawieckie, takie, gdzie zszyte są garnitury na miarę, znajdują się od dziesiątek lat, bardzo prestiżowa. No i tam Paul uznał, że może warto zacząć budować jakieś dziedzictwo też takie muzealne. Zespół The Beatles na pewno będzie się to cieszyło gigantycznym powodzeniem.
1: Trochę zmienimy nastrój i sięgniemy po płytę, niezwykłą płytę, która nosi tytuł Songs for Distinct Lovers. To jest płyta Billie Holiday, płyta z no, już takiego bardzo późnego okresu jej działalności, życia i tworzenia. Czas, bo płyta ukazała się w roku 1958, nagrywana była w 1957. Człowiekiem, który tę płytę, tak jakbyśmy dziś powiedzieli, produkował, zgromadził też muzyków dla Billie Holiday, był jej współpracownik wieloletni Norman Granz. I ta płyta jest takim powrotem trochę do korzeni Billie Holiday, to znaczy w tym przypadku już nie stoi za nią wielka orkiestra Big Band, tylko drobny, skromny jazzowy skład, taki klubowy, czyli można powiedzieć, że Billie Holiday powraca jakby do takiej formuły, od której zaczynała. Trzeba też dodać, że życie, które wiodła Billie Holiday, pełne no, różnego rodzaju ekscesów, ale też używek, wpłynęło oczywiście na jej kondycję fizyczną, także na brzmienie jej głosu. Ten głos nie jest już tak potężny, tak silny, jak we wcześniejszych latach i to też trochę słychać, ale też dzięki temu te piosenki brzmią jeszcze bardziej chyba wiarygodnie, jeszcze więcej w nich jest jakiejś naturalnej prawdy o tej artystce. Tylko 6 utworów tworzy tę płytę, ale właśnie dlatego, że formuła jest zdecydowanie bardziej jazzowa, jest czas na to, żeby grupa też pograła trochę ze sobą, żeby pobawić się tymi nagraniami, które no, są w 100% klasykami amerykańskiej piosenki, tak zwany żelazny American Songbook reprezentowany jest na tej płycie. Historię Billie Holiday, myślę, że wiele osób doskonale zna i to, jak tragiczny był jej koniec. Zmarła na łóżku szpitalnym, aresztowana, przykuta kajdankami, bo została właśnie w szpitalu aresztowana przez człowieka, agenta FBI, który miał prawdziwą obsesję na punkcie oskarżenia o coś i skazania właśnie Billie Holiday, która kojarzyła mu się z tym, co najgorsze w współczesnej wtedy Ameryce. Jak powiedziałem, znakomite utwory i dziś z tej płyty posłuchamy 2 kompozycji, a zaczniemy od tematu, który całość otwiera, czyli Day In, Day Out, Billie Holiday.

0: Billie Holiday dziś po raz pierwszy z płyty Songs for Distinct Lovers. Płyta wydana w roku 1958 nakładem wydawnictwa Verve. Warto wspomnieć chyba o tym, że ukazała się w dwóch wersjach, w wersji stereofonicznej i monofonicznej. Ja dziś przyniosłem ze sobą egzemplarz. Oczywiście jest to reedycja chyba z roku 2018, ale to jest reedycja tej stereofonicznej płyty z powtórzonym właśnie numerem katalogowym owej stereofonicznej wersji płyty z roku 1958.
1: Ja ostatnio czytałem taki dosyć interesujący artykuł dla w ogóle kolekcjonerów płyt winylowych, właśnie dotyczący tych płyt z lat 50., głównie jazzowych, bo według chyba amerykańskiego prawa jakby te prawa autorskie się wyczerpały i są firmy, które na tym bazują i robią reedycje takich płyt z jakichś taśm, nie wiem, przegrywają z płyt kompaktowych, tę muzykę, nie mają oryginalnych taśm i wydają, bo prawnie jest to możliwe i to jest duża różnica w jakości w stosunku do oryginalnych wydawnictw, firm, które rzeczywiście posiadają te taśmy matki i tutaj takim najbardziej jaskrawym przykładem jest ta słynna płyta Time Out Dave'a Brubecka. Sam widziałem ją w kilkunastu chyba różnych wersjach. Natomiast proszę sobie zawsze, jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć w taką płytę, spojrzeć, kto jest wydawcą.
0: Warto to sprawdzić.
1: Bo to jest naprawdę różnica w brzmieniu kolosalna.
0: Warto to sprawdzić. Na tej płycie mamy naklejkę właśnie z logo wytwórni Verve.
1: Verve to jest legendarna wytwórnia.
0: Jasno mówi nam, że mamy tu do czynienia z oryginalnymi taśmami i to jest oryginalnym brzmieniem.
1: Pozostaniemy trochę w tym klimacie, bo posłuchamy teraz Roberty Fleck, która jest, była też kimś w rodzaju kontynuatorki tych wielkich jazzowych wokalistek w latach 70. Sięgniemy po jej największy przebój. Przebój, który stworzyła Lori Lieberman przecież, napisała i oddała jakby ten główny pomysł takiemu duetowi Norman Gimbel, Charles Fox. Oni pisali piosenki na jej płytę i napisali rzeczywiście utwór pod tytułem Killing Me Softly, który potem w samolocie usłyszała Roberta Fleck, wówczas już artystka uznana, mająca swój status, no ale to, co zrobiła z tą piosenką, sprawiło, że dzisiaj nie mówimy o Killing Me Softly jako piosence Lori Lieberman, tylko jako piosence Roberty Fleck. Nawet pamiętam, że w 2023 roku obchodzono tak dosyć, powiedziałbym, spektakularnie, jak na rocznicę pojedynczych utworów, właśnie rocznicę wydania 50. Killing Me Softly. Jest to jeden z tych wielkich utworów amerykańskiej kultury. Dzisiaj posłuchamy go z oryginalnej siedmiocalowej płyty wydanej przez Atlantic Records.

0: To była Roberta Flack w wielkim nagraniu pod tytułem Killing Me Softly. W ogóle ten katalog Roberty Flack jest odświeżany, wydawany ponownie. Teraz takie płyty z lat 70. włożone do jednego pudełka tej artystki. Z tej drugiej części lat 70. będą wydane na pewno na płytach kompaktowych. Nie wiem, czy na winylach. Dobrze by było, żeby też odświeżyć trochę ten katalog i pokazać światu, bo to przepiękne piosenki, chociażby też te płyty z Donem Hathawayem nagrane wspólnie. No, rzeczy naprawdę unikalne, niezwykłe. Nie ograniczajmy Roberty Flack do tego jednego utworu.
1: Teraz znów powędrujemy w zupełnie innym kierunku. Sięgam po płytę nowiutką, bo to jest krążek, który ukazał się 8 maja pod nazwą Rzekomo. Pod taką właśnie nazwą funkcjonuje od już ładnych kilku lat Krzysztof Pikuła, kompozytor, aranżer, który, no można powiedzieć, troszkę eksperymentuje z elektroniką. Te brzmienia na tej, to jest trzecia już płyta projektu Rzekomo, są no, muzyką zdecydowanie taką, która wymaga odrobiny skupienia, muzyka o charakterze odrobinę, a też ambientowym, jest w tym pewien koncept. Otóż tytuły kolejnych utworów tworzą zdanie. Jak ktoś zapozna się z tą płytą, ja nie będę teraz mówił dokładnie, o co chodzi, ale proszę sprawdzić, 9 kolejnych tytułów tworzy konkretne zdanie i potem jeszcze jest 10 utwór, który nosi tytuł There is no need to talk about everything. Natomiast my posłuchamy teraz kompozycji zatytułowanej Witch. Witch to jest utwór drugi na płycie. Dodam tylko, że album nosi tytuł The Grain Zone of Talk. I można oczywiście też w wersji takiej cyfrowej, elektronicznej znaleźć go między innymi w serwisie Bandcamp, gdyby ktoś chciał posłuchać. A my wprost z winyla, który w dodatku jest kompletnie przezroczysty. Zawsze sprawia to pewien problem przy precyzyjnym ustawianiu płyty, tak żeby konkretny utwór wystartował.
0: Od wzroku zależy bardziej.
1: To też trochę od wzroku zależy. Posłuchajmy Witch.
0: Oto
1: z płyty The Grey Zone of Talk, wydanej dosłownie kilka dni temu, Rzekomo, czyli Krzysztof Pikuła.

0: Which, nagranie z płyty The Grain Zone of Talk, rzekomo polski artysta, polski projekt. Warto zapoznać się z twórczością zarówno na tej płycie, jak i sięgnąć też do poprzednich dokonań. To nie jest główna ścieżka muzycznej sceny w Polsce, to nie jest żaden mainstream, to są, no, można powiedzieć, peryferia, ale naprawdę one niekiedy bywają bardzo interesujące.
1: Frank Sinatra teraz, legendarna absolutnie postać. Przyznam, że bardzo lubię w ostatnich tygodniach oglądać różnego rodzaju archiwalne programy z takim komikiem, który nazywał się Don Rickles. Fenomenalna postać, który był też bliskim przyjacielem Franka Sinatry w tych czasach, kiedy Frank pojawiał się regularnie w Vegas. Tam Don Rickles bardzo często też występował w tych samych hotelach, bawił publiczność. Dużo zawdzięczał Frankowi, bo to on go gdzieś tam, zdaje się, na Florydzie odkrył i zaprosił na scenę dużą. Byli bliskimi przyjaciółmi, nawet na takim gruncie prywatnym, i Don Rickles był jedną z niewielu osób, która mogła sobie żartować z prywatnego życia Franka Sinatry. Robił to w fantastyczny sposób. Muszą to Państwo zobaczyć. Między innymi w takim legendarnym talk show Johnny'ego Carsona. No to fenomenalny absolutnie program, w którym Don Rickles pojawił się obok Sinatry i zaczął do niego mówić po włosku, mówić, że są pozdrowienia z miasta, jakby nawiązując do tych
0: mafijnych koneksji.
1: Taki, tak, Franka. On się oczywiście śmiał z tego. Johnny Carson zaczął coś mówić, a Don Rickles mówi: słuchaj, nie przerywaj, bo mamy tutaj swoje biznesy. Francisco Bambuzo cię pozdrawia i tak dalej. Wymyślał jakieś fikcyjne włoskie imiona, nazwiska, które brzmiały mafijnie. No Sinatra nie mógł się powstrzymać, po prostu śmiał się w niebogłosy. No tam dochodziło też do takich żartów, że nie wiem, ktoś dostanie kulkę w głowę za chwilę, i to wszystko na żywo w amerykańskim talk show w telewizji. Myślę, że dzisiaj Don Rickles miałby pozamykane drzwi do wielu telewizji, chociaż no, umysł niesamowity i błyskotliwy jak brzytwa, po prostu sypał różnymi fantastycznymi powiedzeniami, różnymi takimi skeczami. Więc to jest jakby trochę pretekst do tego, że powracam do muzyki Franka Sinatry, po prostu sięgam po jeden z jego wielu zestawów największych przebojów. Podróżuję sobie też z tą muzyką w samochodzie od dłuższego czasu, nie wyjmując tej płyty, po prostu mam ją cały czas gdzieś tam pod ręką. I uwielbiam ją po prostu. Pasuje na każdą porę roku, na każdą pogodę. Summer Wind to jest nagranie, którego dzisiaj posłuchamy.

0: Frank Sinatra, Summer Wind, jeden z jego wielkich przebojów. No Frank Sinatra kończył kilka razy karierę, trochę jak Wojciech Szczęsny. I powracał, śpiewał jeszcze i w latach 70., 80., jeszcze potem nagrał taką płytę z duetami, która była wielkim sukcesem, to chyba były lata 90.
1: Tak, z nimi z Bono śpiewał.
0: Tak,
1: też.
0: Także to był artysta.
1: Bono zresztą też opowiada niezwykłą anegdotę na temat wykręcenia wideoklipu. No może teraz nie będę opowiadał całości, ale warto znaleźć w internecie, jak to właśnie wyglądało.
0: Jeżeli Państwo mają jakąś dobrą książkę na temat Franka Sinatry, taką biografię, to proszę dać mi znać mailowo. No to tyle, jeżeli chodzi o Franka na razie.
1: No, dziś jesteśmy wśród artystów naprawdę charakterystycznych niezwykle i też świetnie śpiewających. Była Billie Holiday, był Frank Sinatra, teraz zespół, który jest właściwie takim, można powiedzieć, no, przykładem znakomitej pracy wokalnej i świetnego zestrojenia głosów kilku osób. To jest właściwie jeden z najważniejszych takich wokalnych zespołów w historii amerykańskiej muzyki lat 70. i 80., czyli grupa Manhattan Transfer. Tam na przestrzeni lat oczywiście też trochę skład się zmieniał, ale zawsze to było dwóch śpiewających mężczyzn, dwie kobiety, świetnie zharmonizowane wokale i kapitalne płyty, które niekiedy reprezentowały takie nurty bardziej tradycyjne. Niekiedy to były płyty no, odrobinę pastiszujące, na przykład pewne stylistyki, nawet jedna z płyt nosiła taki tytuł, pastisz. Czasami zespół nagrywał, na przykład nawiązując do muzyki brazylijskiej, całą płytę taką wokół właśnie stylu takich tropikaliów odrobinę. A na początku lat 80., w roku 1984 ukazała się płyta Bodies and Souls i to była taka płyta, która łączyła w sobie oczywiście elementy jazzowe, ale właśnie z brzmieniem popu lat 80., charakterystycznymi też partiami instrumentów klawiszowych, bardzo no właśnie takimi, które kojarzymy z tamtym okresem. Nie wszystko być może się świetnie zestarzało, ale to naprawdę są znakomite utwory i świetnie się ich dzisiaj również słucha. Z płyty Bodies and Souls między innymi wykrojono jako singiel utwór Spice of Life i on ukazał się także w wersji 12-calowego maxi singla. Tę płytę mam dzisiaj ze sobą i właśnie tego nagrania dzisiaj posłuchamy sobie wspólnie, chyba na zakończeniu pierwszej części naszego spotkania. Zatem The Manhattan Transfer, Spice of Life w wersji rozszerzonej nieco.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
8: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego, czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
9: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Na zegarze jest 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź w serwisie Poszukiwanie Rodziców dla Podopiecznych Fundacji Gajusz. Łódzkie rozwiązanie problemów dzików w mieście i polski wzór transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. W regionie jest pochmurno, teraz na ogół bez opadów, na termometrze około 10 stopni. Pilnie poszukiwany jest dom dla dwojga niemowląt. Paweł i Maja przebywają w łódzkim ośrodku preadopcyjnym Tuli Ludzi i wymagają troskliwej i specjalistycznej opieki. Czasu na znalezienie domu jest niewiele, ponieważ maluchy mogą pozostawać w placówce jedynie do ukończenia pierwszego roku życia. A o szczegółach tej sytuacji mówi nasza reporterka Joanna Karp.
11: Majeczka na znalezienie domu ma pół roku, a Pawełek o połowę krócej. 3 miesiące. Niemowlęta już na tak wczesnym etapie życia są naznaczone chorobą i potrzebują troski, miłości i specjalistycznej opieki. Jak podkreśla Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz, oboje mają zdiagnozowany FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy.
12: Fundacja Gajusz szuka rodziny, która podaruje niemowlętom dom. Prawdopodobnie dom na zawsze, bo to są dzieci chore, bez szans na adopcję. Co jeśli nie znajdzie się rodzina? Dzieci trafią do placówki.
11: Fundacja szuka rodzin zastępczych, które dadzą dzieciom szansę na normalne dzieciństwo. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Fundacją Gajusz. Joanna Karp, Radio Łódź.
10: Chętnych do zostania rodzicami zastępczymi czeka spotkanie, a potem po podjęciu decyzji o stworzeniu rodziny zastępczej kandydaci rozpoczną odpowiednie szkolenie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: Łódź będzie odławiać dziki, następnie zwierzęta zostaną poddane eutanazji. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom na osiedlach, coraz częściej odwiedzanych przez te zwierzęta. Miasto otworzyło przetarg i poszukuje firm, które pomogą w łapaniu i usypianiu dzików. Według szacunków w Łodzi mieszka obecnie około 3000 dzików, a łodzianie regularnie spotykają je w parkach i zieleńcach.
13: W parku.
14: Ale tak na mieście jeszcze nie.
15: Widziałam na własne oczy i po prostu strach.
16: Bardzo dużą gromadę nie zaczepiały mnie, przeszły spokojnie, nawet nie widziały.
17: Jak wychodzę na spacer ze swoją rodziną, to często o poranku spotykam dziki, więc ten problem przynajmniej właśnie na Teofilowie istnieje. Problem trzeba rozwiązać. Miejsce dzików to na pewno nie centrum Łodzi albo któreś z łódzkich osiedli.
10: Tak mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Za odłów dzików w Łodzi mają odpowiadać doświadczeni myśliwi, a zwierzęta będzie usypiać weterynarz. Miasto szuka także firmy do całodobowych interwencji i przepłaszania dzików w nagłych przypadkach. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do polskich ksiąg akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego nie zmienia polskiego prawa ani konstytucji. Przekonuje o tym politolog dr Paweł Ramiączek.
5: Konstytucyjny porządek w żadnym przepisie nie został naruszony. Konstytucja chroni związek kobiety i mężczyzny jako rodziny. Transkrypcja sama w sobie nie jest zmianą prawa. Polega na wpisaniu do odpowiednich ksiąg i rejestrów stanu prawnego, który może mieć swoje źródła w przepisach poza granicami naszego państwa.
10: Nowy wzór transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego został już podpisany przez ministra cyfryzacji i czeka tylko na akceptację szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną. Dzisiaj ostatni mecz naszego zawodnika na stadionie Camp Nou w barwach katalońskiego klubu, a na trybunach będzie sporo Polaków, którzy spontanicznie zdecydowali o wyjeździe do Hiszpanii na to właśnie wydarzenie.
13: Zacząłem szukać konkretnych lotów. Powrotny było ciężej znaleźć, więc wracam do Krakowa, nie do Warszawy, ale stwierdziłem, że będzie przygoda.
18: Mam nadzieję, że całe serce stadionu będzie skierowane w stronę Roberta.
10: Ostatni mecz Barcelony z udziałem kapitana naszej reprezentacji rozpocznie się mniej więcej za kwadrans. A teraz inne informacje sportowe.

0: 64-84 w drugim meczu finału pierwszej ligi. Do przerwy był remis po 36, ale po zmianie strony dominowali gospodarze. Łodzianie tym razem mieli duże problemy ze skutecznością, jeśli chodzi o rzuty za 3, to trafili tylko 5 z ponad 30 oddanych. W rywalizacji do 3 zwycięstw mamy więc remis 1-1, ale teraz rywalizacja przenosi się do Łodzi, gdzie koszykarze zagrają w następny weekend. Piłkarze Lech i Tomaszów Mazowiecki wygrali ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-0 w meczu 32. kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. 2 gole dla Tomaszowian strzelił Mateusz Kępski.
1: To miał być ciężki mecz, bo Świt w dobrej formie. 2 mecze z rzędu wygrane byli na fali, więc ta bramka szybko strzelona ułatwiła nam trochę pracę w pierwszej połowie.
2: Lepiej pracowaliśmy jako kolektyw w defensywie w drugiej połowie, właśnie po korektach w przerwie, ale na pewno gdzieś tam nie mogliśmy jeszcze swojego tempa narzucić, ale strzeliliśmy znowu bramkę i tak naprawdę już mecz się ułożył tak samo w pierwszej połowie na początku.
0: Dodał Piotr Gębala, który asystował przy trafieniu na 2-0 po świetnym rajdzie, w którym minął kilku rywali i podał do Kępskiego. Lechia jest 8 w tabeli i traci ponownie 2 punkty do Widzewa 2 Łódź, który przegrał na Łodziance z Mławianką Mława 0-2. Pozycję wicelidera po tej kolejce straciła natomiast Warta Sieradz. Podopieczni Marka Przybyła zremisowali dzisiaj na wyjeździe z GKS-em Wikielec 1-1, choć prowadzili do przerwy 1-0. Dogonili co prawda punktowo drugi w tym momencie ŁKS Łomża, ale zajmują 3. miejsce, bo mają gorszy bilans spotkań bezpośrednich. 2 brązowe medale Kacpra Grabasza z Korony Pabianice to dorobek reprezentacji województwa łódzkiego w turnieju badmintona w ramach 32. ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Najlepsi młodzi badmintoniści przez 3 dni rywalizowali w Piotrkowie Trybunalskim. Grabasz wywalczył brąz w singlu oraz grze mieszanej, a z dobrej strony pokazali się także młodzi zawodnicy ruchu Piotrków, którzy trenowani są przez Dorotę Danielak.
3: To są młode roczniki, które tak naprawdę po raz pierwszy zagrały na Mistrzostwach Polski. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zdobędą awans na Warmię i Mazury, bo tam się będzie odbywała 33. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Mamy swoje plany, cele i będziemy je realizować.
0: W turnieju wystartowało 135 zawodników z całego kraju, a Piotrków będzie także gospodarzem turnieju piłkarzy ręcznych. Zmagania młodych szczypiornistów rozpoczną się 25 maja. Projekt Warszawa zajął 4. pozycję w siatkarskiej Lidze Mistrzów. W rozegranym w Turynie meczu o 3. miejsce warszawianie ulegli tureckiemu Ziratowi Ankara 2-3, a teraz trwa finał. Warta Zawiercie gra z Sirsikoma Perugia, no i wielkie emocje w Turynie. Trwa pierwszy set 28-27 dla Perugii. Kolejne wiadomości sportowe już za godzinę. Zapraszam.
4: Na termometrze 11 stopni, na barometrze 993 hektopaskale, wiatr słaby z północy. W regionie jest pochmurno, teraz na ogół bez opadów, nie licząc zachodnich krańców województwa, chociaż może jeszcze pokropić słaby deszcz. W nocy pochmurno z zanikającymi opadami, a jutro pochmurny poniedziałek z temperaturą do plus 17 stopni.

0: w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Druga godzina audycji Veni Vidi Vinyl. Rozpoczynamy ją od zespołu The Waterboys, który też za chwilkę powróci. No, cały czas Mike Scott wydaje nową muzykę, ale też robi remanent w archiwach i tak jest w przypadku też, no to jest niesamowite, płyty Fisherman's Blues, płyty, która już kiedyś została w taki sposób, naprawdę wydawało się już ostateczny, gdzieś udokumentowane, jeżeli chodzi o sesję, bo tam ukazał się taki box sześciopłytowy z różnymi nagraniami. Ja wiem, że te sesje trwały prawie 3 lata i około kilkudziesięciu muzyków przewinęło się przez ten dom w Irlandii, gdzie płyta powstawała, no ale mimo wszystko jeszcze Mike znalazł jakieś płyty, jakieś wersje niepublikowane i teraz to wydaje. Ale ja chciałbym cofnąć się do płyty Pagan Place. Nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona płyta całościowo. Uwielbiam też album This is the Sea, natomiast Pagan Place to jest taka płyta, do której najczęściej wracam, która nie ma wielkiego przeboju, jak The Hall of the Moon na przykład, ale ma genialne, bardzo melodyjne piosenki i to już jest ta płyta, bo to druga w dorobku, która jakby

pokazywała, że mamy do czynienia z no, niesamowitym talentem, jakim jest bez wątpienia Mike Scott. Siedmiocalowa kolejna płyta, kolejny singiel z tym z takim znakiem wodnym, który był znakiem po prostu graficznym zespołu. No i tutaj dwa nagrania, pewnie dwóch dzisiaj nie zmieścimy, no ale Church Not Made With Hands, niech na sam początek zabrzmi.

0: The Water Boys w takiej krótszej wersji singlowej utworu Church Not Made With Hands, 4 minuty z sekundami. Ta wersja albumowa jest dłuższa, trwa ponad 6 minut. Water Boys, tak jak już zawsze powtarzam, że te pierwsze trzy płyty to jest absolutnie kanon. Fisherman's Blues to też jest znakomita płyta. Potem była też bardzo dobra płyta Dream Harder. Nie wiem, Marcin, czy pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: Taki trochę niedoceniany, zapomniany album, a uważam, że bardzo dobry. Później było raz lepiej, raz gorzej. Już tak albumowo może wielkich płyt nie nagrywał Mike Scott, ale zdarzają się bardzo ciekawe albumy, chociażby ten ostatni poświęcony Dennisowi Hopperowi.
1: Paul Weller pojawi się teraz w szeregach zespołu The Style Council, grupy, która tutaj często dosyć powraca, ale mam takie wrażenie, że zarówno na półkach u Bartka, także u mnie znajduje się sporo płyt i singli, i maxi singli zespołu The Style Council. Ja dzisiaj przyniosłem właśnie maxi singiel zatytułowany The Style Council, tak naprawdę taką nazwę widzimy na okładce. Zespół sfotografowany z góry, zgromadzony wokół zestawu perkusyjnego, a na pierwszej stronie tego maxi singla utwór zatytułowany It Didn't Matter, oczywiście w wersji nieco rozszerzonej, bo trwającej niespełna 6 minut. Uważam, że naprawdę świetny kawałek, zresztą jak wiele innych też nagranych w latach 80. przez The Style Council. I tak tam Mike Talbot oczywiście był tym drugim znakomitym muzykiem, który wraz z Paulem Wellerem tworzył klimat muzyki mocno nawiązującej do soulu lat 60. amerykańskiego, do brzmień właśnie filadelfijskich, do brzmień wytwórni Motown. To było to źródło fascynacji, które wtedy pochłonęło Paula Wellera. On postanowił po tym okresie występów w zespole The Jam, czyli takim zespole stricte gitarowym o punkowym rodowodzie, robić muzykę bardzo popową, ale bardzo elegancką, i tym wehikułem, którym się posłużył, była właśnie grupa The Style Council. Od lat Paul Weller występuje solo, nagrywa płyty właśnie jako Paul Weller, i zastanawiam się, czy kiedykolwiek w ogóle przeszło mu przez myśl, żeby reaktywować projekt The Style Council. I chyba nie. No nie, wrażenie, nigdy, że chyba nie.
0: Bo nigdy nie było jakichś takich sygnałów. Ja sobie nie przypominam, żeby on się gdzieś nawet na scenie z Mickiem Talbotem pojawił i żeby oni razem coś zrobili.
1: Nie, chociaż zdarzało się, że już jako Paul Weller wykonywał na przykład w różnego rodzaju programach piosenki z repertuaru The Style Council.
0: To są jego utwory.
1: Jego utwory, jego przeboje. Niekiedy to były naprawdę świetne wykonania. A my dziś posłuchamy, jak powiedziałem, utworu It Didn't Matter w wersji maxi singlowej. Oto The Style Council.

0: To był zespół The Style Council, It Didn't Matter z maxi singla, czyli oczywiście jesteśmy w połowie lat 80., bo to ta dekada to był okres, w którym Paul Weller nagrywał właśnie pod szyldem The Style Council.
1: O, to chyba najlepiej będzie zostać jeszcze właśnie w tym miejscu w czasie, czyli pierwsza połowa lat 80. i sięgniemy po zespół Duran Duran, bo potem już patrząc na twoje płyty moje, to raczej nam to Duran Duran nie będzie pasować i przewrócimy stronę singla na B, by posłuchać nagrania, które oryginalnie znalazło się na płycie Seven and the Red Tiger. To ta nazwa odnosiła się do tej siódemki, jakby czyli muzycy plus ich menedżerowie, oni się jako taka siódemka gdzieś poczuwali, jako cały organizm, a Red Tiger to jest takie slangowe określenie na odniesienie sukcesu. No rzeczywiście...
0: No ten sukces był ogromny wtedy, to prawda. Jeszcze po płycie Rio ta eksplozja nie była... Ale jeszcze to nie było. To dopiero przy trasie koncertowej właśnie tej płyty
1: filmów
0: zdarzyła się... Znaczy oni przeżyli swoją Beatlemanię po prostu.
1: No tak, a ta płyta też powstawała już w różnych takich egzotycznych miejscach. Skosztowali ich podczas chociażby kręcenia teledysku do Rio i na Bahamach powstawała ta płyta, chyba w Australii, ile pamiętam. Płyta, która nie miała jakichś genialnych recenzji, do dzisiaj nie jest jakoś bardzo wysoko oceniana, no ale zawiera kilka takich naprawdę niezłych kompozycji, chociażby Cracks in the Pavement w podtytule I'm Looking For. Posłuchamy właśnie tego nagrania.

0: To był zespół Duran Duran z siedmiocalówki wydanej przez Capitol. Warto dodać, że Duran Duran to był nie tylko wielki zespół w Wielkiej Brytanii, ale też w Stanach Zjednoczonych. O, tam osiągnęli gigantyczny sukces. No i potem córka Alberta Broccolego zasugerowała tacie, że warto byłoby panów zaprosić do współpracy z Johnem Barrym przy okazji.
1: No właśnie, ta historia ma, że tak powiem, różne wersje, jak trochę jak w filmie Rashomon, bo z kolei John Taylor, basista zespołu Duran Duran, opowiada taką historię, że na jakimś bankiecie, nie wiem, po ceremonii wręczania jakichś nagród, trudno powiedzieć, kiedy już był dostatecznie
0: masz rację,
1: nasączony różnego rodzaju trunkami, odważył się, żeby podejść do właśnie obecnego gdzieś tam Johna Barrego i coś takiego rzucił, że warto byłoby jakąś dobrą piosenkę do Bonda wreszcie zrobić. John Barry miał powiedzieć, na co pomożecie nam.
0: To teraz mnie oświeciłeś, bo rzeczywiście masz rację, a ta historia, którą ja opowiedziałem, ona się tyczy zespołu Aha. I kolejnego Bonda, Living Daylights, i tam rzeczywiście córka Broccolego, jakby też na bazie sukcesu Duran Duran, potem Albertowi Broccolemu było łatwiej podjąć decyzję, że, no bo to był wielki przebój w U2 A Kill, tam chyba było drugie miejsce w Stanach, i na tej podstawie łatwiej było mu podjąć decyzję, że znowu taki zespół popularny, młodzieżowy pop będzie nagrywał do Bonda, więc masz rację, dobrze, że wyjaśniłeś.
1: Tutaj zdecydowało o tym bezczelność i stan nieważkości Johna Taylora bardziej.
0: Skądinąd dzisiaj bardzo sympatycznego człowieka, tak. Który w internecie prowadzi bardzo ciekawe takie...
1: Świetnie opowiada w ogóle.
0: Wpuszcza do swojego domu, gra na basie, pokazuje i opowiada historię z przeszłości.
1: Teraz wrócimy do Grace Jones i do płyty Inside Story, tej płyty, która również, za której powstaniem również kryje się postać Nile Rodgersa. To krążek, do którego wracamy posłuchać przepięknej ballady, takiego klimatycznego utworu, które również, jednego z takich utworów, które stanowią w jakimś sensie też o charakterze muzyki Grace Jones. Z takimi piosenkami również ją kojarzymy. To jest utwór zatytułowany Victor Should Have Been a Jazz Musician. Pamiętam, że swego czasu ta piosenka pojawiała się na antenach rozgłośni radiowych. Był to utwór, który miał charakter dość sporego przeboju, mimo że to taki klimat zdecydowanie bardziej wieczorny. Posłuchajmy raz jeszcze dzisiaj Grace Jones.

0: To była Grace Jones, raz jeszcze dzisiaj z płyty Inside Story.
1: A ja wyciągam kolejną siedmiocalówkę wydaną przez Atlantic. To będzie zespół Blues Brothers, więc coś, co jest no, traktowane przede wszystkim filmowo, jakby ten cały projekt, bo kojarzymy najbardziej oczywiście Blues Brothers z filmem z Johnem Belushim, z Danem Aykroydem i z no, kapitalną komedią z początku lat 80. Natomiast Blues Brothers mieli już wcześniejsze epizody, chociażby w Saturday Night Live, w tym słynnym programie telewizji amerykańskiej, gdzie NBC to chyba była, tak? Dobrze pamiętam? Chyba NBC.
0: Tak.
1: W każdym razie zaczęło się od skeczy, a potem po prostu panowie Aykroyd i Belushi założyli zespół, który grał jakieś stare standardy bluesowe i świetnie im to wychodziło. Stali się bardzo popularni, stworzyli taki wizerunek tych braci Jake'a i Eluda w czarnych kapeluszach, w czarnych przeciwsłonecznych okularach. Dwa właściwie elementy i garnitury. No to było wszystko. I nagrali kilka naprawdę przebojowych piosenek z przeszłości w nowych wersjach. Między innymi sięgnęli po utwór Soul Man, który kiedyś nagrał taki duet Sam and Dave. Oni właściwie mieli dwa przeboje, jeszcze było Hold On, I'm Coming i to było tyle. Zresztą w tym dokumencie o Stax Records, jak pamiętasz, tam jest wzmianka o właśnie...
0: No tak, bo Sam and Dave to byli jedni z pierwszych takich dużych gwiazd taki... związanych z wytwórnią Stax z Memphis. To oni nawet chyba później występowali na tym słynnym też takim koncercie.
1: Chyba właśnie już nie, bo oni się właśnie pokłócili mocno. Możliwe. I tam się wszystkie drogi rozeszły, ale był taki moment, że byli wielcy, mieli te dwa wielkie przeboje. No więc Soul Man, przypomnijmy sobie to nagranie, oto Blues Brothers.

0: Steve Cropper and Duck Dunn.
1: Blues Brothers, aż nabrałem ochoty na to, żeby sobie przypomnieć w ogóle film. Ten pierwszy, bo potem było też Blues Brothers 2000, zdaje się,
2: z Johnem Goodmanem. Goodmanem,
1: ale tak. to już nie było to samo.
2: Wróćmy do Billie Holiday. Jeszcze jedno nagranie dzisiaj z albumu takiego schyłkowego, ale bardzo pięknego też przez to i niezwykle poruszającego. Songs for Distinct Lovers, rok 1958, wtedy ukazała się ta płyta nakładem wytwórni Verve w wersji mono i w wersji stereofonicznej. Ja mam ze sobą reedycję tej właśnie wersji stereo. Już o tym mówiliśmy, że warto zwracać uwagę na to, kto wydaje płyty po latach, bo no, jeżeli ktoś, kto ma dostęp do oryginalnych taśm, to wtedy możemy liczyć na to, że te płyty naprawdę brzmią znakomicie.
1: Bo czasami to jest po prostu transfer cyfrowy na winyl,
2: co jest po prostu no, działaniem dosyć żałosnym. A ta płyta naprawdę brzmi świetnie. I dziś jeszcze jedno nagranie, jeszcze jeden klasyk z tego złotego okresu amerykańskiego songwritingu, Timpan Alley, czyli Just One of Those Things, utwór, który no, można by pewnie stworzyć listę przynajmniej kilkudziesięciu artystów, którzy śpiewali tę piosenkę na swojej płycie As Time Goes By. Również kiedyś kapitalną wersję tego utworu zarejestrował Brian Ferry. U nas Billie Holiday.

Słuchaliśmy Billie Holiday, raz jeszcze dzisiaj z płyty przepięknej Songs for Distinct Lovers. A teraz sięgniemy jeszcze po płytę innej niezwykłej artystki, w której głosie również słychać było ból egzystencji, czyli Marianne Faithfull z płyty Strange Weather. To jest płyta wyprodukowana przez Hola Wilnera, człowieka, który być może nie jest jakoś tak specjalnie znany, a szkoda, bo to była niezwykła postać, człowiek, który zmarł w okresie tak zwanym covidowym w roku 2020. Był współpracownikiem i producentem i człowiekiem, który przy różnych projektach muzycznych między innymi pracował z Tomem Waitsem, z Lou Reedem, z którym się bardzo przyjaźnił, właśnie z Marianne Faithfull. I znał bardzo wiele osób i te osoby niezwykle go ceniły. Ostatnio zespół U2 nagrał nawet piosenkę Songs for Hall. To jest właśnie piosenka poświęcona, jakby dedykowana Hallowi Wilnerowi. Z płyty Marianne Faithfull, której też niestety nie ma już wśród nas, posłuchamy kompozycji Boulevard of Broken Dreams. Utwór poprzedzony jest krótkim intro.

0: To była Marianne Faithfull. Dziś jedno tylko nagranie z tej płyty, a na tej płycie jeszcze chociażby wówczas przez nią zarejestrowana wersja, czyli już zupełnie inna, innym głosem zaśpiewana wersja jej pierwszego przeboju, czyli As Tears Go By, piosenki, którą napisali dla niej panowie Jagger i Richards. Znajdziemy na tej płycie również temat dylanowski przepiękny, I'll Keep It With Mine, który wykonywała również inna niezwykła kobieta, jeśli chodzi o taką historię muzyki rockowej, czyli Nico. Niezwykły album, również z tej dekady lat 80., już po takim powrocie Marianne Faithfull, bo ona też zmagała się ze swoimi różnymi demonami, ale lata 80. już były, można powiedzieć, trochę bardziej stabilne w jej karierze.
1: Zwłaszcza tak po 82. roku, to już było dobrze. Pożegnamy się dzisiaj nagraniem jakby troszeczkę z innej beczki w stosunku do tego, co prezentowaliśmy przez ostatnie dwie godziny. Zespół Genesis, a więc trochę rocka progresywnego, bo dzisiaj rocznica urodzin Billa Bruforda, wybitnego perkusisty, członka wielkich progresywnych zespołów Yes, King Crimson i także koncertowo Genesis. Nie grał tylko z Pink Floyd, można powiedzieć, bo kiedy Genesis nie mogli znaleźć wokalisty i jak wiemy Phil Collins po odejściu Petera Gabriela przechwycił jakby tę pałeczkę lidera i wokalisty, no to też zrobił się wakat na pozycji perkusisty. Pojawił się Chester Thompson, ale przy okazji tej dużej trasy koncertowej w 76 roku także Bill Bruford i efektem jest płyta Seconds Out. A sięgam po nią dlatego, że ostatnio gdzieś trafiłem na taki ranking najlepszych podwójnych płyt koncertowych w historii. To wcale nie był żaden portal z muzyką progresywną, po prostu taki ogólnomuzyczny i bardzo wiele osób wskazało właśnie album Seconds Out zespołu Genesis. A więc koncert z Paryża, 76 rok, Phil Collins wówczas z długą brodą, który zabawiał publiczność, śpiewał, no a za jego plecami siedzieli Chester Thompson, Bill Bruford. Na sam koniec tej płyty, jakżeby inaczej, nagranie Los Endos. Dzisiaj nim się pożegnamy, kłaniając się i zapraszając na kolejne spotkanie za tydzień.
0: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Minęła 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź w serwisie Sąd Partyjny nad Łódzkim, działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Otwarcie ważnej łódzkiej ulicy po remoncie i polscy producenci wołowiny o natychmiastowym zakazie dla brazylijskiego mięsa. W regionie pochmurno, słabe opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie, na termometrze około 10 stopni. To może być koniec łódzkiego radnego z Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek partyjny sąd koleżeński zajmie się sprawą Radosława Marca. Marzec od niemal 20 lat jest członkiem partii, łódzkim radnym wielu kadencji, ale od półtora roku jest w konflikcie z lokalnymi władzami PiS. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
4: Radosław Marzec to człowiek Janiny Gos. Pani mecenas przez lata była wszechwładna w łódzkim Prawie i Sprawiedliwości, ale jej rządy od nowej kadencji Sejmu ukróciła posłanka Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, na której wniosek Marca zawieszono w partii.
5: Pan prezes został wprowadzony w błąd.
6: Przez kogo?
5: Pozostawię to bez komentarza.
4: Mówił Marzec półtora roku temu, a teraz konflikt powrócił po posiedzeniu Komisji Nagród w Łódzkiej Radzie Miejskiej, której Marzec jest przewodniczącym.
7: Grzywaczewski, dziennikarz Republiki.
8: Aże dziwne, że tylko jeden głos za. Ja jestem w tym momencie troszeczkę oburzony i zdziwiony waszą postawą.
4: Marzec może zostać wyrzucony z partii. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
3: Jutro w Warszawie sprawą Radosława Marca zajmie się sąd partii.
0: Więcej na radiołódź.pl.
3: Ważna trasa w Łodzi otwarta na Olechowie. Zakończył się remont ulicy Zakładowej od Hetmańskiej do Transmisyjnej. Na miejscu pojawiły się nowa nawierzchnia jezdni, ciągi pieszo-rowerowe i zieleń. To także koniec utrudnień na tym odcinku Zakładowej. Mieszkańcom się podoba.
9: Wydaje mi się, że lepiej.
6: Co na plus?
9: Drogi pieszo-rowerowe, sama ulica, tak, bo jestem kierowcą, więc tu trawniki. Będzie pewnie jeszcze ładnie, jak trawa wyrośnie, ale myślę, że wszystko na plus.
6: A duże utrudnienie to był ten remont?
10: Duże i za długie.
9: By było fajnie, no to na coś potrzeba czasu, tak? Więc no ja akurat wychodzę z takiego założenia, że te remonty jak trwają, to no po coś trwają.
3: Remont Zakładowej od Hetmańskiej do Transmisyjnej miał potrwać do końca lutego. Ostatecznie ulicę oddano do użytku dopiero dzisiaj. Do końca wakacji ma za to potrwać remont Zakładowej na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka. Polscy producenci wołowiny domagają się od Komisji Europejskiej natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Oczekują wprowadzenia tymczasowych limitów ograniczających import jeszcze przed datą formalnego wejścia w życie zakazu. Więcej o tym mówi Beata Płomecka.
11: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Producenci wołowiny domagają się już teraz kontroli każdej partii wołowiny wchodzącej na unijny rynek. Iranowi ucieka czas i lepiej, żeby się szybko zebrali, bo inaczej nic z nich nie zostanie, tak ostrzega prezydent Stanów Zjednoczonych. Czas jest najważniejszy, dodał we wpisie na swoim portalu True Social. Wcześniej amerykański prezydent ponad pół godziny rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela. Miał omówić z Benjaminem Netanyahu możliwość wznowienia walk z Iranem. Donald Trump ostrzegał wcześniej Iran, że czeka go bardzo ciężka przeprawa, jeśli wkrótce nie zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe. Iran deklaruje, że jest gotowy do wznowienia działań zbrojnych, jeżeli negocjacje zakończą się fiaskiem. Przed nami teraz wiadomości sportowe. Informacje sportowe przekazuje Robert Zwoliński.
10: Polscy piłkarze ręczni zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30.

0: Grywający Piotr Jędraszczyk, a Mistrzostwa Świata z udziałem reprezentacji Polski odbędą się w styczniu 2027 roku w Niemczech. Piłkarze Wizewa 2 Łódź przerwali pasce zwycięstw w meczu 32. kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Beniaminek przegrał 0-2 z Mławianką Mława. Łodzianie w środę zapewnili sobie już utrzymanie, więc trener Paweł Ściebura dał pograć kilku młodzieżowcom. Podkreślił, że każdy mecz o stawkę jest dla nich niezwykle cenny.
1: Zbierają te cenne minuty, które zaprocentują w przyszłości i pokazuje im kierunek, w którym muszą podążać. I dzisiaj to było widać na boisku, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie tego doświadczenia nam troszeczkę brakowało i no niestety przegrywamy ten mecz.
0: A pozycję wicelidera straciła Warta Sieradz, która tylko zremisowała na wyjeździe z GKS-em Wikielec 1-1. Gorszym bilansem meczów bezpośrednich ustępuje więc miejsca ŁKS-owi Łomża. Lechia Tomaszów Mazowiecki pokonała z kolei Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-0 i awansowała na 8. miejsce w tabeli. Koki Hinokio pozostanie w ŁKS-ie na kolejny sezon. Klub skorzystał z klauzuli przedłużenia umowy. Japończyk w Łodzi gra od początku 2025 roku, a pełnię możliwości zaczął pokazywać dopiero od rundy wiosennej, kiedy to więcej szansę dał mu nowy trener Grzegorz Szoka. Kolejne mecze ŁKS-iacy rozegrają już jutro, kiedy to na wyjeździe zmierzą się z Puszczą Niepołomice. Początek tego spotkania o 18:00, relacja tekstowa na radio.pl i w aplikacji mobilnej Radia Łódź, a tymczasem Śląsk-Wrocław jest o krok od zapewnienia sobie awansu do piłkarskiej ekstraklasy. Wrocławianie prowadzą z Polonią Bytom 3-1. Rozpoczął się doliczony czas gry. Sędzia doliczył co najmniej 5 minut. A w przedostatniej kolejce PKO Ekstraklasy Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1-2, natomiast Piast Gliwice z Rakowem Częstochowa 1-3. Te wyniki oznaczają, że w ostatniej kolejce Widzew Łódź, jeśli wygra z Piastem, zapewni sobie utrzymanie. Ostatnia kolejka w sobotę 23 maja o godzinie 17:30. A w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie gra z włoskim Sirsicoma Perugia i w pierwszym secie było bardzo emocjonująco, natomiast Zawiercianie przegrali 27-29, w drugim przegrali 18-25, a w trzecim przegrywają już 8-16, więc wiele wskazuje na to, że Włosi po raz kolejny zdobędą Ligę Mistrzów. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
2: Na termometrze w Łodzi około 10 stopni, na barometrze 993 hektopaskale. Ciśnienie jest stabilne. W regionie jest pochmurno i może pokropić, chociaż deszczowa chmura, taka duża z północy na południe, zatrzymała się za zachodnią granicą naszego województwa. W nocy będzie w dalszym ciągu pochmurno, z niewielkim spadkiem temperatury, bo tylko do 8 stopni. Poniedziałek to przede wszystkim chmury, na ogół bez opadów i z temperaturą do plus 17 stopni.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Przed nami dwie godziny z audycją, w której muzyka nie zna granic. No a dzisiejszy wieczór będzie prawdziwym świętem muzycznej wolności. Sprawdzimy, jak zabrzmi Chopin w andaluzyjskim słońcu. Posłuchamy historii o autentycznej postaci, czarnym Mozarcie. Odwiedzimy tętniące życiem kawiarnie Paryża, hałaśliwe ulice Hawany, a nawet wejdziemy w sam środek szpiegowskiej intrygi z Mission Impossible. No a skoro o misji mowa, to będę miała dla Państwa dziś jedną specjalną i konkurs do zdobycia zaproszenia do Filharmonii Łódzkiej. To nieco później. Zaczynamy od rytmu, od amerykańskiej klasyki i kompozycji George'a Gershwina.

energiczny start z zespołem Young Original, a była to kompozycja George'a Gershwina, I Got Rhythm. Zostajemy przy muzycznych metamorfozach. Przed nami postać niezwykła, Maria Pomianowska, artystka, która dla polskiej muzyki ludowej i dawnej zrobiła bardzo wiele, przywracając do życia zapomniane instrumenty, jak chociażby sukę biłgorajską. Tym razem jednak Maria Pomianowska zabierze nas w podróż do słonecznej Andaluzji. Już za chwilę usłyszą Państwo słynnego walca cismol Chopina, ale przefiltrowanego przez temperament hiszpański. Jak zabrzmi Chopin w takim wydaniu? Przekonajmy się.

Maria Pomianowska i jej andaluzyjski Chopin. I dowód na to, że polska dusza i hiszpański temperament mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. A teraz czas na duet, moje ostatnie odkrycie, którym absolutnie nie mogę przestać się zachwycać. Marii Szpeman i Krystian Bakanicz. Marii to urodzona w Wiedniu wiolonczelistka o korzeniach bardzo ciekawych, sięgających wysp Aruba. Świat usłyszał o niej szerzej, gdy została solistką w zespole samego Hansa Zimmera. Partnerować jej będzie Krystian Bakanicz, znakomity austriacki akordeonista. Razem zagrają dla Państwa utwór Ideo Cello.

utwór Ideo Cello i dwoje absolutnie wspaniałych artystów, Marii Szpeman i Krystian Bakanicz. Powrócimy jeszcze dziś do tego duetu, nie raz, nieco później. Przed nami kolejne spotkanie dwóch tytanów, Bobby McFerrin i Chick Corea. Ten pierwszy potrafi swoim głosem zastąpić całą orkiestrę. Drugi, niestety już nieżyjący, to oczywiście jeden z najwybitniejszych pianistów naszych czasów. Poznali się dekady temu i szybko odkryli, że łączy ich wspólne uwielbienie do kompozycji Wolfganga Amadeusza Mozarta. McFerrin zresztą często powtarza, że Mozart był pierwszym popowym kompozytorem, bo jego melodię potrafi zanucić każdy. Panowie razem stworzyli album The Mozart Sessions. Posłuchamy dziś jednej z kompozycji z tej płyty. Będzie to Song for Amadeusz, utwór oparty na adagio z sonaty F-dur Mozart.

Bobby McFerrin oraz Chick Corea, a był to utwór Song for Amadeusz. Drodzy Państwo, a teraz czas na misję specjalną, na konkurs i zagadkę muzyczną. Do zdobycia wyjątkowe zaproszenia do Filharmonii Łódzkiej na koncert, który odbędzie się 29 maja. Będzie to finał rezydencji Jakuba Jakowicza. W programie koncert skrzypcowy Amol Dworzaka oraz Życie bohatera Richarda Strausa. Wydarzenie wyjątkowe i zadanie dla Państwa, przyznam, no niełatwe. Już za chwilę utwór Mission Impossible, w którego pod koniec wpleciony został cytat z pewnego barokowego arcydzieła, którego autorem był kompozytor zwany Rudym Księdzem. Trzeba podać tytuł zacytowanego dzieła oraz jego autora. Na Państwa odpowiedzi czekam pod adresem mailowym p.pawlowicz@radiolot.pl. No to sprawdźmy, kto z Państwa prawidłowo rozpozna, czy będzie to jednak Mission Impossible.

Jazda bez trzymanki w wykonaniu braci Janoska. I misja, jak się okazuje, dla państwa wcale nie taka niemożliwa do wykonania. Odpowiedzi już doszły, jutro odpiszę zwycięzcy. Tymczasem przed nami kompozycja Mozarta, słynny marsz turecki Alla Turk Movement. Zapowiedź najnowszej płyty znakomitego pianisty Johna Batiste. Batiste często nazywany jest w mediach współczesnym czarnym Mozartem. Artysta postanowił więc odnieść się do tego, nagrywając album pod takim właśnie tytułem. Black Mozart już 16 czerwca w Radiu Łódź, premierowo dziś pierwszy singiel z tego krążka.

John Batiste i jego wariacja na temat marsza tureckiego Mozarta, utwór, który jest zapowiedzią płyty Black Mozart. I tutaj być może Państwo nie wiedzą, ale kompozytor zwany Czarnym Mozartem istniał naprawdę. Tworzył w XVIII-wiecznym Paryżu. Joseph Bologny, inaczej Chevalier de Saint-Georges, syn francuskiego plantatora i niewolnicy z Gwadelupy, który swoim talentem wywalczył sobie miejsce na samym szczycie francuskiej arystokracji. Nie było to łatwe, był wybitnym skrzypkiem, dyrygentem, ale przez lata walczył z dyskryminacją. Niesamowicie zdolny. O tej niezwykłej postaci powstał nawet głośny film biograficzny Chevalier. Zachęcam do jego obejrzenia, a wcześniej do posłuchania części koncertu skrzypcowego G-dur kompozycji Josepha Bologny, zwanego Czarnym Mozartem.

Joseph Bologny, kompozycja Czarnego Mozarta. Była to część pierwsza Allegro z koncertu skrzypcowego w tonacji G-dur. Zmieniamy nastrój, przed nami trio Max Joseph, którego nazwa nawiązuje do jednego z bawarskich królów Maksymiliana Józefa. Formacja z Monachium, która tworzy, jak twierdzi, nową muzykę ludową. Przed nami kolejna dziś premiera, zapowiedź najnowszego, czwartego już albumu grupy Tabula Rasa. Odnajdziemy na nim utwór Malaga.

Max Joseph i Malaga, muzyczna pocztówka z nadchodzącej płyty zespołu. A skoro o podróżach mowa, to teraz przenosimy się do Liverpoolu. Przed nami Pen Lane Beatlesów. Utwór, w którym Paul McCartney chciał uchwycić nostalgię, tęsknotę za miejscami swojego dzieciństwa, za zakładem fryzjerskim, bankierem, strażakiem z portretem królowej w kieszeni. My w klasyce nie sięgniemy dziś oczywiście po oryginał, a wersję z cygańskim pazurem.

Penny Lane, utwór Beatlesów, grał Janoska Ensemble. A my wracamy do duetu. Ponownie spotykamy się z Marii Szpeman i Christianem Bakaniczem. Tym razem będzie to utwór Oscar's Dream. I tutaj pojawia się pytanie, o jakiego Oscara chodzi? Otóż, proszę Państwa, nie jest to nawiązanie do statuetki, którą zresztą Marii miała okazję widzieć z bliska, pracując z Hansem Zimmerem. Tytułowy Oscar to syn Bakanicza. Kompozytor chciał w tym utworze uchwycić niezwykły świat dziecięcej wyobraźni, ale też moment, w którym sen miesza się z rzeczywistością.

Oscars, Dream i znakomity duet Marii Szpeman i Krystian Bakanicz. Przed nami natomiast rewolucjonista Damaso Pérez Prado, kubański kompozytor, pianista, który w latach 40. ubiegłego wieku podbił świat swoim mambo. Sprawił, że mambo stało się pierwszym latynowskim tańcem tak bardzo popularnym. Tańczono je wszędzie, od hałaśliwych klubów w Meksyku po eleganckie sale taneczne w Nowym Jorku. My dziś posłuchamy mambo w wersji, którą przygotował zespół Double Sense.

Mambo Perez Prado byłby dumny z tej energii. Tymczasem pora złapać oddech. Przed nami podróż do Paryża. Będziemy przechadzać się wąskimi uliczkami, zahaczając o kawiarnię, bo przecież Francja kojarzy się także z dobrą kawą, ale w dobrym towarzystwie smakuje jeszcze lepiej. A to, zapewniam, będzie najwspanialsze. Motion Trio, trzech znakomitych akordeonistów, Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek oraz Marcin Gałażyn. Przedstawiać ich, myślę, nie trzeba. Wspaniali muzycy, ale też przesympatyczni panowie, którzy gościli niedawno w Radiu Łódź, świętując razem z nami 95-lecie rozgłośni. Dziś w klasyce sięgniemy po jeden z ich utworów. Będzie to Café Paris.

Motion Trio, kawa i Paryż, połączenie doskonałe. Drodzy Państwo, zmieniamy kontynent, przenosimy się prosto na Kubę, do serca, do Hawany. Przed nami klasyka, utwór Chan Chan, kompozycja, która stała się światowym symbolem kubańskiej duszy. Napisana przez Compaya Segundo, opowiada historię o miłości i życiu, drodze, jaką pokonujemy. Prosta melodia, ale w tej prostocie tkwi jej piękno. Posłuchamy jej w interpretacji znakomitej waltornistki Sary Willis i jej bandy. To już tak na zakończenie pierwszej części naszego spotkania.

0: z klasyką w tle.
1: Ponowny sygnał i ponowne dobry wieczór. Rozpoczynamy drugą część naszej wspólnej podróży w programie Z klasyką w tle w Radiu Łódź. Wspólnie podążać będziemy ku północy. Przed nami kolejne muzyczne odkrycia, podróże i artyści, którzy z wielką czułością, ale też odwagą biorą na warsztat melodie znane nam od pokoleń, by nadać im zupełnie nowy blask. Tych w tej godzinie, zapewniam, nie zabraknie. Nie inaczej będzie w kolejnym utworze.

Guayabo Zarandeo, wenezuelska tradycyjna pieśń, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Autor nieznany, wiemy, że powstała w XVIII wieku i że jej puls potrafi porwać do dziś. Taneczny rytm płynnie prowadzi nas do kolejnego punktu naszej podróży, gdzie spotkamy artystkę, która o rozmawianiu z tradycją wie wszystko. Przed nami Noa, czyli Ahinoami Nini, izraelska pieśniarka o jemeńskich korzeniach, obdarzona głosem, który potrafi skruszyć najtwardsze serca. Noa od lat współpracuje z wybitnym gitarzystą Gilem Dorem i to właśnie ten duet postanowił zmierzyć się z największym z największych, Janem Sebastianem Bachem. Ich wspólny projekt Letters to Bach to absolutny majstersztyk. Noa wzięła instrumentalne dzieła mistrza baroku i napisała do nich teksty, tworząc z nich współczesne, wokalne pieśni. Posłuchamy jednej z nich. This is a deep...

The Race, utwór oparty na badinerie z drugiej suity orkiestrowej H-moll Jana Sebastiana Bacha. W oryginale to popisowa kompozycja na flet. My dziś w klasyce sięgnęliśmy po współczesną aranżację. Śpiewała Noa, towarzyszył jej Gil Dor. Tymczasem zachęcam Państwa do kontaktu, do pisania. Można to zrobić pisząc do mnie maila. p.pawlowicz@radiolotz.pl, ale też poprzez media społecznościowe, chociażby poprzez Facebook. Tam można mnie odnaleźć, napisać na przykład pod postem zapowiadającym audycję, chociażby o tym, co Państwa dziś w audycji zaintrygowało. A być może są też artyści, których Państwo polecają uwadze. Zachęcam do kontaktu. A ja już patrzę, co przed nami, tym razem współczesna kompozycja, nieco szalona, z cygańską duszą Hello Prince.

Hello Prince to za nami, a przed nami chwila głębokiego oddechu. Powracamy do wyjątkowego duetu, a mowa o Marii Szpeman i akordeoniście Krystianie Bakaniczu. Artyści promują właśnie swój najnowszy wspólnie nagrany album Splits and Circles. Już za chwilę kompozycja otwierająca płytę Circles. Tytułowe koła czy kręgi idealnie oddają charakter muzyki, którą na niej odnajdziemy, dlatego że jest w niej coś cyklicznego, hipnotyzującego, a jednocześnie bardzo kojącego. To muzyka, która nie śpieszy się, nie goni, a wciąga nas w swój intymny wir.

Circles, duet Szpeman i Bakanicz. A teraz czas na prawdziwe uderzenie energii i ukłon w stronę kogoś absolutnie wyjątkowego. W ostatnią środę, 13 maja, swoje 76. urodziny obchodził Stevie Wonder. Postać pomnikowa, cudowne dziecko wytwórni Motown, wizjoner, który udowodnił, że muzykę można widzieć sercem i czuć całym sobą. Już za chwilę utwór I Wish, nostalgiczne wspomnienie dzieciństwa Stevie'ego Wondera, ale w wersji instrumentalnej na gitarę i fortepian zagrają Marcin Patrzałek oraz Hayato Sumino. One, two.

Marcin Patrzałek na gitarze, przy fortepianie Hayato Sumino, a był to oczywiście utwór Stevie'ego Wondera I Wish. Tymczasem zmieniamy ponownie kierunek. Przed nami podróż na pokładzie Czarnej Perły. To oznacza, że sięgniemy po ścieżkę dźwiękową do filmu Piraci z Karaibów. Autorem oryginału jest oczywiście Hans Zimmer, ale to, co usłyszymy za chwilę, będzie jego nową odsłoną. W roli głównej Kian Soltani, austriacko-irański wiolonczelista, który jest obecnie jedną z najjaśniejszych gwiazd światowych scen klasycznych. Kian ma pewną słabość. Słabość do kina. Na swoim albumie Cello Unlimited sięga po ścieżki dźwiękowe z kultowych filmów, w tym wspomnianych już Piratów z Karaibów. Już za chwilę Up is Down. No to wsiadamy na pokład.

piracki sztorm na wiolonczeli Kian Soltani i utwór Up is Down Hansa Zimmera, pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do Piratów z Karaibów. Porzucamy wzburzone morze na rzecz słonecznych włoskich wybrzeży i klimatu Dolce Vita, choć z lekkim przymrużeniem oka. Pora na Tuo fa l'Americano, włoski klasyk napisany w latach 50. przez Renato Carosone. Stanowił dowcipny komentarz do powojennej fascynacji Włochów amerykańskim stylem życia. Historia o włoskim chłopcu, który za wszelką cenę chce pozować na Amerykanina. Historię opowie nam dziś zespół Quadro Nuevo.

Włoski klasyk grał zespół Quadro Nuevo. A my wracamy do twórczości czwórki z Liverpoolu, jednak w zupełnie innej odsłonie niż ta, którą słyszeliśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania. Michelle, jedna z najpiękniejszych ballad duetu Lennon-McCartney. Utwór pełen delikatności, tęsknoty i tej charakterystycznej dla Beatlesów elegancji, która sprawia, że melodia zapada w pamięć już od pierwszych dźwięków. Dziś w audycji z klasyką w tle posłuchamy jej opowiedzianej przez fortepian. Za klawiaturą zasiądzie niemiecki pianista Tim Althoff.

Michel przy fortepianie Tim Ahlhoff. Utwór pochodzi z najnowszej płyty pianisty Between Here and Nowhere. Album ukazał się 14 maja, czyli zaledwie chwilę temu. Ciekawy. Myślę, będziemy wracać do niego w kolejnych naszych spotkaniach. No a teraz powrót do przeszłości. Utwór 17-wieczny, Cumbes, taniec afro-latynoski. W podróż zabierze nas tym razem brazylijski wirtuoz gitary barokowej i lutni Enrique Solinis.

Cumbes, Enrique Solinis oraz Euskal Baroque Ensemble. Zmieniamy nastrój, ale też szerokość geograficzną. Przenosimy się do Brazylii, a wszystko za sprawą orkiestry Oru Pretu pod batutą Rodrigo Toffolo, zespołu, który łączy klasyczną precyzję z brazylijskim folklorem. Przed nami utwór Pau de Arara, tytuł dwuznaczny. Oznacza drążek do przewożenia papug, ale historycznie odnosi się też do nielegalnych ciężarówek przewożących emigrantów. Jednak w muzyce to przede wszystkim symbol tęsknoty i wędrówki. Taką to opowieść o drodze snuć będzie orkiestra Oru.

zespał G.R.R.A. i orkiestra Oru Pretu pod batutą Rodriga Toffolo. A teraz zanurzamy się w krainę czystego dźwięku, gdzie jednym instrumentem będzie ludzki głos. Już za chwilę utwór Time After Time, Cyndi Lauper. Oczywiście nie oryginał, a wersja, w której piosenka nabierze zupełnie innego wymiaru. Wszystko za sprawą brytyjskiego oktetu Voices 8, jednej z najlepszych grup a cappella na świecie. Tym razem grupa nie będzie sama, połączy siły z żeńskim zespołem Lyra. Wspólnie wykonają aranżację autorstwa Blake'a Morgana.

Time After Time, Voices i zespół Lyra. Drodzy Państwo, pomału zbliżamy się do końca audycji z klasyką w tle. Wcześniej jeszcze jeden duet. Duński skrzypek Bjarke Fahlgren oraz niemiecki gitarzysta Sinke Meinen. Czeka nas utwór o ciekawej nazwie, Karnawał Stworzonek. I tutaj wyobraźmy sobie leśną polanę albo stary strych, gdzie pod osłoną nocy małe zwierzęta, tak jak myszy, świerszcze, może jakieś skrzaty, urządzają sobie imprezę. Utwór pełen nagłych zwrotów akcji, muzycznych ganianych, no i humoru.

Bjarke Fahlgren oraz Zynkę Majnen, Karnawał Stworzonek. I tak, dobiliśmy do brzegu, zbliżamy się do północy. Bardzo dziękuję Państwu za wspólne spędzenie czasu w audycji z klasyką w tle w Radiu Łódź. Mam nadzieję, że ta muzyczna mieszanka nastroiła Państwa pozytywnie na nadchodzące dni. Ja nazywam się Patrycja Pawłowicz. Audycję realizowała Zosia Starosta. Kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień. Spokojnej nocy.

szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek.